Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.
5: Radom.

0: Maria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 34 miliony złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego otrzymało miasto na modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Prace remontowe trwają i mają się zakończyć w grudniu 2027 roku. Obecnie jest to jeden wielki plac budowy, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
1: W tej chwili trwają prace, które tak naprawdę przygotowują ten obiekt do właściwych inwestycji, właściwych prac. Cały budynek zostanie gruntownie przebudowany i zrewitalizowany.
0: Dzięki dofinansowaniu uda się stworzyć nowoczesną salę koncertową, mówi wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski.
2: Projekt w zasadzie zakłada stworzenie takiego obiektu, który będzie spełniał wszystkie kryteria filharmonii.
0: Oprócz remontu sali zagospodarowane zostanie patio, gdzie pojawią się nowe nasadzenia. Warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma się znaleźć w willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
3: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie od niedawna, bo 2013 roku. Ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki

0: że do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej. Więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi. Tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować już na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam państwu, co będzie. No, szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście państwo i wszyscy mieszkańcy i właśnie i regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
1: W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie poszczególnej rodziny, poznanie jej sytuacji i połączenie rodziny z darczyńcą. A jak można zostać wolontariuszem? O tym Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.
2: Wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek. Niestety dolny jest ograniczony, niestety nie przez nas, ale jest. Więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, zgłaszam się, złoży tam swoje zgłoszenie, potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
1: A kto może nim zostać? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom Południe.
3: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy, to jest taki podstawowy argument co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostało

0: zostaje, ale wiadomo, no my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że szlachetna paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
1: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. Po raz drugi radomianin Karol Adamski stanął na najwyższym szczycie Ameryki Północnej, McKinley, zwanej też Denali. Tym razem wspinał się z Marią Ocioszyńską. Góra nie należała do największych na świecie, ma tylko 6000 metrów. Jednak jak zwraca uwagę Karol Adamski, tu trudnością jest pogoda panująca na Alasce.
2: Ale byłeś też w Ameryce Północnej i teraz będzie pytanie, zagadka. Wchodziłeś na Denali czy już Mount Kinley? Bo ja się zgubiłem, szczerze powiedziawszy.
3: Na Denali byłem 3 lata temu z Andrzejem Mertą, którego serdecznie pozdrawiam z Radomia.
2: Pozdrawiamy Andrzeja.
3: I tutaj już zdobyłem drugą górę. Tą samą, aczkolwiek o innej nazwie, bo pan prezydent Trump zmienił ją, przywrócił ją do wcześniejszej nazwy, aczkolwiek Denali jest pierwszą nazwą. Ale w międzyczasie na cześć jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych nazywa się McKinley z powrotem.
2: Czyli teraz jest Mount Kinley.
3: Tak.
2: I jak było na Mount Kinley?
3: Na Mount Kinley było inaczej na pewno niż wtedy, co byliśmy z Andrzejem. Nie było tak minusowych temperatur, jeśli chodzi o atak szczytowy. Było minus 35-37.
2: No a to ciepło.
3: To w miarę ciepło, bo wtedy było minus 52, także trzeba było mrugać szybciej, żeby nam oczka nie zamarzły. Ale muszę powiedzieć Państwu, że to, co przeżyliśmy przez pierwszy tydzień, bo akurat pierwszy tydzień byliśmy tylko we dwójkę z Marią, to było straszne, bo padało, nie było żadnej widoczności. Padało na tyle, że ciągnięte sanie za sobą były całe w tym świeżym puchu zasypane. To, że torowałem, to później się to wszystko zapadało i Maria przynajmniej widziała coś przed sobą, czyli widziała moje sanie, troszkę liny i mnie samego, bo ja przed sobą, szukając drogi, nie widziałem absolutnie nic. To była kompletna biel. Mhm. Niesamowite uczucie, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy idziemy pod górę, czy idziemy w dół, czy mamy jakieś szczeliny, czy cokolwiek. Katastrofa. Aczkolwiek trzeba było się poruszać, żeby po prostu zdążyć w tym czasie zaplanowanym. Troszkę go przedłużyliśmy, bo mieliśmy racji żywnościowych na 18 dni. Nasz plan zakładał również te 18 dni, a 22 dni nam zeszło, więc mieliśmy internet satelitarny dzięki radomskiej takiej firmie. Nie będę zdradzał, ale jak słyszy, to na pewno wie. Bardzo dziękujemy za to i tym internetem zarabialiśmy na życie. Dosłownie, bo ktoś przychodził, my odpalaliśmy internet satelitarny, żeby ktoś mógł sobie do domu zadzwonić i przynosił za to jedzonko.
2: Czyli
3: także
2: to jest,
3: takie
2: to jest
3: zarabianie na życie.
2: Trzeba mieć dobre pomysły, ale ja rozumiem, że przez ten czas co głównie się czeka na poprawę pogody, siedzi się po prostu godzinami, dniami w namiocie?
3: No nie ma wyjścia. Trzeba po prostu wyjść, przenieść depozyty. Przypominam, że lądujemy z masą 56 kg plus sanie na lodowcu, więc to trzeba powynosić, poroznosić po wszystkich przyszłych depozytach, po wszystkich obozach. Nie nudziliśmy się z Marią. Jak się nudziliśmy, to oglądaliśmy sobie jakieś wcześniej ściągnięte seriale, nie w nocy, bo w godzinach nocnych, tak bym to nazwał, bo tam nie ma nocy, jest dzień polarny, przez 24 godziny jest jasno. Ładowaliśmy baterie solarne, również dzięki polskiej jednej z firm byliśmy zaopatrzeni w takie baterie, więc byliśmy cały czas
2: w ruchu.
3: Może jak Państwo widzieli, gdzieś nawet na żywo nadawaliśmy z końca świata.
2: Udało się zrobić Mount Kinleya.
3: Tak jest. McKinley 3 czerwca, z tego co pamiętam, stanęliśmy na szczycie. Też niesamowite przeżycie, bo z Andrzejem nie widzieliśmy nic na szczycie. Tak naprawdę było biało, znaleźliśmy tylko tą pineskę, tak, bo tam jest takie oznaczenie, taka pineska z koordynatami geograficznymi na szczycie. Tym razem nie udało się tej pineski, bo było tyle śniegu, że była przykryta. Aczkolwiek no, było kilka grup, więc wiedzieliśmy, że jesteśmy na szczycie i po GPS-ie i tak naprawdę dookoła nic nie było wyższego, więc stanęliśmy na tym szczycie, bezpiecznie zeszliśmy. Również niestety po drodze widzieliśmy mnóstwo ciał, czego nie widzieliśmy na przykład 3 lata temu. Ja takie rzeczy pamiętam chyba tylko z Everestu, żebyśmy przechodzili koło takiej dużej ilości ofiar. No i takie przeczucie. Pamiętam, że mieliśmy atakować dzień wcześniej, ale powiedziałem sobie, a co nam ten jeden dzień da? Posiedźmy, zregenerujmy się i niech Państwo uwierzą, że to nam uratowało życie najprawdopodobniej. Aczkolwiek my mieliśmy bardzo dobry sprzęt, jeśli chodzi o ubrania puchowe i o buty, bo zespół koreański, który wyszedł, zaufał tej pogodzie. Helikopterem był cały sprowadzony z ciężkimi odmrożeniami. Także no ci panowie w większości, bo to była męska ekipa, no niestety za szybko nie wrócą chyba w góry wysokie.
2: Jak to wszystko ma znaczenie? Ktoś by powiedział, że to jest tylko ubranie i to jest tylko drobiazg, ale to tak nie wygląda.
3: No, ta góra nie wybacza. Od początku, odkąd lądujemy, tak naprawdę musimy być, jesteśmy skazani na samych siebie. Oczywiście są służby, ale jeśli zgłosimy się do tych służb, nawet z powodu, boli mnie głowa, czy macie jakiś proszek, bo mi się skończyły? Panie Karolu, nie jest pan samowystarczalny, jutro wzywamy helikopter, zakończa pan przygodę.
1: By kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
4: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numery linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, np. 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko jedno bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
1: Numer taborowy autobusu może być przydatny także między innymi podczas zgłaszania niebezpiecznej sytuacji. Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska ESK RKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, mówi dyrektor RKS Radomiak Football Plus Paweł Pietrzyk.
5: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki. Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miało być to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach Futbolu Plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomia, jak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
6: Powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
5: Tak, no powiem tak, że po Paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już Paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Football Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
6: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
5: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
6: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
5: Tak, tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomiak Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomiak Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
1: I to wszystko na teraz. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
8: Vox FM Radom.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Do środy można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących działania strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zwiększenie ulic, gdzie obowiązywać będzie strefa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
1: Ulice wskazane do konsultacji zostały wybrane w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców i przedsiębiorców o problemach z parkowaniem. Tutaj chodzi przede wszystkim o ograniczoną dostępność miejsc parkingowych oraz sytuacje, w których są one przez dłuższy czas zajmowane przez osoby spoza osiedla, które na przykład przyjeżdżają do pracy. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że mówimy obecnie o konsultacjach, a nie o ostatecznej decyzji dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Chcemy podkreślić, że celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta. Głos mieszkańców i ich opinie na temat proponowanych zmian są dla nas bardzo ważne. Zaznaczamy, że wszystkie uwagi, argumenty, opinie, które pojawiają się w trakcie konsultacji, będziemy szczegółowo analizować i dopiero na podstawie zebranych informacji, zgłaszanych potrzeb i całościowej oceny sytuacji będzie można rozmawiać o ewentualnych dalszych decyzjach w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Spotkanie konsultacyjne na 15-leciu przebiegało w dobrej atmosferze. Mieszkańcy przedstawili swoje opinie i uwagi, a także uzyskali odpowiedzi od dyrekcji MZDiK obecnej na miejscu w kwestii interesujących ich zagadnień. Cieszymy się jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, że na spotkaniu była liczna grupa mieszkańców, bo szanowni państwo, właśnie temu mają służyć konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. Jeszcze raz podkreślamy, głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, a wszystkie uwagi, argumenty i opinie, które się pojawiają w trakcie tych spotkań, będziemy szczegółowo weryfikować i analizować. Przed nami kolejne, a zarazem już ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie ewentualnego poszerzenia strefy płatnego parkowania. Te konsultacje, to spotkanie odbędzie się w środę 9 września w godzinach od 17 do 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 15. Serdecznie państwa zapraszamy do przyjścia, do podzielenia się z nami swoją opinią na tematy, które poruszamy w trakcie tych konsultacji.
0: Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
2: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś, jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy oceniani na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach. I nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania. Na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18. No ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Chcą wesprzeć bezdomnych czworonogów i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.
3: Kornel Makaruk, prezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
4: Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
3: Jest to wydarzenie, dzięki któremu promujemy pieski schroniskowe, pieski, które są przeznaczone do adopcji. Będziemy mieć 8 piesków ze schroniska.
4: Może 10 się uda.
3: Plus jeden piesek, który przebywa w tej chwili pod naszą opieką. Jest to piesek, któremu refundowaliśmy powtórną operację łapki, dzięki której jest sprawnym pieskiem, może chodzić, ale ze względu na przebytą operację przebywa w domu tymczasowym i bardzo, no, intensywnie szukamy dla niego stałego, kochającego domu i mam nadzieję, że ktoś na tym marszu, ktoś go zobaczy, zauważy i się zakocha w nim na zabój.
4: Czemu taki marsz? Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję.
0: Mhm. To wydarzenie, do kogo jest skierowane?
4: Do takich osób, które same z siebie nigdy się nie odważą. Oprócz tego, że będą pieski ze schroniska, to będą pieski, które już były adoptowane, które niekoniecznie z naszego schroniska, z różnych schronisk, ale właśnie kundelki, pieski adoptowane, po to, żeby pokazać, jak to są cudowne psy, że nie trzeba wcale kupować, można pojechać i dostać pieska za darmo. Wspaniałego, najwierniejszego przyjaciela na całe życie.
3: Mamy nadzieję, że przechodząc o tej godzinie przez ulicę Żaromskiego, spotkamy wielu ludzi, którzy nawet nie, może przypadkom nie są zainteresowani tym marszem, ale jeżeli nas zauważą, zainteresują się i zauważą te pieski piękne, które potrzebują wielkiej miłości.
0: Jak będzie wyglądał ten marsz? Gdzie się zaczyna, gdzie się kończy? Jak to wszystko będzie organizacyjnie wyglądać?
3: W tym roku troszeczkę odwróciliśmy cały marsz. Zaczynamy na rynku Starego Miasta, gdzie wyruszamy o godzinie 15 i myślę, że po jakichś 20-25 minutach będziemy już na placu Koraciego, gdzie przejdziemy do muszli koncertowej.
4: W Parku Kościuszki.
3: Tam będziemy mieć zapewnioną przez współorganizatora, czyli łaźnie, miejsce muszli koncertowej, nagłośnienie i tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
0: To powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia do tego, żeby przyszli i wzięli udział w tym wydarzeniu. Dlaczego warto?
3: Warto dlatego, że pies to jest jedyny prawdziwy przyjaciel człowieka. Z ludźmi to różnie bywa, natomiast po prostu pies, jeżeli odda swoje serce, to jest to serce oddane raz na zawsze, do końca. A oprócz tego będą też atrakcje również dla małych, najmłodszych. Będzie malowanie twarzy, będą różne zabawy, także będzie wesoło i będzie ciekawie.
4: Na pewno zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Kornel. Dodam może jeszcze, że oprócz tego, że pies jest wspaniałym oczywiście przyjacielem, to taki pies, któremu podaruje się tą drugą szansę w życiu, to się zyskuje przyjaciela takiego naprawdę już takiego nieocenionego. To jest wyjątkowa relacja, której się nie da z niczym innym porównać.
0: Wy jako stowarzyszenie, czy z roku na rok ta świadomość ludzi jest większa a propos adopcji? Czy tych piesków więcej się ze schroniska adoptuje, czy to z roku na rok jest to samo i więcej?
4: Bo ja jestem długo wolontariuszem w schronisku. Faktycznie widać, że ta świadomość rośnie. Na pewno pomagają w tym media, między innymi, tak, na pewno dużo się o tym mówi, propaguje się i faktycznie widać. U nas w schronisku tak samo, z roku na rok jest coraz mniej tych piesków, tak samo widać po ulicy, coraz mniej ich biega, praktycznie nie ma piesków, więc na pewno sytuacja jest na plus.
3: Potwierdzam to jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze zauważamy to w tej dziedzinie, że firmy, osoby prywatne, do których zwracamy się z prośbą o pomoc, raczej nam nie odmawiają. Zawsze spotykam się z przychylnym nastawieniem i takim serdecznym przyjęciem.
0: To i jak ktoś nas teraz słucha i sobie myśli, że a może to dlaczego warto jednak zaadoptować tego pieska, a nie kupować?
4: No tak jak mówiłam, taki podarowany dom takiemu pieskowi, który czeka na tego swojego człowieka. No właśnie dlatego wychodzimy, żeby pokazać, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak one są cudowne, bo łatwo jest pójść i kupić, wziąć sobie szczeniaczka, ale podarować pieskowi, który nie był do tej pory dobrze traktowany, który nie miał swojej szansy, który nie miał dobrego życia, ja myślę, że to dla nas, dla ludzi, no jest czymś, czego się nie da opisać. No mnie osobiście to daje ogromną radość, ogromne szczęście.
0: Dodatkowo w każdą sobotę można przyjechać do radomskiego schroniska i wyjść z psem na spacer.
4: Tak, w każdą sobotę w godzinach od 10 do godziny 13-14 zapraszamy wszystkich chętnych na spacery z pieskami schroniskowymi. Teraz jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ jest remont. Pieski są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Część jest pozamykana zupełnie w środku, inne są w bardzo ciasnych boksach, więc potrzebne są każde ręce, każde nogi do pomocy w wyprowadzaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy każda sobota od 10
5: 10 do 13, 14 godziny.
4: A te spacery, ile piesków czeka na spacery?
5: No w dalszym ciągu ta liczba piesków w schronisku około 300, więc jest co wyprowadzać.
4: A zainteresowanie mieszkańców jest duże, czy to zależy od soboty, od pogody, jak to wygląda?
5: No pogoda na pewno ma znaczenie, to widzimy, że jak jest ładnie, to więcej osób przyjeżdża, ale faktycznie nie narzekamy, chętnie osoby przyjeżdżają, ale mówię, to jest ciągle studnia bez dna, więc zapraszamy.
0: Głód Wolności, Radomski Bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, jaką możemy oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych podziemnych wydawnictw artystów różnych pokoleń. Mówi Jerzy Burkwicki i Adam Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
6: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w Polsce. Muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce z pracowni artystek i artystów. Zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym ruchu kultury niezależnej w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Znowuż tu warto wspomnieć o nowej, niezależnej oficynie wydawniczej, której członkowie nie tylko udzielali pomocy materialnej poszkodowanym robotnikom w Radomiu, ale zaczęli publikować pierwsze książki poza cenzurą, pierwsze od lat 40. Drugim takim ugrupowaniem publicystycznym i wydawniczym była grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, która założyła wydawnictwo Spotkania. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopisów, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne. I to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. róg już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę, na postudiowanie tego, co się wówczas wydarzyło. Wystawa czynna będzie do końca października.
7: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwurnika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także pracę środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
0: Wystawa będzie czynna do końca października. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
8: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
9: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
8: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
9: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc to jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
8: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
9: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
8: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
9: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
10: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
9: I tak jak słyszymy,
10: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
9: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
10: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
8: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak? To
9: tak.
8: Też jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
9: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu. to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
11: Vox FM Radom. Hitu. W Radomiu na 96,9.
12: Vox FM Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu Księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał umowę z wykonawcą na budowę węzła przesiadkowego na placu Kotlarza. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie do Polski Wschodniej. W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma zrealizuje szereg prac. Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe, czyli regulacja wysokościowa studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Dodatkowo sieć elektryczna, teletechniczna, CO i gazowa zostaną przebudowane. Przy nowych wiatach przystankowych dwie zbluszcze na tylnej ścianie zamontowane zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty. Dodatkowo przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Imanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Imanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał już umowę z wykonawcą prac. Koszt prac to 6 805 674 zł. Inwestycja ma być gotowa w lipcu 2027 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Mireckiego w Radomiu. Inwestycja będzie realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian.
1: W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, następnie położy nową warstwę asfaltu, a na końcu zrealizuje roboty wykończeniowe, takie jak regulacja studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, czy ustawienie znaków drogowych. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 18 września bieżącego roku. Od momentu podpisania umowy na realizację wszystkich robót wykonawca będzie miał 3 miesiące.
0: Dziesiątki dokumentów, liczni świadkowie i kolejna rozszerzona kontrola. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szkole Drzewnej w Garbatce Letnisku. Zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Sprawa została wszczęta po zawiadomieniu przez samorząd województwa mazowieckiego. Materiał dowodowy jest obszerny, a sprawa wymaga szczegółowej analizy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, Aneta Guść.
2: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności. Śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowało, bo to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązane nas finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako no, w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakichś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych tak ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących, a więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie oświadczenia nieprawdy w dokumentach, to z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły, także no, powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
0: Prokuratura przedłużyła śledztwo do 26 października. Powstać ma jedna krajowa baza zaczipowanych psów i kotów, a podanie danych osobowych będzie obowiązkowe. Takie zmiany dla właścicieli zwierząt domowych szykuje polski rząd. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt. Jak mówi Maryla Rybińska z radomskiego schroniska, to zmiany w dobrą stronę, ale potrzebne są kolejne.
3: Podstawowym zasadniczym działaniem rządu, Sejmu, posłów, wszelkich komisji zwierzęcych zajmujących się zwierzętami, sprawa przede wszystkim sterylizacji zwierząt i to obowiązkowej, i zwierząt właścicielskich, i przede wszystkim zwierząt, które przebywają w schroniskach i różnego rodzaju azylach i przytuliskach. Tylko i wyłącznie w ten sposób możemy w najbliższym czasie osiągnąć mniejszą ilość bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Również my tutaj ze swojej strony, cała ta procedura sterylizacji powinna przede wszystkim też objąć wszelkiego rodzaju hodowle. Bo nie oszukujmy się, w ostatnim okresie wiele hodowli zostało zamkniętych i różne organizacje przejęły te zwierzęta. I tu jest clue też sprawy, bo należałoby się pochylić i zastanowić mocno nad sterylizacją i ograniczeniem populacji zwierząt w różnego rodzaju hodowlach, a już nie wspomnę o pseudohodowlach, które są zarejestrowane. Prawo powinno zmierzać w tym kierunku, aby to związki kynologiczne się tym zajmowały, a nie tak jak dzisiaj jest taka możliwość, że dwie osoby ze sobą zakłada stowarzyszenie i ma hodowlę. Warunki w wielu hodowlach, to już wiemy doskonale, są tragiczne. Stąd ta bezdomność nie tylko zwierząt, powiedzmy tych nierasowych, ale i rasowych, a one napędzają ilość zwierząt, bo nie oszukujmy się, one w konsekwencji też w wielu przypadkach trafiają do schronisk, te, które wcześniej przebywały w hodowli. Więc nasza opinia, nasze zdanie, przede wszystkim sterylizacja, oczywiście chipowanie, ale nie tylko chipowanie, bo samo chipowanie nie załatwi problemu ograniczenia bezdomności zwierząt w naszym kraju. Ten system, który proponuje rząd, wtedy byłaby pełna identyfikacja, bo do tej pory niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią. I stąd jest sytuacja taka, że to zwierzę jest zaczipowane, ale jest problem, żeby trafić do konkretnego właściciela. Jeśli na przykład na przykładzie naszego schroniska jest u nas zwierzę czipowane i nawet ten adoptujący nie rejestruje, to my w naszym systemie odnajdziemy, ale w wielu przypadkach, tak jak już tu mówię o azylach, o różnego rodzaju fundacjach, które zwierzęta mają, nie mają tego obowiązku, nie czipują, więc nie, i kółko się zamyka i praktycznie trafia zwierzę zaczipowane, a nie można de facto trafić do właściciela, którego należałoby powiadomić, czy oddać mu to zwierzę. Więc ogólnopolski taki system czipowania i ta obowiązkowa rejestracja z danymi osoby, która to zwierzę ma, na pewno usprawniłoby, ale na pewno nie jest to jedyny sposób na ograniczenie bezdomności. Także prośba, apel, żeby się pochylić przede wszystkim nad sterylizacją, kastracją zwierząt, bo to pozwoli naprawdę w krótkim czasie ograniczyć ilość bezdomności w naszym kraju.
0: Wilki pod Radomiem. Leśnicy uspokajają zwiększoną obecność tych drapieżników. Zaobserwowano na terenach leśnych we Wsoli. Leśnicy apelują o ostrożność, ale jednocześnie uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju. Czy populacja wilków może zwiększyć się na naszym terenie? O to zapytałam Huberta Ogara z Nadleśnictwa Radom.
4: Ze mną w studiu Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Dzień dobry.
5: Serdecznie witam.
4: A dzisiaj spotykamy się ze sprawą obecności wilków na terenie Nadleśnictwa. Nie chcemy straszyć, chcemy informować. Czy jest to w tym momencie problem? Pojawia się wyzwanie? Czy ta liczebność wilków zwiększa się na naszym terenie?
5: Wilk jest to jeden z większych drapieżników, które są w Polsce i w ostatnim czasie się pojawiły również też na naszym terenie. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że pojawiły się we Wsoli, tutaj w kompleksie leśnym, chociaż my też na fotopułapkach obserwujemy pojawianie się pojedynczych lub w parach wilków, które po prostu zasiedlają nowe tereny leśne, które do tej pory nie były zasiedlone przez wilki.
4: Czyli pojawiają się na nowych terenach, w okolicach Wsoli, czy jeszcze na tych fotopułapkach gdzieś na którychś terenach tutaj, powiedzmy bliżej Radomia, w naszych okolicach zostały złapane?
5: Obserwowane były też zarówno i przez leśniczych, ale także i przez fotopułapki, które stosujemy na terenach Puszczy Kozienickiej, na terenie tutaj lasów, również pod Skaryszewem, tam jest leśnictwo Makowiec i Modrzejowice, więc tam, gdzie są większe kompleksy leśne, ten wilk te miejsca po prostu zajmuje i jest coraz częściej obserwowany w tych miejscach.
4: O jakiej liczbie mówimy w tym momencie?
5: Ciężko wyszacować z tego względu, że no, nie prowadzimy takiego monitoringu ilości tych wilków, ale widzimy, że ten wilk pojawia się, coraz częściej jest widywany, więc jeżeli tutaj pozostanie na stałe, wtedy na pewno pojawią się i młode i następnie ta populacja będzie też większa.
4: A czy może być to właśnie taki moment, w którym one jakby przemierzają jakieś swoje szlaki i ta ich obecność jest tutaj bardziej widoczna, ale powiedzmy nie będzie stałym elementem, czyli one tutaj na przykład nie osiądą, nie założą właśnie tego stada. Czy jest też na to taka szansa?
5: Przeważnie zwierzęta, które są młode, oddzielają się od stada, od watahy, w tym przypadku wiadomo, młode wilki odchodzą od swojej watahy, chcą zająć swój rewir, swoje miejsce, znaleźć partnera lub partnerkę i wówczas, jeżeli to jest w miarę dogodne środowisko, one tam pozostają, więc jeżeli one tutaj się pojawiają w tych kompleksach leśnych, jest duże prawdopodobieństwo, że one zostaną, a trzeba też zaznaczyć, że wilki potrzebują dużego terenu swojego rewiru do tego, żeby polować, żeby się tu utrzymać, więc one na pewno tutaj będą, mogą być widywane przez różne osoby w różnych miejscach, ale może być ta sama na przykład watacha lub ta sama para.
4: Co zrobić, kiedy spotkamy takiego wilka w lesie? Jak się zachować?
5: No to jest, powiem tak, ciężkie pytanie, jak się zachować. Przeważnie zwierzęta dzikie mają instynkt taki zachowawczy, kiedy one pierwsze nas, czyli człowieka, zobaczą, usłyszą,

0: oczywiście szlaki turystyczne, które są po lesie rozmieszczone, przeważnie tam osoby przechodzą, więc też dzikie zwierzęta takich miejsc hałaśliwych, można powiedzieć, unikają. Wolą gdzieś iść w głąb lasu, gdzieś do młodnika i w młodniku tam zalegnąć i tam przebywać, niż być w pobliżu takich szlaków turystycznych, gdzie tam przechodzą osoby, biegają na przykład, często jeżdżą rowerem, więc też to jest znak, że te zwierzęta unikają człowieka, chcą mieć więcej spokoju, więc one odchodzą gdzieś w miejsca takie skryte.
1: Czyli lepiej trzymać się wyznaczonych szlaków, żeby uniknąć takiego spotkania. A czy jeśli wyjdzie ktoś z naszych słuchaczy właśnie do tego lasu, zobaczy tego wilka, czy jest gdzieś jakieś miejsce, do którego mają to zgłosić, czy zgłaszać tutaj do nadleśnictwa, czy wysłać jakieś zdjęcie, gdzieś się podzielić, że no takie spotkanie jakby było, no nie wiadomo, czy to był wilk, ale na przykład jest takie podejrzenie, czy jest taka możliwość, żeby to zgłosić do Was?
0: Informacje można oczywiście do nas podać, bo na naszym terenie też zbieramy i robimy takie sprawozdanie, gdzie są widziane wilki, w jakiej ilości, o jakiej porze, więc taka informacja jest też dla nas ważna, dla osób, które, dla leśników, którzy gospodarzą na danym terenie, ale też te informacje przekazujemy dalej do jednostek nadrzędnych, więc te informacje są gromadzone. Więc jak najbardziej można podać tą informację, my zanotujemy, będziemy też wiedzieć, że w danym terenie są widziane wilki, czy one są osiadłe, czy przechodnie, ale jest ta informacja, że on tam był widziany.
1: No i tu postawimy kropkę, obawiać się do lasu chodzić nie trzeba, wyznaczonymi ścieżkami. No i miejmy nadzieję, że tego wilka nie spotkamy. A dzisiaj o sytuacji związanej z wilkami opowiadał nam Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Brak lub niedostateczne wydzielanie insuliny przez organizm to powody podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Od chorego wymaga to samokontroli i mocnej dyscypliny. Mowa o cukrzycy. Jak dużo diabetyków jest w naszym regionie? Mówi Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog.
2: Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przyściennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję, to na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lada czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda, nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się. I co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
1: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
2: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli

0: jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukry. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
1: Szacuje się, że obecnie w całej Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony ludzi. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
2: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. W momencie, gdy sami odczuwam, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj ze środka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. Z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę Państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym i ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Zakończył się remont nawierzchni na ulicy Słowackiego. Kierowcy mogą już jeździć odcinkiem od wiaduktu w stronę ulicy 25 czerwca. Autobusy również wróciły na stałe trasy. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, to nie koniec wszystkich prac.
1: Zakończyły się prace na odcinku ulicy Słowackiego od ulicy 25 czerwca do wiaduktu związane z wymianą nawierzchni asfaltowej. Jest on już w pełni przejezdny. W związku z zakończeniem prac podobnie działa także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 25 czerwca Sienkiewicza oraz 25 czerwca Słowackiego. Na remontowanym odcinku ulicy Słowackiego brakuje jeszcze oznakowania pionowego. Ze względów technicznych pojawi się ono później. Prace na odcinku ulicy Słowackiego były związane z wymianą nawierzchni asfaltowej. Pracownicy firmy wykonującej inwestycję przenieśli się teraz na ulicę 25 czerwca. W ramach zadania inwestycyjnego prowadzone są teraz roboty przy budowie nowego chodnika na odcinku od skrzyżowania ulicy Żeromskiego i 25 czerwca do przystanku autobusowego znajdującego się pomiędzy ulicami Skłodowskiej Kili i Keles-Krauza. W związku z tym wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu jeden pas jezdni, prawy jadąc od strony centrum w kierunku dworca PKP. Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy do wszystkich kierowców o wyrozumiałość oraz o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu. Po wybudowaniu nowego chodnika rozpocznie się wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy 25 czerwca na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Struga. O szczegółach prac i ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w kolejnych komunikatach. W związku z zakończeniem prac związanych z remontem odcinka ulicy Słowackiego od ulicy 25 czerwca do wiaduktu od poniedziałku 7 września zostaną przywrócone stałe trasy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 2, 4, 14, 15 i N3 w tym rejonie. Tym samym zlikwidowane zostaną obowiązujące dotychczas objazdy przebiegające w obu kierunkach ulicami Olszewskiego, trasą NS lub Żeromskiego. Autobusy komunikacji miejskiej będą ponownie kursowały stałymi trasami w obu kierunkach. Linia numer 2 Beliny Prażmowskiego 25 czerwca Słowackiego Bliska. Linia numer 4 Keles-Krauza 25 czerwca Słowackiego Zagłoby. Linia numer 14 Sienkiewicza 25 czerwca Słowackiego Miedziana. Linia numer 15 Piłsudskiego Sienkiewicza 25 czerwca Słowackiego Janiszpol lub Makowiec. Linia N3 Plac Dworcowy Traugutta Mickiewicza Sienkiewicza 25 czerwca Słowackiego Bliska. Przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanku Słowackiego Nowogrodzka 02 i 03 w obu kierunkach. Stała trasa dla autobusów linii N3 będzie obowiązywała od północy z 6 na 7 września. Z powodu powyższych zmian tras ulegną również czasowym korektom rozkłady jazdy autobusów miejskich linii 2, 4, 14, 15 i N3. Szczegóły na naszej stronie internetowej w sekcji rozkłady jazdy.
0: Przypomnijmy, prócz ulicy 25 czerwca nowa nawierzchnia ma pojawić się też na ulicy Mireckiego. Przy użyciu sztucznej inteligencji warto zachować zdrowy rozsądek. Przyda się też dodatkowa wiedza na dany temat, by zweryfikować podane informacje. Powinni o tym pamiętać uczniowie, którzy korzystają z AI do nauki i szukania informacji, mówi profesor Przemysław Motyl, prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego.
2: Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja i rozwiązania generatywne, czyli te wszystkie czaty, voiceboty i szereg innych rozwiązań, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to są tylko narzędzia. One osobom, które chcą czegoś konkretnego, pomagają, ale jeśli do tego podejdziemy bezkrytycznie, to mogą nas wprowadzić w błąd. Halucynują. Oczywiście my też halucynujemy, z wiekiem nam się to pogłębia, ale od narzędzi wymagamy tego, żeby były nieomylne, ale ze sztuczną inteligencją tak nie jest. Zatem te rozwiązania mogą nas doprowadzać do fantastycznych rezultatów, ale jeśli umiemy do tego podejść krytycznie i zweryfikować, czy to, co dostajemy, ma sens i jest dla nas użyteczne.
0: O tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Radomskiego.
3: Ogólnie ze sztucznej inteligencji korzystamy wtedy, kiedy potrzebujemy głównie znaleźć jakichś stron, bądź potrzebujemy dowiedzieć się, gdzie czegoś szukać. Nie jesteśmy raczej za tym, żeby wykorzystywać samo AI, do wykorzystywania go do spisania samych programów. No bo zabierałoby nam to pracę trochę.
4: Musisz pamiętać, że samo pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie. I tak na dobrą sprawę, za każdym razem jak ktoś to mówi, to nie za bardzo wiadomo, o co mu konkretnie chodzi, bo czasami są do niej zaliczane rozwiązania, które tak na dobrą sprawę znane są już od 70 lat. i to nie jest nic nowego. Najczęściej z takimi rozwiązaniami mamy styczność przy narzędziach do robotyki, na przykład rzeczy takie jak symulacje komputerowe i inne podobne. Za to ostatnio te, co się pojawiły, te wszystkie chatboty i tak dalej, no to do czegokolwiek, co one mówią, należy podchodzić z dużą ostrożnością, żeby nie okazało się znowu, że próbuje ktoś upiec pizzę i kilo kleju dla smaku.
5: Należy do tego podchodzić sceptycznie, jest to narzędzie jak każde inne, jednak w momencie, kiedy musimy duży fragment kodu napisać ręcznie, a możemy sobie go wygenerować i potem tylko sprawdzić, czy wszystko jest zachowane w sposób poprawny, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, wtedy warto używać takiego narzędzia, ale wiadomo, jest to narzędzie jak każde inne, trzeba też umieć z niego korzystać.
3: Przede wszystkim wykorzystujemy naszą własną wiedzę do programowania i do rozwiązywania problemów, które nam się nadarzają. Natomiast sam czat jest przydatnym narzędziem, ponieważ jest narzędziem również, które też się wykorzystuje do codziennego użytku i zawsze jest można go wykorzystać w dobrym celu.
4: Oczywiście, trzeba weryfikować. Przykładowo ostatnim razem, kiedy szukałem tych papierów naukowych na temat kinematyki odwrotnej, no to zapytałem się czata, żeby mi tam podał 10 przykładów. No i podał te 10 przykładów, z czego faktycznie istniejących były 3.
5: Jest to dobre narzędzie do nauki. Wiadomo, jeśli wchodzimy w kwestie bardziej specjalistyczne, istnieje większa szansa wystąpienia jakichś błędów, tak zwanych halucynacji tych dużych modeli językowych. Ale jeżeli jest to wiedza powszechna, to raczej tego typu narzędzia radzą sobie całkiem sprawnie i umożliwiają jednak w dużym stopniu odsianie nadmiaru informacji i wyłowienie czegoś, co jest nam faktycznie potrzebne.
4: Z uwagi na swoją konstrukcję, takie systemy powodują uśrednienie informacji, które podają. No, a że dane są uśrednione, to i odpowiedź będzie średnia i średniej jakości.
3: Czaty ogólnie pomagają w stworzeniu, w samorozwoju, ponieważ nie wszystko po prostu ludzie mogą się dowiedzieć sami, albo jest im bardzo ciężko. Dlatego czat jest idealną pomocą na to, żeby rozwijać się. Jak na przykład ja ostatnio próbowałem AI, wykonałem swoją na przykład kamerkę, zaprogramowałem tak, aby mi odczytywała, czy ktoś jest przy wejściu i że mogę ją sobie wejście mogę otwierać sobie automatycznie z telefonu.
0: Już ponad 200 biegaczy jest zapisanych na Bieg Trzeźwości. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom w programie Maraton i Półmaraton, a dodatkowo marsz z kijkami do Nordic Walking. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 września w Jedli Letnisko. Jak powinny wyglądać ostatnie przygotowania do biegu? Czy można jeszcze coś poprawić? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
6: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie. Lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach w ostatnim tygodniu, należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 kilometrów dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołówką zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3x3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężko, strawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi, nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada stwierdzenie, ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. No, jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie. W skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego. Z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję, mam czas na jakieś przemyślenia, bardzo lubię biegać sam od wielu lat, uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega, bieganie jest tanim sportem, bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi. Poczułem się o wiele, wiele młodszy. Uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści, więc to jest też taki.
0: Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmłodsi w książce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi Marta Trojanowska, autorka książki.
7: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
8: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
7: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
8: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
7: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne, są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski, i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
8: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
7: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
8: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
7: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są radomskie posadzki. Nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
8: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest pani mamą. Czy dziecko pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
7: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
8: Córka już pewnie widziała książeczkę, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
7: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
9: Książeczka dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
10: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
9: To jak prawidłowo chodzić?
10: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
11: Jakie zalety są?
10: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie, i później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka... budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
11: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
10: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po dwa obiady, żeby po prostu ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut, przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130, to jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch, bo wiadomo, zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego zdrowa dieta.
11: Gdzie w okolicach Radomia, czy stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
10: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim, i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów. albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie. Także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
12: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96 i Vox FM.
13: Radom. Radom.

0: Radem. Radom.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Dzisiaj kolejny odcinek, kolejna odsłona, co ludzie powiedzą prosto z Berlina.
3: Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
4: Widać to na ulicach?
3: Widać tak na jest? Ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać.
5: Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Mm-hmm. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakiejś baleta. Nigdy nie było żadnych problemów.
6: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz jak to wygląda.
7: Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność z Kitchen Garden, to jest społeczność taka aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
6: ja co, da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
7: Jasne, oczywiście, że tak. Jest ciężko, wiesz?
2: Jak się tam żyje Polakom, czy chcą wracać do Polski? Dzisiaj zajrzymy głębiej, dalej. Będą też między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Na początek Kacper, który prowadzi na TikToku kanał Polski Berlińczyk. On będzie takim naszym przewodnikiem.
5: Mam na imię Kacper. Tak. Przyjechałem do Berlina prawie 12 lat temu. Namówił mnie przyjaciel. Aha. Mówi, chodź, zobacz jak się tu mieszka. I zostawiłem wszystko, rzuciłem studia, pracę i przyjechałem tutaj. I jestem 12 lat.
6: No już taki akcent lekki złapałeś.
5: No tak powiem ci, że nie mam kontaktu z językiem polskim na co dzień, prawie w ogóle. Od niedawna założyłem kanał na TikToku, prowadzę Polski Berlińczyk, opowiadam jak wygląda Berlin i na co dzień zajmuję się tatuażami.
6: Też akcja. Policaj.
5: Policaj, no. Ciągle tu jedzie, ciągle się coś tu dzieje.
6: No tak, no to miasto tętni, po prostu wielkie miasto.
5: W tym mieście każdy jest wolny, że tak powiem. Naprawdę każdy może robić co chce, ludzie są dziwni, chodzą na golasa, no nikt nie zwraca na nich uwagi, wiesz? Tu jest przyzwolenie na wszystko, tak jak widzisz. Wiesz co, ja sam osobiście lubię to miasto bardzo, mi się tu fajnie żyje, naprawdę. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje, też zarabia dużo więcej niż w Polsce. Myślę, że z takiej normalnej pracy, jak ktoś idzie do jakiegoś Lidla na kasę, to ma 2,5 tysiąca euro netto.
6: 2,5 tysiąca euro?
5: No, myślę, że spokojnie.
6: No to jakieś takie 10 tysięcy,
5: tak? 10 tysięcy złotych.
6: Do ręki. Tatuator trochę lepiej by.
5: No, na pewno. Ja osobiście za dwupokojowe mieszkanie, 60 metrów, płacę tu 730 euro. Niedaleko centrum.
6: No to ceny jak w Warszawie.
5: No i to są mieszkania, my tu mamy takie spółdzielnie mieszkaniowe. Mhm. Składa się dokumenty i to mieszkanie jest twoje na wynajem do końca twojego życia. Masz taką umowę. No tak Niemcy tu żyją, mało Niemców kupuje tu mieszkania na własność. To miasto przed 15 laty wyglądało zupełnie inaczej, jednak dużo się tutaj zjeżdża ludzi. Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że Niemcy są mega życzliwymi ludźmi i są dobrymi ludźmi. Są mili, dlatego sprowadzają tu wszystkich, wiesz? Jakoś taką sympatią od nich bije.
6: A nastawienie do Polaków?
5: Wiesz, to na początku było ciężko, że coś ukradli, to od razu pierwsze co to do Polaka, co nie? Często jest to tak.
6: A jest coś takiego,
5: no,
6: tak?
5: Jest. Ale to głównie naprawdę stara generacja. Młodzi są na równi z nami. Tu jest głównie młodzież. Dzieci, które się tu urodziły, żadni z nich muzułmanie. Bawią się, chleją w upór. No, wszystko się zmienia. Myślę, że ta religia ich też tutaj zaniknie.
6: A Niemcy, tak jak rozmawiasz z Niemcami, oni zauważają, wiesz, ten skok polski, ten rozwój, że rzeczywiście
5: wiesz,
6: u nas jednak
5: oni
6: jest...
5: Oni są mega zadowoleni z Polski. I naprawdę słychać bardzo dużo głosów, że oni by chcieli się tam poprzeprowadzać.
6: Czy że Niemcy do Polski?
5: Do Polski, no.
6: A dlaczego niby?
5: No, że jest ładnie, czysto, bezpiecznie. No zobacz, jak wygląda Berlin. Berlin fajne miasto, ale jest mega brudne.
6: No ale to też chyba nie wszędzie, nie? Bo tutaj jesteśmy w takim miejscu specyficznym.
5: Ale tu jest centrum, bo jest Zoologischer Garten. Tu jest najdroższa ulica, najdroższe sklepy w Berlinie. Cała ulica, jakiś Louis Vuitton. Jak zabrałem swoją wietnamską kobietę do Szczecina pierwszy raz, to przeżyła szoku. Mówi, Boże, jak tu jest czysto. Wiesz, ma obraz tylko Berlina, w którym mieszka i tak naprawdę nie widziała świata.
6: No ale to co, nie chce się przeprowadzić do Szczecina?
5: Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w Polsce.
6: Czy ona w ogóle jest w stanie powiedzieć Szczecin, to jest też pytanie.
5: Bez problemu.
6: A ty jeszcze umiesz powiedzieć Szczecin?
5: Szczecin, no oczywiście.
6: To jeszcze jest okej, nie straciłeś tego, masz to już.
5: Ale nie mam w ogóle na co dzień kontaktu z językiem polskim, to jest chyba problem. Wiesz co, chyba się tu zakorzeniłem, lubię to miejsce i Berlin trzeba polubić. trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować to, co tutaj się dzieje.
2: W Niemczech mieszkają dziesiątki tysięcy bezdomnych Polaków. To najbardziej liczna grupa wśród obcokrajowców. Streetworkerzy liczą, że w samym tylko Berlinie mieszka około 5 tysięcy Polaków bez dachu nad głową.
1: Co ludzie powiedzą?
6: Gdzie my jesteśmy w ogóle?
5: No, jesteśmy na dworcu zoo. Można znać to miejsce z pewnej książki. Okay. Dzieci z dworca zoo.
6: Zapach

0: tutaj.
1: Wiem, za 100 euro.
0: Tak w dzień? No, 100 euro?
1: Wiesz, on butelek tu dużo pozbiera. Za plastikową butelkę jest 25 centów. Naprawdę, źle tu nie ma. Robią takie akrobacje, chodzą, wiesz, z kubkami żebrają po metrze albo po autobusie.
0: No i też dużo Polaków. Kilka tysięcy tu w Berlinie.
1: Ale ogólnie wydaje mi się, że i tak miasto jest bezpieczne.
0: No ale
1: nie
0: właśnie.
1: Ma zagrożenia od takich ludzi, naprawdę.
0: No ale właśnie, przechodziliśmy na luzie, tak, nie ma.
1: Nikt problemu. Nie zaczepi, nie jest nachalny. Chyba ludzie są tu nauczeni, że po prostu dadzą im te 1 euro.
2: Przyjechałem tutaj, powiedziałem, że byłem uzależniony od swojego towarzystwa w Warszawie.
3: Przyjechałeś, żeby się urwać od towarzystwa.
2: Dokładnie.
3: Tu wpadłeś w
2: dokładnie.
3: Inne towarzystwo.
2: Znaczy nie. To jest towarzystwo normalne. Ja już oduzależniłem, ja jestem twardym facetem.
3: A próbowałeś tu, nie wiem, pracować, wiesz, jakoś się ogarnąć?
2: Oczywiście. Tylko, że przyjechałem tutaj 21 stycznia i na zimę tutaj jest ciężko z okresem takim pracodawczym. A półtora miesiąca temu, no może nawet dwa miesiące temu, ukradli mi cały plecak. I tam był mój dowód, tam był mój telefon, tam wszystko. Tak więc teraz bez dowodu, bez dokumentów, tutaj w Berlinie jest... To nie jest tak jak w Polsce.
3: I co, i żyjesz tu?
2: No żyjemy sobie, no co? Ja jestem po technikum gastronomicznym, ale ja nie jestem kuchermeister. To jest właśnie kuchermeister.
3: Pan też z Polski?
4: Hej, ja jestem z Polski, ja serdecznie. Ja ciecham do Niemiec.
3: Co pan tu robi w Berlinie?
4: Sam nie wiem. Sam nie wiem.
3: Sam pan nie wie. No ale co, nie udało wam się tutaj, wiesz, złapać robotę na kuchni?
2: Ja jestem tutaj krótko, bo jestem tylko 8 miesięcy, no ale tak jak ci mówię, no, ja tu przyjechałem, tu miałem telefon, miałem wszystko, elegancko było, no ale ze dwa miesiące temu mi telefon,
3: kradli
2: cały plecak, przepraszam, i nie mam dowodu ani nic. Jest ciężko, wiesz, pamiętaj.
3: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz, jak to wygląda.
2: Ojoj. Wszyscy tutaj, naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność, za Kitchen Garden, to jest społeczność taka, ta, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
3: ja co, da rady się... Pomagacie sobie jakoś ogarnąć?
2: Jasne, oczywiście, że tak.
3: No ale co, tak bardziej tu się trzymacie jako Polacy razem, czy...
2: Dzisiaj kwiaty rozdawałem, dzisiaj zobacz, patrz, koleżanka też tam stała kwiaty.
3: Koleżanka wiem, nie chce się wypowiadać.
2: Wiem o tym, rozumiem. Ja to szanuję, bo to jest moja bardzo dobra koleżanka.
3: Czego tak jest? To jest tak trudno tutaj się jakoś, wiesz, ogarnąć, utrzymać?
2: Tak.
3: Pójdziesz na budowę, ile tu można zarobić? A ile kosztuje mieszkanie, wiesz, tak, żeby się...
2: Ale właśnie o to chodzi. Jak tam dojść?
3: A, do pracy.
2: Ale kolego, tu nie ma takich problemów, ci było. Nie ma w co się ubrać, nie ma co zjeść, nie ma co wybić. Nie ma takich problemów.
3: To jak można zarobić, na czym tutaj?
2: Właśnie. O.
3: Ale co, jakieś butelki? A, bo system kaucyjny, nie? Można ogarnąć, to jest też...
2: Nie.
3: No?
2: My tak nie żołamy.
3: A co, jak można ogarnąć, zarobić kasę?
2: A. Trzeba używać mózgu.
3: No, no,
2: trzeba umieć myśleć. Selekcjonować towarzystwo. Selekcjonujemy sobie towarzystwo, załóżmy. Lubimy się ja, Kevin, Picio, tam jest Kamila, jej facet, jest jeszcze piesek, Maksiu jest.
5: No i tak to się kręci w okolicy dworca Zoo. Niewiele tam się zmieniło od czasów tej książki. No ale zdecydowana większość Polaków w Berlinie pracuje, stać ich na wynajem mieszkania. Są też tacy, którzy... Padają tam na chwilę, na krótkie zlecenia i zaraz wracają do Polski.
3: Jak tu się żyje? Czy tu jeszcze można...
6: Na targi, tylko stoiska targowe robimy.
3: Czy tu jeszcze Eldorado jest w tych Niemczech? Czy tu można zarobić?
6: Nie za bardzo.
3: Jak kiedyś?
6: Nie, pensje i tak są polskie, także...
7: Jak to polskie pensje?
6: Polskie, no.
7: W Berlinie?
6: No tak. No.
7: A to ile można zarobić?
6: O, nie mogę powiedzieć.
3: Aha.
6: Nie? Przyjeżdżamy na 5-6 dni i wracamy do Polski i później jedziemy w drugą część Niemiec, także...
3: A co, nie myślicie o tym, żeby tak na stałe tutaj?
6: Nie.
3: Dlaczego?
6: Nie, dzięki.
8: Są takie czasy, że wydaje mi się, że w Polsce można zrobić takie samo, jak nawet lepsze pieniądze, robiąc jakąś tam swoją rzecz, swoją działalność, coś swojego i można zarobić naprawdę lepiej.
3: A co robisz?
8: No, na kuchni jestem, nie? Gastronomia. O. No, ile tu można zarobić? No, do 3 euro wyciągniesz, nie?
3: 3000 euro, ale tak na rękę.
8: Na rękę, no. Ja tu jestem od kwietnia. Aha. Od kwietnia tego roku. No i co, mi się tu żyje dobrze ogólnie, nie? Mm. Na kuchni się dobrze sprawuje, więc zarobki są adekwatne, jest okej.
3: Ty mieszkasz już tutaj, to żeby tak wynająć na dłużej?
7: Jakie to są ceny w Berlinie?
8: A nie wiem, mi szef opłaca mieszkanie.
2: No.
3: To elegancko, no to, elegancko. To, tak to można.
8: A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą ekipę Grubej Czapy i wszystkich chłopaków.

0: Gdańska.
1: Pozdrawiamy ekipę. To był Berlin Zachodni, a teraz jedziemy do centrum Berlina Wschodniego, Alexanderplatz. Tam spotkałem Agnieszkę, która na co dzień pracuje w sklepie, ale znana jest też wśród Polonii pod pseudonimem Aferzystka. Ma tam takie stand-upy, występy sceniczne.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Jesteśmy na Alexanderplatz w Berlinie. Tutaj dużo się dzieje. Tutaj.
4: Co to za akcja?
3: Ewangelicy. No Berlin musisz pokochać, nie? Musisz pokochać Berlin.
4: A ty kiedy przyjechałaś?
3: 12 lat temu, z Poznania.
4: Myślisz o tym, żeby kiedyś wrócić do Polski?
3: Nie,
4: czy?
3: Nie.
4: Co tu robisz, gdzie pracujesz, jak to wygląda?
3: Znaczy teraz na tą chwilę pracuję w polskim sklepie, w polskiej kawiarni. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest w końcu praca, którą lubię i do której chodzę z przyjemnością. Na początku to jakby nie masz wyboru tych prac, więc to był ciężki okres dla mnie. Tam przez wiele lat na przykład sprzątać i tak dalej, to był dla mnie okropny czas, nie lubiłam tego.
4: Pracujesz w sklepie i do tego jeszcze jesteś stand-uperką, ale po polsku, stand-upy dla Polaków.
3: Tylko dla Polaków, tylko dla Polonii. Teraz naprawdę już zarobki, można powiedzieć, że są dobre, jesteś w stanie naprawdę te 3-4 tysiące, jeżeli pracujesz na cały etat.
4: 3-4 tysiące, ale co, na rękę takich już?
3: Tak, ja mogę generalnie powiedzieć, ja płacę za mitę, tam 910 euro, mieszkam na Hohenschausen. W Polsce naprawdę ciężko pracowaliśmy i te zarobki nie były adekwatne do życia, tak bym to powiedziała, grzecznie. A jeżeli chodzi tutaj, no to nie jesteśmy milionerami, ale no nie płaczemy od pierwszego do pierwszego i możemy i wyjechać na wakacje i stać nas na wyjścia do restauracji. Na to nas w Polsce nie było wtedy 12 lat temu stać, ale nie wiem jak teraz, jak to życie wygląda, nie mam porównania.
4: Zarobki gdzieś tak 40% może wzrosły, tak realnie od kiedy wyjechałaś, nie? Czyli od przez te 10-12 lat. No dobra, jak tak porównujesz, to jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na plus, na minus.
3: Pieczywo jest okropne tutaj, więc dopiero nauczyłam się kupować wybrane pieczywo w danych punktach, których dla mnie jest jadalne i dobre. No wurst mamy zajebisty w Polsce.
4: Za tym tęsknię.
3: No, za tym tęsknię. No.
4: Warto tu przyjeżdżać, czy to jest wciąż taka, wiesz, ziemia obiecana, taki raj?
3: Żeby zaczynać od nowa w dzisiejszych czasach, tak od zera? Chyba nie. To nie tak, że nie polecam Berlina do życia, bo kocham Berlin, ale jeżeli ktoś tylko typowo o zarobkowo, no to nie. Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
4: Widać to na ulicach?
3: Widać
4: tak
3: na ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać. Jeżeli chodzi o rasizm, to spotkaliśmy się dosłownie raz z Leną na osiedlu, z córką. Tam nam krzyczał, że nie możemy mówić po polsku, to mamy mówić po niemiecku i tam nas wyzywał koleś z balkonu.
4: A, jesteście w Niemczech, tak, mówcie po niemiecku.
3: To przez 12 lat to myśmy chyba jedną taką sytuację, nie? Z rasizmem taką.
5: Czasami się też tak dzieje, że idziemy sobie po osiedlu i ta starsza pani, to jest zawsze ta sama, która sobie tak pod nosem gada.
3: I nas obraża, tak, i nas obraża, tak.
4: Brunatnieją trochę Niemcy?
3: Tak.
4: Ale jest rzeczywiście coś takiego czuć?
3: Tak. Znaczy ja w ogóle jestem za AfD, partią, o której się mówi, że jest partią rasistowską, a uważam, że wcale tak nie jest. Uważam, że to jest czas najwyższy, już taki ostatni, że tak powiem, żeby zawalczyć o swój kraj. Od 2016 roku głównym problemem są emigranci.
4: Ale sama jesteś...
3: Emigrantką.
4: Imigrantką.
3: No tak, ale ja nie przyjechałam tutaj po socjale przede wszystkim. Nie przyjechałam żądać, żeby ktoś się... jakby dostosował do mnie, do mojej kultury czy tak dalej. Ja się dostosowuję cały czas do nich. Nie robię burt, nie robię rozboi. Byłam wiele razy świadkiem w wyzbanach, ubanach, kiedy, że tak powiem, ciemnoskórzy mężczyźni próbali napadać i na mężczyzn, i na kobiety. I kiedy swoim ciałem ich zasłaniałam i nie liczyłam się z tym, czy za chwilę mi ktoś wpierniczy, że tak powiem. To ja mam swoją jakby ścieżkę z domu, słuchaj, że ja idę koło bloków, potem, bo po tej stronie są krzaki, no to idę tu koło bloków, tam się zaczynają krzaki, to ja przechodzę na drugą stronę, żeby znowu iść koło bloku. Jakby już nie pójdę nawet tak po ten, no żeby, no boję się, po prostu się boję, nie?
4: Że... Jak jakieś krzaki, jakiś park, to już omijesz,
3: tak? Omijam, no wieczorami omijam, boję się, ale kiedyś się nie bałam w ogóle.
1: Teraz będzie ciekawy wątek. Ukraińcy, których tam spotkałem w Berlinie, dlaczego pojechali do Niemiec, dlaczego nie pracują w Polsce? No i mówią, że to nie jest tak, że w tym Berlinie żyje im się jakoś zdecydowanie lepiej.
6: Przedtem pracował w Polsku... Była różna praca tam i na zawodzie, i na kurierem, i tam drugówka,
4: tak.
6: Ale opłata była mniejsza jak u Niemców. 1000 dolarów, 1200, 1300 max.
4: A tu?
6: A tu ja працювали ми на будові, то мінімальне 2 тисячі євро. 2 тисячі євро. Дуже дорогі мешкання. То є великий мінус Берліна. Дуже праці, дорогі мешкання, але як то все докупи полічить, то не він. То не він.
4: То не він, чи тут лепіше, чи в Польщі.
6: Так, ніби тут більше пінінс, але не сліпше, бо поляці для українців ближче по ментальності, вєш, на нас страви,
4: Jedzenie,
6: jo.
4: Co tu jadłeś niedobrego, najgorszego?
6: Najgorszego?
4: Tak.
6: Ja, chleb w ogóle nie taki jak nas w Ukrainie, w Polsce chleb, супа, а тут хліб, нема смаку, нема ні. Я 2 роки тут мешкам і ще доброго хліба не їм. Ну, для українців зробили німці добре, вони дали їм ту можливість ту достати ту допомогу, як німець проведловий. То я досвоював то як німець, коли я був на КДБ на перший рік, то досвоював такі виплати, як німець. То є добрий соціал, то направду добрий соціал, коли не працюєш, а тільки на соціалі. То є добре. А як будеш до праці, то є катастрофа, бо там великі податки, великі виплати, ти мусиш все допомагати.
4: Найлепше не працювати тут. Yeah. Як тут приїжджати, то не працювати. А в Польщі...
6: Працювати, як прийдеш працювати, то вже не є добре.
4: А пан мешкав в Польщі?
0: Ну трошки є так, бо в 21-му році був там, перед війною.
4: То добре, пан мовий.
0: А в Німцях навчився по польську гадати.
4: Як то в Німцях по польську?
0: Ну, працювали з поляцями на будові.
4: До чого працюєш тут в Німцях, а не в Польщі?
0: Ну, в 21-му році працювали в польському краю. Наче було все добре. Подобав мені той край, але трошки пінізу мало. А мені задзвонили там хлопаки, що їдуть до Німець, тоді трохи менше. Ну, то як в Польщі я мав на 21-й рік, то я мав десь з 5 тисяч. То поїхаємо 22-й рочник вже до Німець, то тут вже 3 тисячі євро. Ну, то є
4: 3 тисячі євро, ну то є.
0: Різніше, ну то є 12 тисяч злотих.
4: А мешкання тут дороже?
0: Бо фірма мені винаймує. А ти ж на поляка працює зараз теж. Повім так, що я їздив з України, мені дуже багато подобається польський край, дуже нам допомагає, курва, з тим війною, а в Німцях не подобається, направда, не подобається мені тут жити. Пінюнзи так можна заробляти. Ну, Німець, бо, вєш, вже тут 5 років. 5 років тут. Ну, не можу ні по-німецьку казати. Тільки день добрий, до відзення і все. Там, як все маєш там і все. Ну.
4: Трудно ще навчити.
0: Ну, не можу такого язика навчити в огулі. Не вім. Бо в польському краю є, направда, лепі. 100%. Ну, бо подобні до нас, до українців. Ну, я ще розумію нас. Є такий менталітет такий подобний до нас.
4: Ага.
0: Бо німці ні. Ну, я не хочу мовити зле на камери, бо почуємо десь німці мене пізні. Ну, направда, ну.
4: А як трактуємо поляків, українців, німці?
0: Не любимо вони нас. Не любимо. Направда, не любимо. Бо я маю зараз самохід на польській реєстрації. Ну, бо мені танчі, там, ОЦ, ПЦ, то, ну, пан в'їжджу, що то є. І вони завжди там стаб, і одразу даємо рури до кібла, щоб там на нарку. І справдять, віж.
4: Мішлен, що як поляк, то п'яний, напевно.
0: Ну так, ну направду таке.
7: По 17 роках вручили до Польщі.
1: В Берліні споро теж туристів з Польщі, таких, що впадли на день, два, поподівати, пооглядати. Mówią, że szału nie ma.
2: Co ludzie powiedzą?
4: Panowie, uszanowanie.
8: Uszanowanko, witam.
4: Co wy tu robicie w tym Berlinie?
8: Odpoczywamy. No, weekendowo, wyjazdowo.
4: No, a skąd przyjechaliście?
8: Z Poznania.
4: A jak patrzycie tutaj właśnie, no. Oglądacie ten Berlin, jakie no. Wrażenia? Lepiej...
8: Szału nie ma, nie?
4: Szału nie ma?
8: No nie ma szału, no co? Podobnie jak u nas już praktycznie. No co, no myślę, że standard życia w Polsce idzie do góry, a no zrównuje się z tym, nie? Nie ma szału. Jak byłem dzieciakiem, czy jak on przyjeżdżał z ojcem, czy ja na przykład jak byłem też dzieciak, to było wow, Ameryka, nie? Bo wiadomo, Niemcy to. No a dzisiaj no to taka no, mała, nie?
4: Tylko tak no trochę jednak inaczej na ulicach, nie?
8: No, no, a ja jestem brany za nich w ogóle, nie? Myślę, że jestem Turkiem i tak dalej, ale ogólnie no tak zgadza się, no większą multikulti niż w Polsce, nie?
4: Ale co, to jest jakiś problem, czy generalnie luz, jak tak patrzycie na to?
8: Ja to mam wiadomość, co mówiąc, nie? No, ale ogólnie sporo Polaków miałoby problem, nie? No to nie ukrywajmy na pewno, nie?
4: Piwo smaczne?
8: No, takie też sobie, Berliner Kinder.
9: klimacik są, jest, nie?
8: Są, nie ma.
4: Ale właśnie to jest ta różnica, nie? Że tutaj można sobie normalnie usiąść.
8: No, też nie wiedzieliśmy w ogóle tego, nie? Nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że nie wolno, tylko w pubie piliśmy piwo, no ale...
9: A tu można googlujemy. I zdali, mandaty by się sypały pewnie, nie?
8: Czyli w Polsce... Mentalność jest inna, wiadomo, nie? Niemca, nie?
4: W Poznaniu byście sobie tak nie mogli usiąść na ławeczce z piwem.
8: W Poznaniu nie siedzę z piwkiem na obce, nie? Nie próbowałbym nawet.
4: Mieszkacie tutaj?
10: Nie, mieszkamy w Szczecinie i przyjechaliśmy na wycieczkę.
4: Jak wy myślicie, rzeczywiście warto tu jeszcze wyjeżdżać?
10: Nie, myślę, że nie.
4: Dlaczego?
10: Teraz większość osób, bo tak samo w Polsce się żyje. A tak masz tam rodzinę na miejscu, a nie tutaj przeważnie sam mężczyzna jest, a rodzina, żona tam sobie.
4: Jak mężczyzna sam, to...
10: No raczej żona sama to w tą stronę idzie w Polsce, tylko kasę chce od faceta. Dobrze, my się spieszymy na autobus. No.
4: Do Szczecina.
10: Do Szczecina.
1: A to teraz jeszcze na koniec będzie takie podsumowanie z naszym przewodnikiem, tym TikTokerem, polskim Berlińczykiem. Takie jego spostrzeżenia, co tam w tych Niemczech się zacięło, dlaczego to nie chce działać, dlaczego niemiecka gospodarka, no wciąż jeszcze, to jest trzecia gospodarka świata, wciąż 5 razy większa od Polski, ale jednak przestała się rozwijać, a Polska ją goni.
11: Tu trochę gospodarka spowolniła, wiesz.
4: Stoi w miejscu.
11: Mamy wolny internet w domu, to jest śmiech na sali, w telefonach tak samo wolny. Wiesz, stoją nawet budki takie normalne z telefonami na numer domowy, żeby dzwonić. Przelew idzie 2 dni, 3 dni. O takim czymś jak Blik to nawet nikt tu nie słyszał. PayPal mamy, który wysyła pieniądze szybko, no ale to...
4: Ale dlaczego, wiesz, no nie można tego jakoś... Nie wiem. Zobaczyć, jak to w Polsce zrobili, wiesz, i...
11: Paczkomaty w Polsce, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka jest. Tu idziesz, wiesz, na pocztę, idzie to 3 dni, czy co?
4: Normalnie do okienka tam to...
11: No, musisz... Nie, no są też paczkomaty DHL-u od niedawna, ale to nie idzie tak szybko. I ja... Dzień przed Wigilią w Polsce wieczorem rzuciłem do paczkomatu i o 12 w Wigilię paczka już była. Niesamowite. Tu jest naprawdę dużo musi się rozwinąć.
4: Powolutku, na spokojnie.
11: No nie, tu mają czas. Zawsze się tu żyło wygodnie, może myślą, że zawsze tak to będzie. Wiesz, tak. Starszy Niemiec jeździ sobie na wycieczki, rano idzie na kawkę do lokalu, stać go na to. Starsi Niemcy, którzy są na emeryturze, mają godne emerytury, ciekawe czy... Nasze pokolenie takie będzie miało.
1: No i to tyle dziś. Kończymy już z tym Berlinem. Dzisiaj Berlin, a za tydzień Bruksela. Będę rozmawiać z Polakami, z tymi, co tam pracują w Europarlamencie, co oni tam w ogóle robią, żeby tu w Polsce żyło nam się lepiej. Ale potem będą też zwykli Polacy, którzy wyemigrowali tam szukać lepszego życia. Adam Feder, do usłyszenia.
2: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Niewykluczone, że służył przemytnikom. W warmińsko-mazurskim odnaleziono fragmenty balonu. Pociągi jadą już po jednym torze. Przed północą wznowiono ruch w Sokolnikach pod Radomiem. Ciepła kurtka w górach dziś obowiązkowo. W wyższych partiach Tatr możliwe są oblodzenia. Na zegarach godzina 9:00, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Fragmenty balonu w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne. Przekazał nam to aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z Policji w Piszu.
1: Wezwane na miejsce służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Fragmenty balonu wisiały na jednym z drzew. Prawdopodobnie był to balon przemytniczy, ale to wyjaśni śledztwo. Przed północą przywrócony został ruch na linii kolejowej 22 w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Pociągi jadą tam po jednym torze. Prace dziś zostaną wznowione. Pociągi nie kursowały tą trasą od środy. Wtedy rozpędzony skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na przejazd przy czerwonym świetle. Wina kierowcy ciężarówki jest bezsporna, mówi wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak.
2: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
0: 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolicy Lublina. Maszynisty i kierowcy wciąż nie udało się przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Materiał został zabezpieczony, a sprawę wyjaśni policja. Chodzi o promieniowanie na prywatnej posesji w Żurowej, niedaleko Tarnowa w Małopolsce. W związku z podwyższonym poziomem radiacji wezwani zostali strażacy. Pomiary potwierdziły wyższe promieniowanie, ale nie ma powodów do obaw, mówi Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
3: Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Atomistyki, przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu materiałów nie stwarzają one zagrożenia dla osób znajdujących się w ich otoczeniu.
0: Teren został zabezpieczony, a materiały pozostaną na miejscu do dalszych czynności. Pogorszenie warunków w Tatrach. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie, w nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia, mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Tomasz Zając odradza wyjścia w najwyższe partie góry, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni założyć ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i wziąć termos z ciepłą herbatą. Przełamanie Rakowa w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy zdobył pierwsze punkty, zwyciężył Motor Lublin 2-1. W drugim wczorajszym meczu ósmej kolejki Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0, a na zapleczu ekstraklasy remis Polonii Warszawa z Polonią Bytom 2-2, Puszcza Niepołomice przegrała z ŁKS-em Łódź 1-2. Chłodny poranek w Zakopanem, niecałe 8 stopni, w Świnoujściu teraz najwyższa temperatura około 14 stopni. Zachód kraju, tam będzie dziś najcieplej, maksymalnie 21 stopni. Od 17 do 19 w centrum, na Podkarpaciu około 13-14 stopni. Opadów deszczu należy się spodziewać na południowym wschodzie i zachodzie Polski. Będzie także sporo przejaśnień.
5: Rankiem 1 września 1939 roku pod dwór w Rabie Wyżnej przygalopowuje młody podporucznik. Krzyczy: Niemcy na Wysokiem! Z konia leci piana. Magda Rusinek ma 14 lat. Dobrze zapamięta pierwszy dzień wojny. Dwa dni wcześniej z innymi dziewczynkami sypała kwiaty na ślubie podporucznika.
6: Byłam wyjątkowo chorowitym dzieckiem. Co chwilę wywijałam się śmierci. Jako dziesięciolatka miałam trepanację czaszki, potem sepsę. Spędziłam pół roku w łóżku u Elżbietanek. Na kolejne pół roku rodzice wysłali mnie do Rabki do sanatorium. Miałam paraliż połowy twarzy, ale w ogóle nie interesowało mnie to, że będę miała krzywą gębę. Zawsze bawiłam się z chłopakami. Bo tak jak bardzo byłam chorowita, tak bardzo szalałam za sportami. Mam to z domu. Pływać nauczyłam się równocześnie z chodzeniem. Pierwsze narty dostałam, gdy miałam 3 lata. Z moją siostrą Marysią od zawsze pływałyśmy, grałyśmy w tenisa, od zawsze jeździłyśmy na nartach i konno. I świetnie się biłam z chłopakami. Koledzy mnie uczyli zasady. Nie pytaj, tylko lej, od razu lej. Powtórzyli to zresztą koledzy w czasie wojny. Jakby mnie złapał szkop, w pojedynkę, od razu kolanem w jaja. W Warszawie chodziłam do żeńskiej szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny. Była to szkoła na bardzo wysokim poziomie, od liceum wprowadzająca 3 języki. Bardzo endecka i bardzo katolicka. Myśmy nawet wtedy same mogły służyć do szkolnych mszy. Dziewczynki. Podobno papież musiał na to specjalnie zezwolić. Nie wiem, jak to było, moja rodzina nigdy nie była szczególnie religijna, ani tym bardziej nie było jej po drodze z obozem Wielkiej Polski. W każdym razie introibo ad altare dei, czyli początek ministrantury, do dziś pamiętam. U Platerki działało harcerstwo, co miało dość duże znaczenie dla reszty mojego życia. Nie zdawałam sobie wówczas sprawy, jak bardzo to, że przy poparciu rodziców zostałam harcerką, wpłynie na moje losy. Pewnego razu, tuż po moich urodzinach, przyszłam do szkoły w nowych, robionych na zamówienie, butach narciarskich.

0: kluczowy ludowiec, poseł, sekretarz Wincentego Witosa i córka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obydwoje doskonale wykształceni przywiązują wielką wagę do edukacji córek. Obecność francuskich guwernantek sprawia, że we wczesnym dzieciństwie francuski jest dla Magdy pierwszym językiem. Siostry znają niemiecki, a imieninowe życzenia składają dziadkowie w wyuczonej przez rodziców Grece. Nikt z domowników jednak nie włada angielszczyzną. Rodzice Magdy uznają więc, że najlepszym sposobem, by nauczyć dziewczynki tego języka, będzie zaproszenie do ogromnego warszawskiego mieszkania szkockiej skautki, która zostanie w Polsce przez półtora roku. Magda zaprzyjaźnia się z Alicją Kelly i spędza z nią wakacje w Anglii i Szkocji. Nastoletnia harcerka opowiada o Polsce w szkockim miasteczku, odśpiewuje publicznie Mazurka Dąbrowskiego i chodząc po ulicach Stranraer głośno mówi do siebie po polsku. Żeby się nie wynarodowić, napisze do matki. Kiedy po powrocie do Polski i po ciężkiej chorobie trafi do sanatorium w Rabce, natychmiast założy tam drużynę zuchową.
1: Byłam opętana harcerstwem. Przyjechałam do sanatorium i uznałam, że jest tu wszystko oprócz zuchów. Więc pytam, kto się tu zajmuje harcerstwem? Słyszę, że jakiś Aleksander Kamiński. Napisałam list, że będę tu 6 miesięcy, więc może coś zorganizuję, żeby było weselej, jak wyjadę. Natychmiast dostałam odpowiedź i założyłam gromadę zuchową. Tak poznałam Aleksandra Kamińskiego, tego od kamieni na szaniec. Potem już w czasie wojny znalazłam go w Małym Wawrze, oddziale małej dywersji. Do dziś chyba umiem namalować żółwia, znak oporu, symbol powolnej pracy dla Niemców, stojąc plecami do ściany. Harcerstwem zajmowałam się jeszcze długo po powrocie do Warszawy. Do 1942 roku prowadziłam tajną 6. drużynę harcerek. Bałam się o moje dziewczyny, jednak już wtedy wiedziałam, że to po prostu dziecinna zabawa. Relaks, można powiedzieć, bo zaprzysiężono mnie już na początku wojny. I musiałam zajmować się dużo mniej przyjemnymi sprawami.

0: sierpniu 1939 roku Magda jest operowana. Dochodzi do zatrucia chloroformem. Rodzice postanawiają, że do wiosny następnego roku będzie mieszkać w Rabie Wyżnej na Podhalu, w zaprzyjaźnionym dworze państwa Głowińskich, u których wielokrotnie spędzała wakacje.
1: To najpiękniejszy czas w moim życiu. Dwór był jak z gumy, ludzi tłum. Traktowaliśmy się nawzajem jak rodzina. Bardzo intensywnie poznawałam góry. Wuj Tadeusz, jeden z domowników, na pierwszą wyprawę ze mną poszedł w lakierkach, żeby mi pokazać, że do gór trzeba mieć szacunek. Bronka Polakówna, mistrzyni Europy, doskonaliła moją jazdę na nartach. Jeździłam naprawdę bardzo dobrze, a Bronka uczyła mnie biegówek. Kiedyś zgłosiła mnie na zawody, jakieś poważne, organizowane przez FIS. Miałam 12 lat, nie wiedziałam, co to FIS i na czym polegają zawody. Nie wiedziałam nawet, że można mijać ludzi. Dopiero pani, którą dogoniłam, rzuciła mi przez ramię, żebym mijała ją lewą stroną. No to minęłam. Na mecie zemdlałam. Wojna zastała mnie w Rabie. Kiedy 1 września mężczyźni ukryli się w lesie, babunia, właścicielka dworu, założyła jakąś piękną suknię, narzuciła mantylkę, stanęła na schodach i kiedy Niemcy się pojawili, strzelając w powietrze, spytała wycyzylowanym Hochdeutschem: panowie do mnie? Bardzo się zdetonowali i przeprosili. Tak wyglądał pierwszy dzień wojny. Mama zaraz po mnie przyjechała.
0: W pierwszych dniach września Magda z matką i siostrą docierają do Krakowa, w którym są dziadkowie. Niemal natychmiast wyruszają do Warszawy, do ojca, od którego nie ma wiadomości. Ich pociąg zostaje skierowany do Lwowa. Podróż trwa kilka dni. Po drodze Magda widzi bombardowania, pożary, rannych. W miasteczku Radymno, przed Sanem, Niemcy zatrzymują pociąg. Zabijają maszynistę, każą wszystkim wysiadać. Po kilku godzinach rozkazują uciekinierom zajmować porzucone w Radymnie domy. Zostawili je ci, którzy uciekali w inną stronę.
1: Tam pierwszy raz widziałam Żydów, jak Niemcy ich bili, jak młodzi żołnierze dosiadali, ujeżdżali brodatych starców. Nie mogłam tego

0: Magdzie, jej matce i siostrze udaje się dostać do Krakowa. Mieszkają u dziadków. Tu dołącza do nich ojciec. Po pewnym czasie rodzice ze starszą córką wracają do Warszawy, gdzie Marysia ma się przygotowywać do tajnej matury. Magda zostaje w Krakowie i rozpoczyna naukę w gimnazjum. Jej koleżanka jest córką jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magda przypadkiem jest świadkiem brutalnego aresztowania krakowskich uczonych. Nie może uwierzyć w to, co widzi. Zimą, żeby zarobić, pruje stare swetry, robi z nich na drutach rękawiczki dla dzieci i sprzedaje je na rynku głównym. Pewnego dnia spotyka ją tam Wanda Głowińska, współwłaścicielka dworu w Rabie Wyżnej.
1: Ciotka Dula zobaczyła, że nie mam ciepłych majtek. Powiedziała, że mnie zabiera do Raby, bo tam jest jedzenie i szkoła. Pojechałam.
0: 1 stycznia 1940 roku we dworze w Rabie Wyżnej, na tydzień przed 15 urodzinami, Magda zostaje zaprzysiężona jako żołnierz brygady podhalańskiej.
1: Wiedzieli, że jestem harcerką, że nie plotkuję, znam języki i że dobrze jeżdżę na nartach. Uroczystość była bardzo oficjalna. Świece, krucyfiks, przysięga. W służbie zwycięstwu Polski i była pierwszą organizacją podziemną na Podhalu. Na początku nosiłam ulotki i prowadziłam coś, co szumnie nazywało się nasłuchem radiowym. Jedyne nieskonfiskowane radio miał u siebie niemiecki zarządca majątku. Kiedy go nie było, wkradałam się do jego domu i słuchałam BBC. Wkrótce jednak dostałam poważniejsze zadanie. Z Zakopanego czy z Nowego Targu trzeba było przewieźć do Raby powielacz. Miałam jechać pociągiem, zgodnie z instrukcją położyć walizkę na górnej półce i spokojnie siedzieć. Na stacji w Rabie miała przejąć mnie obstawa. Wsiadłam, położyłam walizkę, a chwilę później wpadli do przedziału trzej młodzi niemieccy podchorążowie. Chcą nawiązać rozmowę, ja że mówię tylko po francusku, więc oni płynnie przechodzą na francuski. Częstowali czymś, ja że nie jestem głodna, taka pociągowa konwersacja. Wysiadam, oni za mną, nie pozwolą przecież, żeby panienka sama dźwigała walizkę. Na dworcu chłopcy, którzy mieli mnie przejąć, na ten widok niemal odbezpieczają już broń, a Niemcy, powielecz do sań, które na mnie czekały, stukają obcasami, całują w rączkę i żegnają się uprzejmie. Sytuacja komediowa niemal. Myśmy wszyscy przecież dopiero uczyli się konspiracji.

Bardzo szybko się okazało, że ze względu na niepozorny wygląd, młody wiek i umiejętność jazdy na nartach nadaje się do przeprowadzania ludzi, przede wszystkim lotników, na słowacką stronę. Na początek dostałam jakichś pilotów. Może i umieli latać, ale o nartach nie mieli pojęcia. W życiu się tak nie narobiłam. Strasznie pamiętam sapali. Miałam na głowie opaskę. Do niej była przymocowana lina, a na końcu tej liny dwóch facetów. Drugą linę miałam przymocowaną na pasie i trzeci gość za mną. Przeszliśmy. Odtąd bywało, że chodziłam na słowacką stronę i dwa razy dziennie. Gręzszuce zawsze po obiedzie grali w bridża. To był regularny, stały punkt dnia. Zawsze czekałam na moment, kiedy siądą do kart i wtedy przechodziliśmy na nartach bardzo blisko domku. Pewnego dnia przyszła wiadomość, że gestapo jest na tropie tego kanału. A u sióstr, u których przerzucani zawsze czekali na przewodnika, było akurat 24 ludzi. Gestapo podobno już tam jechało. Trzeba było działać bardzo szybko. Ja na konia i do nich. Uzgodniłam, że muszą sami dojść do Raby, a ja do nich dołączę. Miałam taki system, wymyślony przez przełożonych, że kiedy szłam na punkt kontaktowy, żeby przeprowadzać, towarzyszył mi Staś Kądziołka, młody wikary z Raby. Udawaliśmy, że do kogoś ciężko chorego idziemy z Panem Bogiem. Dochodziła 6 rano, kiedy dotarłam na plebanie. Staś przygotowywał się do mszy. Ja z Markula byłam już wtedy z nim na ty i mówię: słuchaj, masz 6 minut, idziemy. Staś nie wierzył, ale mszę w 6 minut odprawił. Gręzszuce to nie były jakieś ciury. Jak oni świetnie jeździli na nartach. Jak anioły. Umieli strzelać, nie stając, w biegu i trafiali. Błyskotliwie, pięknie. Nie mieli tylko tej fantazji, nam właściwej. Na tym opierał się mój plan. Zaproponowałam dowódcy, że narobię hałasu i ściągnę na siebie uwagę. Ogień. A ta ogromna grupa przejdzie. Potem miałam przejechać po pniach drzew powalonych przez Halny i zgubić Niemców. Zakładałam, że żaden narciarz z prawdziwego zdarzenia nie będzie ryzykował złamania nogi w tak oczywistej sytuacji. Nikt jakoś nie miał lepszego pomysłu, dowódca się zgodził. Narobiłam hałasu. Wybiegli z wartowni. Jechałam ukosem, gręzszuce za mną i strzelali. Bardzo dobrze, ale przed tymi zwalonymi drzewami stanęli, a ja na ostatnim pieńku złamałam nogę. Słychać było, jak łamie się kość. To ją słychać. Ale uciekłam, a oni zostali. Dowlokłam się jakoś do szałasu, do pierwszego owczarza. Owczarz mi to złożył i zabandażował. Nie wiem czym, sądzę, że może dołożył tam białka z jajek. W każdym razie to coś na mojej nodze było potem twarde jak kamień. Dotarłam do domu. Dowódca powiedział mi, że wszyscy przeszli. Tylko potem zaczęły się straszne aresztowania. Podobno w organizacji był kapuś. Kiedy wróciłam do Raby, ciotka w krzyk, że mam natychmiast jechać do Krakowa. Pojechałam. Stamtąd udało mi się dostać do Warszawy. I zaraz przekazałam, że jestem już bezpieczna i mogą spokojnie na mnie nadawać. Skoro przesłuchują, to niech wszystko zwalają na mnie. Miałam nadzieję, że niemieckiej biurokracji zajmie trochę czasu ustalanie, kim jestem i odnalezienie mnie w Warszawie. Nie czułam lęku.

0: Ojciec, który wkrótce miał się przez Węgry przedostawać na zachód, do rządu londyńskiego, wziął mnie na rozmowę. Nakazał opiekować się mamą i starszą siostrą. Wiedział coś, czego ja jeszcze nie wiedziałam. Że mama jest morfinistką, a Marysia chora psychicznie. Wszystkie bardzo chciałyśmy, żeby jechał do Londynu. Nie miałyśmy wątpliwości, że wcześniej czy później wpadnie w ręce Niemców. Przedwojenni posłowie i urzędnicy wyższego szczebla byli u nich na szczycie listy poszukiwanych. I tak wpadł, już za granicą. Długo nie wiedziałyśmy, co się z nim stało. Trafił do obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu. Cudem ocalał.
1: Jest rok 1941. Magda ma 16 lat. W domu brakuje jedzenia. Uczy się robić torty, które sprzedaje jej siostra. Dzięki pannie Reut, dawnej dyrektorce szkoły plater zyberkówny i harcerskiej sprawności pokojówki, zatrudnia się przy myciu podłóg. Siostra coraz częściej miewa nawroty choroby. Matka wpada w ostre stany depresji.
0: Mama się paskudnie połamała kiedyś na nartach. Lekarka, która ją leczyła, podawała jej morfinę. Mama uzależniła się. Jeszcze na długo przed wojną próbowała się leczyć. Nie udało się. Na początku listopada mama źle się poczuła. Zadzwoniłam po lekarza. Nie mógł przyjść, na jego ulicy była łapanka. Kazał mi szukać śladu czegoś, co mama sobie wstrzyknęła. Znalazłam dużą fiolkę po insulinie. Doktor kazał natychmiast podać glukozę. Pobiegłam do apteki. Wstrzyknęłam dożylnie. Mama nie odzyskała przytomności. Następnego dnia w mieszkaniu zebrało się konsylium. Mama jest w śpiączce. Przeszła rozległy wylew. Ma 41 lat, silny organizm, jest wysportowana. W tym stanie może żyć bardzo długo, jeśli akcja serca będzie podtrzymywana. Myślałam o tym, że jestem w konspiracji, że gestapo prędzej czy później mnie znajdzie, że wtedy nikt nie będzie mógł się mamą zająć. Poprosiłam lekarzy, żeby nie ratowali mamy. Wtedy właściwie skazałam ją na śmierć. Jako 16-latka przestałam być dzieckiem. Zmarła 6 listopada. Sprzedałam futro ojca i kupiłam trumnę. Mamę ubrałam w najmniej potrzebne, najmniej wartościowe rzeczy. Na pewno zrobiłaby to samo.

Po śmierci mamy przyjechali do nas z Wisły wujostwo z dziećmi, żeby się opiekować Marysią i mną. Mieszkali z nami. Potem dołączyła też babunia Rusinkowa. Mniej więcej wtedy poznałam też kogoś, kto później stał mi się bardzo bliski. Haneczkę Olechnowicz. Dowiedziała się, że mama nie żyje i jakoś tak się serdecznie zachowała. Miała 24 lata, ja 16 lat z okładem. Różnica wieku jak na tamte czasy ogromna. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. To właśnie u niej w domu na Górnośląskiej, gdzie zbierała się młodzież, poznałam Romka Grodzkiego, mojego przyszłego dowódcę. Była wiosna 1942 roku. Zdałam podziemną maturę i dostałam się na medycynę. Miałam 17 lat. Gestapo szukało mnie już w Warszawie. Ukrywałam się więc. Czekałam na początek roku akademickiego i prowadziłam tę swoją drużynę harcerek. Nie marzyłam o żadnej poważniejszej pracy w konspiracji, bo która organizacja przyjmie kogoś, kogo szuka gestapo? Wtedy u Hanki Olechnowicz na Górnośląskiej Romek Grodzki zaproponował mi spacer. Właściwie byłam już zakochana, kiedy mnie na ten spacer zabierał. Poszliśmy do ogrodu Ujazdowskiego i tam na ławeczce zapytał, czy chciałabym wstąpić do organizacji. Od razu wprost powiedział mi, że chodzi o grupę likwidacyjną. Ja na to, czyś ty zwariował? Przecież ja nic nie umiem. On mówi, to bardzo dobrze. Dziwiłam się, że chce mnie taką trefną. Byłam zakochana, chciałam coś robić i niczego się nie bałam. Zgodziłam się. Trafiłam do referatu 993W w Wydziale Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Mniej więcej w tym czasie likwidowano tak zwane małe getto i przesiedlano tam mieszkańców lepszych dzielnic. Haneczka Olechnowicz, jej mama i dawna niania też się musiały przeprowadzić na Tłomackie. W maju 1942 roku zaczęłam u nich mieszkać. Zresztą razem z całym tłumem innych ludzi, poszukiwanych, Żydów, albo po prostu nieumiejących sobie radzić. Tłok był ogromny. Spało się na siennikach, na podłodze, ale mama Haneczki nigdy nikomu nie odmawiała.

0: Zaczęłam pracę w 993W. Moje wyczyny na nartach w Rabie to przy tym jednak dzieci nada. Stanowiliśmy maleńki zespół, który musiał być gotowy przez 24 godziny. Sami mężczyźni. I ja. Szkolono nas pod Warszawą. Mieliśmy cholernego instruktora, który nas ganiał po lasach i uczył wszystkiego. Od strzelania, tu akurat byłam niezła, wuj w Rabie Wyżnej już dawno nauczył mnie strzelać, poprzez orientację w terenie, reguły zachowań w sytuacjach zagrożenia, silnego stresu, trening wytrzymałościowy, sposoby zapamiętywania, walkę w mieście, fotografię, aż po konwencję genewską i wojskowy regulamin służby wewnętrznej. Musiałam się umieć zameldować do krzaczka i do kwiatka. I był nieznośny. Krzyczał, że baby powinny w domu siedzieć i gacie chłopom prać. Więc musiałam robić dużo więcej niż inni. Biegałam na dłuższe dystanse, miałam mniej odpoczynku, musiałam być lepsza. Sama chciałaś, wrzeszczał. Nie wiem, dlaczego to robił, chyba żeby dać mi w dupę, ale prawdopodobnie wielokrotnie uratował mi życie. Tak jak istniała ogromna różnica między gestapo a abwerą, tak my różniliśmy się od kedywu. W abwerze byli inteligenci. Myśmy też byli ci mądrzy. Moja sekcja zajmowała się wykonywaniem wyroków. Ja sama aż do powstania nikogo nie zastrzeliłam. Rozpracowywałam i wskazywałam tylko osoby. Oficjalnie Romek był od rozpracowywania. Ja byłam agentką do zleceń specjalnych. Musieli chyba jakoś nazwać tę moją niepełnoletniość. Niepełnoletni nie mogli przecież być w grupach likwidacyjnych. Byłam bardzo opanowana, nie mdlałam, nie trzęsły mi się ręce. Raczej nie jestem taka do mdlenia. Kiedy zapadł wyrok, trzeba było drania znaleźć i zlikwidować. Pomyłek nie było. Myśmy się tylko wściekali, że sądy tak długo trwają, bo bez wyroku zastrzelić nie można, mimo że facet jest już rozpracowany, że wszystko już o nim wiadomo. Oczywiście o żadnym odczytywaniu czegokolwiek skazanemu mowy nie było. Trach i w nogi. Raz przez pół miasta goniliśmy żebraka, który dotąd udawał beznogiego. Tam, gdzie się pojawiał, zawsze potem była łapanka. Facet uciekał z ogromną prędkością, przeskakiwał z tramwaju do tramwaju. Ja za nim środkiem, po bokach Romek i jego brat. Dopadliśmy go w noclegowni na Annopolu. Wskoczył do łóżka, nakrył się kocem. Wskazała mu łóżko. Wyrok wykonano.
1: Takich sytuacji było jeszcze kilka. To, że była dziewczyną, w dodatku bardzo młodą, bardzo jej pomagało. Nikt jej nie podejrzewał. Jedyna osoba, której się bała, to kolega Romka z klasy w liceum Batorego. Był na niego wyrok. Nie wykonano go, nie udało się. Przeżył wojnę. Wiedział, że ona wie. 16 stycznia 1943 roku Magda zostaje schwytana w ogromnej łapance. Trafia na Pawiak. Po dwóch dniach wraz z innymi więźniarkami zostaje przewieziona na Dworzec Wschodni. Transport, którym jadą, ma dotrzeć do Majdanka. W wagonie Magda poznaje młodą kobietę w ciąży. Opiekuje się nią. Na dworzec wpada ojciec dziewczyny. Biegnie wzdłuż peronu, woła córkę. Magda krzyczy, w którym są wagonie. Transport rusza. Na ostatniej stacji przed Lublinem ojciec podopiecznej Magdy dogania transport. Opłaca strażników. Udaje mu się rozerwać plombę na drzwiach. Uciekają cztery kobiety. Magda jest bez dokumentów. Żeby nikogo nie narażać, postanawia iść sama. Lasami pieszo przedziera się do stolicy. Dociera tam po kilku dniach.
0: Była wiosna 1943 roku. Getto już płonęło. Haneczka Olechnowicz poznała mnie z Jadwigą Piotrowską. Obie pracowały dla Żegoty. Zapytały, czy pomogłabym im zająć się żydowskimi dziećmi. Pułkownik Iranek Osmecki wyraził zgodę, przytomnie zauważając, że jeśli znajdą mnie z żydowskim dzieckiem, natychmiast mnie rozwalą, więc raczej nie mam szans wyjawić na torturach tajemnic służbowych. Moim zadaniem było przede wszystkim opalanie żydowskich dzieci i nauka chodzenia dorosłych. Żydzi nie potrafili chodzić po ulicach. Na widok wachy zaraz ogarniał ich strach, paraliż, spuszczali wzrok. Panie nasuwały kapelusik na twarz. Uczyłam ich, żeby zachowywać się pewnie. Kobiety, żeby iść prosto na szefa patrolu, zarzucić bioderkiem, uśmiechnąć się flirtująco. Mężczyźni żegnali się z takim nabożeństwem powoli. Pokazywałam im, że katolik robi to szybciutko, trach, trach. Jeden starszy pan z jasnymi śladami po pejsach żegnał się tak, jakby całował zwój Tory. Pokazałam mu dość brutalnie, jak powinien to zrobić, a on pyta, jak to? Tak bez szacunku? Bez szacunku, mówię mu, od tego zależy życie. Opalanie z kolei brało się stąd, że dzieci, które non-stop siedziały w komórkach, w piwnicach, w jamach, były blade i nie miały szans normalnie wyglądać na ulicy. Chodziłam z nimi nad Wisłę, żeby złapały trochę słońca. Wynajdywałam kryjówki, przeprowadzałam z miejsca na miejsce. Był pewien chłopiec, Włodzio Bergl, 5-latek, którego należało natychmiast gdzieś ukryć, bo groziło mu wydanie przez szmalcowników. Okazało się, że pewna bogata pani wyjeżdża z Warszawy na kilka dni, gdyż jej mieszkanie zostało właśnie odmalowane i czuć w nim zapach farby. Koledzy dorobili klucze, zamelinowałam Włodzia. Przez tych kilka dni podrzucałam Włodziowi zabawki, kredki. Kiedy godzinami siedział sam po cichu, wymalował kredkami całe mieszkanie.

0: koniec lata 43 roku u znajomych Magdy zjawia się młoda Żydówka z prośbą o ratunek dla synka. Po ucieczce z getta wykopała gdzieś na Bernerowie jamę w ziemi. Tam zostawiła półprzytomne dziecko, a sama poszła szukać czegoś do jedzenia. Kiedy wróciła, jej syn leżał w tej jamie cały poparzony. Tlił się jeszcze. Ktoś go podpalił.
1: Jego matka, sama jak szkielet, podała mi zawiniątko w kocu. Daję pani moje dziecko, proszę je ratować. Chłopiec był umierający, wychudzony, prawie zmumifikowany. Wszędzie ruszające się wszy i ciężkie poparzenia. Nie miał skóry na nogach. Miał 6 lat, Adaś. Był przytomny. Nawet nie płakał, tylko takim cichym, skrzykliwym głosem mówił: jeść. Zawinęłam dziecko w koc. Obwiązałam sznurkiem jak paczkę i wsiadłam do tramwaju. Paczkę postawiłam koło siebie. Bałam się tylko, że wszy wyjdą z koca i mnie wydadzą. Zawiozłam Adasia do mieszkania, w którym czekał już Julek Liebfeld, mój przyjaciel z organizacji, Żyd, który był chirurgiem. Powiedziałam: Julek, jeśli jest choć procent szansy, że przeżyje, ratujmy, jeśli nie, uśpi go na dobre. Staraliśmy się dać Adasiowi coś do jedzenia, kaszkę mannę na wodzie, po pół łyżeczki. Założyliśmy opatrunki, dawaliśmy kostkę cukru do ssania, przemywaliśmy rany. Nazajutrz rano udało się załatwić miejsce w szpitalu maltańskim. Następnego dnia trzeba było jednak Adasia stamtąd zabrać. Była informacja, że w szpitalu ma się pojawić gestapo. Trafił do szpitala, do sióstr i tam umarł, kilka dni później. Umarł, ale w ciepłym łóżeczku, najedzony. Zapakowałam ciało Adasia w 2 worki po cemencie i przywiozłam do domu. Mieliśmy pochować go na Bernerowie. Grób już był gotowy. Kiedy Romek się dowiedział, że chce ze zwłokami dziecka jechać przez całe miasto, krzyczał, że nie wolno się narażać dla trupa. Ja do niego, że to teraz moje dziecko i żeby się odpierdolił, bo jego matka mi je dała i mam mieć grób. Jeśli przeżyjemy wojnę, ja jej ten grób pokażę. Romek skapitulował. Kochał mnie. Pojechał ze mną. Na kole łapanka. Wszystkich wyganiają z tramwaju, sprawdzają dokumenty. Okazuje się, że polują na młodych mężczyzn. Ustawiają ich pod płotem. Widzę wśród nich Romka. Niemcy wyciągnęli worek i przecięli sznurek. Adaś wypadł głową w dół. Niemcy tak się przerazili, że natychmiast wsiedli na ciężarówkę i odjechali. Podobno ludzie, których Adaś uratował, pochowali go tam, pod tym płotem, pod którym mieli być rozstrzelani. Ci, którzy podpalili dziecko, zostali błyskawicznie namierzeni. Wtedy jeden, jedyny raz firma wykonała wyrok tylko na podstawie tego, co zaświadczyłam ja sama, Romek i ci, którzy próbowali Adasia ratować. Iranek zatwierdził wyrok. Sąd odbył się później.

0: Tym Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia, kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
10: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
11: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
12: Reklama.
13: Magda kończy 19 lat. Służy w 993W. Szkoli się, doskonali strzelanie. Bierze udział w akcjach likwidacyjnych.
14: Co chwila trzeba było zmieniać dokumenty, uczyć się nowej tożsamości. Bardzo się pilnowałam, ale czasem musiałam jakoś odreagować. Wiosną 44 roku, pamiętam, miałam skądś trochę pieniędzy. Spotkałam akurat koleżankę z Platerki. Postanowiłam zabrać ją do dobrej restauracji i zaszaleć. Zamówiłam dwa największe kotlety, jakie tylko mają. Kelner jakiś taki speszony dziwnie się popatrzył i widzę, że mu nieśpieszno. Pytam, o co chodzi? Dzisiaj jest Wielki Piątek. Szlak mnie trafił. Wybuchłam. Dzisiaj jest Wielki Piątek, a jutro ja mogę nie żyć. Natychmiast poproszę te kotlety. On się ukłonił i mówi, oczywiście, proszę pani, już podaję.
13: Latem 1944 roku do zadań Magdy dochodzi również weryfikacja informacji dotyczących ruchów wojsk niemieckich i sowieckich na przedpolach Warszawy. W sztabie AK trwa dyskusja o ewentualnym początku powstania w Warszawie. Szef kontrwywiadu pułkownik Iranek Osmecki jest powstaniu przeciwny. Jego zdaniem Niemcy nie opuszczają miasta, lecz się jedynie przegrupowują, a Sowieci nie szykują natarcia na lewą stronę Wisły. Magda jest przekonana, że powstanie nie wybuchnie.
14: Mieliśmy wszystkie możliwe informacje. Wynikało z nich, że do powstania nie powinno dojść. Najlepsza broń ze zrzutów, środki opatrunkowe i jedzenie zostały wysłane do lasu, żeby wzmocnić akcję burza. Poza tym liczyć na pomoc Rosji po Jałcie wydawało się dziwnym pomysłem. Jeśli już powstanie by się zdarzyło, miało się zacząć w nocy, żeby oszczędzić cywilów. Tymczasem od początku wszystko było jakimś nieprawdopodobnym bałaganem i nonsensem. Zmiana miejsca dowodzenia z Mokotowa na Wolę, dwie koncentracje, bo pierwsza, o której wszyscy wiedzieli, została odwołana, a o drugiej nie zdążono zawiadomić znacznej części oddziałów. Autentyczna głupota i brak organizacji. Plus kompletna arogancja wobec ludności cywilnej, która jest prawdziwym bohaterem tego powstania. Twierdzenie, że powstanie wybuchłoby i tak, jest kłamstwem, w dodatku obraźliwym. Myśmy byli bardzo zdyscyplinowani.

1 sierpnia Romek, mój narzeczony, był umówiony ze swoim dowódcą Stefanem Rysiem. Ja sama czekałam na wiadomości u jego rodziców na Książęcej. 2 dni wcześniej dostaliśmy informację, że 1 sierpnia z całą pewnością nie będzie powstania. Romek wpadł do rodziców jeszcze przed spotkaniem. Kiedy wszedł, zaczęła się strzelanina. Ulicą Rozbrat jechał czołg i strzelał, a Książęcą szedł oddział własowców z psami. Wszyscy zeszli do piwnic, a my z Romkiem uciekaliśmy rowem na tyłach Instytutu Głuchoniemych. Psy złapały trop. Własowcy ruszyli za nami. Pomyliliśmy drzwi. Zamiast do oranżerii wpadliśmy do kibla. Nie było jak dalej uciekać. Zmusiłam Romka, żeby przysiągł, że żywej mnie nie odda. Mieliśmy krótką broń, każdy swoją. Postanowiliśmy trochę postrzelać, a potem się zastrzelić nawzajem. Własowcy straszne rzeczy robili z kobietami. Wyjątkowa swołocz. Tuż pod tymi kiblami psy najwyraźniej straciły trop. Chcę wierzyć, że zapach polskiego sracza uratował nam życie. W końcu udało mi się dotrzeć do Iranka, u którego przez tydzień byłam łączniczką. Ale ubłagałam go z płaczem, że przecież nie po to mnie szkolili, żebym teraz jakieś papierki nosiła, że to bez sensu. Chyba chcieli mnie jakoś chronić. Ale w końcu Iranek mnie zwolnił. Dołączyłam do batalionu Kiliński, do którego nie wiedząc, co z nami począć, przyłączono całą naszą grupę. Ale odchodząc od mojego dowódcy, przezornie zachowałam przepustkę numer 2 ze sztabu. W powstaniu bardzo dobry papier. Mieliśmy broń i amunicję, więc walczyliśmy niemal bez przerwy. Schodziliśmy ze stanowisk i spać. Nawet hełmu nie zdejmowałam. Piosenek powstańczych nauczyłam się dopiero w obozie. Wcześniej nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek słyszała. Strzelałam jak wszyscy. Specjalizowałam się też w odrzucaniu granatów. W ogóle się nie zastanawiałam. Niemcy rzucali je, nie czekając po odbezpieczeniu. A to przecież do wybuchu całe 4 sekundy. Na początku września Romek dostał przepustkę, żeby odwiedzić rodziców. Nie wrócił. Henryk, jego brat i ja poprosiliśmy o przepustki. Chcieliśmy go szukać. Na Wilczej stał na warcie facet, który miał na szyi i na rzemieniu wisa należącego do Romka. Poznałam ten rzemień, bo sama go wiązałam. Romek dostał w niego rykoszetem, trzeba było związać. Pytam wartownika, skąd ma tę broń? On, że z trupa zdjął. Kolego, a gdzie ten trup? Że z innymi niedaleko w jakimś mieszkaniu. Najpierw poszliśmy do jego dowódcy, żeby odzyskać wisa. Był rozkaz, że broń poległych ma wracać do ich macierzystych oddziałów. Potem, żeby przedłużyć przepustkę, a w końcu do tego mieszkania. Przyjrzeliśmy się dokładnie wszystkim zabitym. Romka nie było. Najbliższy szpital polowy był na Mokotowskiej. Nie chcieli nas wpuścić, więc wyjęliśmy broń. Myśmy się naprawdę nie patyczkowali. Romek leżał na strychu. Cały we krwi. Stracił jej bardzo dużo. Dostał w niegroźne miejsce, w prawe przedramię, ale za to kulą dum-dum, więc wyglądało to okropnie. Udało się jakoś rękę poskładać. Siostra Romka była dentystką, miała skądś gips dentystyczny. Na jakiś czas się tę rękę włożyło w gips. Właściwie zagipsowaliśmy rannego do pasa. Romka postrzelono przed Instytutem Głuchoniemych, tam gdzie zastało nas powstanie. Poszłam tam. I po jakimś czasie zdjęłam tego snajpera.

Vancouver, Kolumbia Brytyjska, 30 września. Droga rodzino, pewnie zdziwi was, gdy znajdziecie te szczególne pisma w skrzyni stojącej w mojej chacie. Kiedy któregoś dnia je przeczytacie, mnie już nie będzie, więc raczej już nie dam rady wam tego wtedy objaśnić. Papiery te dostały się w moje ręce przypadkiem. Cóż, nie zupełnie przypadkiem, ale długo by wyjaśniać. Poza tym pod koniec tekstu moja rola wyjaśni się sama. Gość, który to napisał, był redaktorem dawno zamkniętego Echa Swift Creek. Pisał to maczkiem na kartkach A4. Zapełnił tekstem każdy milimetr wolnej przestrzeni. Zgaduję, że się śpieszył i nie miał do dyspozycji zbyt dużo papieru. Spędziłem ostatni miesiąc odcyfrowując te zapiski i przenosząc je na mój komputer. Tak czy inaczej, przeczytajcie sobie sami. Zobaczycie, że inteligentny był z niego gość, choć trochę za bardzo lubił rozwodzić się na temat swoich poglądów. Czasem nieźle przynudzał, podobnie jak kiedyś w Echu. Typ gościa, który nikogo nie zaczepiał. Miał grzeczne dzieci, palił fajkę i wyglądał zawsze, jakby przynależał do innego świata. Połowa miasta szczerze go nie znosiła, druga miała za bohatera, chociaż nie zawsze potrafiła go pojąć. Osobiście nie wiem, co myśleć. Oceńcie sami. Możecie przeczytać lub nie. Pewnie i tak nie ma to żadnego znaczenia. Constable Frank McConnell, kanadyjska królewska policja konna w stanie spoczynku. Nowy rok. Nasz dom. Swift Creek, Kolumbia Brytyjska. Zoe dała mi ten notatnik na gwiazdkę, a ja obiecałem, że będę w nim pisał, więc dotrzymuję słowa. To dla ciebie, tato. Masz w nim pisać, powiedziała. A co mam pisać? Myśli i sekrety, rzeczy, które chciałbyś zapamiętać. Dobre rzeczy, uśmiechnęła się. Nie takie jak te, które opisujesz dla gazety.

Dziś rano w lobby wpadłem na Pita Stanforda. Nie widziałem go od lat, kiedy był jeszcze reporterem Vancouver Star. Jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, po 40, ale on wyglądał na co najmniej dekadę starszego niż jest naprawdę. Wydawał się być w kiepskiej formie. Miał drżące dłonie i spoglądał umęczonym wzrokiem. Gdy mnie zobaczył, założył maskę starego kumpla, cieszącego się ze spotkania. Ale nie minęło 30 sekund, nim uszło z niego powietrze. Znerwicowany gość. Powiedział, że chciał usłyszeć moje wystąpienie i był zaskoczony, gdy nie znalazł go w programie. Chciał się dowiedzieć, co zaszło, więc mu opowiedziałem. Skreślili mnie, powiedziałem. Wariactwo, warknął. Nie skreślili żadnego z tych sprzedajnych palantów. Tu rzucił kilkoma nazwiskami. Więc jak mogli skreślić ciebie? Nie jestem pewien. Pewnie poszło o PP. Co? Ty? Niepoprawny politycznie? Pokręcił głową z niedowierzaniem. Na to wychodzi. Zaśmiał się bez cienia radości. Nie, Delany. Niemożliwe, żeby to z tego powodu. Pewnie, że możliwe. Stałeś się faszystą? Ty? Nie, Pete. Odparłem tak grzecznie, jak potrafiłem. Nie jestem faszystą. Nie jestem nawet konserwatystą. Przynajmniej nie kimś, kogo oni biorą za konserwatystę. Uważa się za coś w bardzo złym tonie, za przejaw kiepskiego dziennikarstwa, żeby opublikować obecnie szczerą opinię. Zauważyłeś? Zauważyłem. Są równi i równiejsi, no nie? Dokładnie. Żyjemy już w kraju orwellowskim, Pete. Jak to się stało? Jakim cudem to przegapiliśmy? Masz dzieci? Zapytał Pete. Troje. Kto ma prawa? Ja mam dwójkę starszych, żona ma najmłodszego. Był niemowlęciem, gdy widziałem go po raz ostatni. Nieprzyjemna sprawa. Pozostawia pustkę w sercu. Tak, ryzyko zawodowe. Rozmowa szybko zmierzała donikąd. Byliśmy bystrymi gośćmi, więc wkrótce zorientowaliśmy się obaj, że zapędzamy się w las myśli powikłanych z sobą niczym schorowane gałęzie, bez drogi wyjścia w zasięgu wzroku.

Miałem dziś po południu nieprzyjemne spotkanie z panną... panną, jak podkreśla Person Sinclair, dyrektorką szkoły. Udałem się do miasteczka, by omówić z nią moje obawy dotyczące nowego programu nauczania. Pewne zajęcia polegają na instruowaniu dzieci, by uważały na mężczyzn, którzy ich dotykają, a szczególnie na ojców, dziadków, braci i wujków. Świat zalewa fala kazirodztwa, przynajmniej według dużej liczby ludzi z doktoratami z psychologii edukacyjnej. Inne z kolei zajęcia przedstawiają siedmiolatkom szczegóły aktu płciowego na obrazkach, które nie pomijają żadnego szczegółu. O, przepraszam, przegapili jednak parę szczegółów, jak na przykład wstyd czy godność. I jeszcze coś zwanego miłością i zupełnie mały szczegół zwany romantyzmem. Panna P.S. była profesjonalnie uprzejma. Dyplomatycznie odparła na moje zarzuty, na każde pytanie odnajdując perfekcyjnie przykrojoną odpowiedź. Wspaniały popis umiejętności w zakresie PR-u z jej strony. Zaintrygowało mnie, że cały czas patrzyła mi prosto w oczy. Ewidentnie jest to PR czynione z wyższych pobudek. Ona wierzy w to, co robi. Kiedy podkreśliłem problem marginalizacji autorytetu rodziców, stała się spięta. Nie uważa pani, że rodziców powinno się zachęcać, aby brali na siebie swoje obowiązki? Zmarszczyła brwi. Nie sądzę, żeby wielu rodziców było zdolnych w pełni zrozumieć kwestie, które chcemy nakreślić naszym uczniom. Wy chcecie im nakreślić, tak? Odparłem takim samym tonem jak ona. Dzieci muszą być odpowiednio wyedukowane, jeśli mają się mierzyć z wyzwaniami dzisiejszego świata. Ja natomiast uważam, że wyedukowanie moich dzieci w tych sprawach to moja robota. Nie chcę, żeby Bam i Ziz więcej uczęszczali na te lekcje. Przyjrzała mi się uważnie, nim odpowiedziała. To nietypowe. Powinnam panu powiedzieć, że pańskie dzieci będą jedynymi, które nie uczęszczają na ten przedmiot.

Dzisiaj pocztą nadszedł doroczny wysiłek Mai, by być dobrą matką. Paczka z bożonarodzeniowymi prezentami dla dzieci i artystycznymi pocztówkami, pełnymi lepkich życzeń. Dla mnie nic. Ani słowa. Zadzwoniłem do Uleja i powiadomiłem go o moich problemach finansowych. Wyjaśniłem, że mam dużo niezapłaconych rachunków u mojego dostawcy papieru gazetowego oraz wobec poczty i nie mam jak ich ureglować. Wykazał mi naprawdę wiele zrozumienia. Powiedział, że chciałby mi pomóc, ale ulokował niedawno wszystkie swoje pieniądze w jakichś zagranicznych inwestycjach. Powiedział, że czuje się okropnie, nie mogąc mi przyjść z pomocą. Wierzę mu. Boję się. Jestem zmęczony. Potrzebuję snu. Ale prowadzenie zapisków pozwala powstrzymać panikę. Analizowanie sytuacji i ubieranie jej w słowa tworzy iluzję, że jest się ponad panującym wokół chaosem. Znów podnoszę długopis. No więc jakby tu zatytułować tę moją pisaninę? Dziennik zarazy? O, to brzmi nieźle. Tak. Dziennik roku zarazy. Socjopolityczna zaraza, uwieczniona dla potomności w formie trójwymiarowego strumienia świadomości. Będę współczesnym Defoe. Kiedy zdrzemnąłem się męczony koszmarami, zadzwonił telefon. Usłyszałem znajomy głos, który wypowiedział niezrozumiałe dla mnie słowa. Nazwiska twoje, dwóch innych redaktorów oraz pewnego administratora sieci padły na posiedzeniu Tajnej Rady Królewskiej. Wszyscy macie zostać zatrzymani dla dobra... Aresztowani? Pod jakim zarzutem? Bez zarzutów. Nie są potrzebne żadne zarzuty ani nakazy sądowe. Nie będzie publicznego procesu na czas nieokreślony. To absolutnie pewne. W ciągu 24 godzin ty i twoje dzieci przestaniecie być obywatelami. Z praktycznego punktu widzenia przestaniecie istnieć, jednak jest możliwe, że jeszcze bardzo długo pozostaniecie przy życiu. Uznasz to za gorszą alternatywę. Uwierz mi. Kim jesteś? Kim jestem? Człowiekiem, który próbuje ocalić życie twoje i twoich dzieci.

0: Vox FM. Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram gram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co?
14: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń.
17: A na co... Prędkość jest ograniczona, pociągi jadą po jednym torze. Przywrócono ruch kolejowy w Sokolnikach. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podjął pierwsze decyzje. Jego wejście do budynku uczelni wzbudziło duże emocje. Mgła, niewielkie opady i śliskie szlaki. Za chwilę informacje dla turystów w Bieszczadach i Karkonoszach. Godzina 10, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Ruch pociągów na linii kolejowej 22 w miejscowości Sokolniki Suche został wznowiony. Trasa została otwarta dla pociągów w nocy. Więcej na ten temat nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
18: Naprawiono już część uszkodzonej infrastruktury i usunięto wykolejoną lokomotywę. Całość prac zajęła kilkadziesiąt godzin, a ruch przywrócono w nocy równo o godzinie 23.25. Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
17: Przypomnijmy, do wypadku kolejowego pod Przysuchą doszło w środę. W wyniku zdarzenia pociągu Intercity z ciężarówką zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych, w tym dwie ciężko. Przesłuchanie kierowcy ciężarówki ze względu na jego stan jeszcze się nie odbyło. Są już pierwsze decyzje nowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Profesor Sławomir Cudak po wielkiej awanturze, proteście i przepychankach w asyście policji wszedł do gmachu uczelni i zaczął sprawować obowiązki rektora. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, czy te decyzje są zaskoczeniem?
19: Nie do końca, bo dosłownie chwilę po wejściu profesora Sławomira Cudaka do siedziby uczelni pierwsze decyzje zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
20: Rektor, komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, już podejmuje pierwsze decyzje.
19: A te dotyczą powołania na prorektora do spraw rozwoju profesora Jakuba Czarkowskiego i odwołania z funkcji dwójki prorektorów dr Iwony Lewandowskiej Pierzynki Kowalski i doktora Mariusza Kuryłowicza. Profesor Sławomir Cudak w komunikacie opublikowanym na stronie uczelni poinformował też, że złożył na odwołaną dwójkę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie przekazał jednak, o jakie przestępstwo chodzi.
17: Uczelnia funkcjonuje normalnie, a ciągłość nauki i pracy jest w pełni zabezpieczona, skomentowała tę decyzję w sieci wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Dobrego weekendu, napisał z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wybuch i pożar w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Ogień przenosi się z magazynu na magazyn, poinformował gubernator obwodu Gabrowo Krystyna Sidorowa. Według bułgarskiej prokuratury obiekty należące do właściciela płonących obie magazynów były w przeszłości celem ataków rosyjskich agentów. Przed 2 laty Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów tej firmy. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Policja stara się przywrócić pojazd do działania, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
0: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
17: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz pogodowe informacje dla wypoczywających w górach na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Mgła, całkowite zachmurzenie i śliskie szlaki. Takie już jesienne warunki panują w Bieszczadach. W wyższych partiach gór widoczność spada do kilkuset metrów. Po południu deszcz powinien ustąpić. W wysokich partiach Karkonoszy z kolei panują niskie temperatury. Zachmurzenie jest pełne, ale widzialność jest dobra. Do południa pomimo braku opadów szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Dziś sporo chmur, choć przejściowo możliwe są także rozpogodzenia. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju teraz jeszcze słabnące opady deszczu. Po południu również na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe, przelotne opady. Na termometrach maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie, 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej będzie na zachodzie, tam 21 stopni. Wysoko w górach wiatr będzie porywisty.
21: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
22: Daria Żurowska, zapraszam. Zaczynamy od dość

0: powinniśmy informować miejscowe nadleśnictwo. O tym Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
1: Pojawiają się pory roku, kiedy tych zwierząt młodych pojawia się coraz więcej i mamy taką większą styczność, ale nie tylko, bo w okresach też całego roku możemy spotkać zwierzęta na przykład po kolizjach drogowych. I należy tutaj z dwóch stron temat, można powiedzieć, przedstawić. Z jednej strony zwierzęta i kolizje drogowe, z drugiej strony młode zwierzęta, które też spotykamy w terenach leśnych, polnych. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli zwierzę młode gdzieś jest ukryte pod trawą, gdzieś pod krzaczkiem, gdzieś jest przycupnięte, nie należy do niego podchodzić, fotografować, zabierać, dotykać w ogóle, bo u wielu gatunków jest tak, że jak pozostawimy zapach nasz ludzki na takim zwierzęciu, wówczas samica lub też oboje, samiec i samica, nie będą chciały dalej wychowywać, bo czują obcy zapach. To jest taka główna zasada i też należy pamiętać, że wychodząc na spacery z psami, naszymi pupilami, też należy te zwierzęta, te nasze domowe, trzymać na smyczy, żeby ten pies też nie pozostawił jako drapieżca swojego zapachu. I to trzeba pamiętać. Też należy pamiętać również, że młode ptaki, bardzo często tak zwane podloty, wychodzą z gniazd jeszcze nie będąc w pełni zdolne do lotu. I wówczas też takie ptaki są pod opieką swoich rodziców, tylko im nie należy przeszkadzać, nie należy ich zabierać z naturalnego środowiska, bo one sobie świetnie poradzą. I teraz patrząc z drugiej strony temat na przykład kolizji drogowych, trzeba tutaj zwrócić uwagę, czy zwierzę jest ranne. Jeżeli widzimy krew, widzimy złamaną kończynę, wówczas w takich przypadkach należy takiemu zwierzęciu pomóc, przede wszystkim z terenu drogi ściągnąć gdzieś na pobocze, bo droga, wiadomo, poruszają się pojazdy i tutaj może dojść do kolejnej jakiejś kolizji, wypadku, więc należy

zważyć, czy dany gatunek, dana sytuacja, w jakim to zwierzę się znajduje, czy należy im pomóc, czy również pozostawić naturze. Bo ciężko też jest na przykład rannemu zwierzęciu pomóc, jeżeli ono samoczynnie ucieka, oddala się od człowieka. Nie wiemy, w jakiej ona jest w fazie, nie wiem, uszkodzenia ciała. Bardzo często też i osobniki starsze, które giną, również po to, żeby dać życie innym. Więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę i mieć w głowie takie światełko, czy dana sytuacja wymaga pomocy, czy też nie. Też najlepiej też skontaktować się czy z leśnikami, czy z osobami, które się zajmują tą przyrodą, czy z weterynarią i podpytać, po prostu wskazać dane miejsce, daną sytuację i wtedy oczywiście będzie również taki element negocjacji, czy warto pomóc w danej sytuacji, czy też przyrodę pozostawić samą sobie, żeby sobie radziła. Nawet ja miałem kilka dni temu telefon o godzinie 22. Powiem tak, nadleśnictwo jako biuro zawsze jest zamknięte. Ma, wiadomo, na weekendach wolne pracownicy, natomiast leśnicy, którzy pracują w terenie, jest kontakt oczywiście do nich podany na stronie. Można się łatwo skontaktować. Zresztą mieszkając na danym terenie wiemy, kto jest leśniczym, kto tam zarządza danym terenem i czasami warto skontaktować ewentualnie, jeżeli nie ma możliwości, to policja czy straż miejska i są tam ekopatrole, więc tutaj należy, jeżeli się nie uda do jednego dodzwonić, to kierować zapytanie, telefon do innych instytucji, na pewno ktoś odbierze. Jeżeli leśnik zaobserwuje ranną łań, trzeba najpierw zobaczyć wizualnie, jeżeli ona samoczynnie oddala się, więc albo sobie poradzi w naturalnym środowisku, albo mogą ją też drapieżniki po jakimś czasie dopaść, a być może jest rana ze względu na to, że na przykład wilki polują lub inne drapieżniki, bo tych drapieżników w Polsce mamy. Jeżeli jest łania, czy ta inne zwierzę, które jest mocno ranne i ono nie ucieka, najczęściej nie wyrywa się, nie wydziela głosów. Ja taki przypadek miałem, gdzie zadzwoniono do mnie, żeby przyjechać, bo jest sarna ranna i podjeżdżając widziałem, że już z tej sarny nic nie będzie, dlatego że dzikie zwierzę ma instynkt. Ono chce uciec od człowieka, ono się boi człowieka. Podchodząc wydziela dźwięki, więc jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to jest już bardzo często stan już agonalny, więc tutaj nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nawet sam transport do ośrodka rehabilitacji może być już takim ostatnim transportem, gdzie to zwierzę nie przeżyje. Więc trzeba naprawdę zwrócić uwagę, nawet i zadzwonić, skonsultować się z osobami, które troszeczkę na tej przyrodzie się znają, które mają większe doświadczenie. Nie należy też samemu pochopnie podejmować decyzji, że zabieramy to zwierzę lub pozostawiamy bezpośrednio, bo to, mówię, każda sytuacja jest inna. Najlepiej się skonsultować z osobami, czy leśnikami, czy nawet z tym ekopatrolem, czy z weterynarium, jeżeli oni w danym momencie pracują, żeby po prostu podjąć decyzję taką, która naprawdę pomoże temu zwierzęciu i tej przyrodzie. Zwierzęta dzikie mają swój instynkt zachowawczy. One się boją człowieka. My, idąc na spacer do lasu, to zwierzę najczęściej nas w pierwszej kolejności albo zobaczy, albo wyczuje i ono ma szansę odejścia po prostu i być niezauważalnym. Jeżeli natkniemy się na takie zwierzę, które jest na przykład ranne, ono chce się bronić, ono chce uciekać i ono też, czując zagrożenie, może też zaatakować człowieka. Nie we wszystkich przypadkach, ale często też może być taki przypadek, więc też nie należy podchodzić do takiego zwierzęcia tak bezpośrednio, zaobserwować, jak ono się zachowuje. Też nie należy podchodzić od przodu czy od strony nóg czy tym do zwierzęcia, tylko bardziej od grzbietowej, żeby też to zwierzę od razu się nie zerwało i do człowieka nie ruszyło. Przypadek tu na przykład dzików. Jeżeli dzik locha prowadzi młode warchlaki i
będzie czuła zagrożenie, że tym warlakom może coś się stać, ona może zaatakować człowieka, bo ona broni swoich młodych.

0: Więc mówię, każda sytuacja jest inna i należy ją po prostu też przejrzeć, zobaczyć i rozważyć, czy podchodzić bezpośrednio, czy powoli, jak to zwierzę się zachowuje. Inny przykład podam, że na przykład wścieklizna. Tutaj zwierzęta, które są chore na wściekliznę, to raczej lgną do człowieka, idą w kierunku człowieka. Więc tutaj też przestrzegam, szczególnie lisy. Wiem, że też były przypadki sarny, czy również zwierząt domowych. I wtedy to zwierzę dzikie, ono idzie do człowieka. Trzeba pamiętać taką główną zasadę. Dzikie zwierzę powinno bać się człowieka. Powinno ono na widok człowieka oddalić się. A jeżeli do człowieka podchodzi, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Być może, że ma wściekliznę, jak tutaj mówimy o lisach, też przypadki tej sarny, która była chora na wściekliznę, więc nie należy, nie wiem, podchodzić, dotykać, robić sobie zdjęć, bo takie zwierzę może z łatwością nas ugryźć. Wtedy, no niestety, leczenie, choroba może się rozwinąć też i leczenie jest bardzo kosztowne, bolesne. Natomiast w przypadku ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, tutaj choroba ta człowiekowi w żaden sposób nie szkodzi. Natomiast jest śmiertelna dla dzików, dla trzody chlewnej, wszystkich tych świniowatych, które trzymamy, nawet tych świnek wietnamskich, które trzymamy tam czasami w jakichś zwierzyńcach. Więc tu są dwie choroby, różne zachowania i dla człowieka również jedna jest choroba, która może być zagrożeniem dla życia, druga natomiast też nie. Ale jak zawsze powtarzam, trzeba mieć umiar i trzeba zwracać na wszystko uwagę i troszeczkę mieć informacji, wiadomości, a jeżeli się takich nie posiada, to należy bardzo często kontaktować się z osobami, które takie informacje mają. Przede wszystkim też czytać, dowiadywać się, jeżeli dużo spędzamy czasu na świeżym powietrzu, to tym bardziej te informacje są bardzo istotne. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć też o kleszczach, bo ten problem kleszczy co roku powraca i też jeden mały pajęczak, niewielki, bo 3-4 mm po napiciu się krwi, to nawet do centymetra on może sięgać. Z jednej strony przenosi chorobę na przykład typu boleriozę, na którą nie ma szczepionki, natomiast przenosi też odkleszczowe zapalenie mózgu i tutaj szczepionka jest. Mówię, jeden mały pajęczak, a może też dużo szkód zrobić w organizmie człowieka. Trzeba też pamiętać, że w sytuacjach, kiedy to zwierzę na przykład zapląta się w siatkę ogrodzeniową, tutaj możemy oczywiście, zachowując bezpieczeństwo, pomóc takiemu zwierzęciu, bo ono tylko na przykład porożem się zaplącze, to zwierzę jest zdrowe, tylko tyle, że tą siatkę go trzyma. Więc z łatwością możemy tutaj 2-3 osoby spokojnie podejść, nożycami odciąć te kawałki drutu, żeby on się mógł wyplątać i odejść. Tu to sobie zwierzę swobodnie odejdzie i przeżyje. Są sytuacje, kiedy na przykład dzikie zwierzęta wpadną w jakieś doły. Też, jeżeli jest zdrowe, to się udaje go uratować. Jeżeli wpadnie, połamie sobie odnóża, wtedy już tutaj, no niestety, jest ciężko takiemu zwierzęciu pomóc, nawet założyć gips, no bo to jest dzikie zwierzę i tutaj raczej jest nie do uratowania. Więc mówię, każdy przypadek jest inny i każdy przypadek trzeba indywidualnie w danym miejscu rozpatrywać, czy pomóc i czy jest pomoc warta tego przedsięwzięcia i żeby uratować te zwierzę, czy pozostawić naturze. I najczęściej bywa tak, to są różne przypadki, że osoba, która znalazła i stwierdziła, że należy pomóc danemu gatunkowi, danemu zwierzęciu, po prostu odwozić do takiego ośrodka. Ewentualnie ja miałem kilka przypadków w życiu, że ja zostałem poproszony o pomoc w jakimś tam przypadku. Byłem na miejscu, stwierdziłem, że pomoc jest potrzebna i ja go zabierałem, to zwierzę, czy ptaka, czy ssaka, i po prostu przewoziłem do miejsca, do ośrodka, gdzie ten dany gatunek mógł być dalej leczony. Więc są to różne sytuacje i to w zależności od też miejsca, gdzie to wystąpiło, od kto to znalazł, kto stwierdził. Więc tutaj, no mówię, różnie to bywa. Nie ma jednakowego, można powiedzieć, jednolitego jakiegoś interpretacji, kto ma się dokładnie tym zająć. Jak pracowałem w nadleśnictwie Marcule, tam też jest taki mały zwierzyniec, zostało zgłoszone to do mnie, zostały przywiezione 3 bociany, takie już w piórach, ale jeszcze nie latające. I wtedy zawieźliśmy te bociany gdzieś w okolice Lublina. Tam jest właśnie ośrodek rehabilitacji bocianów, tylko i wyłącznie bocianów, i tam przekazaliśmy w profesjonalne ręce, aby po prostu zostały zaopiekowane się. I z tego co wiem, one zostały wykarmione, a czy odleciały, czy nie, to już takiej informacji nie mam, bo tych bocianów tam takich wypadkowych, które zostają już na stałe, jest bardzo wiele, ale są te ośrodki rehabilitacji albo dedykowane jakiejś grupie zwierząt, albo w tym przypadku bocianom, gdzie ta opieka tam oczywiście jest profesjonalna i w ten sposób, że dużo tych osobników przeżywa. Taki ośrodek, jeżeli oferuje się, że na przykład zajmuje się ptakami, to przyjmuje zarówno te młode, które tam zostały gdzieś znalezione i wymagały pomocy, ale też te wypadkowe, i we wszystkich ośrodkach tak jest. Więc tutaj przede wszystkim wiedza i współpraca z lekarzem weterynarii, który obejrzy to zwierzę, zobaczy, czy nie jest połamane, czy nie ma, bo my jako laicy też osoby, które się nie zajmują tym, to nie wiedzą o tym. Jeżeli jest połamane, jak to złożyć skrzydło, czy jak tą łapę złożyć, żeby to zwierzę mogło wrócić do środowiska, chociaż często nie wracają, bo już z taką usterką, można powiedzieć, z takim zrośnięciem, może często nie wrócić taki ptak czy zwierzę do naturalnego środowiska. Więc przede wszystkim weterynarz musi obejrzeć takie zwierzę, musi jakiś krok w kierunku leczenia zrobić. Młode zwierzęta, wiadomo, całkowicie różne gatunki żywią się różnym pokarmem. Nawet ssaki, mleko też nie może być takie jak od krowy, tylko musi też być odpowiedni, mieć skład. Bo słyszałem i też miałem kontakt z osobami, które na przykład znalazły małą sarnę i krowim mlekiem próbowało wykarmić. I oczywiście biegunka, a później śmierć takiej małej sarny. Więc też trzeba mieć dużą wiedzę na temat dzikich zwierząt, budowy anatomicznej, pokarmów, jakie one spożywają, w jakim wieku, jaki. Więc tu jest naprawdę temat bardzo szeroki i temat, którym musi się zająć specjalista. Nie każdy laik, który tam myśli, że się zna na przyrodzie, tylko osoba profesjonalna, tak aby ta pomoc była jak najlepsza i żeby to zwierzę mogło wrócić do naturalnego środowiska. Człowiek lubi mieć fajne, proste drogi, żeby można szybko było się poruszać. Z drugiej strony te drogi powstają w miejscach szlaków migracyjnych wielu gatunków. Więc tutaj jest z jednej strony dzika przyroda, z drugiej strony człowiek, który chce też skorzystać z tej przyrody i czasami spotykamy się, jak ktoś mówi, na tej drodze i dochodzi do różnego typu kolizji. Z jednej strony też człowiek wymyślił, żeby na przykład grodzić drogi, szczególnie te szybkiego ruchu, żeby zwierzęta nie mogły wtargnąć na tą drogę. A żeby jej pomóc też, żeby nie zamykać ich w takich jakichś niedużych enklawach, budowane są przejścia nad drogami, które umożliwiają przemieszczanie się tym gatunku. Więc człowiek, mimo że troszeczkę zawłaszcza tą przyrodę, ale chce też, żeby ta przyroda cały czas funkcjonowała, cały czas się miała ze sobą kontakt, żeby nie tworzyć małych jakichś tam populacji, tylko żeby ona tam po prostu żyła i tętniła. Więc są różne sytuacje i ja zawsze też powtarzam, że podczas podróży samochodem trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. odkrywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zadrzewienia wśród, przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem, są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę, już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać, to też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo tu przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
1: A teraz o dość tajemniczych zwierzętach, bo

0: leśnik i biolog.
1: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji. Czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie, więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy gryzoń. Jest większy od bobra, natomiast ma nieco podobny kształt głowy, więc tutaj można by znaleźć jakieś analogie. I również kapibara jest związana ze środowiskiem takim wodnym czy wodno-błotnym, podobnie jak bóbr. Bobry są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żeby mogły występować, jest potrzebny zbiornik wodny czy jakiś ciek wodny na tyle duży, żeby ten bóbr mógł płynąć, żeby mógł zanurkować przede wszystkim, żeby mógł się ukryć, ponieważ bobry są wytrawnymi pływakami, potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą bez na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie typy wód, zarówno wody stojące, jak i wody płynące, więc rzeki, strumienie. Natomiast generalnie jest on związany raczej z wodami płynącymi, z tego względu, że ma tam tą możliwość jakby modyfikowania środowiska wokół siebie. Właśnie no, bóbr jest tym gatunkiem troszeczkę takim zbliżonym, można powiedzieć, w swoim zachowaniu do człowieka, że jest w stanie wpływać na swoje otoczenie. Czyli na przykład buduje tamę na rzece, piętrzy wodę, doprowadza do zalania okolicznych terenów i to wszystko sprawia, że on niejako jakby dostosowuje do własnych potrzeb ten teren, na którym mieszka. To się bardzo rzadko zdarza wśród zwierząt. Właśnie bóbr jest przykładem takiego gatunku, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Bobry są gatunkami, które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy, znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi stara się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do ich żeremi czy do nor, w których znajdują się gniazda bobrów. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się, można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami. Jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, taki generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bóbr odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy, czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. i wtedy potrafił go zaatakować, skutecznie zabić. To jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bobra. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne, natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie, bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje, dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że populacje bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ostoją. Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremi, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może w pewnej spowolnionej aktywności, niemniej jednak są aktywne przez całą zimę. Nie zasypiają.
0: Fox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106.4.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W
2: tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Reklama.
20: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.

0: ekonomii społecznej.
1: To zacznijmy sobie od takiego początku, żeby tutaj słuchaczom wyjaśnić, czym jest ekonomia społeczna.
2: Ekonomia społeczna to jest łączenie biznesu i takiej misji społecznej. To są przedsiębiorstwa, w których oczywiście ważne są pieniądze, bo dzięki temu te przedsiębiorstwa istnieją, ale też jest ważna misja, którą realizują. Tą misje są różne, ale misją może być na przykład rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Też trzeba pamiętać, że w przedsiębiorstwach społecznych nie pracują tylko osoby, które są zdrowe. W przedsiębiorstwach społecznych mogą pracować osoby wykluczone, tak zwane wykluczone społecznie, a wśród tych osób wykluczonych są osoby niepełnosprawne, są osoby długotrwale bezrobotne, ale też osoby na przykład w kryzysie psychicznym, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, a jednak w tym kryzysie są.
1: I to powoduje jakby taką dysfunkcję, czyli o tych wszystkich filarach, o których pani tu opowiedziała, powoduje taką trochę co? Izolację zawodową, takie wykluczenie właśnie zawodowe i po to jest stworzenie takich instytucji, które są otwarte na takiego pracownika?
2: Dokładnie tak, ponieważ w tych przedsiębiorstwach nie najważniejszy jest zysk ekonomiczny. On jest, tak jak powiedziałam, oczywiście ważny, natomiast najważniejszy jest człowiek. I to jest takie clue chyba tych przedsiębiorstw społecznych, że najważniejszy jest człowiek, ważne jest to, żeby go wspierać właśnie w tym przedsiębiorstwie społecznym, żeby wspierać jego wejście na rynek pracy, jego integrację ze społeczeństwem, tak.
1: Czyli takie wsparcie i pomoc tak naprawdę. No ale z drugiej strony, tak jak pani tutaj mówi, są te przedsiębiorstwa, są te podmioty biznesowe, no bo gdzieś jednak ten zysk musi się pojawić i chodzi o tą otwartość, tak? No nie każde to przedsiębiorstwo, tych biznesów mamy mnóstwo, nie jest otwarty właśnie na tego pracownika, który niesie ze sobą pewien bagaż. Czy jest potrzeba właśnie mówienia o tym, żeby takie wykluczone osoby ze środowiska zawodowego zapraszać do swoich instytucji i tworzyć, czy do swoich biznesów i tworzyć im miejsca pracy, w których oni mogą pokazać swoją przydatność, kreatywność?
2: Ale mówimy teraz o przedsiębiorstwach takich niespołecznych?
1: Tak, w ogóle, bo nie ukrywajmy, że w takich normalnych biznesach, tak, rzadko jest tworzenie stanowisk, które mogą być otwartością na osoby, które gdzieś są wykluczone.
2: No kiedyś mieliśmy takie zakłady pracy chronionej.
1: Tak, tam było. Tak, już
2: teraz nie ma. Oczywiście, że warto o tym mówić. Jeżeli nawet w tych przedsiębiorstwach komercyjnych nie ma takich miejsc pracy dla takich osób, to może warto by było, żeby te przedsiębiorstwa mogły wesprzeć misję innych przedsiębiorstw społecznych. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorstwa społeczne to są fundacje, to są stowarzyszenia, to są takie formy prawne, więc przedsiębiorstwa komercyjne, które no im będzie trudniej stworzyć takie miejsce pracy, mogą wesprzeć finansowo albo nawet merytorycznie. Po prostu mogą stać się mentorem dla takiego przedsiębiorstwa społecznego, żeby lepiej to przedsiębiorstwo społeczne, które jest tak bardzo skupione na misji, na swojej misji, żeby lepiej mogło realizować tę misję ekonomiczną też, bo to też jest misja. Mhm. Teraz mówi się bardzo dużo też o tych usługach, ale też mówi się o tym, żeby właśnie przedsiębiorstwa społeczne, bądź też podmioty ekonomii społecznej, czyli fundacje, stowarzyszenia, między innymi, właśnie te usługi społeczne realizowały. A co to jest ta usługa społeczna? Usługa społeczna to na przykład opieka nad osobami starszymi. Mhm. Teraz bardzo często borykamy się z takim problemem, że brakuje nam właśnie takich usług. Ale też brakuje takich usług dlatego, że no, trudno też znaleźć osoby do pracy w takich usługach. Więc tutaj właśnie też jest takie miejsce przedsiębiorstwa społecznego, żeby łączyć na przykład osoby, które mogłyby takie usługi wykonywać, może trochę wolniej, tak, bo są może w trudniejszej sytuacji jakiejś fizycznej czy emocjonalnej, właśnie z tym biznesem.
1: Dużo się też wydarza, jeśli chodzi o sam podmiot, czyli Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tworzycie też projekty, pomagacie i wspieracie otwieranie takich ośrodków. Na jakim terenie działacie?
2: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy, to jest fundacja rządowa, działa na terenie podregionu radomskiego. Działamy jeszcze w dwóch podregionach, ciechanowskim i ostrowskim. Natomiast nas interesuje oczywiście podregion radomski. Jest to 8 powiatów, czyli to jest byłe województwo radomskie bez powiatu grójeckiego.
1: No i to jest, to tu działacie. Ile podmiotów takich marki ekonomii społecznej działa na terenie wam podległym, na terenie, o którym mówimy, czyli tutaj o regionie radomskim?
2: Tak, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa społeczne, to jest ich kilkadziesiąt. Powstają nowe, ponieważ niedawno zakończyliśmy nabór na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych i to jest tak, że jak mogły się do nas zgłaszać osoby, które chcą dopiero założyć takie przedsiębiorstwo. I tu muszę powiedzieć, że kilka takich podmiotów i osób, które dopiero będą startować, się do nas zgłosiło, co nas bardzo cieszy. Także powstają nowe. Kolejny konkurs na nowe miejsca pracy będzie może pod koniec tego roku albo na początku 2025.
1: Ile realnie wsparliście stworzenie miejsc pracy? Ile tych wakatów powstało?
2: Od 2012 roku to nie policzę, ale mogę to zrobić od 2017 mniej więcej, to będzie około 100-110 miejsc pracy. Teraz w tym okresie, w obecnym okresie realizacji naszego projektu, będziemy mieć 121 miejsc pracy do wsparcia.
1: Tworzycie też takie projekty zachęcające do tworzenia. Pojawiają się konkursy. Jak dokładnie wyglądają konkursy? Jakie są kryteria tych wszystkich podmiotów, które mogą wziąć w nich udział? Czy jest też duże zainteresowanie?
2: To zainteresowanie z roku na rok się zwiększa. I to nas bardzo, i to mnie osobiście cieszy, bo jestem animatorem i wspieram właśnie powstawanie między innymi takich przedsiębiorstw. Trzeba po prostu złożyć odpowiednie dokumenty. Jeżeli jest się osobą indywidualną, która chce założyć takie przedsiębiorstwo społeczne, to musi być to osoba, która jest albo bezrobotna, albo niepełnosprawna. Więc tutaj osoby pracujące do nas nie mogą się zgłaszać jako osoby indywidualne, ale jeżeli osoba pracująca założy już swoją fundację bądź też organizację, oczywiście jako podmiot może się do nas zgłosić, żeby brać udział w konkursie na miejsca pracy. Należy wtedy zgłosić, jeżeli jest odgłoszony konkurs, należy zgłosić dokumenty rekrutacyjne. My to ogłaszamy na naszych stronach, na Facebooku, na social mediach. Po prostu składamy te dokumenty, czekamy na odzew od naszego rekrutera. Później kolejnym krokiem jest tworzenie biznesplanu naszego pomysłu już z naszym doradcą biznesowym. Po stworzeniu biznesplanu, biznesplan idzie na konkurs, zbiera się komisja konkursowa i tam już ten biznesplan jest oceniany. I to jest tak, że nie zawsze, nie każdy pomysł dostanie od nas dotację na miejsca pracy. Bo to musi być pomysł, który rzeczywiście jakby finansowo się będzie spinał.
1: No ma szansę zaistnieć, tak? Musi być realny po prostu,
2: dokładnie.
1: Mierzalny jakiś.
2: Musi być realny, mierzalny i to jest ważne. Później podpis, jeżeli przejdzie przez komisję konkursową, podpisuje się z nami umowę. Jeżeli jest to osoba indywidualna, tak jak powiedziałam, musi stworzyć to przedsiębiorstwo, czyli to będzie fundacja, czy spółka z non-profit, czy spółdzielnia socjalna. My w tym pomagamy od początku do końca. Mamy doradcę biznesowego, tak jak powiedziałam, doradcę prawnego, marketingowego i jeszcze kilku innych, i księgowego.
1: Mówiła pani też tutaj na początku naszej rozmowy o ogromnej misji. Już jakiś czas jest pani związana z działalnością i szerzeniem tej informacji na temat ekonomii społecznej. Czy zmienił się trochę pryzmat? Czy ludzie reagują już troszeczkę inaczej na to, że zatrudnia się właśnie osoby wykluczone? Czy zmieniło się to podejście? Czy jest ta większa otwartość na to, że ci ludzie są wśród nas i oni potrzebują trochę naszej pomocy?
2: Tego nie wiem. Natomiast wiem jedno. Wiem, że zmieniła się wiedza na temat ekonomii społecznej. I to mnie cieszy. Ale jeżeli zmienia się wiedza, rozszerza się, wzrasta na temat ekonomii społecznej, to znaczy, że misja, którą Mazowiecki Ośrodek Wsparcia ma, jest realizowana. I też jeżeli się zwiększa wiedza na temat ekonomii społecznej, to na temat przedsiębiorczości społecznej i na temat też tego, kogo tam w tych przedsiębiorstwach zatrudniamy. Więc myślę, że razem ze zwiększaniem się wiedzy na temat ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, zwiększa się też taka świadomość na temat tego, że osoby, które są w trudniejszej sytuacji niż ja, niż pani, powinny też znaleźć miejsce w naszym społeczeństwie. Musimy być inkluzywni, żeby ci ludzie, żebyśmy my byli wartościowi tak naprawdę. Żebyśmy my mieli taką wartość w tym, że pomagamy.
1: No i tu postawimy kropkę. O Marce Ekonomii Społecznej opowiadała dzisiaj pani Agnieszka Sekulska z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tu, jak widać, liczy się nie tylko zysk i pieniądze, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Czy warto sięgać po tych, którzy na rynku pracy sobie nie radzą? O tym Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem.
3: Pani prowadzi taką inicjatywę u nas w Radomiu. Jaką? Ile osób zatrudniacie ze specjalnymi potrzebami? Jak wygląda też prowadzenie takiego biznesu?
4: Tak. Prowadzimy tak naprawdę dwie, można powiedzieć, takie inicjatywy. Stowarzyszenie Razem, gdzie też zatrudniamy osoby niepełnosprawne, ale też prowadzimy restaurację. Zatrudniamy w tej chwili 7 osób z niepełnosprawnością, ale podkreślę, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To jest bardzo ważne, ponieważ te osoby tak naprawdę na otwartym rynku pracy nigdzie by nie dostały pracy. A my ich zatrudniliśmy, pomagamy cały czas funkcjonować w tej pracy, ponieważ potrzebują tego trenera pracy cały czas. Chociaż już 2 osoby, muszę się pochwalić, bo 2 osoby już samodzielnie wykonują swoje stanowisko pracy i tą pracę, którą wykonują, są naprawdę świetni. No, restauracja już funkcjonuje 8 lat, więc tak naprawdę te osoby już są w stanie samodzielnie pracować, bo się już wyuczyli tego. No ale cały czas chcemy zatrudniać nowe, kolejne osoby. Mam nadzieję, że nam się to uda i że będziemy rozszerzać działalność.
3: W jaki sposób prowadzi się też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, stwarzając im warunki pracy? Nie jest to łatwa tak naprawdę sytuacja.
4: Tak, ponieważ no, jak powiedziałam, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często te osoby nie umieją czytać, liczyć, więc jakby no, jest naprawdę trzeba dużo pracy włożyć, żeby te osoby mogły nauczyć się pewnych reguł pracy. Też często te osoby zapominają, tak? Więc tego, co się nauczą,

0: bierze ogromne też wyzwanie, ale i też satysfakcja, że możemy pomagać. Oni się cieszą, oni co dzień przychodzą do pracy, oni wiedzą, że są też potrzebni, czują się potrzebni, no i przede wszystkim też mogą zarobić pieniądze. To jest też dla nich taka motywacja do tego, że przychodzą do pracy, nie spóźniają się, są naprawdę bardzo dobrymi pracownikami.
1: No właśnie, przy tym się skupmy. Bardzo dobry pracownik. Są zaangażowani, są chętni do podejmowania tej nauki. Czy sprawia im to właśnie też taką radość i to poczucie, o którym pani mówi, takiej przynależności, tego, że jestem jednak potrzebny do czegoś?
0: Tak, oczywiście. Oni bardzo się do tego przygotowywują. Jeżeli wiedzą, że na początku drogi takiej osoby my najpierw ich przyuczamy, tak? Nie pracują, tylko przychodzą na takie, tak, na przykład dwa razy w tygodniu, na parę godzin, żeby oni się nauczyli tej pracy. Zanim ich zatrudnimy, oni też są u nas w środowiskowym domu samopomocy, gdzie w takim środowiskowym domu uczą się też no, takich różnych zawodów, tak? Bo mamy tam pracownie terapeutyczne, gdzie jest na przykład pracownia kulinarna, pracownia stolarska i oni się uczą, już tam się już jakby podejmują takie swoje wyzwania, które albo lęki, też przełamują te bariery, które mają i uczą się tam w tym SDS-ie. A jeżeli już widzimy, że ta osoba jest już przygotowana i jest też chętna, bo to też jest ważne, że ta osoba musi też chcieć, tak? Jeżeli ona jeszcze nie jest gotowa, no to

0: jako terapeuci pracujemy nad tym, żeby taką osobę przyuczyć, nauczyć, przygotować do tego wykonywania zawodu. Więc my, to jest długa droga, bo czasami to trwa 2 lata, 3 lata w takim SDS-ie, gdzie uczestnik jest i uczy się pracy. Czasami uczestnik potrzebuje tylko 5 roku. To wszystko zależy od tego, jaka ta niepełnosprawność jest. Ale staramy się też wyważać, które osoby na przykład mogą pracować na tym stanowisku, które na tym, bo nie wszyscy też mogą wykonywać to samo stanowisko, więc jakby cały zespół terapeutyczny nad tym pracuje, tak? I jeżeli już taka osoba jest gotowa, wtedy kierujemy ją do restauracji i tam już uczy się takiej pracy już codziennej.
1: Monika Dudek również prowadzi przedsiębiorstwo społeczne na terenie Radomia. Pytamy, dlaczego zdecydowała się na wsparcie osób wykluczonych.
2: Mam takich sytuacji bardzo wiele i to jest właśnie piękne i są to sytuacje, które myślę mobilizują pracodawców i argumentują to, dlaczego zatrudniamy osoby wykluczone. Podam przykład osoby, która ciężką depresją, zaburzeniem psychicznym do nas trafiła. Początkowo trafiła jako osoba podopieczna, powiedziałabym. My stworzyliśmy dla niej troszkę takie możliwości w ramach wolontariatu, żeby mogła jakieś swoje działania pokazać, czy pokazać siebie, że coś potrafi. I ona w tym momencie jest zatrudniona i pracuje jako pracownik pełnoetatowy. Świetnie się w tym sprawdza. I powiedziała, że gdyby nie my, to nie miałaby takiej szansy i nikt by się nie dowiedział o jej umiejętnościach i predyspozycjach, które ma naprawdę wiele i wspaniałe. To jest jedna z wielu sytuacji, a jest takich naprawdę dużo. Przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, też kwestie szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo istotne. Także mogłabym tu wymieniać mnóstwo zalet, ale właśnie myślę, danie szansy spowodowało też taki, powiedziałabym, wyrzut tych umiejętności i jedna predyspozycja za drugą ukazywały się na światło dzienne i to jest właśnie piękne.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
3: Fox FM Radom. Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Box FM. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotnie.
10: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
16: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
17: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
20: Reklama.
21: Wojsko nie będzie skazane na amerykańskiego Starlinka, to dzięki współpracy z fińskim producentem mikrosatelitów. Są tam informacje o Bin Ladenie i Al-Kaidzie. CIA odtajniło 70 dokumentów. Czerwone wierchy właśnie teraz przebierają rdzawy kolor. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Jest godzina 11. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między polską grupą zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
22: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to ponad 20 dni, aż ten obraz przyszedł. Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj w ciągu kilku minut. ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
21: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego Starlinka.
22: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
21: To kolejna odsłona współpracy firmy ISAI z polską armią. W maju przekazała system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Każdego dnia podejmują wysiłek, by Polska była silnym państwem i bezpiecznym miejscem do życia dla wszystkich. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom i ich rodzinom za codzienną służbę Polsce. A okazją jest Święto Wojsk Lądowych. Przypada dzisiaj w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego w 1683 roku. CIA odtajniła ponad 70 dokumentów dotyczących Al-Kaidy i Bin Ladena. Ujrzały światło dzienne wczoraj z okazji 25. rocznicy zamachu z 11 września. Z ich treścią zapoznał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Co to za dokumenty i czy rzucają nowe światło na zamach?
0: To 71 tak zwanych President's Daily Brief, czyli codziennych raportów wywiadowczych, które trafiają na biurko amerykańskiego przywódcy. Najciekawszym z dokumentów jest raport z września 1998, w którym CIA wprost wskazała, że Al-Kaida może wlecieć samolotem wypełnionym materiałami wybuchowymi w amerykańskie miasto oraz że Bin Laden mówił, że jego preferowaną opcją jest uderzenie w USA na ich własnej ziemi w Waszyngtonie. Odtajnienie tych dokumentów nie przynosi jednak żadnych rewelacji. Wynika z nich jedynie, że zarówno Bill Clinton, jak i George Bush byli wielokrotnie informowani o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy i potencjalnych atakach, ale te ostrzeżenia nie były jednak konkretne.
21: Ujawnione dokumenty dotyczą okresu między lutym 98 i wrześniem 2001 roku. Co ciekawe, zazwyczaj odtajnienie prezydenckich briefów następuje zazwyczaj dopiero po 40 latach. W tym przypadku zdecydowano się na wyjątek. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Agresywny 31-latek rzucił się na mundurowych podczas interwencji na terenie powiatu Kamieńskiego w Zachodniopomorskiem. Mężczyzna odpowie m.in. za napaść na funkcjonariusza.
4: Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
21: Mówi Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim. Grozi mu do 10 lat więzienia. Słynny tatrzański masyw Czerwone Wierchy o tej porze roku rzeczywiście robi się czerwony. Dzieje się tak między Sitowiskuciniem, roślinie porastającej wysokogórskie murawy. Jesienią zmienia swoją barwę z zielonej na rdzawo-czerwoną. Zjawisko to szczególnie efektownie widać właśnie na Czerwonych Wierchach. A ten masyw tworzą 4 szczyty: Ciemniak, Krzesanica, Małołączniak i Kopa Kondracka. W Tatrach pochmurno, dziś w ogóle sporo chmur, choć przejściowo możliwe są rozpogodzenia, jak w tym momencie w Warszawie. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju jeszcze gdzieniegdzie mogą być opady deszczu. Po południu deszcz pojawi się na zachodzie i północy. Nie będą to jednak intensywne opady, a temperatura maksymalna dziś od 13 stopni na południowym wschodzie do 20 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej 21 stopni na zachodzie.
20: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
23: Daria Żurowska, zapraszam. Dziś przedstawimy postać jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku, czyli Jacka Malczewskiego. O jego życiu, najważniejszych dziełach rozmawiałam ze swoim gościem. Dziś moim gościem jest pani Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
24: Dzień dobry, witam państwa.
23: I spotykamy się dzisiaj, żeby właśnie o Jacku Malczewskim trochę poopowiadać. Powiedzmy, kim był Jacek Malczewski?
24: No, Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem, czołową postacią młodej Polski, okresu młodej Polski, przypadającej na czas przełomu XIX i XX stulecia. No i myślę, że najwspanialszym, najbardziej znakomitym przykładem artysty, malarza, symbolisty w dziejach malarstwa polskiego.
23: Urodził się w Radomiu.
24: Tak, urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku życia. Pierwsze 13 lat swojego życia Jacek spędził w Radomiu, właśnie tutaj w domu rodzinnym. Kolejne 4 lata to są przygotowania do krakowskiego gimnazjum w miejscowości Wielgie i kolejne lata już właściwie są związane z Krakowem, czyli od 1871 roku. I tu początkowo jest to oczywiście gimnazjum Świętego Jacka, do którego się przygotowywał, a dalej studia najpierw jako wolny słuchacz, a później jako pełnoprawny, formalnie uczestniczący w zajęciach student Szkoły Sztuk Pięknych.
1: Warto chyba też podkreślić, że ważną rolę w jego życiu odegrał jego tata.
24: Tak, na pewno. Julian Malczewski, ukochany ojciec artysty, postać, która miała bardzo duży wpływ na te pierwsze lata nauki, też pierwsze naście lat wychowania, bo faktycznie taką postacią dominującą, można powiedzieć, ale w sensie pozytywnym w rodzinie Malczewskich był właśnie ojciec Jacka, który przykładał ogromną wagę nie tylko do wychowania, ale również do edukacji swoich dzieci, bo poza Jackiem były jeszcze jego dwie siostry, starsza Bronisława oraz młodsza Helena, ale w szczególności oczywiście Jacek był tym wyczekanym jakby Beniaminkiem, ukochanym synem państwa Malczewskich. I właściwie w momencie, kiedy zauważono, że Jacek ma pewien talent, pewne zdolności w kierunku plastycznym, jak najbardziej akceptowano, wręcz wspierano ten jego talent, który objawił się w wieku dziecięcym. I to też trzeba podkreślić, że wybór krakowskiego gimnazjum, czyli leżącego w Galicji, nie w zaborze rosyjskim, ale właśnie austriackim, związany był nie tylko z tym, że tam odbywa się nauka w języku polskim, ale również to wcześniejsze przygotowanie właśnie w Wielgiem, pod okiem między innymi Adolfa de Gasińskiego, przyrodnika, humanisty, powstańca styczniowego, uczestnika powstania styczniowego. Ojciec Jacka miał wpływ również właśnie na wykształcenie syna, na dobór lektur i to też myślę, że przeważyło również na wyborze takiej, a nie innej drogi nauki, w tym gimnazjalnej.
1: Powiedzmy, czy Jacek Malczewski miał rodzinę swoją?
24: Tak, ma pani na myśli pewnie żonę, dzieci.

0: akademicki spędzony w Paryżu, w pracowni profesora Ernesta Lehmana na przełomie 76-77 roku. Niestety z powodów finansowych artysta, no przyszły artysta, właściwie student, nie mógł zostać dłużej, chociaż Jackowi oczywiście marzyło się dłuższy pobyt w stolicy Francji, czy ewentualnie nawet Rzym. Ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie XIX wieku Paryż powoli stawał się taką stolicą kultury i sztuki ogólnoświatową. Do tej pory jakby tę funkcję dzierżył Rzym, no a po II wojnie światowej oczywiście Nowy Jork wszedł na arenę jakby tej międzynarodowej, międzynarodowego środka sztuki.
1: Nie tylko chyba Paryż. Jak to wy...
0: Tak, tak, oczywiście. Później również były wyjazdy do Monachium. W związku z tym też bardzo często jego nazwisko, jego twórczość związana jest z wpływami środowiska monachijskiego, Akademii Monachijskiej, której też również przypomnę, funkcjonowało duże środowisko polskich artystów skupione wokół Józefa Branta i Maksa Gierymskiego, tak zwanych dwóch generałów. To określenie wymyślił Henryk Siemiradzki. Ale to był też kolejny etap rozwoju malarstwa, twórczości Jacka Malczewskiego. Kolejne jakby lata pokazały jednak, że ta samodzielna jego droga okazała się jakby najwłaściwszym rozwiązaniem, najbardziej indywidualnym. No i myślę, że przynoszącym największą chwałę i sławę artyście, co dzisiaj widzimy.
1: To powiedzmy o tej twórczości. Jakie techniki i style stosował Jacek Malczewski?
0: Jacek Malczewski, to też za każdym razem należy podkreślać, wyszedł z realizmu i właściwie z realistycznej formy malarskiej, właściwie do końca pozostał jej wierny. Faktycznie ten symbolizm, też nawet o Jacku Malczewskim mówi się na zasadzie, że był realistą w formie, ale symbolistą w treści. Więc temu symbolizmowi pozostał wierny do końca życia. Tematyka, która w jego malarstwie się pojawiała, no to oczywiście sprawa polska, można powiedzieć, prawda, ojczyzny, sprawa powstania styczniowego, to również odróżniało go od jego pedagoga, jego mistrza w tych pierwszych latach. Nie tylko młodzieńczych, ale również studenckich, czyli oczywiście Jana Matejki, który no, jako ten największy malarz historyczny polski, który zdominował wyobraźnię nie tylko artystów polskich, ale również polskiego społeczeństwa od lat 60. XIX stulecia. Matejko przedstawiał w swoich obrazach tematy z dalekiej przeszłości Rzeczpospolitej, tematy wydarzenia średniowieczne, nowożytne, zarówno czasy chwały, jak i klęski naszego państwa. Natomiast Malczewski, który początkowo był zakochany w twórczości swojego pedagoga, z czasem stwierdził, że to są dla niego jakby cudze homonta i nie należy w nie, i nie ma zamiaru w nich maszerować, o, na tej zasadzie. W związku z tym, co jest zresztą zupełnie naturalne dla młodych twórców, dla młodych artystów, poszukując swojej drogi własnej, indywidualnej, twórczej, stwierdził, że chce malować to, co widział, to, czego doświadczył. I faktycznie takim wydarzeniem historycznym, którego był świadkiem jeszcze jako chłopiec w wieku do zaledwie 9 lat, było oczywiście powstanie styczniowe, które najbardziej tak chyba ogromny impact miało w Królestwie Polskim. I Jacek Malczewski świadom jakby klęski, reperkusji z tym związanych, martyrologii powstańców, no ten temat, ten ojczyźniany, walki o niepodległość, o wolność ojczyzny przewija się właściwie przez całą jego twórczość od najwcześniejszych lat. I był podbudowany również literaturą romantyczną, przede wszystkim twórczością Juliusza Słackiego, do którego tutaj ogromną estymą darzył ojciec oczywiście Jacka, Julian Malczewski, który również w tych pierwszych latach studiów czy twórczości Malczewskiego służył mu często radą w listach. I to właśnie był ten jeden z pierwszych tematów, jakby głównych tematów, wokół którego oscyluje twórczość Malczewskiego. Kolejnym no to był oczywiście człowiek. Człowiek, jego koleje losu, powiedzmy, rozterki, która spotyka na swojej drodze, no i oczywiście śmierć, jakby naturalny składnik finalny życia każdego z nas. Tu tylko przypomnę o tym słynnym cyklu Thanatos, który powstał, pierwsze prace powstały w 1898 roku po śmierci matki artysty, ukochanej matki artysty. 14 lat wcześniej zmarł ojciec artysty. I to właśnie był ten moment, kiedy Jacek Malczewski najprawdopodobniej, no możemy się domyślać, uświadomił sobie nieuchronność no, śmierci, prawda? Każdy z nas ma tego świadomość, ale w przypadku jakby odejścia drugiego rodzica, ukochanej matki, myślę, że to było bardziej dojmujące zdecydowanie doświadczenie.

0: I trzecim takim tematem, który właściwie pojawiał się od powiedzmy lat 90. XIX stulecia, no chyba najsłynniejszym takim przykładem pracy czy prac twórczości artysty, które zarazem są początkiem symbolizmu w jego malarstwie, to jest Melancholia, błędne koło, czyli temat artysty, jego rola, powołanie artysty, rola jego sztuki, nie tylko w edukowaniu społeczeństwa, ale również w podążaniu własną drogą. Te takie rozterki, które funkcjonowały przez jego, no powiedzmy, do odzyskania niepodległości przez Polskę. Te dwa też takie mijające się trochę tematy. Mhm.
1: A co przedstawiały jego prace? Co malował?
0: O, no to jest bardzo szerokie. To właśnie, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli ta wielka triada tematyczna, jak ją można ująć, tak dosyć skrótowo. Począwszy od tych pierwszych lat, no to oczywiście portrety najbliższych, bo to jakby najbardziej oczywiści modele byli, prawda, w jego otoczeniu. Oczywiście też autoportrety, czy to szkicowe, czy już później z czasem olejne. Tematy powiązane właśnie z powstaniem styczniowym, ale w dużej mierze koncentrujące się bardziej na tym, co się stało po właśnie klęsce tego zrywu niepodległościowego, czyli temat Sybiru, temat właśnie Angelego, zesłanie wygnanki, znaczy śmierć wygnanki, czy ta cała tematyka sceny umywania nóg zainspirowana poematem romantycznym Słowackiego, ale i również tematy jakby wywodzące się z folkloru, z ludowości, czyli z tej całej obyczajowości wiejskiej, z którą Jacek zapoznał się właśnie w Wielkiem, tam gdzie się przygotowywał do gimnazjum. To właśnie Dygasiński był tym nauczycielem, pedagogiem, który zarówno Jacka, jak i jego kuzynów, którzy z nim się przygotowywali właśnie do tego gimnazjum w Krakowie, zapoznał nie tylko z tą obyczajowością, z tą codziennością mazowieckiej wsi, ale również z fauną i florą, w szczególności z całą tą roślinnością, z zielnikami, z kwiatami. Ja tylko przypomnę, że jeżeli pojawiają się na obrazach Malczewskiego kwiaty, to są to oczywiście kwiaty polne, jego ulubione, jego ukochane. Na jego obrazach pojawiają się owady, słynny konik polny czy świerszcz, to troszeczkę zachodzi takie wzajemne przenikanie się tych dwóch owadów w malarstwie Jacka Malczewskiego. Te wszystkie koniczyny, osty, które znamy z jego autoportretów, z jego portretów, maki, prawda? To wszystko pojawia się w jego malarstwie. No oczywiście też ukochane ptaki, które też pełnią rolę, no nie tylko symboliczną, ale również dopełniającą pewną konwencję portretową u Jacka Malczewskiego. Chłopcy właśnie pod okiem Dygasińskiego mieli ptaszarnię właśnie w Wielkiem, we Dworze Wielkim, i hodowali, opiekowali się ptakami. Co więcej, mieliśmy Sybir, mieliśmy folklor, ludowość, oczywiście tematyka mitologiczna, silnie występująca od końca XIX wieku, no, która rozkwitła właściwie w pierwszej dekadzie XX stulecia, i to też pod wpływem jakby relacji, które Jacek Malczewski nawiązał z panią Marią Balową, czyli z taką jego wielką pozamałżeńską miłością, jak o niej mówimy. No była to miłość wielka. Faktycznie pani Maria Balowa, która była młodsza 25 lat od artysty, która również miała swoją rodzinę, podobnie jak Jacek Malczewski, była kobietą bardzo charyzmatyczną, bardzo inteligentną, elokwentną, światową, a poza tym jeszcze piękną kobietą, naprawdę, o fascynującej urodzie. I jej twarz to jest prawda, i ona sobie z tego zdawała sprawę w 100%. Jej twarz pojawia się właściwie w każdym spłucie na artysty powstałych wówczas, jeżeli pojawia się jakaś istotna postać kobieca. I ona faktycznie dawała rysy, nie wiem, Elenai, Eloe, Anielicy, nawet Thanatos, nawet Śmierć miała jej rysy, to jest fascynujące, ale również Chimera, czyli ten rodzaj takiego mitycznego demona, który przeszkadzał, komplikował losy i pracę na przykład artysty. Także niesamowita postać kobieca, która zapłodniła faktycznie tę wyobraźnię wizjami i no, pewnym rodzajem nadała kształt wielu postaciom kobiecym. Mhm.
1: Czy te prace na przestrzeni lat się jakoś zmieniały? Twórczość.
0: Zdecydowanie tak, oczywiście. I tu tak jak najpierw był ten Kraków, właśnie najpierw był Matejko, prawda? I to malarstwo historyczne, to podążanie za mistrzem. Później oczywiście Paryż, gdzie Jacek Malczewski no, fenomenalnie podciągnął się w zakresie warsztatu plastycznego, artystycznego, czyli rysunku. Właściwie no, ten wyjazd do Krakowa też był mu potrzebny z tego powodu, że w Krakowie on nie miał z kim konkurować. A jak wiadomo, rywalizacja, zdrowa rywalizacja wyzwala w każdym z nas no, pęd ku doskonałości, prawda? Jakąś formę poprawy. I tak się właśnie stało w Paryżu. Ten rok akademicki bardzo dużo dał artyście, zwłaszcza, że był nie tylko utalentowany, ale również pracowitym człowiekiem, artystą, malarzem. Kolejne lata związane tak właśnie po części z Monachium. W jakimś sensie, a można tak powiedzieć trochę językiem potocznym, przenośnią, utopił jego malarstwo w tych tak zwanych burych sosach monachijskich, czyli dosyć ciemnej barwie. Z tego okresu między innymi pochodzą właśnie umywanie nóg, czy właśnie w tej nawet akademickiej konwencji, prawda, gdzie tematyka historyczna, literacka górowała na szczycie tematów, które pojawiały się na obrazach tych najważniejszych twórców i nie tylko. Co więcej, później ten koniec XIX wieku, no to właściwie powoli dzięki tej mitologii, dzięki Artykowi. Ja tylko przypomnę, że wówczas model wykształcenia, fachowego wykształcenia młodych ludzi, właśnie taki, jaki stał się udziałem w krakowskim gimnazjum Jacka Malczewskiego, no to była przede wszystkim humanistyczna wiedza, czyli starożytność, greka, łacina, zarówno historia, jak i kultura, mitologia oczywiście w to wchodząca. W związku z tym dla Jacka jakby łatwość poruszania się po całej mitologii, po bóstwach i tych wszystkich zdarzeniach, które znamy z mitologii greckiej czy rzymskiej, no była czymś fantastycznym i on to wykorzystywał doskonale, a jednocześnie należy pamiętać, że wówczas w tak zwanej zachodniej Europie no funkcjonowało nadal malarstwo Arnolda Böcklina, pojawił się przecież wcześniej symbolizm, prace Gustave Doré, Odilona Redona, Franza von Stucka, Maxa Klingera, ci wszyscy artyści, Jacek Malczewski znał ich twórczość i zresztą w Polsce, no nie istniejącej na mapie, prawda, ale tak symbolicznie jakby ujmowanej, w Polsce nosił on nazwę polskiego Böcklina i to był komplement zdecydowanie. Więc ta mitologia przenikająca do jego malarstwa z jednej strony nie była niczym nowym, ale na pewno była bardzo oryginalnie przez niego wykorzystana i w sposób no, rozpoznawalny oczywiście po dzień dzisiejszy, prawda, przez widzów, wielbicieli jego twórczości.
1: Jacek Malczewski żył w Krakowie, a czy wracał do Radomia? Mamy takie informacje.
0: To jest właśnie takie ostatnie lata życia. Znaczy wiadomo, że na pewno jeszcze w XIX stuleciu, można tak powiedzieć, ale odwiedzał Radom pod kątem właśnie odejścia jego bliskich, czy to ojca, czy to matki, czyli ta końcówka XIX wieku na pewno jeszcze był w Radomiu, jeszcze bywał w Radomiu. Natomiast później, już w tych latach późniejszych, nawet powojennych, kiedy Polska zyska niepodległość, przypomnę 1918 rok, Jacek Malczewski, jakby takim drugim ośrodkiem jego życia stały się Lusławice również. Czyli ta małopolska miejscowość położona nad Dunajcem. Po drugiej stronie Dunajca znowu, może nie naprzeciwko, ale w niedalekiej odległości Lusławic leżały Harzewice, no, słynne ruiny zamku w Melsztynie również. W Harzewicach znowu mieszkała jego ukochana córka, która wyszła za mąż za Feliksa Meissnera. W związku z tym pewnie wybór tego majątku w Lusławicach nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na piękną okolicę i piękny krajobraz, który znajdował się wokół, ale no, również ze względu na tę bliskość ukochanej córki. Jacek Malczewski spędzał tam początkowo miesiące letnie, a w pewnym momencie w ciągu kolejnych lat no, ten sezon wydłużał się jakby od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To był już właśnie też starszy pan. Pamiętajmy, że wtedy ludzie troszeczkę szybciej się, można powiedzieć, starzali, ale to nie tylko o to chodzi. No Jacek też był schorowany. Choroba reumatyczna, choroba oczu pogłębiały się, niestety. Wieloletnie wyczerpanie fizyczne, powiedzmy, artysty, malarza bardzo czynnego, bardzo pracowitego, też dawało się we znaki, bo pamiętajmy, że jednak malarstwo, no to też jest fizyczna czynność, prawda? Bardzo często wyczerpująca. To dwa, a poza tym no ten taki nieoficjalny konflikt, który miał z żoną, to właściwie było troszeczkę takie jego zesłanie te lusławice, mimo że piękne, mimo że w jakiś sposób upragnione przez niego, mimo że były również takim symbolem dworu polskiego i rodzinnego gniazda, do którego się artysta również odnosił w tych ostatnich latach twórczości, to jednak były też miejscem, gdzie przebywał bez żony, z którą próbował na nowo jakby nawiązać relacje po tej wieloletniej zdradzie, wieloletnim romansie z panią Marią Balową. Jego towarzyszkami były mieszkające tam na stałe jego siostry. Czyli właśnie starsza siostra Bronisława, która przez całe życie była osobą samotną, no i młodsza Helena, która kilkanaście lat wcześniej owdowiała. W związku z tym pani jakby na nowo, no, znaczy rodzeństwo właściwie po latach na nowo zamieszkało razem. I wynajmowało, znaczy malczyscy wynajmowali pokoje od rodziny Weichingerów właśnie w tym dworze w Lusławicach, także dwór nie był ich własnością. Mimo że podobno przez jakiś czas państwo malczewscy rozważali ewentualność zakupu jakby dworu na własność.
1: I to tam w tych Lusławicach zmarł? Jak to wyglądało?
0: Nie. Jacek Malczewski opuścił Lusławice w 26 roku, jesienią. Tam był ostatni raz właściwie. Były te ostatnie miesiące jego bytności w Lusławicach. Zmarł na krakowskim Zwierzyńcu w 1929 roku. Także, jeszcze właśnie tutaj jakby nawiązując do tego, do tych wspomnień, do tej tęsknoty za Radomiem, faktycznie w pewnym wieku, to też jest naturalne, człowiek powraca do lat dzieciństwa, lat młodości, do tych takich najbardziej szczęśliwych, beztroskich czasów, prawda? I tak było też w przypadku Jacka Malczewskiego. Tak jak zaczęłam mówić, po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku, kiedy jeden z tych głównych tematów dominujących w malarstwie Malczewskiego no odszedł w sposób naturalny, prawda? Czyli te sprawy ojczyźniane, sprawa Polski już nie odgrywała tak ważnej roli, no ponieważ Polska odzyska niepodległość, prawda? Można było dyskutować z jak wieloma problemami, konfliktami nasz kraj odrodzony po 123 latach musiał się borykać, ale faktycznie ta dominująca tematyka w twórczości Malczewskiego odeszła. I to też artysta jakby w tej ostatniej dekadzie swojego życia musiał na nowo odnaleźć nie tylko sens swojego życia prywatnie. Tu oczywiście te Lusławice, ten jakby no, konflikt, nie konflikt z żoną, bo tego też nigdy do końca nie będziemy wiedzieć. To były sprawy zbyt intymne, prawda, między dwojgiem ludzi, jak się zakończyły faktycznie. Ale ta tematyka w malarstwie, artysta musiał też jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W związku z tym na pewno dużo więcej krajobrazów, pejzaży możemy zobaczyć. Prędzej być może malowanych z natury niż z pamięci, umieszczanych w portretach. I nawet we wspomnieniach Jacka, czy w jego listach przewija się taka myśl, że o tym, żeby odwiedzić Radom, że bardzo chciałby odwiedzić Radom, ale niestety no, nie ma tej możliwości i no, tęsknił za tym swoim miastem urodzin, ale myślę, że to było zupełnie naturalne, co oczywiście z jednej strony jest dla nas miłe, prawda? Jako mieszkańców Radomia, jako Radomian, czy Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Ale myślę, że no, akurat tak się chyba nie złożyło, że po prostu Jacek Malczewski mógł trafić w tych ostatnich latach swojego życia. Pewnie nawet ze względu na swój stan zdrowia. To też było na pewno dużą przeszkodą.
1: Mówi się, że artyści są doceniani dopiero po śmierci. Jak było w przypadku Jacka Malczewskiego? Czy on był znany za życia?
0: Jacek Malczewski był bardzo znany, był już doceniany i faktycznie w 80. bodajże 3. bądź 4. roku Muzeum w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło jego pierwszą pracę do zbiorów państwowych. Była to oczywiście Śmierć Elenai. potężne akademickie płótno, inspirowane właśnie Anheliem Juliusza Słowackiego. I była to pierwsza praca, która znalazła się w zbiorach instytucjonalnych, w zbiorach państwowych, i ona w jakiś sposób usankcjonowała, prawda, Jacka Malczewskiego jako tego twórcę docenionego zarówno przez krytykę, ale i przez społeczeństwo. Więc to był również ważny krok. Kolejne lata, no to oczywiście rozwój jego malarstwa, ewolucja jego malarstwa. I co ważne, Jacek Malczewski był świetnym portrecistą i był bardzo popularnym wśród elity zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, profesorskiej, kadry pedagogicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród polityków ówczesnych czy arystokracji. W pewnym momencie faktycznie czymś było posiadanie portretu pędzla Jacka Malczewskiego. Więc jak najbardziej był znany za swojego życia i doceniany, a to, że nie miał głowy do interesów, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to też stanowiło troszeczkę jego przekleństwo, że nie miał szczęścia do, jakby to powiedzieć, nie miał żadnego marszanda. Zresztą marszanci może jeszcze w Polsce wówczas nie funkcjonowali, raczej w Paryżu, ale kogoś, kto by był w stanie sprostać i no, objąć, nie wiem, swoimi możliwościami te wszystkie interesy i no, możliwość zarobkowania na, zresztą na świetnym malarstwie artysty. Więc no, zdecydowanie Jacek Malczewski był bardzo znanym, popularnym twórcą, docenianym również za granicą. Dostawał medale, między innymi za melancholię czy za autoportrety. Ale tak jak mówię, nie przełożyło się to niestety na majątek. No ale myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest dla nas problemem, ponieważ doceniamy jego wielkość, no, jego znakomite malarstwo.
1: No to powiedzmy o tym malarstwie, o tych pracach, takie najbardziej znane jego dzieła.
0: To znaczy, ja już wcześniej wspomniałam o melancholii, o błędnym kole oczywiście. Chyba takim najbardziej znanym cyklem jest zespół prac Zatruta studnia. Zatruta studnia jest w ogóle takim określeniem, kluczem do wielu prac, które nosiły te tytuły, które powtarzały, pojawiały się w różnych wariantach jakby te sceny, te przedstawienia, natomiast jakby takim najważniejszym zespołem pięcioczęściowym, który określamy mianem Zatrute, cyklu prac Zatrute studnie, jest właśnie ten znajdujący się w kolekcji Fundacji Raczyńskiej przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W części z tych prac oczywiście widzimy twarz pani Marii Balowej, ale jakby takim wstępem, prologiem do tego poznańskiego cyklu jest również Zatruta studnia z chimerą, która znajduje się właśnie w naszych radomskich zbiorach i możemy ją oglądać na stałej ekspozycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zatruta studnia z chimerą, i tu mamy oczywiście wizerunek pięknej pani Marii Balowej, która odgrywa rolę chimery siedzącej właśnie nad studnią, pochylającej się do niej. Bardzo charakterystyczna postać. Natomiast w tle widzimy daleki krajobraz przedstawiający Kraków. No, w pewnym sensie również ukochane miasto naszego twórcy. Nie chciałabym mówić chyba o tych pracach, których w tej chwili nie ma u nas w muzeum, które też nie są czy naszą własnością, czy depozytem, ponieważ jest ich bardzo dużo, przyznam szczerze, więc zresztą Jacek Malczewski był bardzo płodnym twórcą, ale pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na prace, które możemy obejrzeć właśnie na naszej wystawie stałej. No to oczywiście autoportret z muzą, czyli ze wspomnianą panią Marią Balową, autoportret artysty. Zatruta studnia z autoportretem, jest to też przykład pracy, w której ten element, to określenie Zatrutej studni występuje. Autoportret z kwiatem ostu. Jest to co prawda własność prywatna, ale od kilku lat znajduje się u nas w depozycie i no, może cieszyć oczy nie tylko nas muzealników, ale również odwiedzających niesamowitą kolorystyką, a także symboliką ukrytą w pracy. No i umywanie nóg, którego jesteśmy właścicielami, my, muzeum, od kilku lat, gdzie samorząd województwa mazowieckiego, nasz organizator, zakupił nam to w prezencie na okrągłą, setną rocznicę funkcjonowania naszej instytucji.
1: Również w przestrzeni miejskiej pojawiły się prace Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL na blokach, na szkołach. Co pani o tym sądzi?
0: No myślę, że to też jest fajna forma nie tylko upamiętnienia Jacka Malczewskiego, ale i też podkreślenia jego związku z Radomiem. No bo tak jak patrzyłem przez pryzmat, nie wiem, Krakowa, miasta artystów, prawda? Czy Warszawy, nie wiem, Poznania, Lublina, tych większych ośrodków akademickich, artystycznych, to też związanych z uczelniami artystycznymi, również wieloletnimi, bo to jest ważne właśnie, to ci artyści funkcjonują tam w przestrzeni, powiedzmy, i pamiątki po nich, czy w jakiś sposób każdy wie, że jadąc do Krakowa, nie wiem, może iść do muzeum, zobaczyć pracę Stanisława Wyspiańskiego, prawda? Natomiast faktycznie Jacek Malczewski, Radom, już od kilku dobrych lat, myślę, funkcjonujący dosyć mocno w powiązaniu z naszym miastem, takie morale jak najbardziej, jeszcze mocniej podbijają ten jego związek z naszym miastem.
1: A gdzie jeszcze można zobaczyć pracę Jacka Malczewskiego?
0: Pracę Jacka Malczewskiego oczywiście możemy podziwiać w największych muzeach narodowych Warszawy, Krakowa, Poznania, na stałych ekspozycjach, z tym, że u nas faktycznie, z tego co wiem, jest to, i mam nadzieję, że jestem dobrze zorientowana w tym temacie, ale jest to jedyna ekspozycja poświęcona w całości Jackowi Malczewskiemu. Jedna stała wystawa zamknięta, prawda, pokazująca twórczość Malczewskiego. Natomiast no właśnie w innych instytucjach, muzeach narodowych, muzeach regionalnych, prace Jacka Malczewskiego włączone są jakby w większy cykl pokazu Galerii Malarstwa Polskiego przełomu XIX-XX wieku, w zależności od tego, jak są te widełki czasowe ustalone.
1: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A w
3: wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę. Biedronka.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Reklama.
23: Edukacja we Vox FM Radom.
24: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po Kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
25: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat. Ze względów rodzinnych między innymi, ale też takich powiedzmy społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No, jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia. Więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku. Rozmawiałem z około setką osób na te tematy. I w zasadzie tam pojawiały się wątki w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie powiedzmy mrożące krew w żyłach, łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci Kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi wyznacznikami, jeśli chodzi o miejsce, do którego zdążali. Po pierwsze, to była jakaś informacja pozyskana przez nich o zakładzie pracy, gdzie mogą podjąć zatrudnienie. A druga rzecz to były jakieś związki rodzinne, czyli oni, mówiąc w cudzysłowie, dokoptowywali co najmniej jakichś swoich znajomych, którzy gdzieś już zdążyli osiąść, albo właśnie do rodziny, która znalazła jakiś przytułek, jakiś dom. Trzeba pamiętać, że to były bardzo ciężkie czasy, Polska była w ruinie, każdy taki czynnik liczył się dla tych ludzi, ponieważ oni często, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieli żadnego mienia i musieli zaczynać całkiem od nowa. Więc taka nadzieja na podjęcie jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. To babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę. Ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach. Przepis na nią był podpatrywany, podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało, zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi, czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych, ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych, ona zachodziła w obie strony.
24: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
25: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany. No i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy w formie ilustracji, w formie fotografii w tej książce. To jest bardzo zróżnicowany zbiór przedmiotów. Od fotografii i dokumentów poprzez przedmioty osobiste, meble, zastawę stołową, bieliznę stołową. Więc tutaj starałem się tak pokazać różne aspekty tego życia właśnie na przykładzie tego, co udało się stamtąd przywieźć, co się zachowało. Autorem tych tekstów są przedstawiciele środowiska kresowego w Radomiu i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków. Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie, czy w ogóle interesują się południowo-wschodnimi kresami, środkowymi, czy północno-wschodnimi. Tutaj też na pewno ze względu na upływający czas ta konwencja jest rozszerzona po to, żeby no, jakąś dynamikę większą zachować. Nie blokować dostępu do takiego stowarzyszenia ludziom, którzy są z innymi ziemiami związani. Chodzi po prostu o to, że chyba w ogóle w skali kraju całego zaczyna się taki trend, żeby właśnie łączyć te różne grupy po to, żeby one były silniejsze, jeśli chodzi właśnie o członków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji, te kresy, no ich już jest coraz mniej. A raczej jest tak, że nawet jeśli w jakiś sposób czują te sprawy, ten klimat, potomkowie tych ludzi, to już nie jest jeden do jednego, to już się tego nie odda. Zawsze to już jest nieco inne spojrzenie, niestety. Ja jako pracownik naukowy, powiedzmy, w dziale merytorycznym, ja się tym interesuję w taki sposób na pewno mniej emocjonalny niż po tym mogłaby opowiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
24: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zaadaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
0: Jak Państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byli raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie, a Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele, a potem przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy takie piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadworzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem: albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli, wszystko, meble, cokolwiek tam było, zabrać jakiś podręczny niewielki bagaż, wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z pracy rąk. dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni, no różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu, także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należałoby pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda, jeden z większych rynków, starszych rynków, kamienice cudowne, przecudowne, nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik Obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie, w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo we Lwowie, natychmiast było przetransponowane na piosenkę, używano jakichś prostych melodii, które poprzez nie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lud. Właściwie piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle, na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie, najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy. I takim, no podstawowe elementy, no to co na ulicy. Był akordeon, prawda, mandolinka, czyli patelenka, tak zwana po lwowsku. No, tak. Akordeon to była cyja, no tam różne takie, bradrura to była gitara, takie różne nazwy, zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i chciało, nie chciało, mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik, tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel, już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełech, etc., etc., więc długo musiałem walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie argumenty kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo bez ingerencji starszych. Same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
1: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia, kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
4: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1+1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
0: Reklama.
17: Nie zatrzymali się do kontroli w Rybniku pościg za nieletnimi motocyklistami. Donald Trump rozpoczął wizytę w Irlandii. W irlandzkim rządzie nerwowość. Posłuchajcie dlaczego. Przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. W Zielonej Górze rozpoczyna się winobraniowy korowód. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości. Rozpoczynamy od utrudnień na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie a Łany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja.
18: 008352. Pościg!
17: Zatrzymani mają 14 i 16 lat, ich motocykle elektryczne nie miały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła także do sądu rodzinnego. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. Został powitany na lotnisku przez wicepremiera oraz szefową irlandzkiego MSZ-u. Irlandzkie media piszą o nerwowości w rządzie. Ma być spowodowana planowaną rozmową Trumpa z prezydent Catherine Connolly. Prezydent Irlandii znana jest z ostrej krytyki pod adresem Trumpa. Zanim objęła stanowisko, lewicowa polityk opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jak osiłek. Dozór policji, zakaz posiadania zwierząt dla 44-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzać leżącego owczarka niemieckiego. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.
11: Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu. To właśnie było powodem podjęcia decyzji o uśmierceniu owczarka trzonkiem od szpadla.
17: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Winobraniowy korowód przejdzie ulicami Zielonej Góry. Imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda. Aktor przyznaje, że formuła będzie podobna do lat ubiegłych, choć pojawią się drobne zmiany.
12: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
17: Korowód w tym roku pod hasłem Korzenie i liście właśnie teraz się rozpoczyna, przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. Dziś drugi mecz Polaków na siatkarskim Euro. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Kibice przed tym meczem są w świetnych nastrojach.
18: To samo będzie co z Portugalią.
19: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
20: Czyli będzie gładka wygrana?
21: Powinno być łatwe.
17: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Początek meczu z Izraelem o godzinie 15. Przypomnijmy, w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polacy ograli Portugalię 3-0. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać rozpogodzenia. Niewielkie przelotne opady deszczu teraz w Świętokrzyskim, Lubelskim i Podkarpackim. Po południu także na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe opady. Na termometrach dziś najniższe wartości na południowym wschodzie, tam 11-13 stopni. Na przeważającym obszarze 17-20, najcieplej na zachodzie kraju 21 stopni.
22: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
23: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Zmiany kadrowe w radomskiej drużynie.

budować tam swoją karierę. Przypomnijmy, Tomasz Kaczmarek objął stanowisko trenera Radomiaka pod koniec czerwca. Przygotował zespół do rywalizacji w sezonie 2026-27.

0: Od trzech spotkań Zieloni pozostali niepokonani. Obecnie funkcję pierwszego trenera przejął Rafał Grzyb, dotychczasowy asystent trenera Kaczmarka. Pod jego wodzą Zieloni już w najbliższy poniedziałek podejmą u siebie Piasta Gliwice. Mecz na stadionie przy ulicy Struga punktualnie o 19:00.
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
0: Teraz zmieniamy temat. Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. W planach ma Himalaje, Kolumbię czy Amerykę Południową. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Rozmawiałam o jego pasji i zagrożeniach, jakie niesie ten ekstremalny sport.
2: Paralotniarstwo to moja pasja. Cóż mogę powiedzieć? Zaczynaliśmy dość dawno temu, w 1995 roku, kilka osób w Radomiu. Można powiedzieć w Radomiu, bo to tak naprawdę były góry, ale w Radomiu się rodziła ta nasza pasja w głowach na różnych imprezach. No i tyle. Pierwszy raz spróbowałem, ja osobiście spróbowałem na Słowacji, będąc na nartach. Nawet nie był zlot, tylko można powiedzieć szybki bieg w dół, na wysokości kostek od nóg. Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować. Tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie, nic specjalnego. Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło, które jest utrzymywane jakby w swoim kształcie przez warunki wiatru. Jest to skrzydło, które generalnie utrzymuje się w swoim kształcie dzięki specyficznej jego konstrukcji. Do tego potrzebna jest uprząż. Uprzęży jest kilka rodzajów. Generalnie można podzielić je na uprzęże trochę szkolne i trochę bardziej już wyczynowe. Ewentualnie uprzęże akrobacyjne, jeżeli ktoś się bawi w latanie akrobacyjne. To takie są rodzaje. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
0: Czy to jest drogi sport?
2: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, spadochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. To są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
0: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
3: W jakich krajach?

0: spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. Mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
1: Często pan lata, wyjeżdża?
0: Staram się jak najczęściej, jak praca pozwala. Generalnie są to weekendy bądź zawody. No ten sport jest bardzo wrażliwy na warunki, ponieważ praktycznie musi to być pogoda prawie bezwieczna albo dość słabym wietrze, czyli w górach tam do 5 metrów na sekundę to już jest taka raczej granica wiatru. Z reguły jest to pogoda wyżowa. No, dość trudno trafić w taką pogodę, choć się zdarza. Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, które próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić, tak?
1: A powiedz mi, jak pana rodzina, co myśli o tym? Czy się o pana boją?
0: Na pewno się o mnie boją, choć po tylu latach myślę, że są przyzwyczajeni do tej mojej pasji, w której po prostu jestem zakochany. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez latania, więc rodzina się z tym pogodziła w jakiś sposób. A też dużo o tym rozmawiamy, więc jakby oni są na bieżąco z moją pasją, godzą się w jakiś sposób na to.
1: Jak tutaj pan wspomniał, nie jest pan jedyny, ma pan znajomych, którzy też ten sport uprawiają.
0: Tak, jest w Radomiu nas kilku, choć z tego co mi wiadomo i z tego co widzę do zawodów jakby tylko ja się garnę w Radomiu. Tak. No jest nas około 7 osób w Radomiu, latających swobodnie, bez silnika, bo to jest ważne, tak?
1: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy na Mazowszu można gdzieś spróbować?
0: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka. Tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów, to jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
1: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać, jak to? Czy idzie do sklepu, kupuje, wsiada i leci? No chyba nie.
0: Oczywiście może pójść do sklepu kupić, ale nie polecam tego. Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście. Ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ jakby dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania.
1: Trzeba być
0: bardzo czujnym i trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
1: Dobrze, a powiedzmy jeszcze, wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na

0: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawa jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe. I tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest największą... Najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka. Tu nic nie zastąpi. Tak samo jak czasami leci pani gdzieś samolotem na wakacje. Często widać w kabinie, to są starsi ludzie. Pilot jest starszym człowiekiem, tak? Ponieważ tu nic nie zastąpi doświadczenia w lataniu. Nie wiedza teoretyczna, tylko praktyka, wiedza praktyczna i nasze odruchy, które potrafimy zastosować.
1: W moim przypadku akurat to było dość śmiesznie, ponieważ tak naprawdę zaczynaliśmy może nie w pionierskich czasach, bo one troszeczkę były wcześniej, ale w Radomiu nikt nie wiedział prawie, co to jest paralotnia. I nasz kurs to się odbył tak naprawdę po roku naszych zabaw, przygód z paralotnią. I tak, oczywiście już wtedy jakoś potrafiłem latać, potrafiłem się unosić w powietrzu, dopiero poszedłem na kurs paralotniowy. No i potem po kolei poznawałem właśnie góry, znajomych, którzy jeździli na zawody, znajomych, którzy jeździli w większe góry, jeszcze większe góry. I tak zaczęło się moje życie paralotniowe. Właściwie nie wiem, czy moje życie paralotniowe jest ważniejsze od życia domowego. W tej chwili to już nie wiem. Moim celem jest latanie, tak naprawdę.
2: A jaki sobie pan obrał cel, który pan chce, gdzieś pan chce polecieć, coś chce pan zrobić?
0: Tak naprawdę uwielbiam i latanie przelotowe, widokowe i zawodnicze latanie. Cel zawodniczy jakiś osiągnąłem, tak, który zamierzałem, czyli wygranie tej klasy sportu na Mistrzostwach Polski. Tak, mam zaplanowane cele, o których bym nie chciał mówić na antenie, ponieważ to są moje wewnętrzne jakby marzenia. Z marzeń, które bym chciał zrealizować, to bym chciał pojechać w Himalaje, polatać tak naprawdę na paralotni. No teraz pewnie ze względu na pandemię jest to trochę mało możliwe. No i w przyszłości też wyjazdy do Kolumbii, do Ameryki Południowej. Tak, to są cele jakieś, które chciałbym realizować.
2: To powiedzmy, co panu daje takie latanie?
0: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom. Integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnie to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać. I co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To, co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenie, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka. Ja do tej pory, mimo tylu lat latania, miałam świeczki w oczach w powietrzu, szczególnie w nowych miejscach, latając nad pięknymi górami Alp czy Dolomitów. To są miejsca, które zupełnie inaczej wyglądają z dołu, zupełnie inaczej z powietrza. Pewnie nic nie mówię odkrywczego, ale to tak jak wspinacze. Czasami jesteśmy sami ze sobą, te wewnętrzne nasze odczucia, nie jesteśmy w stanie przekazać ich jasno, ale to jest
1: coś, co mnie tam ciągnie i zawsze ciągnęło. I nie potrafię tego nawet może wyrazić, ale to jest moje wewnętrzne ja. Ja jestem ptakiem wtedy. Oczywiście nie myśląc o tym w ten sposób, ale moje marzenia się spełniają właśnie latając.
2: Dobrze, jeszcze powiedzmy odnośnie tego, że ten sport robi się coraz bardziej popularny, bo jak pan zaczynał, to tak naprawdę mówił pan o tym i nikt nie wiedział, o czym pan mówi. A teraz nawet nad Radomiem możemy zobaczyć tych paralotniarzy, którzy się unoszą nad naszymi blokami.
1: Tak, jak najbardziej. Robi się popularny, robi się dostępny. No też nie ma co ukrywać, to, tak jak powiedziałem, to nie wydaje się bardzo drogim sportem. Dobry rower kosztuje czasami więcej niż paralotnia. Oczywiście też nie jest tanim sportem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest najtańszy sport lotniczy po prostu, tańszego nie ma. Jest też ten komfort, ja akurat latam swobodnie, nie czuję bluesa latając silnikiem. To już nie jest moja bajka. To tak jak motorowodniacy, motorówka i żeglarz. Dwa kompletnie różne światy, ale o tyle jest to fajny sport, że tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał, a nie ma wiele czasu na wyjazdy w góry, to kupuje paralotnie, kupuje do tego napęd plecakowy, to jest silnik spalinowy po prostu, który mamy na plecach i w obrębie Radomia, czy w obrębie najbliższych swoich miejsc do zamieszkania możemy w każdej chwili wyjąć z plecaka, odpalić silnik, polecieć w powietrze. I dlatego się robi to takie popularne, tak? Ludzie marzą o lataniu, ale wiele osób to realizuje, tak?
3: Sport Vox FM Radom.
4: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają dziewczyny między innymi z Cheerleaders Radom. Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
5: Cześć, witamy.
4: Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku. To szmat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
5: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
6: Tak, zdradzi to nasz wiek.
5: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Borki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
4: I skąd ten cheerleading się wziął?
5: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie na piłce ręcznej. I po prostu nasz trener, no on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później mieliśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej. I pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem, no prawie 10 lat. Mhm.
4: I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla was?
5: Przede wszystkim taniec, możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
6: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No i tak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności.
5: Tak, i widzimy, jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy,
4: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was
6: była,
4: dołączyli? Czy...
6: Tak, był taki incydent, że przez bodajże może sezon. Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
7: się pojawiały. Ale współpracowało z nami chyba trzech chłopaków, albo czterech w sumie, to tak wymiennie. Ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy,
6: tak.
7: Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
6: fajne urozmaicenie
7: dla tej żeńskiej widowni być może.
4: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
6: No nie, stroili od tego.
4: Czy nie chcieli?
6: Nie.
4: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspiracje? Bo wiadomo, włosy, make-up, stroje, no i również układy, tak?
6: No tak, teraz jest szeroki dostęp i do internetu, i jakieś różne pomysły z Instagrama czy TikToków. Dziewczyny są młode, więc mają naprawdę pełną głowę pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
7: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne sportowe, ale bardziej takie sceniczne.
4: Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
7: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek.
6: Półtorej godziny,
7: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunków, doboru wynoszeń, coś takiego, tak?
6: No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie zanudzić tego widza. My też regularnie pokazujemy się na tych meczach, więc też chciałbyśmy, żeby nasze występy były na tyle atrakcyjne, żeby też każdy z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował.
7: Tak, dla nas też, my lubimy coś nowego, dla nas też, nam te układy, może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
6: Motywują nas też do treningu.
4: Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
7: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica, na przykład tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w dopingowanie i my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć. Obserwujemy zachowania chociażby trenera, który niejednokrotnie swoje emocje gdzieś tam wyładowuje i nas też to gdzieś tam motywuje do tego, żeby im kibicować. Po prostu uczestniczymy w tym meczu, tak? To w taki sposób wygląda.
6: Mi się wydaje też, że my po prostu lubimy te drużyny, którym kibicujemy i to nam daje też taką energię, motywację, bo my po prostu całym sercem jesteśmy z tymi drużynami jako też tutaj...
7: Tak. To fakt, niejednokrotnie zdarzało się, że jeździłyśmy na mecze wyjazdowe, żeby wspierać drużynę właśnie jako po prostu kibice.
6: Więc nie to, że tylko czekamy na nasz występ, ale też jakby tutaj obserwujemy to, co się dzieje na boisku, trzymamy kciuki za kolejne zdobywane punkty przez drużynę.
4: A czy czucie na przykład energię kibiców, jak nie wiem, jest lepszy mecz, wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom, czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
7: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie łeb w łeb, to publiczność wręcz nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
6: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
4: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
7: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flajerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała za zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć. Dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę, może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
4: Trzeba chyba potrzeba zaufania, nie?
7: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie jakby ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
6: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Tak. Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
7: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle... takiej możliwości, żeby coś się nie udało, tak?
6: Tak, mimo młodego wieku dziewczyn naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
7: mają kogoś
6: złapać,
7: tak, trzymać,
6: to rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
4: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że robiło wrażenie.
7: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega w ogóle sport czy taniec. Ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, no nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje chodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
6: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi, wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
4: No i odwagą.
6: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy nie pocieszony i
7: oj tak, ale pomyliła, tak? albo coś tam skrytykuje.
6: Tak.
7: Ale to jak to wszystkim chyba.
6: Tak, dokładnie.
4: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
6: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
7: tak, to jesteś można wypracować.
6: Tak, ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
7: Nie wychodzi.
6: I najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
4: A jak na przykład ktoś przyjdzie do was dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż na imprezach, tak? Wszyscy jej mówią super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
6: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu cheerleaders w innym mieście i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
7: dostarczamy. Dostarczamy różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia, tak naprawdę no potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć, jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący. To później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
6: Tak, więc one właśnie jak są zaangażowane, to te nowe dziewczyny, właśnie to zaangażowanie jest niezbędne, bo jeśli komuś zależy, to powiedzmy, że nasze treningi są 1-2 razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć, więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli
7: tak, dokładnie,
6: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
4: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane? Nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
7: No niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Trzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie. Mhm.
4: Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
7: Na pewno jest
6: na
7: coś takiego,
6: pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze nie było tej hali, tylko tutaj jakby nie miałyśmy takiej możliwości na takiej dużej skali publiczności wystąpić, więc
7: tak, ja pamiętam te reflektory, energia, że po prostu tak. To było naprawdę coś takiego innego, czego w Radomiu jeszcze nie doświadczyłyśmy.
6: Sama ta podróż była taka emocjonująca, bo się przygotowywałyśmy gdzieś tam, czy makijaż, to wszystko było w tym busie, więc fajna była taka atmosfera. No i właśnie później, jak wyszłyśmy już, to rzeczywiście nawet były bardzo duże oklaski, taki wiwat tych kibiców tej drużyny.
4: A u ciebie?
7: Ja myślę, że Myślę, że bardzo dużo było takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w Nowej Hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie, ale hala naprawdę takie robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
8: To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween, bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
7: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł, ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś zespołami, innymi zespołami czy Leaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy, kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka z jakąś nutką tam
8: dreszczyku.
7: Dokładnie, kroki też były takie. To była specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę.
8: Wyszło ekstra.
7: Wyszło fajnie, tak. Jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak? Jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać.
8: No a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie, czy zmywały, jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału, jak to wyglądało?
7: Chyba to się opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
8: Już teraz Halloween jest u nas już też
6: bardziej popularny, więc
7: tak, myślę, czasami to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest...
6: Tak, czy czasem
7: nie myśli
6: nawet
7: o tym.
6: Na ten strój zarzuciło się płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka, i to oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
7: Oczywiście, no bo jak inaczej.
6: Więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do takiej biedronki.
7: Tak, dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi. My wchodzimy, robimy zakup, wychodzimy, tak?
6: Tak.
8: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
6: No na pewno jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy, i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo. I na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku. Ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała. Nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
7: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy i ma takie zdjęcie po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później jak oglądamy te zdjęcia, to w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo, ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
6: Ale ja też z wstążką miałam sytuację, tak, ja właśnie miałam tańczyć układ ze wstążką i miałyśmy przygotowane je przed samym występem, te wstążki na parkiecie, i któraś z dziewcząt wzięła moją wstążkę i ja stałam, nie miałam miałam wstążki, a układ jest ze wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja machałam tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
7: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że dziewczyny się zorientowały.
6: Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle ja nie spodziewały się, że ja nie mam wstążki, a tak dobrze
8: nie,
6: to zagrałam.
8: Teraz jak ja wyhaczyłam też, jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że spadła. Dziewczyna wyszła, tak, spadła tak. Wstążka i została z samym tak. patyczkiem. Tak. I tak stanęła z tym patyczkiem. Tak. Ale też sobie dała radę, tak. Też uśmiech nie schodził z twarzy.
7: Najważniejsze to jest uśmiech. Reakcja. Bo... Ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
8: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo, różne...
7: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami tak. To, jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno, to lepsze czasami, te miny nasze.
6: No. Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze. No i tańczymy układ, nagle jest, słyszę w tle zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje?
7: Ale przecież ja na treningu byłam.
6: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem, co mam robić. I pan przetworzył to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
7: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętać, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może tak.
6: Może to wrócisz wspomnienie.
7: To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone.
6: Takie amerykańskie.
7: No. Tak, trochę Ameryki.
8: Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
7: Tańczyliśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy.
6: Na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu. W Radomiu.
7: Tak, maraton. Mhm.
6: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
7: widzi jakąś możliwość, potrzebę, że będzie występić, jest na pewno na to miejsce, tylko to wszystko zależy od organizacji.
6: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy, powiedzmy, te układy nie są one długie, ale...
8: Krótkie strzały.
6: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to robimy.
8: Tak, a czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej, czy koszykówki?
7: Jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
6: I to musi być szybko, dynamicznie zrobione.
7: I to jest szybko, tak? Jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak tu wcześniej porozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów. Musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu. Więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie. Chociaż my to bardzo lubimy. Dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć i jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set. Więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca, przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ, tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka, ale nie zawsze gdzieś tam nam to wychodziło, bo jednak mamy takie kroki, które robimy wspólnie w jakiejś
6: mniejszej grupie. To nam trochę utrudniała.
8: A ulubiony sport, na którym lubicie występować, jakbyście miały, nie wiem, tylko możliwość występowania podczas jednej dyscypliny, to co to by było? Koszykówka, siatkówka, piłka nożna? Które najlepsze?
6: Koszykówka na dużej hali.
7: Koszykówka na dużej hali. Ja też jakby w ogóle z koszykówką nie miałam do czynienia, ale teraz bardzo polubiłam ten sport. Sport jako sport. Tak. Ale tak, na dużej hali, dobrze.
8: A na dużej hali jeszcze jak był tak, że Hydrotra grał i miał bardzo dużo kibiców, przychodziło na mecz, praktycznie całą halę zapełniali, to też czułyście tą adrenalinę przed występem?
6: Tak, tak, zdecydowanie. To jest fajne takie uczucie, jak widzi się właśnie, że ci kibice dopisali tą obecnością i jeszcze gdzieś tam widać tą energię i jeszcze jak punkty się zgadzają na tabeli, oczywiście dla naszej drużyny, no to jest wtedy naprawdę bardzo fajne.
7: Tak, to widać, tak jak teraz powiedziałaś, że jak są ci kibice, to widać zupełnie inną grę i koszykarze, no to jednak ludzie na siebie tak oddziałują, że jak jest wsparcie, to jest i lepsza gra, i lepsza atmosfera. No tak, tak to działa. Mhm.
4: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
3: Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
19: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis. Radom. Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
22: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
25: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
26: No co wy, spawane z profili będą git.
27: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
25: Siadek.
27: No co,
28: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
17: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
18: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
19: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
23: Ciężki kolejowy sprzęt w Sokolnikach Suchych. Naprawiony jest drugi tor uszkodzony w środowym wypadku. Drogowcy na pomorskim odcinku A1, posłuchajcie, gdzie trzeba zwolnić. Celine Dion znów będzie koncertować. Artystka wraca na scenę po 6 latach przerwy. Godzina 13. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Nawet kilka dni mogą potrwać naprawy na zniszczonej po wypadku trasie kolejowej w Sokolnikach. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt PKP PLK. Po usunięciu wykolejonej lokomotywy oraz ostatnich wagonów pociągu uczestniczącego w wypadku rozpoczęła się odbudowa drugiego toru, mówi Przemysław Zieliński z Polskich Kolei Państwowych.
24: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
23: Ruch po pierwszym torze został przywrócony zawieszony w nocy. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia prędkości. Pociągi na szlaku zwalniają do 60 km na godzinę, a bezpośrednio na przejeździe do 20 km na godzinę. Uwaga kierowcy, autostrada A1 na Pomorzu znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelplin-Kopytkową drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Od dzisiaj utrudnienia czekają kierowców m.in. między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
0: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
23: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
0: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
23: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na plac budowy. W wiadomościach Vox FM, teraz Francja. Celowe działanie doprowadziło do wypadku kolejowego w Normandii, twierdzi policja. Te informacje podała agencja AFP. We wczorajszym wypadku poszkodowanych zostało ponad 40 osób. Ciężko ranna jest młoda kobieta. Feralnym pociągiem podróżowało prawie 190 pasażerów. Źródło policyjne twierdzi, że na torach znaleziono kawałek szyny. Również jedna z telewizji podaje taką właśnie wersję zdarzenia. To wielki comeback i to po 6 latach. Na scenę wraca Céline Dion. Już dziś w hali Nanterre pod Paryżem wystąpi na pierwszym z 16 zaplanowanych koncertów. Artystka miała kilkuletnią przerwę spowodowaną chorobą. Od dawna zmaga się z syndromem sztywnego człowieka, który odebrał jej kontrolę nad mięśniami i głosem. Niektórzy stracili już nadzieję, że zaśpiewa jeszcze dla szerszej publiczności, ale dziś Céline mówi: czuję się dobrze i mam siłę.

0: Na paryskich ulicach już dziś słychać było piosenki kanadyjskie i gwiazdy, około 10 tysięcy fanów zaśpiewało je podczas publicznego karaoke. Sporo chmur dzisiaj w całej Polsce, choć możliwe są także rozpogodzenia i przejaśnienia. Niewielkie przelotne opady deszczu po południu pojawią się na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej dzisiaj na południowym wschodzie, na Podkarpaciu od 11 do 13 stopni, na przeważającym obszarze od 17 do 20, najcieplej na zachodzie Polski, tam 21 stopni.
1: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
2: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od wyjątkowej inicjatywy wspierającej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z Radomia, ale także z całego Mazowsza. Akademia Zdrowia to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Karuzela. Kompleksowy program wsparcia skierowany jest do dzieci i młodzieży, dorosłych, ale także ich rodzin, którzy zmagają się z kryzysem emocjonalnym. Dowiecie się, jakie formy wsparcia można uzyskać w ramach projektu, jak przeciwdziała się stygmatyzacji osób w kryzysie emocjonalnym bądź chorującym na depresję oraz jak buduje się dla takich osób sieć wsparcia. O tym wszystkim w rozmowie z gościem, który już w naszym studiu.
3: Kryzysy wśród dzieci i młodzieży, kryzysy emocjonalne to taka sytuacja, o której doskonale wiemy, słyszymy i dzieje się. Jest tutaj pewna odpowiedź na terenie naszego miasta, Akademia Zdrowia. Taki projekt, który właśnie ma wspierać dzieci i młodzież w kryzysach emocjonalnych. Organizatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Karuzela. Ze mną dzisiaj pani wiceprezes stowarzyszenia, pani Katarzyna Ziętek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Akademia Zdrowia, jakie cele przyświecają temu projektowi?
4: Akademia Zdrowia to przede wszystkim pomoc dla dzieciaków doświadczających kryzysów różnego rodzaju, doświadczających stanów depresyjnych, doświadczających stanów suicydalnych. To jest ogromnie duża praca, którą my jako dorośli musimy wykonać, jako pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele. To jest ta pomoc właśnie, którą musimy nieść dzieciakom, nieść tym osobom, które tak naprawdę za chwilę wejdą w swoje dorosłe życie. Zaczynamy od dzieci. Dzieci 7-8 lat, które już doświadczają różnego rodzaju zaburzeń. To jest te dzieci, co doświadczają ich wcześniej, ale mamy różnego rodzaju działania i projekt jest skierowany do dzieci, do młodzieży, do osób dorosłych, do ich rodziców, do osób, które mają za zadanie też wspierać, są najbliższymi członkami rodziny. Jest grupa wsparcia, są treningi umiejętności społecznych, są zajęcia terapeutyczne, są spotkania dla osób doświadczających na przykład stanów depresyjnych, zaburzeń. To są po prostu osoby dorosłe. Kryzys psychiczny, mówi się, znaczy zastanawiają się, wszyscy dywagują, czy to już jest taki wymysł, czy realne zagrożenie. No, podjęłyśmy się tego tematu, tych zaburzeń psychicznych, zaburzeń depresyjnych, bo uważamy, że to już jest ogromne zagrożenie. Widzimy, co się dzieje, gdzie dzieci nie potrafią już teraz coraz bardziej nawiązywać relacji. Mają tylko komórki, siedzą w grupie i każdy gra na swoim telefonie. To się obserwuje w galeriach, to się obserwuje w szkole na korytarzu, to się obserwuje idąc miastem, gdzie dzieci idą i ta głowa jest po prostu w telefonie. A życia trzeba doświadczać, trzeba się nim cieszyć, trzeba się cieszyć relacjami, tym, kto jest obok nas w ogóle, podróżować, a nie tylko robić zdjęcia i wrzucać je na różnego rodzaju komunikatory.
3: To jest jakiś tam jeden z czynników tutaj, no właśnie przy tym się zatrzymajmy. Mówiła tutaj pani generalnie o różnych problemach emocjonalnych, o wsparciu w depresji, o wsparciu też w takich problemach suicydalnych, tak? Czyli w myślach różnych, które się tam gdzieś pojawiają. Skąd w was właśnie znalazła się taka potrzeba, żeby wyjść naprzeciw takim, a nie innym sytuacjom?
4: W naszym stowarzyszeniu tak naprawdę to zaczęło się kilka lat temu, ale też samo stowarzyszenie założyli rodzice, których dzieci doświadczały, można powiedzieć, bo to są już teraz dorosłe osoby, różnego rodzaju zaburzeń. to były dzieciaki i z autyzmem, i z ADHD, i z zespołem Aspergera, i z jakimiś takimi właśnie zaburzeniami depresyjnymi. I to już zaczęło się kilka lat temu, kiedy zaczęliśmy prowadzić treningi umiejętności społecznych. Te treningi zazwyczaj starałyśmy się, żeby były bezpłatne, pozyskując różnego rodzaju środki, między innymi tak jak teraz na ten projekt. Jest on współfinansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego, dlatego ogromnie się cieszymy, że możemy nieść tą pomoc nieodpłatnie, że już na przestrzeni tych kilku lat

0: przy stole, konwersować ze sobą, też rozmawiać. Czy na przykład chodzą w różnego rodzaju miejsca, gdzie mogą doświadczyć różnych aktywności, i to naprawdę jest bardzo takie dla dzieciaków i rozwojowe, bo czasami bywa tak, że dzieci nie wychodzą nigdzie ze swoimi rodzicami. Może gdzieś tam jadą na wakacje, ale dosyć często dzieci mówią o tym, że coś, czego najbardziej potrzebują od swoich rodziców, to tego czasu, który by im mogli poświęcić, coś wspólnie z nimi porobić. Już nasze panie terapeutki zwracają na to też uwagę, że czasami warto dać temu dziecku ubrudzić się, pozwolić mu coś zrobić w kuchni, pozwolić mu coś obrać. Duży apel też do taty, do rodzica, mówię tutaj o tacie, żeby temu dziecku pozwolić coś zrobić, coś pomajsterkować, napompować nawet tą oponę, a nie denerwować się, że ono coś robi wolno, bo ono może tego po prostu kompletnie nie umieć. My jesteśmy jeszcze z takich czasów, gdzie rzeczywiście dużo rzeczy się reperowało. Widzieliśmy, kiedy rodzice to robili. Siłą rzeczy uczyliśmy się przez obserwację i tak jest też i z naszymi dzieciakami. Dzieci w ogóle uczą się przez obserwację. Także jeśli my im czegoś nie pokazujemy, to po prostu nie będą to umiały i ten kolorowy ekran, który im tak teraz dużo czasu zabiera, będzie dla nich o wiele atrakcyjniejszy na ten moment, pomimo wewnętrznych jakichś potrzeb, emocji, które mają po prostu niezaopiekowane. I to później wychodzi wszystko w relacjach z rówieśnikami. No jest dużo emocji niezaopiekowanych, także...
1: Mówiła tutaj pani generalnie o tych wszystkich rzeczach, czyli tym wyjście do kina i tak dalej, to rozumiem, że są też te treningi umiejętności. To nie jest w ramach tego projektu. W ramach tego projektu będziecie świadczyć inne wsparcie, rozumiem, tak? Tu nie będzie wyjścia do teatru i kina, nie będzie uczenia trzymania sztućcy, bo to jest w ogóle całkowicie inna sytuacja. Tutaj będziecie wspierać dzieciaki w kryzysach emocjonalnych.
0: Zgadza się, ale właśnie w ramach też tego projektu są treningi umiejętności społecznych, także tutaj umiejętności społecznych i emocjonalnych. Jednak kiedy zdarzają się dzieci, które na przykład, weźmy tą restaurację, nigdy nie były w restauracji, to nigdy nie były, czy są pewne zasady, które trzeba stosować, będąc w takim miejscu, to w tych te treningi mają za zadanie właśnie naukę umiejętności społecznych. I w każdym roku jest takie trzy grupy, zbiera się trzy grupy, już w tym roku są te trzy grupy, ale w przyszłym roku i w kolejnym roku będą kolejne trzy grupy, które też będą się uczyły różnych i zaopiekowania swoimi emocjami, ale też wychodzenia, integrowania się z rówieśnikami, ze swoją grupą, współdziałania, wymyślania różnych projektów, które by chcieli zrealizować, jakichś przedsięwzięć. To wszystko jest w planie terapeutycznym, który realizują nasi terapeuci. Do grupy jest dwie osoby, to są dwóch terapeutów, zazwyczaj to jest pedagog i psycholog lub terapeuta zajęciowy i psycholog czy pedagog. Różne są konfiguracje. I dzieciaki, tak, oprócz tego, w tym projekcie, oprócz tych wszystkich różnych zajęć terapeutycznych, spotkań, konsultacji, wsparcia, tej grupy wsparcia, jeszcze są treningi umiejętności społeczno-emocjonalnych. Także projekt naprawdę ma bardzo wiele działań. A na samym początku, kiedy taka osoba się do nas zgłasza, rodzić z dzieckiem, dziecko przechodzi konsultację psychologiczną po to, żeby tak dobrać działania w projekcie, które mogą go wesprzeć. Już od kilku lat tak realizujemy projekty, że kiedy dziecko się do nas zgłasza, to najpierw przechodzi konsultację psychologiczną. Jest ta rozmowa, kiedy dziecko ma orzeczenie czy jakąś opinię, też dostarcza ją. Czasami kiedyś są trudne zachowania, też prosimy o opinię też ze szkoły, na przykład od wychowawcy. Chodzi o to, żeby jak najlepiej poznać dziecko i jak najlepiej dostosować mu to, co mamy w projekcie, dostosować do jego takich naprawdę indywidualnych.

0: potrzeb.
1: Czyli możemy powiedzieć, że opieka skrojona na miarę.
2: Tak, i jeszcze coś, co mnie bardzo cieszy. Już od kilku lat realizujemy projekty tak, że tam, gdzie dzieci przychodzą do pracy, tam też dla rodziców stwarzamy taką... Takie, znaczy to są oprócz tego, że jest grupa wsparcia, robimy też warsztaty umiejętności rodzicielskich. I bywa różnie z przychodzeniem rodziców na te warsztaty, ale ja też rozumiem, mają rodzice różne zobowiązania. Jednak dla nas i dla przyszłości i rozwoju naszych dzieci bardzo ważne jest to, byśmy nie tylko oddawali dzieci w terapię, bo dziecko nam się zepsuło, bo coś z dzieckiem jest nie tak, tylko żebyśmy zobaczyli, że jeśli nawet oddamy to dziecko w terapię i ono pójdzie, ono będzie pracować z terapeutą, zacznie panować nad swoimi emocjami i ono zacznie. I co będzie? Wróci do domu, do środowiska, które się dla niego nie zmienia. I ta cała praca, jeśli dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo chce i ma już taką świadomość, że są rzeczy, które sprawiają mu trudność, ono gdzieś idąc dalej, wzrastając, rozwijając się, może gdzieś sobą się zaopiekować, ale to naszą rolą dorosłych jest, żeby te dzieci otrzymały jak najwięcej wsparcia. Nie tylko na terapii, czy w szkole, na przykład poprzez zajęcia z psychologiem, czy pedagogiem, choć z tego, co słyszę, to ta pomoc też nie jest na taką miarę, jak dzieci potrzebują, bo kiedy słyszę, że jest spotkanie pół godziny z psychologiem na 2 tygodnie, no to dla dziecka, które doświadcza zaburzeń psychicznych, psychicznych, nawet może nie psychicznych, bo tutaj dzieci mają orzeczenia, ta pomoc jest inaczej dostosowywana. Ale kiedy dziecko na przykład ma depresję, mamy jesień, mamy taką pogodę, jaką mamy, czasami są to jakieś zerwane relacje, na przykład z rówieśnikami, czasami jest to odtrącenie od grupy, czasami jest ten brak uwagi rodziców i dziecko doświadcza takiego stanu. I kiedy ta pomoc jest raz na 2 tygodnie, pół godziny, to co wtedy możemy? Jak możemy wtedy dziecku pomóc? Tu bardzo ważne jest, żeby była ta współpraca pomiędzy i terapeutami w szkole, czyli pedagog, psycholog, rodzicem, ale też poradnią, do której dziecko na przykład się zgłasza na różnego rodzaju zajęcia. I ja wiem, że to jeszcze zanim zacznie tak funkcjonować, to może jeszcze trochę minąć. Stąd ten projekt wychodzi naprzeciw takim potrzebom, że przychodzi dziecko do terapii, to na te spotkania, które są dla rodziców, przychodzi rodzic, żeby on też mógł popracować nad swoimi emocjami.
1: Czyli wspieracie w ramach tego projektu nie tylko dzieciaki, ale dbacie także o to, żeby rodzic też przeszedł jakby swoje zrozumienie tematu.
2: Tak, swoje zrozumienie tematu, przeszedł swoje emocje, bo czasami ktoś mówi, zdenerwowałem się, albo coś się zadzieje i... No i przytrzymajmy się tego, zdenerwowałem się. Ale to zdenerwowałem się na kogo? Na dziecko, które nie wie, na dziecko, które doświadcza na przykład teraz, nie wiem, smutku jakiegoś wewnętrznego. Może warto by było się zatrzymać właśnie, posłuchać tych naszych dzieci, posłuchać tego, co w ogóle do nas mówią, jak one się zachowują, żebyśmy po prostu w tym ferworze takiego zarabiania pieniędzy, zajmowania się sobą, nie zgubili naszych dzieci po drodze, bo kiedyś to my będziemy potrzebować ich opieki, my będziemy potrzebować ich wsparcia i wtedy oni mogą nie mieć dla nas po prostu czasu.
1: No, bardzo brutalne, ale jakże prawdziwe. Zejdźmy sobie do takich konkretów. Mamy tutaj obszar dzieci, mamy tutaj obszar rodziców. Jak to wszystko będzie wyglądało i jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o tą pracę z psychoterapeutą? Cały ten filar tego projektu. Dzieci, rodzice, bo będziecie tutaj wspierać te dwa obszary, tak?
2: Tak, w ramach też zajęć terapeutycznych. Robimy w tym roku takie przedsięwzięcie, że zbieramy też grupę młodzieży, takich właśnie doświadczających różnego rodzaju stanów, na przykład depresyjnych czy zaburzeń, czy na przykład takie, które gdzieś już mają w swoich doświadczeniu zaburzenia suicydalne. I do tego, i tutaj grupa specjalistów będzie pracować właśnie z tymi dziećmi, ale dodatkowo będzie też pracować z ich rodzicami.
1: I to jest założenie projektu? Albo przystępujemy tak, albo wcale?
2: I to jest takie założenie dla tej konkretnej grupy, którą postanowiliśmy w tym roku stworzyć. To jest takie założenie, że dziecko wchodzi i wchodzi też razem z nim rodzic. Oczywiście to są dwa odrębne spotkania. Dzieci spotykają się ze specjalistami same, rodzice będą się spotykać ze specjalistami sami, bo wiadomo, my jako dorośli ludzie też mamy jakieś swoje kawałeczki skrzętnie poskrywane, mamy emocje, których nigdy nie udało nam się wyrazić, bo wychowaliśmy się w danym środowisku, mieliśmy takich i takich rodziców. To tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, bo jeśli cofniemy się do dzieciństwa, no to przypominamy sobie, że mama była taka i taka, tata był taki i taki i jak to na nas wpłynęło. I to teraz powinniśmy wziąć i spojrzeć na nasze dzieci, że kiedy my jesteśmy tacy i tacy, to nasze dzieci też, to będzie ich gdzieś kształtować, to jak my się do nich odnosimy, jak my się nimi opiekujemy, jak poświęcamy im czas, to będzie ich kształtować. I one też wchodzą właśnie w ten świat dorastania z danymi emocjami. I tak naprawdę powinniśmy się i u siebie, jako u dorosłych, zaopiekować naszymi emocjami, a już wręcz naszym obowiązkiem jest opiekować się emocjami naszych dzieci.
1: Ale do tego potrzeba dojrzałości i tego będziecie, rozumiem, uczyć.
2: Tak, tego będziemy uczyć. Mhm.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces zapisów, gdzie się zapisać, jak to wygląda, czy grupa już jest, czy startujecie dopiero, jak wygląda ten zakres?
2: Do projektu można się zapisywać cały czas. Tak jak wspomniałam na początku, projekt jest 3-letni. Proces wygląda tak, że zgłaszamy się do naszego Instytutu Rozwoju Dziecka i Wspierania Rodziny w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej 135. Pracujemy w godzinach już od 6:30 do godziny 17:00. Planujemy ten okres też już wydłużyć, bo chcielibyśmy jak najwięcej zaoferować dzieciakom różnego rodzaju zajęć. Ale na razie jest w tych godzinach, także w tych godzinach można się zgłosić właśnie, czy to jadąc do pracy, czy na przykład po pracy. Myślę, że jest ta możliwość dotarcia do nas i zapisania dziecka na zajęcia. Mamy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i po prostu, tak jak już powiedziałam wcześniej, pierwsze spotkanie to jest konsultacja z psychologiem, dlatego też wypełniamy formularz, zostawiamy kontakt, ustalamy godziny z naszymi terapeutami, a wtedy dzwonimy, zapisujemy, dopasowujemy też godzinę oczywiście, bo wiemy, że kiedy rodzic jest w pracy, różnie możemy z tej pracy wyjść czy zwolnić się na chwilę, żeby podjechać z dzieckiem. Także zazwyczaj konsultacje odbywają się popołudniami, kiedy dzieci też już wyjdą ze szkoły, no bo wiadomo, wszyscy mamy swoje obowiązki, a to jest coś dodatkowego. I po prostu trzeba się do nas zgłosić, trzeba się zapisać po tej konsultacji wtedy pani tutaj terapeutka dostosowywuje. Stwarzamy w tym projekcie indywidualny plan pomocy. Mhm. I w tym indywidualnym planie pomocy pani psycholog dostosowywuje te zajęcia, które mamy, te działania, które mamy do potrzeb danego dziecka. No i tak jak siłą rzeczy, tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, też są warsztaty dla rodziców i my oczywiście do tego bardzo gorąco zachęcamy, bo kiedy my będziemy zaopiekowani i te nasze emocje będą zaopiekowane, wtedy na pewno lepiej pomożemy dziecku. Także to jest to. Jeśli dziecko posiada opinię na przykład od psychologa, jeśli na przykład posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to te dokumenty jak najbardziej warto przynieść ze sobą, bo wtedy specjalista, znaczy pani psycholog, może się z tym dokumentem też jeszcze zapoznać przed spotkaniem, a wtedy już jest spotkanie, to co tam się odbywa, to oczywiście jest w gabinecie, to wiadomo, że tajemnica, ale dziecko po prostu ma dostosowane do swoich potrzeb zajęcia, które są oferowane w ramach tego działania.
1: Realizując ten projekt, jakie chcecie osiągnąć cele? Co chcecie tak naprawdę przekazać tutaj wszystkim? Jakie jest wasze marzenie? Co się stanie po tym projekcie?
2: Marzenie jest takie, żeby wszystkie dzieci były uśmiechnięte, żeby były zaopiekowane, żebyśmy my też zobaczyli, co kieruje tak naprawdę nami w naszym życiu, bo składamy się tak naprawdę z emocji i kiedy my zaopiekujemy się dzieciakami, zaczniemy ich słuchać, zaczniemy w ogóle słuchać drugiego człowieka, tego, co on ma do powiedzenia. Marzeniem to jest wiadomo, żeby był każdy zdrowy, szczęśliwy, był kochany, ale tu chciałbyśmy, żeby relacje pomiędzy rodzicami, pomiędzy dziećmi, ale też pomiędzy rówieśnikami były, powiem, na ten moment poprawne.
1: No i tym optymistycznym akcentem postawimy sobie kropkę, żeby te relacje były poprawne. Dzisiaj o projekcie Akademia Zdrowia opowiadała Katarzyna Ziętek, wiceprezes Stowarzyszenia Karuzela. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I zostaniemy przy temacie zdrowia psychicznego. To temat, o którym mówi się wiele, jednak pomimo tego problem wciąż narasta. Mowa o samookaleczeniach wśród dzieci i młodzieży. Czym jest to zaburzenie i jak wspierać dzieciaki w ich trudnych emocjach? O to zapytałam Annę Małaśnicką, terapeutkę z ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
3: Będziemy poruszać dosyć trudny temat. Myślę, temat, który już dosyć obficie krąży też w mediach, natomiast jest tematem, któremu wydaje mi się wciąż i nadal potrzeba poświęcać bardzo dużo uwagi. Mowa o dzieciach i młodzieży i zaburzeniach, jakie tak naprawdę wydarzają się w tych małych głowach. Depresja, stany lękowe to są takie historie, z którymi teraz przychodzi się mierzyć. Czy dużo jest dzieciaków, młodzieży, które zgłaszają się tutaj oczywiście na pewno z opiekunem czy rodzicem do ośrodka interwencji kryzysowej szukać pomocy?
4: Proszę Państwa, dużo. Tak jak porównuję z poprzednimi latami, pracuję tutaj nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci rok, dużo. W tej chwili od początku roku to było tak w okolicy, ja oczywiście tego nie wiem, ale w okolicach 70 i to są dzieci też objęte pomocą i również pomocą psychiatryczną. Ja wiem, że to jest taka środkowa adolescencja, ale ja tutaj przychodzą również małe dzieci. To przychodzą dzieci z pierwszej, z drugiej klasy też, tak. To są przeważnie dzieciaczki z rodzinach dysfunkcyjnych, tam gdzie jest problem alkoholowy, bo to jest też ten obszar dzieci. I te dzieci jako ofiary przemocy też, ale również z problemem alkoholowym rodziców. I one doświadczają tych urazów i są bardzo, bardzo zaburzone. Natomiast drugim takim obszarem jest to ten okres tak od 12-13 roku życia do, powiedziałabym, nawet 25-26. Mam tu na myśli również młodzież studencką, gdzie nie chcę mówić w szczegółach, ale to jest taka grupa młodych ludzi, którzy raz, że nie dają sobie rady z emocjami, źle funkcjonują w grupie rówieśniczej. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja mam dziewczynkę, która do dnia dzisiejszego, mimo że była w cudzysłowie zaopiekowana przez rodziców, nie miała przyjaciółki. Nie miała przyjaciółki od wczesnych lat. Te relacje były bardzo krótkie, bardzo zrywane. Ona przychodzi i bardzo płacze, mimo że jest w bardzo dobrej szkole, nie nawiązała nigdy przyjaciół. Ona płacze, tak bardzo chce mieć przyjaciółkę.
0: To, co pani mówi, co mi się tak wychodzi na pierwszy, że tak powiem, brzeg, czy to jest w ogóle brak umiejętności nawiązywania w ogóle relacji?
4: Relacji na pewno też, tak, ta dziewczynka jest bardzo otwarta na relacje. W tej chwili już doszło do tam pewnych zmian, ale ona tak oczekuje, ona chce, ona ma lęki też z tym związane. To jest zresztą oddzielny problem, bo ten problem mają również inne dzieci. To są dzieci, które wpadają w depresję. To jest oczywiście związane i z programami w szkole. To jest związane z wymaganiami, to jest związane z ocenami i dzieci się zamykają. Przewlekły stres powoduje zaniżone poczucie wartości, powoduje, że te dzieci źle o sobie myślą, że te dzieci nie mają siły, te dzieci uciekają w sen, te dzieci mają bezsenne noce, te dzieci nie wierzą w siebie, mimo że są bardzo zdolne i mają piękne zainteresowania. Jedna szkoła, ja akurat mam dzieci z tej szkoły, zrobiła fajną rzecz. to znaczy i na matematyce, i na polskim, pracują w grupach, w zespołach. Pewnie jest to też i w wielu innych szkołach, ale to powoduje, że one się uczą współpracy, nie rywalizacji, ale współpracy, zobaczenia gdzieś siebie. Natomiast dzieci z depresjami młodzieńczymi, w wieku młodzieńczym jest coraz więcej. To wynika też z tego lockdownu, ale nie tylko. To wynika też z tego, że dzieci, telefony, komórki, zamknięcie się w komputerach, no oczywiście te media społecznościowe, gdzie ja tylko jestem na SMS-ach, to powoduje, że one takich relacji z sobą bezpośrednio bliskich mają do tego ograniczony kontakt, nie czują się w tym dobrze, nie wierzą w siebie i te takie informacje zwrotne, które ja otrzymuję, proszę pani, ten świat jest smutny, ja się boję tego światu, nic mnie nie cieszy. No to już mamy obszar depresji. Brak energii, brak zainteresowań. One są te zainteresowania, ale wie pani, już moje zainteresowania nie cieszą. Tak bardzo robiłam muzykę, ale przecież ten świat jest smutny. No, ta wojna i te informacje o wojnie, one tylko gdzieś tak jakby trochę zaczynają utwierdzać. I dopiero praca, gdzie no wyszukujemy te kawałki z tej rzeczywistości pozytywne, że one jednak są. Wow, są. To jest takie patrzenie właśnie przez te ciemne okulary. Ale tak ta młodzież zaczyna funkcjonować. One się boją. One nie są odporne na stres, na sytuację trudną. Też padają takie informacje, takie bardzo skrajne. Nie, to jak nie będę miał dobrej oceny, to ja sobie gdzieś coś zrobię. Dużo jest samookaleczeń, bo nie radzę sobie z koleżanką, z kolegą, bo nie radzę sobie z złą oceną.
5: O, samookaleczenie to już jest takie zadawanie sobie bólu. To jest taka sytuacja dosyć skrajna, ale czy to jest jeszcze taki efekt krzyczenia o pomoc?
4: Dokładnie. Samookaleczenia to jest autoagresja. Nie mogę wypowiedzieć się do mamy, nie mogę odreagować, tak? Nie mogę w szkole, bo muszę być grzeczna i układna, więc to są te samookaleczenia i to jest autoagresja inaczej. To bardzo często się dzieje w afekcie, żeby sobie poradzić w ten sposób. Oczywiście są inne sposoby, inne techniki i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to jest bardzo trudne w terapii. Ciało zapamiętuje i to jest to prawo pierwszych połączeń. No, ale i to wcale nie są incydentalne przypadki. Ludzie pracujący w szkołach średnich, psycholodzy, pedagodzy, dokładnie o tym wiedzą. Tego jest coraz więcej.
5: No dobrze, no jak reagować? Co my możemy robić?
4: Ja myślę, że taką pierwszą rozmawiać. Nie oceniać, nie krytykować. Czyli mam na myśli te obszary takiego kontaktu psychicznego. Słuchać. Po raz pierwszy słuchać, po raz drugi słuchać, po raz trzeci. To jest bardzo ważne, żeby dziecko było niekrytykowane, wspierać. Wspierać, żeby nie była tylko koncentracja na ocenach. Bo powiedziałabym tak, że to idzie czas, w tej chwili te czasy się zmieniają. Naprawdę te oceny ważne, ale nie najważniejsze. Idźmy za zainteresowaniami i idźmy za tym, przyglądajmy się emocjom naszych dzieci. Patrzmy, czy są swobodne w domu, czy nie zamykają się w swoich pokojach. Róbmy też wspólnie wiele rzeczy i uczmy takiej odporności na sytuacje trudne. Nie wszystko będzie, bo dzieci nie są nauczone, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Nie zawsze będzie piątka, nie zawsze będzie tak, że czasami przyjaciółka zdradzi, że kolega zdradzi koleżankę. Musimy to przyjąć i uczmy tego.
5: A o jakiej skali tak problemu mówimy? Bo rozumiem, że ośrodek interwencji no, wspiera takie osoby, więc no, chciałabym się tu zapytać jednostkowo, jak to mniej więcej wygląda?
4: To znaczy, to jest tak, że zapraszamy oczywiście te osoby i jeżeli jest to jakiś problem, my oceniamy, jak ten problem wygląda i wtedy kierujemy do specjalistów, powiem tak. Kierujemy, no i niejednokrotnie posiłkujemy się pomocą i medyczną. Każda sytuacja jest inna, ale zapraszamy rodziców, zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. Powiem tak, bo to są czasami rodzice, to są czasami, to jest młodzież. No, dzieci to zazwyczaj przychodzą z mamą, ale zapraszamy wszystkich, którzy mają problemy, z którymi sobie nie radzą i wtedy przekierujemy bądź opracowujemy problem, taki jaki on jest i proponujemy pewne działania.
0: W razie kryzysu emocjonalnego pomocy możemy szukać w ośrodku interwencji kryzysowej, który mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B. Placówka czynna jest całą dobę.
6: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
18: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
17: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
21: Reklama.
22: Edukacja we Vox FM Radom.
0: A teraz przypominamy materiał o niezwykłej lekcji, jaka odbyła się w publicznej szkole podstawowej numer 4 w Radomiu. W szkolnej ławie zasiedli nie uczniowie, a rodzice. Tematem lekcji była depresja wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadziła doktor psychologii dziecięcej Aleksandra Piotrowska.
23: O rozwianiu problemów oczywiście nie ma mowy, bo depresja i różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania psychicznego to problem przepotężny dla całego zespołu. Ludzi, ba, dla całego społeczeństwa i żadne pojedyncze spotkanie tutaj sprawy nie zmieni, no ale od czegoś trzeba zacząć. I podstawową, wyjściową sprawą jest zapewnienie ludziom psychoedukacji. Ja nie mówię o specjalistach, którzy pracują z dziećmi z depresją, bo oni oczywiście wymagają odpowiedniego wykształcenia, wielu szkoleń, studiów z tego zakresu, ale przecież nigdy nie będzie tak, że każdy z rodziców będzie specjalistą od wszystkiego, od wszystkich kwestii związanych ze zdrowiem, dietetyką, zdrowiem psychicznym i tak dalej, ale te podstawowe informacje współczesny człowiek musi posiadać. Te informacje, które dotyczą zagrożeń dotyczących naprawdę coraz większej części naszych dzieci. To starałam się dzisiaj rodzicom zapewnić pierwsze spotkanie. No myślę, że rodzice chyba znaleźli coś dla siebie w treściach, które starałam się przekazać, wnioskując chociażby z liczby pytań, jakie się pojawiły po zakończeniu części wykładowej. Poczucie osamotnienia, nie mylmy tego z taką samotnością w sensie sama jedna mieszkam i z nikim się nie spotykam, ale poczucie osamotnienia niestety jest coraz częściej spotykanym odczuciem i to także, proszę sobie wyobrazić, wśród nie tylko młodzieży, ale i wśród dzieci. 6-, 8-, 10-letnie dzieci sygnalizują dzisiaj, że właściwie to nie ma chyba nikogo, do kogo mogłyby się z pełnym zaufaniem zwrócić, podzielić się swoimi rozterkami, wątpliwościami, liczyć na pomoc. To dzieci, które wiedzą, że są kochane, tylko tak jakoś no, rodzice w codziennym życiu no, nie mogą znaleźć dla nich czasu. A dziecko i wtedy, kiedy ma lat 6, i wtedy, kiedy ma ich 16, potrzebuje współdziałania z rodzicem. No ten nastolatek to już oczywiście podejmuje coraz wyraźniejsze próby radzenia sobie bez, ale niech tylko dostanie od życia po łbie, natychmiast nasila się potrzeba wrócenia do tej bezpiecznej przystani, którą powinien dawać dom. A czy daje każdemu? No niestety nie bardzo. Rośnie liczba ludzi, i to zarówno tych, którzy mają 5 lat, jak i tych, którzy mają 65, którzy nie radzą sobie w tym życiu. I na szczęście coraz większa część z nas uważa, że kontakt ze specjalistą, z psychologiem albo z psychiatrą nie jest niczym hańbiącym, czego trzeba by się wstydzić. Z tej zmiany się bardzo cieszę. A niestety towarzyszące tej zmianie przekonanie czy taka wiara w to, że właściwie jedna wizyta powinna wystarczyć, nie? I może ja jako matka umówię się do jakiegoś psychologa, zawiozę dziecko i on mi to dziecko wyreguluje. To cytat z wypowiedzi skierowanej do mnie przez jednego z rodziców. Więc oczywiście te nadzieje na wyregulowanie funkcjonowania człowieka w czasie jednego spotkania są całkowicie płonne i nigdy nie zostaną spełnione. Wystarczy, że my dorośli zmienimy swoje życie i zaczniemy inaczej funkcjonować. Że zrobimy w swoim życiu, nie zasłaniając się tym, że wykonujemy taką pracę zawodową, w której nikt nie może nas zastąpić. Jesteśmy po prostu najważniejsi po Chrystusie niemalże dla tego świata. Bez zasłaniania się tego typu wymówkami powinniśmy z naszymi dziećmi współdziałać. Nie liczyć na to, że skoro je ubierzemy, nakarmimy, ewentualnie zawieziemy na dodatkowe zajęcia i przywieziemy z powrotem, to już się wywiązaliśmy ze wszystkich swoich rodzicielskich obowiązków. Przede wszystkim mówmy przez własne zachowania. Dawajmy dzieciom przykład tego, że cenniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem i porozmawianie z drugim człowiekiem niż na przykład skrolowanie ekranu, któremu poświęcamy my dorośli także coraz więcej czasu. A dzieci uczą się przede wszystkim obserwując nas i przejmując w nieświadomy, niezamierzony sposób pewne zachowania od nas, a w dużo mniejszym stopniu wysłuchując naszych super mądrych rad i wskazówek. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, żebyśmy zaprzestali dawania rad, bo to też jest potrzebne, ale nie jest tym pierwszoplanowym sposobem oddziaływania wychowawczego.
0: To tak sobie podsumowując, bo jest taka duża odpowiedzialność rodzica po stronie tego, co się z jego dzieckiem wydarza. Wiadomo, jesteśmy rodzicami tej obserwacji, ale też jako rodzic sami przeżywamy różnego rodzaju rozterki, różnego rodzaju wyzwania, różnego rodzaju historie. I teraz takie hasło, taka odpowiedzialność do rodzica, że jeśli tak się dzieje, to też powinien co zrobić?
23: No w ogóle po to, żebyśmy mieli siły pomagać innym, musimy w pierwszej kolejności zadbać o siebie. A ilekroć pytam dorosłe osoby, jakie mają sprawdzone sposoby na dbanie o siebie, w jaki sposób przejawia się ich troska o własne siły, no to najczęściej ograniczają się do wskazania, że jakiś lekki film, taki odprężający, sobie obejrzą, no ewentualnie jakiś drink na dobranoc wprowadzający nas w taki lekki nastrój. No to jest dramat. To dowodzi tego, że ludzie, którzy powinni uczyć młode pokolenie, jak sobie radzić z trudnościami życia i z problemami, bo one z całą pewnością będą, to oni sami sobie nie bardzo potrafią pomagać. Więc każdy z nas powinien, a dzisiaj tak łatwo znaleźć w sieci naprawdę bardzo dokładne instrukcje, łącznie z treningiem online, w który też możemy wejść, ale przede wszystkim trzeba wyszukać sobie takie sposoby redukowania własnego napięcia albo własnej złości. To może być walka z lękiem, ale może być też walka z tym, że nas łatwo ogarnia wścieklica, prawda? I wyszukajmy sobie takie sposoby, które nam pomogą. To może być coś zupełnie innego niż uprawia na co dzień moja szwagierka albo zaprzyjaźniona sąsiadka, bo każdy z nas jest inny. Oczywiście pewne rzeczy uniwersalne to są. Na przykład nie znam osoby, która nie odzyskiwałaby chociaż częściowo spokoju, mądrze oddychając, skutecznie oddychając. To chyba taki najbardziej uniwersalny dla wszystkich dostosowany sposób. Natomiast nie wierzcie w to, że wszyscy muszą, nie wiem, jogging uprawiać albo chodzić na siłownię, bo to naprawdę dla jednej osoby będzie sposobem odprężenia, a dla drugiej dodatkowym czynnikiem stresującym, jeśli ktoś tego nie znosi.
0: Teraz tak sobie kalibrując właśnie to, ta umiejętność zadbania przez rodzica o ten swój własny dobrostan emocjonalny pozwoli lepiej i efektywniej zaopiekować się tym dobrostanem emocjonalnym naszego dzieciaka.
23: Tak, tu chodzi o szeroko rozumiany dobrostan emocjonalny, ale nie tylko, także fizyczny. Pamiętajmy, że to, co starożytni Grecy już wymyślili, że w zdrowym ciele zdrowy duch, naprawdę to się trzyma kupy i jest całkiem sensowne. Namawiam bardzo serdecznie do aktywności fizycznej, nie wskazując jej konkretnego rodzaju, bo to naprawdę sprawa indywidualna, ale proszę mi wierzyć, to jest jeden z najlepszych sposobów regulowania poziomu własnego pobudzenia. No nie mówiąc o tym, że właściwie nie znam skuteczniejszego sposobu obniżania już istniejącego w nas napięcia, czyli redukowania stresu. To nie rozwiąże naszych życiowych problemów, ale sprawi, że w lepszej kondycji będąc, mamy większe szanse do uporania się z nim.
0: Wspominała też Pani o statystykach, że osoby dotknięte problemami emocjonalnymi, czy dzieci dotknięte problemami emocjonalnymi częściej i chętniej sięgają też po terapię. Czy można powiedzieć, że to jest taki sukces naszych czasów, że o tym się w końcu mówi?
23: Tak, zdecydowanie jako sukces naszych czasów odbieram poniekąd niezbyt radosny fakt, jak ten, że coraz więcej osób szuka pomocy psychologicznej, a nawet psychiatrycznej. Najcudowniej by było, gdyby ludzie potrafili sobie radzić z przeżywanymi przez siebie problemami, albo dlatego, że wyposażeni by byli w tak doskonałe narzędzia, albo dlatego, że te problemy nie byłyby tak piętrzące się i tak poważne. Ale skoro już życie jest takie trudne, a dzisiejsze czasy naprawdę nie należą do wspaniałych, no to dobrze, że chociaż stopniowo osłabia się to tabu. Jeszcze naprawdę parę lat temu zdarzało mi się słyszeć: moje dziecko nie jest wariatem, żebym z nim chodził do psychologa. Dzisiaj coraz rzadziej to słyszę.
0: A skąd taki pomysł na lekcję o depresji? O tym Łukasz Zawistowski, dyrektor PSP numer 4.
1: Prawda jest taka, że pomysł na zorganizowanie tematyki spotkania naszego dzisiejszego z panią doktor Aleksandrą Piotrowską przyszedł tak naprawdę od Was, od samych rodziców. Coraz częściej do mojej Basi Białeckiej, do mojej pani pedagog oraz do mojej Ani Gospodarczyk, pani psycholog, coraz częściej, czy to do nauczycieli, czy to do wychowawców, bo może nie bezpośrednio do mnie, zgłaszają się rodzice, którzy zauważają apatyczne zachowania u swoich dzieci i tak naprawdę nie wiedzą, co mają z tym robić. Z dzieci żywych, z dzieci, które były pełne życia, pełne wigoru, stają się dzieci spokojne, stają się dzieci wycofane. Rodzice podejrzewają, że są to objawy depresji i tak naprawdę chcieli się potwierdzić swoje przypuszczenia, czy to jest depresja, czy nie ma, a jeśli już jest, to jak sobie z tym całym problemem radzić. Ja miałem okazję poznać panią dr Aleksandrę Piotrowską osobiście w 2019 roku na jednym z seminariów dotyczących właśnie postępowania z dziećmi w przypadku depresji. Jakoś tak zapałaliśmy do siebie, można powiedzieć, przyjaźnią od pierwszego wejrzenia. Od tamtej pory jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. Jest to drugie spotkanie organizowane przede mnie, bo pierwsze spotkanie dla moich nauczycieli i dla rodziców naszej szkoły zorganizowaliśmy w 2020 albo 2021 roku w sali koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy współpracy z panią prezydent Kalinowską, Katarzyną i z panem Radosławem Witkowskim, prezydentem naszego miasta. Uzyskaliśmy wtedy zgodę na zorganizowanie spotkania w sali koncertowej. Tutaj nie zdążyliśmy tak naprawdę wystąpić, ponieważ sygnały od rodziców pojawiały się coraz częściej, dlatego zdecydowaliśmy się działać impulsywnie.
0: To znaczy, że generalnie sprawa postępuje i wymaga tego dyskursu, wymaga też takiej zmiany chyba postawy, jak i nauczycieli, całej społeczności tak naprawdę szkolnej, jeśli chodzi o sprawy związane z depresją.
1: Ja myślę, pani redaktor, jeżeli chodzi o kwestię depresji, to jest tak naprawdę jedno zamknięte koło, na które składają się wiele współczynników. Pierwsza sprawa to jest, i tutaj niestety bije się w pierś, że nasz system oświatowy w Polsce jest jaki jest, jest on bardzo wymagający od dziecka. I my jako nauczycieli bardzo często jesteśmy zmuszeni wymagać od dzieci czasami może i nawet rzeczy nadprzyrodzonych, z którymi oni może sami nie są rzeczywiście w stanie sobie poradzić. Z drugiej strony są ci rodzice, dla których oceny są takim podstawowym wyznacznikiem zdobywania wiedzy, którym rodzice posługują się w szkole. Z trzeciej strony jest presja rówieśnicza, prawda? Zobaczmy, co się dzieje, jak dziecko przyjdzie do szkoły na przykład gorzej ubrane, jak przyjdzie z niemalkowym telefonem, przyjdzie w niemalkowych ubraniach, dostanie lepszą lub gorszą ocenę, to przez swoich rówieśników istnieją możliwości, że dziecko jest wyśmiewane. I co się wtedy dzieje? Jak to zwróciła dzisiaj uwagę pani dr Aleksandra Piotrowska, depresja to nie jest jeden czynnik, tylko jest to kilka czynników, które mają wpływ na naszą osobowość, na naszą psychikę. Wystarczy z jednej strony presja rówieśnicza, z drugiej strony czasami częściowo dołoży się szkoła, z trzeciej strony, prawda, dołożą się rodzice i to wszystko zapętla się i to prowadzi właśnie do tego, do objawów takich typowo depresyjnych.
0: No ale widać, że dyrekcja pod postacią pana tak naprawdę i całej tutaj społeczności, tak ciała pedagogicznego, reagujecie na problem, organizujecie takie spotkania, wychodzicie naprzeciw tym potrzebom.
1: Pani redaktor, ja to bardzo często powtarzam, że szkoła to jest jeden wielki mechanizm, jedno wielkie ciało. Z jednej strony jestem ja jako dyrektor, razem ze mną są moi nauczyciele i pracownicy szkoły. Z drugiej strony są rodzice, z trzeciej strony są uczniowie. Jeżeli my nie będziemy reagować na swoje potrzeby i na problemy, które są w naszym codziennym środowisku, bo tak naprawdę prawda jest taka, że większość z nas, czy państwo jako rodzice, czy ja jako dyrektor, czy my jako nauczyciele, czy uczniowie, jakbyśmy sobie to schematycznie rozpisali, to jeśli nie połowę, to mniej niż pół swojego życia tak naprawdę spędzamy w szkole. I jeżeli my wszyscy razem wzięci nie zadbamy o nasz dobrostan tak naprawdę psychiczny i fizyczny, to nic w życiu z tego dobrego nie będzie i szkoła nie będzie postrzegana jako coś pozytywnego, ale jako coś negatywnego, które prowadzi między innymi do zachowań depresyjnych.
0: A co takiego można powiedzieć placówka ma w planach, albo już co się wydarzyło na terenie szkoły, żeby ograniczyć właśnie te takie środowiskowe przyczyny depresji?
1: To znaczy tak, przede wszystkim organizujemy spotkania dla rodziców, organizujemy wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe dla uczniów, również z autorytetami. No i my tutaj też jako nauczyciele, ja jako dyrektor szkoły staramy pochylać się jak najbardziej w kierunku uczniów, w kierunku ich dobrostanu psychicznego jak możemy. Staramy się redukować ilości zadawanej pracy domowej, staramy się redukować tą ilość obowiązków, którą szkoła narzuca na naszych uczniów, ale tak jak powiedziałem, no nasz system oświatowy jest skomplikowany i jest pewne minimum, którego my musimy wymagać i niestety w tym XXI wieku to minimum nadal jest ogromne. Dobrze by było, żeby to było odgórnie troszeczkę zlikwidowane i zmniejszone.
0: A jakie wrażenia po lekcji mieli rodzice? Jakie wrażenia po odbyciu spotkania?
2: No dla mnie bardzo wartościowy wykład. Co prawda nie mam raczej problemów z tego rodzaju, ze swoimi pociechami, natomiast uważam, że każdy rodzic powinien wziąć udział w takim spotkaniu, bo problem jest bardzo szeroki i myślę, że warto, aby każdy rodzic miał świadomość tego, co się dzieje, co może spotkać jego dziecko tak naprawdę, że ma ogromny wpływ tak na dobrą sprawę na to, czy to dziecko w jaki sposób będzie odbierało i świat wokół i czy właśnie będzie miało tą depresję, czy nie, bo tak naprawdę mamy ogromny na to wpływ. Także myślę, że polecam i zachęcam do udziału w takich spotkaniach. No na pewno nie będę mogła zasnąć. Będę myślała o tym, analizowała każde słowo pani doktor. Przekażę na pewno mężowi. Podzielę się z tym z rodzicami swoimi, bo rodzice, znaczy dziadkowie jakby w życiu dziecka również mają ogromny wpływ, choćby o tych telefonach, o których pani doktor wspominała. Ja nie mogę u swoich dziadków w żaden sposób przezwyciężyć tego, żeby oni tych telefonów nie dawali. Od małego dziecka dawali, tak? A jest to bardzo duży problem.
3: Z jakimi wnioskami pani wychodzi z tego, z tej lekcji?
4: No, że czas się zastanowić nad sobą, generalnie rzecz biorąc. No, dzieci biorą przykład z nas. No i te telefony, to wszystko, to myślę, że to taki mocny kopniak dla nas rodziców, że czas się zastanowić nad tym, co robimy, co przekazujemy dzieciom, że mamy nie być sierżantami jednak, tylko partnerami w życiu. No, daje do myślenia.
3: Można powiedzieć, że ta lekcja bardzo mocno wstrząsnęła, tym, czym jest depresja tak naprawdę wśród dzieci i jak my dorośli mamy duży wpływ też na wiele rzeczy, które są związane z naszymi dzieciakami.
4: No tak, to znaczy ja uważam, że generalnie każdy rodzic wszystko wie na temat zagrożeń, jakie czyhają na nasze dzieci, z czym się dzieci borykają w szkole, czyli hejt, jakieś tam naśmiewanie, z czym się spotykają na ulicy. Natomiast myślę, że jeżeli rzeczywiście fachowiec tak do nas przemówi, to jednak trochę inaczej to odbieramy, tak? Bo to tak samo jak dzieciaki wiedzą, że nie wolno hejtować, a nadal to robią, to tak myślę, że do nas też to dociera, że jednak jak powie to osoba taka poważana, że jednak ma to, daje do myślenia, o tak.
3: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
20: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
16: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
14: Jedna osoba jest poszkodowana, to po wypadku w okolicach węzła w Warlubie na A1. Prezydent Ukrainy gotowy do rozmowy z Putinem. Jako możliwy termin podał grudzień i szczyt G20. Za godzinę mecz numer 2. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają z Izraelem. Na zegarach godzina 14. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek o uwagę prosimy kierowców. Mamy ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości węzła w Warlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są na jezdni w stronę Łodzi. Utworzył się tam 4-kilometrowy zator. Podróżni korzystający z linii kolejowej nr 22 Tomaszów-Radom muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów. Niewielkie opóźnienia to efekt trwających wciąż intensywnych prac naprawczych po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku na przejeździe w Sokolnikach. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Opóźnienia nie są duże, zapewnia Przemysław Zieliński z PKP PLK.
0: Zmiany w harmonogramie jazdy pociągów linią numer 22 mogą być nieznaczne i wiązać się z kilkuminutowymi opóźnieniami. Bieżące informacje o kursowaniu pociągów są przekazywane na stacjach oraz na portalu pasażera.
14: Przypomnijmy, że pociągi na linii kolejowej 22 kursują obecnie po jednym torze w ruchu wahadłowym. Na szlaku i samym przejeździe wciąż obowiązują ograniczenia prędkości do czasu, aż kolejarze w pełni zakończą odbudowę trasy. Prezydent Ukrainy jest gotów do spotkania z przywódcą Rosji. Taką deklarację Zełenski złożył w rozmowie z Deutsche Welle. Jak mówił, do spotkania mogłoby dojść podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w tym mieście. Rosyjski przywódca nie brał udziału osobiście w szczycie G20 od 2019 roku. Wracamy do informacji z kraju. To wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
20: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
21: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
22: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
23: Bardzo fajnie, bardzo kolorowo, jak co roku. To jest wydarzenie na miarę, można powiedzieć, Polski.
14: Z uczestnikami korowodu w Zielonej Górze rozmawiała Aleksandra Kanoniak. Czas na drugie spotkanie Polaków na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Za niespełna godzinę biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie szanse są na wygraną?
24: Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania i nie chodzi tu tylko o to, że nasi bronią tytułu Mistrzów Europy. Ostatnio z Izraelem biało-czerwoni grali 11 lat temu rezerwowym składem i wygrali dwukrotnie w Lidze Europejskiej 3-2 i 3-0. Łatwej wygranej spodziewają się kibice.
25: Będzie do 15, później drugi set do 17. No i trzecie, jak odpuszczą, no to do 10.
24: Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B. Zajmują 29 miejsce w światowym rankingu. Polscy siatkarze pierwsze, a w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy ograli Portugalię 3-0.
14: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Czekamy zatem na mecz. Deszczowe chmury teraz na styku trzech regionów, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać gdzieniegdzie przejaśnienia. Temperatura jesienna, szczególnie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 13 stopni, 17-20 na przeważającym obszarze, a najcieplej 21 stopni na zachodzie Polski.
26: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
27: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badania, ani diagnozy.
28: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
29: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale To jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
28: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
29: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One tam pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy ten to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
28: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
29: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
28: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
29: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić,

0: jelita okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, no. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
1: 9 ścieżek dydaktycznych, 17 szlaków rowerowych i 10 szlaków leśnych przebiega przez teren Puszczy Kozienickiej. Rezerwat oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Radomia można zacząć zwiedzać już w samym Radomiu.
2: Wiesław Czarnecki, koło przewodników terenowych przy oddziale miejskim PTTK w Radomiu.
3: Gdzie w okolicach Radomia są ciekawe miejsca, które można odwiedzić? Tym razem pomyślałam sobie o Iłży i okolicach. Co ciekawego, w tych miejscach, w okolicach Iłży jest właśnie do zobaczenia.
2: Jadąc z Radomia do Iłży, przejeżdżamy przez miasto Skaryszew, obecnie już miasto, które jest trzecim co do wieku miastem w naszym regionie. Pierwszym to jest Iłża, później jest Wierzbica, a następnie jest Skaryszew, jeżeli chodzi o wiek powstania miasta. W Skaryszewie właściwie, jeżeli chodzi o zabytki, to kościół świętego Jakuba, kościół zbudowany przez Świeżyńskiego, ówczesnego proboszcza Skaryszewa, to z 1701 roku ukończono budowę, natomiast konsekracja 1724 rok. Kościoła. No, kościół barokowy, wyposażenie również całe barokowe. Nie będę omawiał szczegółów, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo to trzeba zobaczyć. Można sobie to wszystko właściwie utrwalić, ale jak się już to wszystko widzi. Jeżeli chodzi o Skaryszew jeszcze, to warto wiedzieć, że od XVI wieku odbywają się tam tak zwane wstępy, czyli targi końskie. One są organizowane co roku w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. No i w Skaryszewie jeszcze można zobaczyć ciekawy rynek, bo są to domy przeważnie parterowe na rynku, ustawione z bramami przejazdowymi, także to jest też takie ciekawe. Obecnie na rynku jest zrobiona fontanna, jest drewniany koń, także można to wszystko przejeżdżając przez centrum, bo właśnie droga numer 9, która jedzie przez centrum Skarszewa, po lewej stronie mamy rynek, po prawej kościół. W Skarszewie znajduje się jeszcze klasztor klarysek, które przybyły do Skarszewa, to były lata 80. XX stulecia, kiedy to zbudowano klasztor i przybyły tutaj klaryszki z Krakowa do Skarszewa i obecnie tam w Skarszewie urzędują. No jak wiemy, klaryszki to jest zakon klauzulowy. Także dziewczyny, które tam przybywają, praktycznie nie opuszczają klasztoru, a wiem to z tego, że moja kolega chrześnica, która tam była, jak ojciec zmarł, że nie przyjechała na pogrzeb. Także to jest taka ciekawostka, ścisła klauzula, tak, ścisła reguła klauzulowa, także tak to wygląda. No poza tym to właściwie okolice Skarszewa to okolice właściwie zalesione i tak dalej. Niedaleko od Skarszewa można jeszcze pojechać do Odechowa, gdzie jest kościół, obecnie neogotycki kościół, ale na bazie starego kościoła fundowanego przez Jana Długosza. Obecnie stary kościół Jana Długosza stanowi transept neogotyckiego kościoła z początków XX wieku. No to jest kościół właśnie Jana Długosza na naszym terenie. Jedyny, poza najbliższy budynek Długosza, to można spotkać dopiero w Sandomierzu.
3: Mamy Skaryszew, mamy Odechów. Czy na trasie do Iłży warto jeszcze gdzieś o jakieś miejsca zahaczyć, gdzieś się zatrzymać?
2: Na trasie do Iłży to warto powiedzieć tylko parę słów o Krzyżanowicach. W Krzyżanowicach, Krzyżanowice to również stara parafia. Jest kościół po prawej stronie, jadąc mamy kościół, ale kościół z lat 30. XX wieku, ponieważ parafia to była założona w XIV wieku, ale drewniany kościół się spalił w okresie międzywojennym i w latach 30. zbudowano nowy kościół według projektu Portu Radomskiego.

0: architekta Alfonsa Pino. Ten kościół jest zbudowany. Natomiast po lewej stronie jest pałac, XVIII-wieczny pałac, w którym po II wojnie światowej, bo to była reforma rolna, więc pałac przeszedł na własność państwa. I tam zlokalizowano najpierw dom dla dzieci niepełnosprawnych, a później zlokalizowano dom pomocy społecznej dla dorosłych. W tej chwili zbudowano nowy dom pomocy społecznej, natomiast pałac stoi pusty. Prawdopodobnie to, co słyszałem, właściciele chcą to odzyskać. Także być może, że odzyskają pałac z parkiem. No i również w Krzyżanowicach jest stary cmentarz, bo to jest cmentarz również założony na początku XIX wieku. Cmentarz tak niepozorny, bo tak przy drodze wąskiej, ale z ciekawą kaplicą tam jest, nawet właśnie jadąc jeszcze przed dworem i przed kościołem. Warto zajrzeć na cmentarz, bo ciekawe nagrobki są właśnie z XIX wieku i z początku XX wieku. Można zobaczyć.
1: Czyli tak naprawdę mamy przekrój kilku albo kilkunastu wieków na tak krótkiej trasie.
0: No oczywiście, bo Skaryszew to przecież stare miasto. Teraz już jadąc ze Skaryszewa jedziemy, mijamy jeszcze Starosiedlice, gdzie jest dwór. Dwór, ale to dwór to jest z początku XX wieku. Tam jest dwór, który obecnie jest własnością prywatną, bo tam też również reforma rolna odebrała właścicielom ten dwór. Także tak to ale to jest tak nie. Tylko właściwie Starosiedlice prostopadle do drogi są, ale dwór widać z drogi, jeżeli się jedzie drogą numer 9. No i dojeżdżamy do Iłży, gdzie już 3 kilometry przed Iłżą widać jest wieżę zamku iłżeckiego, który jest pięknie położony na górze zamkowej. No, Iłża, jeżeli chodzi o miasto, no to jest, mówiłem, najstarszym miastem w naszym regionie. Pierwsze prawa miejskie, 1239 rok, z inicjatywy Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego. To jest, jak wiemy, Odrowążowie to na naszym terenie bardzo się zadomowili, bo w zasadzie takie miasta jak Krzydłowiec, Chlewiska, Białaczów, Końskie, to wszystko było najpierw Odrowążów, którzy przyjmowali od nazwy miejscowości nazwiska, Krzydłowieccy, Białaczowscy i tak dalej, więc Odrowążowie tutaj od początku. No i Odrowąż znany jest z tego, że zbudował najstarszy praktycznie budynek murowany na terenie tutaj sandomierskim, bo my kiedyś byliśmy w województwie sandomierskim, więc Kościół Świętego Jakuba, który jest fundowany właśnie przez Iwo Odrowąża i Iwo Odrowąż fundował, to jest kościół romański. Natomiast jeszcze drugi kościół, który fundował Iwo Odrowąż, to jest Kościół Świętego Pawła, kościół parafialny, ponieważ Kościół Świętego Jakuba był kościołem klasztornym, dominikanów zresztą, no i sławny, najsławniejszy z Odrowążów wśród katolików to jest chyba święty Jacek Odrowąż. No też związany z naszym terenem, ponieważ najstarszy obraz Jacka Odrowąża, który jest w klasztorze, właściwie w kościele świętego Jakuba, to jest kopia, natomiast w miejscowości Odrowąż, jadąc z Szydłowca, tam jest oryginał tego obrazu, także to jest jeden najstarszy obraz świętego Jacka Odrowąża. Także tutaj to tak powiązanie tego terenu troszkę zrobiłem z Sandomierzem, no bo to jest właściwie, chodzi o biskupa krakowskiego i Iwo Odrowąża, który tutaj właściwie rozwijali, zagospodarowali te ziemie praktycznie. Także Iłża, no, pierwszy zamek około 1340 roku przez biskupa krakowskiego Jana Grota został zbudowany. Murowano drewniany jeszcze w tym czasie. Dopiero później stopniowo rozbudowywany był jako gotycki murowany. Natomiast w wieku XVI przebudowany został na zamek renesansowy przez biskupa krakowskiego Prażmowskiego. Został ten zamek przebudowany na zamek renesansowy. No w ogóle dzieje zamku wiążą się z dziejami Iłży, bo praktycznie Iłża położona jest w dolinie rzeki Iłżanki u stóp góry zamkowej. A wszystkie powstania narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe nie omijały Iłży. Także zamek, no i oczywiście jak wszyscy wiemy, nikt nam nie zrobił tyle szkód materialnych, co Szwedzi. Praktycznie w kulturze materialnej nas ogołocili dokładnie. I również pierwsze takie zniszczenia zamku Jużeckiego to było właśnie Szwedzi zniszczyli zamek. Później został ten zamek odbudowany. Później takie chyba największe zniszczenie już później to była pierwsza wojna światowa, ponieważ również przez pierwszej wojny światowej była walka o Jurze i zamek został po prostu ostrzelany, został zniszczony. Chociaż już wtedy nie był własnością biskupów, bo na Sejmie Wielkim w 1788 ziemie te przeszły już i zamek przeszedł na własność państwa, na własność państwa. No i zamek został stopniowo opuszczany. Ostatnim właścicielem Zamku Jużeckiego był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, no, który nie chciał się zgodzić na tę sekularyzację. To go wywieziono, jak wiemy, z historii po prostu. No i niestety zamek przeszedł już. No i później praktycznie po pierwszej wojnie światowej to zamek już całkowicie popadał w ruinę, ponieważ miejscowa ludność nawet rozbierała go sama, no bo nie było tak konserwatora, dopiero później ustanowiono nazwę konserwatorski. Po prostu ma materiały budowlane, także tak zamek stopniowo popadał w ruinie. Dopiero po II wojnie światowej pierwsze co zrobiono, to odgruzowano za burmistrza Ziętka, odgruzowano dziedziniec górny i zadaszono prowizorycznie wieżę, która jest w tej chwili, do tej pory to zadaszenie jest. No i wieża została oddana dla turystów. Zrobiono wewnątrz schody, została oddana dla turystów i turyści po prostu mogą panoramę Jurzy podziwiać z tej wieży. I jak dość dobra widoczność, to widać Góry Świętokrzyskie, widać nawet klasztor.
2: Są małe i trudne do zauważenia, jednak mogą wyrządzić dużą krzywdę naszym czworonożnym przyjaciołom. Mowa o kleszczach. Jakie zachowanie u czworonoga powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? O tym Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
3: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obrożek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby klesz się nie wbił, znaczy nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce, żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych. Gdzie mamy ciepło? W pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od leśnicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze noszą choroby odkleszczowe. Natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babesioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwone moczy, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. No mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast powiedzmy rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i no, te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, no, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesiozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapac pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odłok usunąć tutaj przez lekarza.
2: A jak radomianie chronią swoje czworonogi przed kleszczami?
4: Nie szczepię, tylko używam kropli. Jakieś tabletki są, obroże.
5: No, moja Zuzia ma opaskę przeciwkleszczową, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie do końca jest skuteczna. Niektórzy są przeciwni, bo ona musi być dosyć sztywno zapięta, żeby być skuteczną, więc mówią, że pies się poddusza. Niektórzy mówią, że krople. No ciężko mi powiedzieć. Ja mam obroże. No, wydaje się, że tak, ale kontrola jeszcze oprócz tego nie zaszkodzi. Ważne jest też, jak się pies zachowuje. Podobno, że jak nie pije wody, odmawia jedzenia, no to wtedy to jest objaw ukąszenia przez kleszcza, prawda? Mam nadzieję, że ona jako mieszaniec jest odporniejsza, bo siostra miała labradora, który już niestety nie żyje, ale umarł nie przez kleszcza, więc był bliski śmierci właśnie, kiedy kleszcz go ukąsił. I weterynarz stwierdził, że po prostu rasowe psy są psami o mniejszej odporności.
6: Są środki u weterynarzy, które należy stosować, między innymi zakraplanie, smycze i tym podobne. No jak do tej pory wystarczały i źle się jakoś to nie skończyło.
7: Proszę panią, daję jej pastylkę i obrożę. Wystarczy, na pewno, na 100%. Sprawdzam codziennie, czeszę i sprawdzam, dotykam każde jedno miejsce, bo jednak obroża jest i kleszcz przy skórze usycha, ale może być. Nie szczepiłam, zawsze jej daję tabletkę, tą pastylkę i obrożę.
2: Z mieszkańcami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
21: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
25: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
26: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Alert RCB do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dotyczy ataku Rosjan na Ukrainę. 1800 pociągów przyjechało z opóźnieniem, PKP podsumowały protest maszynistów. Referendum w tej sprawie nie jest planowane. Londyn reaguje na sugestie Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Godzina 15, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o takiej właśnie treści do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ponad 1000 opóźnionych pociągów na łącznie ponad 35 tysięcy minut. PKP podsumowują wczorajszą akcję protestacyjną maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Akcja była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: Średnia wartość opóźnienia jednego pociągu spowodowana akcją protestacyjną wyniosła około 20 minut. Z naszych informacji wynika, że w proteście wzięło udział około 20% maszynistów.
0: Przekazał nam Przemysław Zieliński z PKP. PPLK. Protest zakończył się wczoraj o godzinie 12, ale jego skutki były odczuwalne do późnych godzin wieczornych.
1: Aktualnie sytuacja na sieci linii kolejowych w kraju jest stabilna. Ewentualne zmiany w harmonogramie jazdy pociągów wynikają głównie z innych przyczyn niż wczorajsza akcja.
0: Kolejarze zachęcają, by przed rozpoczęciem podróży sprawdzić obecną sytuację na portalu pasażera. Woda z dociągu Sandomierz jest ponownie zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Taką informację przekazuje sandomierski sanepid. Zakaz używania wody obowiązywał tam od czwartku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Teraz przypomnijmy, można już bez przeszkód korzystać z wody z wodociągu Sandomierz. Zdecydowana reakcja Wielkiej Brytanii na słowa Donalda Trumpa. Chodzi o jego wypowiedź z Dublina. Amerykański prezydent powiedział, że chciałby zjednoczenia Irlandii. Jego zdaniem prędzej czy później to się stanie. Zastrzegł, że nie chce wywoływać żadnych kłopotów, a Wielka Brytania będzie tu miała coś do powiedzenia. A co na to kancelaria brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama? Rząd, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie. Niestraszne im warunki pogodowe, bo kochają rowery. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasę wyjechali zawodnicy MTB. Mają dwie trasy i do pokonania albo ponad 20, albo prawie 40 kilometrów.
2: Świetna inicjatywa. Ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję. Bardzo mi się to podoba.
3: A państwo skąd tu do nas przyjechali?
4: Z Częstochowy.
3: Z Częstochowy, czyli panu pogoda nie straszna, rower ważniejszy.
4: Oczywiście.
3: I jak się tutaj na Podhalu podoba i jak sama ta impreza Małopolska Tour?
4: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
5: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
3: Takie wsparcie techniczne, mam rozumieć.
5: Dokładnie.
0: A jutro święto rodzinne i rajdy rowerowe dla rodzin i dla dzieci. Rozpoczął się trzeci mecz ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław podejmuje Koronę Kielce. Jest 18 minuta na tablicy wyników 0-0. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół duże, choć niewykluczone są także większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Na zachodzie kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, tam słabnące opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 12-14 stopni na południowym wschodzie do 18 w centrum, najcieplej 21 stopni na zachodzie.
6: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ich znakomity węch i godziny ćwiczeń nieraz przyniosły efekty. Policyjne psy są nieocenione, jeżeli chodzi o odnajdywanie zaginionych czy szukanie ukrytych narkotyków. Każdy z czworonogów ma swojego opiekuna. Jak mówi Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do takiej służby wybierane są psy odpowiedniej rasy.
8: Należy zacząć od tego, że czworonożni funkcjonariusze prawa to są wspaniałe zwierzęta. To są znakomicie wykorzystane źródła do poszukiwań, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. To są też psy bojowe, także to są niezastąpieni funkcjonariusze w służbie. Przede wszystkim cykl szkoleniowy zaczyna się w Sułkowicach. W momencie zakupu psa, który to zakup jest realizowany poprzez centralny dobór psów do służby w policji przez Sułkowice, Przewodnik otrzymuje swojego podopiecznego i rozpoczyna 5-6-miesięczne szkolenie. Szkolenie to jest stacjonarne na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wtedy nawzajem się poznają, zaczynają sobą opiekować, poznają swoje zwyczaje, także metody karmienia, co pies lubi, jak z nim postępować, jak się opiekować. Następnie po około 6 miesiącach wracają do jednostki macierzystej i rozpoczynają służbę patrolową.
9: Czy to są konkretne gatunki psów?
8: Tak, dobierane psy są owczarki belgijskie Malinois oraz owczarki niemieckie. I są to psy w wieku od roku do 2 lat, które są dobierane przez Sułkowice. To są partnerzy i w służbie, i po służbie, bo widzę, jak chłopaki opiekują się swoimi czworonogami, jak traktują je jako członków rodziny. Pomimo, że przysługuje im 1 godzina dziennie na obsługę takiego psa podczas służby, to spędzają z nimi znacznie więcej czasu. W czasie wolnym przyjeżdżają w weekendy, w święta również, także nie mogą się rozstać. No, są po prostu przyjaciółmi, nie tylko partnerami.
9: Proszę powiedzieć, te psy na pewno ułatwiają wam taką codzienną służbę.
8: Mają lepszy węch, lepszy nos. Potrafią znaleźć osoby zaginione, gdzie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrafią wskazać ścieżkę dojścia do sprawcy przestępstwa, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeżeli pies odchodził, był wycofywany ze służby w policji, wówczas przewodnik miał pierwszeństwo w zabraniu takiego pieska do siebie, do domu. Dodam jeszcze, że pies może odejść na emeryturę po osiągnięciu 9 roku życia. Ale oczywiście są psy, które służą zdecydowanie dłużej, bo są świetne, są w dobrej kondycji, doskonale się sprawdzają.
7: Jak zatem wygląda praca z psem, mówi jeden z oficerów operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
10: Taki wyszkolony pies potrafi znaleźć wszędzie te narkotyki. Przez tyle lat, przez 12 lat pracy z psami zdarzyło mi się znaleźć narkotyki schowane w popiele, w rurach, zakopane, w kawie. Samochód to nie stanowi żaden problem. Nie wiem, czy może być to komora silnika, koła. Dobrze wyszkolony pies, znający ten zapach, pracujący, nie siedzący w końcu, bez problemu znajdzie te narkotyki.
9: Wy się cały czas szkolicie, cały czas pan mu, no nie wiem, daje jakieś zadania, żeby on wyszukał jakieś próbki, żeby on przyzwyczaił się do tych zapachów narkotyków. W ogóle narkotyki mają jakiś zapach swój specyficzny, dla psa pewnie tak.
10: Tak, dla psa mają i dla ludzi również, jeżeli ktoś wie, jak to wygląda, to również pozna zapach. No a cóż, na praca z tym psem. Myślę, że szkolenia mamy co 2 tygodnie. Aczkolwiek ja mam z tymi psami tyle pracy. Nie przypominam sobie, żeby te psy miały jakiś dzień wolny. One mają wolne, jak ja mam wolne i nie jestem w pracy. One pracują non-stop. Pracujemy nie tyle ze swoim wydziałem, co i realizujemy czynności z Komendą Wojewódzką tutaj naszą z Radomiu, z CBŚP Radom, wszystkie jednostki ościenne. Także nam do szkolenia spokojnie to wystarczy, ta nasza praca. Ale aczkolwiek co 2 tygodnie mamy takie szkolenie. Podstawy posłuszeństwa są wykonywane, przeszkody. Tak jak każdy nasz pies służbowy, muszą to umieć, muszą odbyć takie szkolenie. Odbywają się cykliczne takie szkolenia również w Sułkowicach, warsztaty również takie się odbywają. Gdzie wiadomo, tam w Sułkowicach całkiem inaczej to wygląda. Pracujemy na prawdziwym materiale. Nie ma żadnego materiału, że tak powiem, syntetycznego, zastępczego. Wszystko jest pełen naturalizm.
9: Proszę powiedzieć, co panu daje praca z psem?
10: Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę w policji 15 lat temu. Zawsze chciałem pracować właśnie z psami. Zaczynałem swoją pracę w Warszawie. I z tego, co pamiętam, 70% służb, które miałem jako młody policjant, miałem z przewodnikami. Bo po pierwsze, nikt nie chciał jeździć z nimi, bo no wiadomo, pies to jest pies, pachnie czasami inaczej niż ktoś sobie to wyobraża. Mi to nie przeszkadzało. Od dziecka, odkąd pamiętam, miałem psy w domu. Nie wyobrażam sobie w ogóle domu bez psa. No. Nawet to może być jakiś mieszaniec, nawet ze schroniska zabrany, żeby tylko był pies. No i cóż, no a moją karierę zacząłem po przeniesieniu się tu do komendy. Dostałem pierwszego psa w kategorii patrolowo-tropiącej i z nim pracowałem 9 lat. Sam jeździłem w patrolu, był tak wyszkolony, nie potrafił tylko mówić. On wszystko wiedział, spojrzał na mnie i on wszystko wiedział, a ja spojrzałem na niego, on wszystko też wiedział, co ma zrobić. No i później z biegiem czasu dostałem przydział na pierwszego psa na narkotyki, mówiąc ogólnie na narkotyki, do szukania zapachu narkotyków. Później już po kolei dostawałem kolejnego, z którym teraz pracuję, z tym starszym, i ten obecnie to jest, moja suczka jest czwartym psem przez 15 lat pracy, także tak jak mówiłem, 12 lat samej pracy z psami. Myślę, że ktoś, kto tego nie lubi, w życiu się w tym nie odnajdzie. To trzeba lubić tą pracę z psami, trzeba mieć tą pasję do zwierząt.
7: Zapisują się do lekarza, a o wizycie zapominają i tym samym blokują miejsca dla osób potrzebujących konsultacji. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalnym.

0: I tam zauważamy, że pacjenci często nie stawiają się w terminie zaplanowanej wizyty. Mało tego, że się nie stawiają, to nie odwołują tej wizyty, co prowadzi do tego, że wydłużają się listy oczekiwań. Dodatkowo ktoś nie skorzysta z tego miejsca, bo pamiętajmy tutaj, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli my nie skorzystamy z tej wizyty i odpowiednio wcześniej ją odwołamy, to ktoś inny będzie mógł z niej skorzystać, tak? A w momencie, gdy nie odwołamy, to to miejsce przepada, rosną koszty dla placówki, a także praca lekarza nie zostaje tak naprawdę wykorzystana, tak?
1: Jeżeli nie mogę przyjść na tą omówioną wizytę, to co powinienem zrobić?
0: Przede wszystkim to też zależy od tego, kiedy poczujemy na przykład, że nie możemy się stawić, tak? Czujemy, że jesteśmy chorzy albo wypadnie nam jakieś spotkanie i pamiętamy o tej wizycie, że tak wisi ta kartka na lodówce, czy w dzień czy w kalendarzu mamy jakieś powiadomienie, to odpowiednio wcześniej powiadommy szpital, że nie możemy poradnie, że w danym terminie się nie stawimy. I wtedy udostępniamy miejsce komuś innemu, a my sami możemy wybrać inny termin, tak?
1: Czyli trzeba zadzwonić po prostu do konkretnej poradni.
0: Tak, ewentualnie stawić się stacjonarnie, jeżeli ktoś woli tę formę, prawda?
1: Jeżeli nie jestem w stanie się umówić na ten termin, to mam wyznaczony inny, jeżeli wcześniej dam znać, że nie mogę się stawić.
0: Tak jest.
1: Pan mówił, że głównie chodzi tutaj o kilka wybranych poradni.
0: Mhm. Znaczy ten problem dotyczy wszystkich poradni, ale jest tak naprawdę zauważalny w tych konkretnych poradniach, tak?
1: A proszę powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj powiem, że za tydzień nie mogę przyjść do lekarza, to rozumiem, że panie rejestratorki mają taką listę osób, które pilnie potrzebują wizyty u lekarza i dzwonią do tych osób, że to miejsce się zwolniło. To znaczy ten system działa, tak?
0: Znaczy to często jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że na przykład dzwonimy do poradni i pani mówi, że najbliższy termin jest powiedzmy za 2 tygodnie, tak? Ale później do nas dzwoni inny pacjent i pani powiadamia, że zwolniło się właśnie miejsce, więc mogę, jeżeli pani przyjdzie za powiedzmy 5 godzin czy jutro, to wtedy jest to miejsce wolne i wtedy inny pacjent z niego skorzysta.
1: Kolejki są też problemem w poradniach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego?
0: No tak, myślę, że to jest taki problem, który występuje w całej Polsce, także te kolejki, te listy oczekiwań właściwie są dość długie. No i tych czynników moglibyśmy wymienić kilka, tak? Oczywiście pierwszą kwestią taką jest finansowanie placówek. Inną jeszcze, równie priorytetową są specjaliści. No a także właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy, tak? No bo wydłużamy tą kolejkę. Jeżeli nie odwołamy tej wizyty, no to przykładowo, jeżeli mamy 80 zaplanowanych wizyt do danej poradni i 10 pacjentów nie stawi się, nie powiadomi, nie uzasadni, że ich nie było, czyli mamy 70 osób z zaplanowanych 80, no to te 9 osób, jeżeli sobie tak nie będzie przychodziło każdego dnia, no to nam się to wydłuża, tak? I każda z tych osób jest zapisywana w tej liście oczekiwań na sam koniec.
1: Jest tak, że pracownicy poradni mają możliwość, moce przerobowe, żeby poinformować chociażby o tej pierwszej wizycie?
0: Tak, tutaj jest taka kwestia, że no nie ma żadnego takiego wymogu, żebyśmy informowali pacjenta o tym, że ma tą wizytę. Natomiast jeżeli to jest ta pierwsza wizyta, to system NFZ zazwyczaj powiadamia pacjenta, czy to SMS-em, czy wiadomością na skrzynkę mailową, że ma zaplanowaną wizytę za 2-3 dni, bo zazwyczaj ta wiadomość przychodzi 2-3 dni przed umówioną wizytą. My, tak jak mówię, no, pielęgniarki starają się, widząc, że już dochodzi wizyta, nie ma tego pacjenta, nie stawił się, to staramy się powiadamiać pacjentów, że mają tą wizytę, czy pamiętają o tej wizycie, tak? No bo często to są osoby starsze, które zapomnią, albo nie mają możliwości, żeby dojechać, tak? Bo na przykład ktoś miał ich zawieźć i ta osoba...
1: Nie ma transportu.
0: Tak jest. I są właśnie od tej kwestii uzależnione, więc...
1: Trzeba dzisiaj, tak jak mówimy, pamiętać o tym, żeby jeżeli nie możemy przyjść, żeby nie blokować po prostu tych miejsc do lekarzy specjalistów. A moim gościem był Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Opanowały radomskie bezdroża i ulice. Czterokołowce, czyli popularne quady, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych. O czym powinniśmy pamiętać, wsiadając na quady? O tym Marcin Sawicki z Mazowieckiej Drogówki.
3: Dokładnie.

0: Tak, jeśli chodzi o użytkowanie quada, czyli czterokołowca lekkiego, bo tak naprawdę przepisy w ten sposób precyzują ten typ pojazdu, to pamiętajmy o tym, że każda osoba, która kieruje takim pojazdem, musi posiadać prawo jazdy i kategorią uprawniającą do kierowania takim pojazdem jest to kategoria minimum AM. Więc w tym miejscu musimy zaznaczyć, że osoba, która na taki pojazd wsiada, musi mieć ukończone 14 lat, zdany państwowy egzamin i posiadać tą kategorię AM. Ostrzegam tutaj przed różnego rodzaju zakupem takich quadów, potencjalnie mówiąc na przykład dzieciom na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej, które to dzieci mają często nieukończone nawet 10 lat. W tym momencie to dziecko, otrzymując taki pojazd, bardzo chętnie i z wielką przyjemnością wsiada na ten pojazd, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy ani umiejętności manualnych do kierowania tym pojazdem i nierzadko tym czterokołowcem lekkim wyjeżdża też na drogi publiczne, stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie. Ze względu na to, że nadal mam do czynienia z dzieckiem, które nie ma tak wyrobionej psychomerytoryki jak osoba dorosła. Nie umie ocenić zagrożenia i często to, co jest dla nas dorosłych zagrożeniem i możemy w pewien sposób uniknąć tego zagrożenia, dla dziecka po prostu będzie w zupełności niezauważalne. Więc tu apel do rodziców, byśmy nie próbowali tym dzieciom samej maleńkości wpajać łamania przepisów, bo nie zapominajmy, że w momencie, kiedy dojdzie, nie daj Boże, do zdarzenia drogowego z udziałem takiego czterokołowca, takiego quadu, który był kierowany przez osobę nieposiadającą uprawnień, to nadal odpowiada rodzic i problem pojawia się w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem osób rannych bądź, nie daj Boże, zdarzenia śmiertelnego. Wtedy tak naprawdę właściciel ponosi wszelkie konsekwencje i prawne, i finansowe z obsługą takiego zdarzenia, z wypłatą odszkodowań i rent, ponieważ pomimo tego, że ten pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC i taki pojazd musi mieć to ubezpieczenie OC, oczywiście oprócz tego musi być pojazdem sprawnym technicznie, zarejestrowanym, to w momencie, kiedy pojazdem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień, ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie pokryje tych strat. Więc właściciel takiego pojazdu musi liczyć się raz, że z nieszczęściem, które wydarzyło się na drodze, a w tym wypadku poszkodowane są obie strony i zarazem osoba sprawcy i rodzina tej osoby, jak również rodzina osoby poszkodowanej w zdarzeniu, to osoba jako właściciel takiego quada musi podjąć wszystkie kroki, żeby odpowiedzieć przed tym i finansowo, i prawnie. Jeśli chodzi o kierowanie quadem, użytkownik, jak każda osoba, która jest przewożona na takim pojeździe, musi wyposażyć się w kask ochronny. Czyli tak naprawdę, tak jak każdy motocyklista, motorowerzysta. Ja tutaj też uczulam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o używanie dodatkowych elementów odblaskowych. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli motocykliści poruszają się po naszych drogach i mają naprawdę coraz to bardziej te stroje, te kombinezony ochronne, wyposażone w te elementy odblaskowe. Bardzo często, coraz tutaj ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, pojawiają się ci motocykliści po prostu w kamizelkach. Dodatkowo te kamizelki na siebie zakładają. To jest bardzo bezpieczne, chociażby nawet w momencie, kiedy patrzymy w boczne lusterko czy wsteczne lusterko, ten motocykl jest po prostu, mamy możliwość lepszego dostrzeżenia tego motocyklisty. Jeśli chodzi o quady, też tutaj uwaga, pamiętajmy, kask ochronny, elementy odblaskowe, czyli kamizelka. No i oczywiście używajmy też, jeżdżąc na tych quadach, specjalnego rodzaju kombinezonów ochronnych, ponieważ te pojazdy, pomimo tego, że wydają się być bezpieczne i wydają się być niewywrotne, to podczas jakiegokolwiek zdarzenia może dojść do upadku z takiego pojazdu i do nierzadko odniesienia dosyć poważnych obrażeń ciała. Dlatego te wszystkie elementy ochronne typu odzież, typu kask, ochraniacze, obuwie, co też jest bardzo ważne, będą tutaj nam pomagały w tym, żeby to obrażenie było jak najmniej dotkliwe. Jeśli chodzi o czterokołowiec lekki, czyli ten pojazd, który można poruszać się na kategorii AM, nie zapominajmy, że taki pojazd ma pewne ograniczenia obwarowania prawne, jeśli chodzi o prędkość i o masę tego pojazdu, jak również o moc tego pojazdu. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli na takim pojeździe bądź na motocyklu przewożone jest dziecko do lat 7, to tym pojazdem nie możemy poruszać się więcej niż 40 km na godzinę. Uwaga też do wszystkich użytkowników jednośladów typu motorowery, motocykle i quady, jeśli chodzi o czterokołowce. Drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę. Nie ma żadnych zwolnień prawnych, jeśli chodzi o motocyklistów, czy chociażby kierujących quadami. Wszyscy w obszarze zabudowanych powinniśmy się poruszać z prędkością do 50 km na godzinę, bądź z prędkością nawet znacznie mniejszą, jeżeli warunki atmosferyczne, bądź natężenie ruchu, warunki panujące na drodze, tutaj wymuszają na nas zachowanie tej szczególnej ostrożności. Także no, przede wszystkim kierujmy się tą rozwagą, tym rozsądkiem i pamiętajmy, że te pojazdy mają służyć nam jako spędzenie miło czasu, jako rekreacji, by nasza nieznajomość przepisów i nasze roztargnienie, tutaj taka agresja na drodze nie przerodziła się w to, że ten pojazd po prostu będzie dla nas niebezpieczny.
1: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
2: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
1: To jak prawidłowo chodzić?
2: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają. Są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
1: Jakie zalety są?
2: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki, czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy, tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze. Także to jest taka budowanie relacji między międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
1: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
2: Można schudnąć, no ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
1: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
2: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 kilometra, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie Kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można im 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
3: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
10: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom PL Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
19: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: sklepie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Voyas Development.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Rosyjski atak w zachodniej Ukrainie, a RCB trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Straż miejska z nowymi uprawnieniami za chwilę o tym, co zmieni się od wtorku. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zgodnie z planem wysoko wygrali dwa pierwsze sety z Izraelem. Na zegarach godzina 16. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosja dronami atakuje cele w zachodniej Ukrainie, blisko granicy z Polską. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, przekazał nam podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
17: Po to, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną, ale również zostały podniesione gotowości dla wybranych sił i środków naziemnych, tak by były w gotowości do reakcji na ewentualne zagrożenie.
16: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny, nie ma aktywnego zagrożenia.
17: Wszystkie bezzałogowce, które są na zachodzie Ukrainy, są przez nas monitorowane. Oczywiście utrzymujemy stałą wymianę informacji ze stroną ukraińską. Jeżeli będzie taka konieczność, to dowódca operacyjny podejmie taką decyzję i poderwie dyżurną parę myśliwców.
16: Alert RCB obowiązuje do odwołania. Żaden z dronów jak do tej pory nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują także o kilkudziesięciu rannych. Maszyniści prowadzący składy przez Sokolniki na linii numer 22 muszą mocno ograniczyć prędkość. To w związku z tragicznym wypadkiem sprzed kilku dni, w którym pociąg zderzył się z ciężarówką. Choć ruch pociągów udało się przywrócić wahadłowo po jednym torze, ograniczenie prędkości ma związek z pracami naprawczymi prowadzonymi na torze numer 2. Przekazuje Przemysław Zieliński z PKP PLK.
15: Ograniczenia prędkości pociągów na przejeździe kolejowo-drogowym oraz na szlaku w miejscu zdarzenia obowiązywać będą do momentu zakończenia prac naprawczych na torze numer 2.
16: A te limity są bardzo restrykcyjne. Na całym uszkodzonym szlaku pociągi mogą jechać z prędkością najwyżej 60 km na godzinę, a tuż przed samym przejazdem muszą zwolnić do zaledwie 20. Kontrola sprzedaży energetyków, prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe czy pilnowanie obiektów strategicznych. Od wtorku Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowych zadaniach strażników Grzegorz Mich.
18: Za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
19: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
18: Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, wyjaśnia wicekomendant Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik.
19: I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom, osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży.
18: Strażnicy ukarzą również mandatem osobę, która robi zdjęcia obiektom o strategicznym znaczeniu.
19: Będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne.
18: Do zadań strażników należeć też będzie karanie mandatami osób używających dmuchaw do sprzątania liści.
16: Mandaty poza tymi z przejazdów kolejowych wynosić będą do 500 zł. Straż Miejska nie zyska nowych etatów, nie będzie też dodatkowo dozbrojona. Zaglądam jeszcze na Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polscy siatkarze pewnie wygrali dwa sety w meczu z Izraelem do 16 i do 17. Trwa trzeci set, Polacy prowadzą 4 do 3. A w czwartek biało-czerwoni pokonali Portugalię w setach 3 do 0. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Początkowo także na krańcach południowo-wschodnich te opady będą zanikać. Na wschodzie i południu miejscami utworzą się silne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura na ogół od 10 do 14 stopni, znacznie chłodniej będzie jednak w rejonach podgórskich.
20: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
21: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymanie rodzinnej tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
22: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
23: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
22: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
23: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
22: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
23: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
22: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
23: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni.
21: Wiernie towarzyszą człowiekowi i w wielkich metropoliach, i w małych wioskach. Jednak nie każdy wie, że szaro-brązowa ptaszyna to nie zawsze wróbel. O gatunkach występujących w Radomiu i regionie radomskim oraz obyczajach tych powszechnych, ale wciąż tajemniczych ptaków opowiada Jerzy Zawadzki, ornitolog i leśnik z Radomia.
0: Tak, występują w Polsce dwa gatunki wróbli. Wróbel domowy, tak jak to się kiedyś nazywało, a teraz w skrócie po prostu wróbel, i mazurek. Są to dwa gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione, troszkę inaczej wyglądają, różnią się tym wyglądem. Mazurek ma charakterystyczną czekoladową głowę i taką plamkę na boku głowy, czy na puliku, jak można to powiedzieć. Natomiast wróbel ma szarą głowę, czarne takie brzegi, trochę czekoladowego z tyłu. No, wyraźnie to widać. I co ważne, wróbel chętniej wnika do większych obszarów, gdzie właściwie miejskich, takich bardziej zurbanizowanych, natomiast mazurek generalnie jest bardziej związany z takimi już klimatami wiejskimi bardziej. Czy na brzegu miasta, czy w sąsiedniejszych miejscowościach, gdzie wtedy jest znacznie więcej mazurków niż wróbli. Możemy je też powszechnie tutaj pod Radomiem obserwować, właściwie w każdej miejscowości.
1: Czy te dwa gatunki różnią się także jakimiś obyczajami, jakimiś zwyczajami bytowymi?
0: Znaczy, te zwyczaje mają dosyć podobne, ponieważ są z tej samej grupy, są zwikłaczy, robią charakterystyczne gniazda ukryte albo w jakichś dziuplach, czy jakichś zakamarkach, bądź w bardzo gęstych jakichś drzewach. Są to takie kuliste gniazda specyficzne, których inne gatunki w Polsce nie robią. Charakterystyczne jest, no, odżywiają się podobnym pokarmem, bo to są różnego typu nasiona. W okresie lęgowym są to również owady, którymi karmią pisklęta. Praktycznie rzecz biorąc, no szczególnie

0: musimy wchodzić. Są to jakieś rzadsze, które mogą być troszkę podobne, ale to generalnie rzecz biorąc, no myślę, że trudno jest pomylić wróbla z innymi gatunkami.
1: Paser domesticus, wróbel domowy, kto to taki? Skąd pochodzi ten gatunek?
0: Nie da się ukryć, że prawdopodobnie kiedyś ten gatunek związany był bardziej z jakimiś terenami górskimi, z terenami, gdzie występowały jakieś skały. No, imitacją tego są budynki ludzkie. Znaczy, wróbel pochodzi z południa Europy, właściwie z basenu Morza Śródziemnego, bo przypuszcza się, że pochodzi z terenu Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, a żyje sobie, bardzo dobrze funkcjonował na południu Europy i też w Azji. No i stopniowo z rozwojem osadnictwa ludzkiego, rozwojem rolnictwa, no podążał za człowiekiem i właśnie z człowiekiem związany jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
1: Jakie jest jego obecne rozmieszczenie w Polsce? Gdzie występuje najliczniej?
0: Generalnie wróbel najliczniej występuje przy osiedlach ludzkich. No, unika oczywiście dużych lasów, unika gór, jakichś tam terenów, prawda, na Mazurach, po jeziorach, gdzie są duże puszcze. No to nie jest to teren występowania wróbla. Natomiast lubi duże tereny rolnicze, czyli powiedzmy tu mamy jakieś tam Kujawy, Lubelszczyznę, Małopolskę, Dolny Śląsk, że praktycznie są to tereny, gdzie więcej występuje wróbli. A generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że jest to gatunek taki średnioliczny do lokalnie licznego, no występujący właściwie w całej Polsce. No tak w sensie przyjmuje, myślę, bo w Zakopanem też wróbla można zobaczyć, prawda?
1: Kiedy ma okres lęgowy? Kiedy przychodzą na świat małe wróbelki?
0: Okres lęgowy ma, jak zacznie się już dobra wiosna, czyli właściwie jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nawet do sierpnia, bo jest w stanie wprowadzać dwa, nawet trzy lęgi. I praktycznie od pisklęta wróbla można już, mamy pierwsze w maju. Zwykle są to 4-5 piskląt, które są, siedzą w tym swoim domku kulistym, który jest zrobiony albo w jakiejś tam, powiedzmy, dziurze, czy jakimś tam szczelinie muru, czy w jakiejś skrzynce lęgowej, czy jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie tam, czy w dziupli naturalnej, co też wróble chętnie wykorzystują. No i praktycznie rzecz biorąc, po wysiadywaniu, które trwa tam 14-16 dni, mniej więcej też tyle, około tam 16-18 dni przebywa w gnieździe i młode wróbelki wylatują na świat. No i para przystępuje do następnego lęgu i tych lęgów, tak jak mówiłem, 2-3 lęgi jest w stanie wyprowadzić.
1: Czy wróble są sobie wierne, czy też raczej nie zmieniają partnerów?
0: No generalnie rzecz biorąc, na pewno w tym sezonie lęgowym są sobie wierne, aczkolwiek teraz różne takie doświadczenia czy obserwacje z ptakami znakowanymi, gdzie wtedy wiadomo dokładnie, który jest który z tych ptaków, no u wielu gatunków jednak różne są bardzo zachowania i czasami to nasze pojęcie wierności może być trochę inaczej funkcjonować u różnych gatunków ptaków. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wydaje się, że na pewno przez ten sezon lęgowy są oba ptaki razem funkcjonują. Potem może trochę są luźniejsze te związki. Jeżeli nic im się tam złego nie stanie i spokojnie przeżyją zimę, to myślę, że dalej będą funkcjonować w tej samej parze, czyli jakiś taki, no, pewna wierność występuje na pewno.
1: To jest gatunek, który na terenie Polski, także Radomia, naszego regionu, bytuje całorocznie. A jak długo żyje?
0: No ptaki tej wielkości, jeżeli dożyją 4-5 lat, może 8, no to już jest bardzo dużo. Także praktycznie rzecz biorąc, przy u większości gatunków tych rozmiarów, no bo wróbel jest to plus minus tam 25-30 gramów wagi, to nie są duże ptaki, to praktycznie rzecz biorąc, no, 30-50% młodych ptaków ginie w pierwszym roku życia. No tak już powiedzmy jest w naturze. Także nie są to ptaki, które jak gdyby można powiedzieć dożywają jakiegoś sędziwego wieku. To przy małych ptakach, gdzieś w hodowlach, w niewoli, no to do kilkunastu lat jest w stanie dożyć wróbel. W takich dobrych warunkach, gdzie ma taką specjalną jakąś opiekę.

0: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
1: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
2: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
1: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
2: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
1: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
2: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym no i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej. A ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
1: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
2: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
1: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
2: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
1: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
2: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może ze 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
1: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
2: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
1: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
2: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
1: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
2: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro, to znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem, i człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
1: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
2: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe Śródmieście Radomia.
1: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii, ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
2: No ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
1: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
2: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były 2 mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
1: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
2: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
1: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
2: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
1: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
2: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
1: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
2: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, to znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć, czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
1: A czy spotyka się teraz Pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię Pani taty?
2: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
1: Czy Pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
2: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
1: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
2: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom.
4: Hitów.
3: Brójcu na 106.4.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Reklama.
19: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
20: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
21: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany i odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować zażegnanie tego problemu, tak? Że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. Oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli jamą macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, czyli w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadrach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówię, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźwa w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z skorupą miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugie właśnie rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. Stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, i także upośledzenie narządów. Głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, i konsekwencje są teraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
20: regionie radomskim przybywa chorych na cukrzycę. Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog, przyznaje, że chorych z roku na rok jest coraz więcej i są to coraz młodsze osoby.
2: Tak, konkretną liczbę to nie jestem w stanie podać, ale myślę, że to jest uśrednione tak jak w całej Polsce, prawda? My mamy w Polsce około 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę. Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej 2 osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lada czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No, styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się i co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu 2.
20: Cukrzyca typu 2, na którą choruje najwięcej Radomian, jest zazwyczaj rozpoznawalna zupełnie przypadkiem, bo jest chorobą ukrytą. Są jednak pewne objawy, które mogą nas zaniepokoić i sugerować właśnie cukrzycę.
2: Jeśli chodzi o cukrzycę typu 2, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukier. To są różne typy cukrzycy typu 1, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu 1. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu 1. Natomiast jeśli chodzi o typ 2, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
20: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer, zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
3: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe. Natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też

0: zaplanowane też, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliw. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej. To jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest ich zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
1: Taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach. A jakich? O tym Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
2: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie zdania uczonych, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w błuszczycy czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca, to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli w przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają, przecież promienie odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów o zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut

0: Nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu. Położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka, okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne, takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne, powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoba o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożnie, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie prawie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20, to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne, trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
1: Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kleszcze, który potrwa przynajmniej do późnej jesieni. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, na które nie ma szczepionki. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
2: Wybierając się do lasu, pamiętajmy o profilaktyce przeciw kleszczom. Dlatego powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, długą koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę powinniśmy też mieć. Kleszcze to bardzo niebezpieczne pasożyty, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób, na przykład boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza. To choroba bakteryjna, która może doprowadzić do trwałych następstw neurologicznych, paraliżu mięśni, na przykład podwójnego widzenia, zawrotów głowy. A takim charakterystycznym objawem tej choroby u większości osób jest rumień w miejscu wkłucia się kleszcza oraz objawy grypopodobne. Kleszcze najchętniej lokalizują się w miejscach takich jak w zgięciach łokciowych, kolanowych, tam gdzie jest właśnie cienka skóra, za uszami. Dlatego po przyjściu z lasu, czy też ze spaceru, bo kleszcze są praktycznie wszędzie, mogą być w parkach, na łące, powinniśmy właśnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy gdzieś nam się nie umiejscowił taki kleszcz. W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali takiego pasożyta, należy go jak najszybciej usunąć, a miejsce po wkłuciu kleszcza zdezynfekować. Na pewno kleszcza, którego widzimy na skórze, nie smarujemy żadnym tłuszczem. Usuwamy go pensetą, jeśli nie posiadamy takich umiejętności, boimy się, to należy jak najszybciej po prostu zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny po prostu usunie nam tego kleszcza. Niestety, jeśli chodzi o boreliozę, nie ma szczepionki, dlatego tu jest bardzo ważna profilaktyka, czyli ten ubiór odpowiedni, stosowanie środków odstraszających kleszcze, bo są takie środki, można się zaopatrzyć w aptekach, w sklepach chemicznych, więc zadbajmy o to, abyśmy po prostu mogli uniknąć tego typu zachorowania. Jest szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i taką szczepionkę można nabyć w aptekach. Najlepiej jest zaszczepić się przed sezonem aktywności kleszczy. Szczepionka składa się z 3 dawek, ale takie szczepienie powinno być poprzedzone klasyfikacją lekarską. Sezon kleszczowy zaczyna się wczesną wiosną, ale też i jest aktywność, duża aktywność kleszczy również w okresie jesiennym, wtedy, kiedy chodzimy na grzyby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie wybierając się na spacer do lasu, po prostu powinniśmy się ubrać odpowiednio, aby uniknąć tego zagrożenia. Babeszioza jest to choroba, która występuje u zwierząt i miłośnicy zwierząt powinni po prostu zgłosić się do punktów weterynaryjnych, gdzie jest, może nie ma szczepionki, ale są preparaty odstraszające te kleszcze. Są to preparaty doustne, zewnętrzne, są obroże, które odstraszają te pasożyty, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o te zwierzęta, aby też uniknąć u nich tych zachorowań.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Reklama.
25: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
26: Anna Badowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Każdego miesiąca do delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu przychodzą osoby, które skarżą się na wady zakupionych przez siebie rzeczy. Często ich cena idzie w tysiącach, dlatego podczas zakupu warto maksymalnie się zabezpieczyć, mówi dyrektor delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu Dorota Mąkosa-Onucha.
27: Jeśli wadliwość towaru nie jest taka druzgocąca, nie jest istotna, taka, że można z niego korzystać, konsument pozostawia ten towar u siebie, ale sprzedawca udziela mu obniżki ceny, no stosownie do tej niedogodności, która jednak w tym towarze tkwi. I obie strony na to idą, zgadzają się i jako takie właśnie czwarte uprawnienie to obniżenie ceny. Bardzo ważne jest, i skoro mamy radzić konsumentom, to przy składaniu reklamacji sama wadliwość to się aż sunie sama na usta, czyli konsument jest w stanie dobrze określić wadliwość produktu i powiedzieć sprzedawcy, co jest nie tak w tym produkcie. Wcale nie musi tu używać jakichś technicznych sformułowań. Tylko jest teraz jeszcze drugi etap tej reklamacji, czyli oprócz tego, że wyładujemy swoje niezadowolenie, to oczywiście nie warto tego robić, bo później utrudnia załatwienie sprawy, no to oprócz tego trzeba wyartykułować, czego oczekujemy, czyli to żądanie, czyli inaczej uprawnienie z drugiej strony. Jest to żądanie i zarazem uprawnienie dla konsumenta. I konsument przy pierwszej reklamacji może jedno z tych czterech żądań wysunąć. Nawet może wysunąć żądanie odstąpienia od umowy, jeśli on uważa, że te buty właśnie rozklejane mają wadliwość istotną. Sprzedawca w takiej sytuacji może takie nasze żądanie trochę jakby zablokować, bo on może nie uznać tego żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, jeśli takie wybraliśmy, i zaproponować niezwłoczną wymianę albo niezwłoczną naprawę. Ale gdyby to była druga reklamacja i gdybyśmy powiedzieli, ja odstępuję od tej umowy, nie wierzę, że te buty zostaną skutecznie naprawione albo wymieniono mi i znowu to samo, więc proszę mi oddać pieniądze, nie będę chodził w rozklejonych butach, albowiem jeszcze to jest wadliwość istotna, bo już pomijając względy estetyczne, no to użytkowe, to po prostu takie buty nie nadają się do użytku. I wtedy sprzedawca nie może nas zablokować ofertą kolejnej wymiany, kolejnej naprawy. Ale wracając jeszcze do tej wadliwości, do tych rozklejonych butów, to przy pierwszej reklamacji możemy również zażądać naprawy, możemy również zażądać wymiany obuwia. I też w tej pierwszej kolejności możemy i takie żądanie wyartykułować. No ale wtedy z różnych przyczyn konsumenci takie żądania wskazują. Być może model butów się konsumentowi podoba. Tutaj nie będziemy dociekać dlaczego, ale jest takie uprawnienie. w każdym razie sprzedawca może takie uprawnienie wykonać, znaczy może w tym sensie, że jest to uprawnienie konsumenta, ale musi, jeśli jest wadliwość produktu, no to sprzedawca ma taki obowiązek prawny związany z wadliwością towaru. Jeszcze moglibyśmy na momencik do gwarancji właśnie wrócić, bo mówiliśmy i o rękojmi, i o gwarancji. To tutaj, skoro mówimy, jakie uprawnienia konsumentom przysługują z tytułu rękojmi, to warto powiedzieć, co może konsument z tytułu gwarancji. No bo skoro ona jest udzielana dobrowolnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to jakie ma konsument uprawnienia z tego tytułu? To tutaj decyduje treść dokumentu gwarancyjnego. Z doświadczenia to możemy powiedzieć, że przeważnie dotyczy ona napraw towaru przez gwaranta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się decydujemy na uprawnienia z tytułu gwarancji, na dochodzenie roszczeń w tym systemie, to jest tak górnolotnie mówimy w tym systemie, no ale system rękojmi, system gwarancji, więc warto to jakoś sobie poszufladkować, to trzeba pamiętać, żeby do właściwego podmiotu złożyć tą reklamację. Zdarzają się gwarancje, które mówią, że można złożyć do punktu sprzedaży reklamację z tytułu gwarancji, ale są i gwarancje, które wskazują punkty serwisowe z adresami i tam trzeba udać się ze swoją sprawą z tytułu reklamacji. Przy składaniu reklamacji, tak z rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, trzeba bacznie uważać, co się podpisuje. Przepisy prawne nie regulują jakiegoś wzoru formularza, nie ustanawiają jakichś formularzy na zgłoszenie reklamacyjne. Po prostu w taki sposób to się odbywa, że sprzedawca albo sobie sam opracuje, albo my jesteśmy poproszeni o to, żeby samemu napisać. I z racji tej, że nie ma formularzy, wzorów reklamacji, to trzeba można założyć, że ten formularz, który przedstawia nam druga strona przy składaniu reklamacji, no może być opracowany w sposób na pierwszy rzut oka dla nas niejasny. Można też powiedzieć, że on może być opracowany w sposób korzystny dla sprzedawcy. Może być tak i bywa, że na przykład wśród wyboru roszczenia konsumenta nie będzie zwrotu ceny w tym formularzu, a nam to przysługuje, prawda? Więc wstawiamy tego ptaszka albo sprzedawca, ten kto obsługuje reklamację, wstawi ptaszka przy naprawie bądź przy wymianie, a jak jeszcze konsument ma przebłysk ostrożności, powie, że on żąda przecież zwrotu ceny, no bo to jest tak wadliwy towar, że jemu to, jego zdaniem, należy się. Ale sprzedawca mówi, ale ja tego nie mam w formularzu, prawda? Jakie wyjście wtedy? Albo siadamy, piszemy swoje żądanie w formie po prostu podania, jak do urzędu, doradzamy ton spokojny. Od razu nie musimy pisać, żądam natychmiast, w terminie, niezwłocznie i to myślę o Państwa firmie, bądź o tym towarze. Tylko racjonalnie wyartykułować wadliwość swoimi słowami, na czym polega. I proszę, albo wnioskuję o to, czy o tamto. I w dwóch egzemplarzach, na jednym egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie, pokwitowanie z datą, że złożyliśmy tą reklamację. Albo na tym nieszczęsnym druczku, w którym wszystkich uprawnień nie wymieniono, dopisać. Nie wstawiać żadnych ptaszków tam, gdzie nie wybieramy tych roszczeń, tylko dopisać swoją ręką. Żądam zwrotu ceny. I żeby to samo było na kopii, którą my dostajemy, prawda? Rękojmia jest jednak korzystniejsza niż gwarancja, bo gwarancja przeważnie uprawnia do napraw, uprawnia czasami do wymiany sprzętu, ale pod licznymi warunkami. Jeśli na przykład były trzy istotne naprawy, albo nie jest możliwa wymiana jakiegoś podzespołu, no to wtedy wymiana całego wyrobu. No a w rękojmi nie mamy takiej takich aż rygorów, ponieważ w rękojmi przy drugiej reklamacji, i to nie musi być ta sama wada, możemy już na przykład odstąpić od umowy, prawda, jeśli wadliwość jest istotna. Więc tutaj i tutaj jeszcze przy rękojmi, co do zasady, konsument decyduje o sposobie zaspokojenia jego praw z tytułu rękojmi, a przy gwarancji decyduje gwarant o tym. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy gwarancji, że gwarancje często zawierają szereg wyłączeń i to jest zgodne z prawem, co jest nieobjęte gwarancją. I jeszcze byśmy radzili, żeby nie iść samemu. Z kimś jeszcze iść, z rodziny czy ze znajomym. Zawsze ktoś inny zwróci uwagę jeszcze na coś. Ten, kto nas obsługuje, no będzie bardziej eksploatowany przez klienta, no ale od tego jest. Czyli właśnie przeczytanie tych dokumentów, poświęcenie czasu na takie zakupy, które wiążą nas dłuższy czas. Jeszcze jedna rada to, żeby zachować paragon, skserować go. Potem jest trudność przy rozpatrywaniu reklamacji. Nie ma prawa sprzedawca nie przyjąć reklamacji, bo nie ma paragonu, ale konsument musi udowodnić zakup. Będzie mu ciężko przy braku paragonu.
0: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłatę za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnionych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
1: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren. Cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła. Tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że nie jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 kilometrów rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 kilometrów, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji ich odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli Dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które, jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał, i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki, i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę, i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To, tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce, ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
26: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
2: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radę Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie Resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną. Teatr Rozmaitości miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na resursę znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
26: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania, który zredukuje stres, a także pozbawi negatywnych emocji. Jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska.
3: Zawsze zaczynam od marszów, troszkę rozciągania. Następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych. Po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 kilometrów sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać.
26: Przypomnijmy, bieganie przede wszystkim świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną. Pomaga także zredukować stres czy pozbyć się negatywnych emocji.
25: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
24: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Problemy z finansami, wysokie ceny w sklepach czy tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą. To tylko niektóre sytuacje, budzące w nas obawy. Osoby odczuwających lęk jest coraz więcej, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa, żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu. Bądźmy z takim otwarciem. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie gdy sami odczuwamy, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna, w momencie gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych i tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi. Proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę Państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przeżyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie, wpuścić mental i wpuścić te myślenie na temat danego problemu. Ale tak naprawdę w pierwszym momencie odetnijmy trochę tą mentalność, ponieważ w stresie nie myślimy racjonalnie.
24: Ośrodek interwencji kryzysowej, w którym można uzyskać pomoc w razie kryzysu emocjonalnego, mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B w Radomiu i czynny jest całą dobę. W placówce działa również niebieska infolinia pod numerem 48 362 27 45. Niebieska linia działa codziennie w godzinach od 8 do 21. Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mobilę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki. Bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
4: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego.

0: wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, bo dosłownie 70 km od Krakowa.
1: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
0: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
1: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
0: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym Tatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy, Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
1: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
0: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu. Właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
1: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne

0: miejsca są o krok od naszego domu i to jest też, i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
1: No, taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
2: Komary dają się we znaki mieszkańcom miasta. Wieczorne spacery w parkach stają się coraz mniej przyjemne, a to ze względu na komary. O tym dr Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog z poradni skórnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3: Oczywiście dobrze by było nie drapać, tylko jak to zrobić, żeby nie drapać? No wiadomo, że dobrze by było chronić się. Są różne repelenty, które w jakiś sposób chronią, odstraszają te komary. Więc profilaktyka, zanim zaczniemy drapać, zanim narazimy się na te ukąszenia, no to dobrze by było jednak pomyśleć o ochronie. Nasz pot przyciąga komary, prawda? Część osób twierdzi, że witamina B i pochodne przyjmowana do ustnie w jakiś sposób będzie odstraszać te komary. Mówiłam o repelentach, ale również różnego rodzaju zioła, mięta, szałwia też będą coś. Możemy w ogródku przydomowym sobie zasadzić i też w jakiś sposób może to pomóc. Profilaktycznie spryskujemy różnymi preparatami krzewy. Jeśli już dojdzie do ukąszenia, musimy pamiętać, że też są osoby, które są bardziej podatne na ukąszenia komarów, mniej. Są osoby, które mają na przykład skłonność do alergii, no wówczas ten odczyn będzie zdecydowanie większy. Bąbel będzie jak pokrzywkowy, będą odczyny rumieniowo, obrzękowe i to wtedy bardzo swędzi. No i wówczas no to musimy pamiętać, że pod ręką nie mamy żadnego kremu, który będzie zawierał mentol, ale można by sobie robić, przemywać, nie drapać, broń Boże, bo co to no, drapanie powoduje, że powstają wrota infekcji bakteryjnej, wtórnie dojdzie do wtórnej infekcji bakteryjnej i wtedy dopiero robi się problem.
2: Żołnierzyki, samochody, kolejki czy konie na biegunach. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów Rodziny Sosenko. Na ekspozycji zobaczymy zabawki z całego świata, mówi Agnieszka Kozłowska z Muzeum Malczewskiego.
4: Wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów rodziny Sosenko, a kuratorami wystawy są pani Katarzyna i pan Marek Sosenko, ponieważ to oni prowadzą Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundację Zbiorów Rodziny Sosenko. Ta fundacja posiada jedną z największych na świecie kolekcji zabawek historycznych. Zbiór reprezentowany jest przez zabawki zarówno polskie, jak i zagraniczne zabawki, które były wytwarzane od XVI wieku aż po czasy nam współczesne. I ta fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej, wydawniczej. Zabawa i zabawka jest znana nam wszystkim od dawna. Właściwie jak tylko powstała ludzkość, tak ludzie wymyślali zabawki. Proszę Państwa, wystawę podzieliliśmy, właściwie to Państwo Sosenko podzielili na takie podstawowe tematy. Otóż będą klocki i zabawki montażowe, będą przedmioty i akcesoria codziennego użytku. Tutaj będzie można zobaczyć kompas, scyzoryki, narzędzia, śrubki. Następnie będą gry planszowe, towarzyskie i karciane. Potem będą również zabawki militarne i tutaj będziemy mogli zobaczyć żołnierzyki, strzelby, szabelki, oczywiście konie na biegunach. Następny temat to dziecięcy sprzęt muzyczny, optyczny i fotograficzny. Oczywiście będzie też dział poświęcony komunikacji, czyli samochodom, samolotom, statkom i całej infrastrukturze kolejowej. Potem mamy roboty i kosmos, bardzo ciekawy też dział i fajnie zaprojektowany. Oczywiście będą pocztówki i fotografie oraz sprzęt sportowy, który wykorzystywały oczywiście dzieci przynajmniej dokładnie od XIX wieku. Proszę Państwa, prezentowane zabawki będą pochodziły z takich krajów jak m.in. Kanada, Japonia, dawna Czechosłowacja, Chiny, Indie, Węgry, Wielka Brytania.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
12: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
11: Z PSB zawsze się da!
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
20: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
21: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom PL Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
0: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Reklama.
22: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
23: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pochodzący z XV wieku klasztor i kościół ojców Bernardynów to jeden z najstarszych zabytków w Radomiu. Jego wnętrze odwiedzają radomianie i turyści odwiedzający miasto. Jednak w części na co dzień niedostępnej znajdują się miejsca, które czynią ten obiekt wyjątkowym na skalę Polski, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
24: Mówimy kaplica Matki Bożej Anielskiej, widzimy w centrum obraz przedstawiający Maryję Niepokaloną. Ale od strony prac, które były prowadzone przy tych malowidłach w kościele i w kaplicy, jest jedna ciekawostka, która związana jest ze świadectwem człowieka, który w tym pomagał, człowieka, który wszyscy w Polsce dobrze znają. Otóż lata temu, kiedy przyjechał tutaj do Radomia pan Andrzej Wajda, który jako młody człowiek był w Radomiu, bo jego ojciec był żołnierzem, oficerem i tutaj stacjonował w Radomiu, on przyznał się, że wtedy, kiedy Stalona Dobrzański malował tutaj kościół, te polichromie, on przychodził, mu pomagał. W Muzeum Jacka Malczewskiego mamy zachowane akwarele Andrzeja Wajdy, podarował je do muzeum w Radomiu. Między innymi na nich są przedstawione widoki fragmentów klasztoru Bernardynów, które też malował będąc tutaj. Także to jest też taka ciekawostka, której byśmy nie wiedzieli, gdyby sam, kiedy był w Radomiu, nie opowiedział o tym. Także myślę, tu jest ciekawa rzecz. Druga rzecz ważna, dzisiaj od strony historycznej, konserwatorskiej bardzo mocno się wraca do tego. Zwracam uwagę na przepiękną posadzkę. To jest nasz Maryville, czyli terakota maryvilska, zakład, który produkował przepiękne płytki terakotowe. Ponieważ ta kaplica jest tak na uboczu i dużo ludzi do niej nie wchodzi, proszę zwrócić uwagę, jak ona jest pięknie zachowana. Różne wzory, różne ornamenty i ta posadzka i ta polichromia, one są mniej więcej z jednego czasu, przepięknie się ze sobą komponują. Ale jest jeden element w tej kaplicy stary, to są stalle. I chciałbym powiedzieć, że kto wchodzi do tej kaplicy, to ja często powtarzam, patrzymy na najstarsze meble w Radomiu. Nie ma żadnych właśnie zabytków meblarskich starszych, to są stalle z około początku XVI wieku, około 1500 roku. Niestety nie zachowane w całości, bo widzimy tylko siedziska, natomiast jeszcze były tak zwane zaplecki, czyli te elementy, na których były albo obrazy, albo jakieś malowidła przedstawione. Niestety to się nie zachowało. Dlaczego nie można siadać? No bo tak wyjątkowe obiekty, które mają ponad 500 lat, gdy będziemy na nich siadać i użytkować, to na pewno długo nam nie posłużą. Tym bardziej, że w trakcie prac odkryliśmy fragmenty polichromii, która została tutaj pięknie zrekonstruowana na tych elementach dzielących poszczególne siedziska. Także jak mówię, z jednej strony mamy przepięknie pokazane działania okresu międzywojennego, zdobiące te kaplice, taki dodatek pasujący do wnętrza, ale też przeniesione stalle, które tutaj są. Pierwotnie, setki lat temu, w tym miejscu była zakrystia. Ona była w pobliżu tego chóru zakonnego. Tam jest wejście dzisiaj zamurowane, gdzie zakonnicy sobie wchodzili, niezależnie od dziejącej się liturgii w kościele i tutaj się modlili. Szkoda, że nie możemy się szybko przenieść do Sandomierza, dlatego że, jak wspominałem wcześniej, po kasacie klasztoru została zabrana cała biblioteka i między innymi większość księgozbioru została przewieziona do seminarium duchownego w Sandomierzu, bo taki był między innymi zalecenie władz carskich, i w Sandomierzu zachował się przepiękny średniowieczny antyfonarz, z którego właśnie zakonnicy się modlili. Gdyby był tutaj w Radomiu, to obok tych stali jakby się można było wyeksponować ten antyfonarz, to by też łatwiej było zrozumieć, jak wyglądała liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzem w życiu właśnie zakonników, którzy siadali w takich stallach i wspólnie modlili się o różnych porach dnia. Teraz pójdziemy na chwilę na krużganki klasztorne po to, żeby wejść na wirydarz. Miejsce znowu kolejne wyjątkowe w każdym klasztorze. Normalnie zwyczajowo w klasztorach wirydarze, czyli te dziedzińce pomiędzy klasztorem a kościołem, gdzie jest roślinność, gdzie jest miejsce do takiej kontemplacji, do spacerów, jest wyłączone z użytku przez wszystkich wiernych, jest za klauzurą. Tutaj Bernardyni pozwalają wejść na ten wirydarz, więc my skorzystamy i też wchodzimy na... I widzimy widzimy tutaj, ten wirydarz jest nieduży, bo radomski klasztor nie był wielkim klasztorem, ale jednocześnie był wirydarz zawsze w każdym klasztorze taką namiastką trochę raju, tego miejsca takiego wyjątkowego. Tutaj też starano się dobierać odpowiednią roślinność. Proszę zobaczyć, są róże, które symbolizują Matkę Bożą, bo patronką Bernardynów tej prowincji, w której jesteśmy, jest Niepokalana Dziewica, dlatego mamy właśnie obraz kaplicy Matki Bożej Anielskiej Niepokalanej, mamy figurę, która jest w centrum tego wirydarza, właśnie poświęconą Maryi, i zarówno te kwiaty, które tutaj nam rosną, jak i zioła, które są posadzone, to jest też nawiązanie do średniowiecznych zielników i tych kronik i źródeł, które potwierdzają nam, że te rośliny też miały swoje właśnie wymowę symboliczną, odnoszącą się do konkretnych osób świętych, czy do pewnych cnót, które miał rozwijać w sobie zakonnik. W związku z tym wydaje mi się, że obok zwiedzania zabytku, jakim jest kościół, koniecznie trzeba wejść na wirydarz, a zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ciepło, to jest wspaniałe miejsce, które właśnie pokazuje ten inny świat, ten, gdzie tu nie ma pośpiechu, zabiegania, hałasu, ale jest rzeczywiście cisza. W części zamkniętej tutaj żyją sobie normalnie zakonnicy. W tej części parterowej mamy te pomieszczenia, to jest rozmównica. Rozmównica to jest takie miejsce, jak przychodzą goście do zakonników, ponieważ osobom z zewnątrz, własności świeckim, nie wolno wchodzić do ich pokoi, do ich cel klasztornych, dlatego jest gdzieś w pobliżu wejścia taki pokój, gdzie można gości przyjąć, porozmawiać z nimi, spotkać się, i oni nie wchodzą dalej do części klasztornej, natomiast zostają ugoszczeni, przyjęci, i to są pewne reguły, które obowiązują w klasztorach. Osoby często, które nie mają do czynienia z zakonnikami, może ich to dziwić, ale tu chodzi o pewien porządek, dlatego że zakonnicy funkcjonują według pewnego rytmu, wspólnych modlitw, wspólnych posiłków, które czynią, modlitw, bo oprócz tych kościoła, zakonnicy w tej części zamkniętej mają też swoją kaplicę, gdzie się spotykają na modlitwę. Kiedyś właśnie był ten chór zakonny, a go dzisiaj nie ma, dlatego mają w części tej mieszkalnej jeszcze swoją osobną kaplicę. Spróbujemy wejść do refektarza. Wspominałem, jest tym świadkiem tych najważniejszych, niezwykłych wydarzeń. Tu się właśnie ci spiskowcy, którzy jeszcze przed wybuchem powstania, bo te już spotkania zaczynały się w 61 roku i w kolejnych latach, i tutaj przychodzono, tu odbierano bardzo często przysięgi od tych, którzy decydowali się na włączenie w tą działalność powstańczą. Dlatego to jest to miejsce historycznie ważne. Ten refektarz jest do dzisiejszego dnia czynny, bo tutaj zakonnicy spożywają posiłki, tutaj te najważniejsze uroczystości się też odbywają. I zwracam uwagę, bo wśród kilku obrazów, które tutaj mamy te portrety trumienne, te cztery zachowane portrety trumienne miejscowej szlachty. To jest ten okres sarmacki, one były wieszane na trumnach w momencie pogrzebu i tu w ostatnich, powiedzmy, 20 latach one zawsze tu wisiały w refektarzu. Być może będzie kiedyś, bo też marzymy o tym, żeby tu gdzieś przy klasztorze była taka izba pamięci, miejsce, gdzie by można te najciekawsze rzeczy wyeksponować. Natomiast na chwilę obecną one są tutaj. Tu też ze względów bezpieczeństwa jest to część zamknięta, możemy spokojnie tutaj je powiesić. Normalnie wydawałoby się zwykły refektarz, ale znowu, jak się sięga do historii tego miejsca, to jest też... Proszę pamiętać, że jesteśmy też w części klasztornej, bo ja tak tylko skrótowo wspomniałem, ale jak się czyta opisy, to proszę pamiętać, tutaj wielu ludzi cierpiało, bo to jest miejsce też od strony historycznej mocno naznaczone też cierpieniem ludzi, bo kiedy Bernardyni zostali stąd wyrzuceni, było tu więzienie, tu ludzi więziono, tu ludzi torturowano, także też te mury mogłyby wiele opowiedzieć o dramatach polskiego narodu w XIX wieku. Ale przechodzimy obok obiektu wyjątkowego, bo wszystko na to wskazuje, że taki obiekt tego typu jest jeszcze tylko jeden w Portugalii. Tak to w całej Europie już nie ma zachowanego takiego piekarnika. Czym on był? To, jak widzimy, to jest budynek, który jest dostawiony, dobudowany do południowej części klasztoru, przy samej kuchni, i on właśnie służył celom gospodarczym. Tu była piekarnia, tu była olejarnia, wędzarnia, miejsce, którym po prostu pomagało w przygotowaniu tych wszystkich produktów, które potrzebowali zakonnicy. Natomiast jest, ze względu na to, że zachowany został, że istnieje, że nie został zburzony, a w większości klasztorów niestety się nie zachowało. To jest też obiekt, który wyróżnia cały ten zespół klasztorny Bernardynów jako... Jest zabytkiem o takiej strony, że ponieważ jest też przy kuchni, jest wykorzystywany jako taka troszeczkę, powiem, spiżarnia, bo jest, to są dobre warunki. Myślimy i chcielibyśmy, żeby był w przyszłości udostępniany turystom, żeby mogli wejść.
23: Radomianie chętnie wybierają się do podmiejskich lasów w poszukiwaniu grzybów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew? Mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilka, kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOŚ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to Straż Pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary.
23: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Jest jedynym mieszkańcem naszego miasta, który startuje w tego typu zawodach.
2: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. Akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie.
23: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
2: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło. Do tego potrzebna jest uprząż. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
23: Czy to jest drogi sport?
2: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, padochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
23: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
2: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
3: A co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
2: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
3: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach podczas startu?
2: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawieczne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
3: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy można gdzieś spróbować?
2: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych, Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
3: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać?
2: Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście, ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania. I trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
3: Wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co nie wiem, na prawo jazdy?
2: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować. Tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka.
3: Co panu daje takie latanie?
2: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom, integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnia to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać i co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To co my widzimy z góry często, To nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka.
22: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na 96.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99. Już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
8: Z PSB zawsze się da.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
17: Vox FM.
18: Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
19: Witam Państwa w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom. Sandra Pawłowska, a tym razem w naszym studiu tancerze, małżeństwo taneczne, Patryk i Aneta Reimerowie. To kochani, może na początek zacznijmy od tego, jaki to jest taniec.
6: Dzień dobry, cześć. Jest to taniec towarzyski, tańczymy w parach, razem, wspólnie.
19: Razem, w parach, wspólnie. To kiedy, bo taniec przerodził się w miłość, to kiedy zaczęła się wasza wspólna przygoda z tańcem? Aneta.

0: próbie tanecznej. No i jakoś stwierdziliśmy, że to tutaj zagrało, no i żeśmy się sparowali wspólnie.
1: Najpierw było tylko, będziemy tańczyć, tak? A potem tak, dopiero przyszła tak. Cała reszta.
2: Tak, w ogóle cała reszta przyszła po jeszcze już rozłące tanecznej i po przerwie ponadrocznej. I jakoś tak się wydarzyło, że od tańca do związku.
1: Powiedziałaś, Aneta, że spotkaliście się w Warszawie, ale Patryk swoje pierwsze taneczne kroki zaczynał w Radomiu. To chciałam Ciebie, Patryk, zapytać, skąd w ogóle u Ciebie pomysł na taniec towarzyski? Jak to się zaczęło?
2: No, pewnie to pomysł to raczej rodziców, ale to pewnie taka droga raczej standardowa, że rodzice starają się...
1: No dobra, rodziców pomysł, ale wiesz, w wieku takim dorastającym to większość chłopców to jest sport, piłka nożna, jakieś, nie wiem, karate zapasa, tu... Taniec towarzyski.
2: Tak.

0: zasadnik. Były oczywiście zakusy też z innych sportów, bo każdy sport na szczęście wychodzi łatwiej niż trudniej, także były możliwości. Jednak ten taniec został i czego nie żałuję, no bo jest szkoła tańca, jest żona, jest rodzina taneczna, także tutaj same plusy.
1: Aneta, u ciebie jak się zaczęło?
2: U mnie tak naprawdę zaczęło się od takiego maluszka, bo jak już miałam 5 lat, to już gdzieś tam pierwsze występy na scenie tak naprawdę były. Z racji mojego rodzeństwa, bo jest nas aż czwórka, po prostu całą rodziną tańczyliśmy i to był taniec nowoczesny. Od tego się zaczęła nasza przygoda taneczna.

0: Aż do dzisiaj. Powiedzcie mi, czy trudno wam było łączyć szkołę z tańcem? Bo jednak taniec towarzyski jest dość wymagający. Tu naprawdę trzeba mocno trenować, trzymać się w ramię, żeby osiągać sukcesy.
1: Prawda, to prawda. No, to na pewno nie jest prosta sprawa i na pewno, jeśli chcesz trenować taniec towarzyski, to co my możemy powiedzieć, no to pewnie bardzo dużo wyrzeczeń. Od przyjaciół, po oceny, po imprezy, tak jak właśnie to jest ten czas, gdzie się rozwijasz najbardziej, jednak ludzie wychodzą, to ty nie możesz, bo masz inne zobowiązania, które później skutkują chyba pozytywnymi rzeczami, ale na tamten czas jest to ciężko sobie wytłumaczyć. Więc tak, szkoła...
2: Ale nie strasz, nie strasz.
1: Oczywiście.
0: Nie, znaczy każdy sport jest... To jest, są pewne wyrzeczenia, tak?
1: Tak, ale ktoś mówi, że straciło się przyjaciół, ale się przyjaciół znalazło na sali, tak? To są kolejne elementy, a ci, co w ogóle zostali spoza tańca z nami, no to już są tacy przyjaciele,
2: są
1: do dzisiaj, po 20 lat w życiu i oni potrafią zrozumieć, że to jednak było naszym priorytetem.
0: Mhm. Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jesteście tanecznym małżeństwem. Prowadzicie wspólnie szkołę tańca, uczycie też maluchy. Jak wygląda wasz taki dzień? Czy wy od rana do wieczora tańczycie?
2: No tutaj tak naprawdę nasze zawody są trochę podzielone, bo ja nie do końca

0: cały dzień. Tak jak ludzie wiem, że lubią się bawić, chodzić się bawić, tańczyć, także ja się bawię cały dzień.
1: Ale dostajesz rano i żonie tanecznym krokiem śniadanie do łóżka?
0: Prawie. Teraz już Franek nam pomaga i pierwsze co otworzy oczy, to mówi tam, tam. Tak. Także dokładnie tak
2: bardziej,
0: to wygląda.
2: Bardziej śniadanie Frankowi.
0: Frankowi tanecznym krokiem. Po śniadaniu tanecznym krokiem wchodzą placówki przedszkolne, czy to w dwóch miastach, no bo i Radom i Warszawa. Później z przedszkola wchodzą grupki sportowe i dzieci takie właśnie od młodszych do starszych, a już później wieczorami, kiedy ludzie kończą pracę, no to ja dalej jestem jeszcze trochę w pracy, ale zabawa oczywiście non-stop i kursy dla dorosłych. Mhm. Także cały dzień taneczny.
1: Cały dzień taneczny. Patryk, ja chciałam się ciebie zapytać. Dzisiaj sam jesteś nauczycielem, a jak pamiętasz... Jak to było, kiedy ty zaczynałeś, tak? Czy widzisz jakąś taką zależność, że te zajęcia wyglądały podobnie, czy teraz jest inaczej? Jest więcej chętnych, mniej chętnych tych tańczących dzieciaków?
0: No, jeśli chodzi o tańczących dzieciaków, to były tak naprawdę falowo to szło. Jak ja zaczynałem, to raczej były jakieś początki. To raczej było dziwne, to raczej było inne. Natomiast później, kiedy był

0: przynajmniej taki oddech znowu taneczny, że te dzieci chcą, próbują, ale wiadomo, z chłopcami jednak tu jest ciężko, bo piłka no bardzo mocno wychodzi na prowadzenie. Oby jeszcze wyniki reprezentacji to, ile dzieci chce grać w piłkę.
1: No właśnie, ja tak jak mówisz, pamiętam lat temu, no około 20, kiedy również moja siostra tańczyła, bo tak się składa, że właśnie tańczyłeś w jednej szkole z moją siostrą. No właśnie, było trudno o tych partnerów tanecznych. Dzisiaj też jest to problem, więcej jednak dziewczynek.
0: Oczywiście, złoty graal. Chłopak tańczący, chcący, to jest złoty graal. Tu na pewno masz czego wybierać.
2: Także zapraszamy chłopców.
0: Tak.
1: No właśnie, jak namówić chłopców do tańca towarzyskiego?
0: Ja staram się
2: zawsze... Chłopaki, wam się to przyda. Przyda wam się.
0: Imprezy później, zobaczycie. To jest inny świat. Trzeba tylko po prostu trochę potańczyć i zobaczyć, później samo przyjdzie.
2: Same plusy.
0: A tak naprawdę ja zawsze staram się chłopców namawiać ze skutkiem raczej pozytywnym, żeby pochodzili chwilkę i żeby zobaczyli, że później każdy inny sport jest na wstrzyknięcie palcem, ponieważ w tańcu ręka, noga,

0: Dlatego ja tak chłopaków namawiam i ci, co zostają, widzą to, że później brulują w innych sportach, co im się też podoba. Nie każdy musi być tancerzem oczywiście, ale warto się rozwinąć na taki stopień, że później może jest swój inny sport.
1: Wy w tym tańcu jesteście już bardzo długo. Jesteście taneczną rodziną, tak jak powiedzieliśmy. A jakie macie sukcesy jako para taneczna, jako małżeństwo

0: No cóż, no to, to nie za wiele może powie, ale cytować te opinie ogólnopolskie, mistrzostwowe, Grand Prix Polski, także, także tutaj to już są najwyższe klasy turnieje w Polsce. I tak naprawdę to są tutaj.
1: Ale czy cały czas jeszcze jesteście parą turniejową? Występujecie?
0: Och nie, to już nie ma, nie można powiedzieć.
2: Nie, już turniejowo nie tańczymy. Moja przygoda się z tańcem troszkę wcześniej zakończyła niż Patryka, bo Patryk jeszcze z innymi partnerkami tańczył dłużej, natomiast Patryk

Aneta, czy to ta przygoda z tańcem turniejowym zakończyła się, bo zostałaś mamą, czy jakieś inne były tego powody?

0: Także niestety musiałam zakończyć tutaj moją karierę sportową, taneczną przez naukę.
1: Mówisz niestety, czy to znaczy, że tęsknisz, że gdyby nadarzyła się okazja, to jeszcze byście wrócili wspólnie jako para turniejowa?
2: Seniorzy.
0: Powiem szczerze, że jak oglądam czasem turnieje, bo jednak czasem mi się zdarza, no to tak, tęskni się troszkę za tym.
2: Tęskni się strasznie się tęskni za taką adrenalinką sportową, tak. Bo to sam jest turniej, to całą otoczkę jest w ogóle fajna.
1: No właśnie, jak to wygląda? Właśnie, bo to nie jest tylko tak, że wy ubieracie stroje, wychodzicie i dziękuję, tak? Tańczycie i to jest wszystko.
2: Tak. To od samego, od poranka to się dzieje, tak? Bo to trzeba, oprócz tych treningów, które trzeba odpowiednio wcześniej albo zakończyć, albo jeszcze przycisnąć i wiadomo, że to jest dzień albo dwa dni przed, no tego samego dnia ty właśnie budzisz się rano i
0: jakiś jedzenie, makijaż, odpowiednie posiłki.
2: Przejazd.
0: Przygotowanie, przejazd na turniej nieraz w odległe tutaj rejony gdzieś Polski.
2: Tak, bo na świecie, tak.

0: przyjeżdżasz.
1: Oni przyjechali, znowu są. Oni znowu wygrają.
0: To cała otoczka i tego najbardziej.
2: Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, czy ty z Kaczorowską Agnieszką gdzieś tam rywalizowałeś, tak? Z tą aktorką klanu, tak?
0: Tak, tak. To były już takie te turnieje właśnie rangi Mistrzostw Polski i tam już, wiadomo, Agnieszka wtedy wygrywała, ja tam gdzieś był.

0: Dzisiaj dzisiaj tak jak powiedziałeś, sędziujesz też te pary taneczne. Jak się z tym czujesz, tak? No jednak trzeba wybrać, nie?
1: Trzeba wybrać. Fajne to jest, bo można sobie teraz tak z drugiej strony spojrzeć, na co zwrócić uwagę, bo co ciebie zainteresuje, zainspiruje. Ja bardzo lubię odwagę par, które się patrzą do końca, na przykład się łapie kontakt wzrokowy, że ktoś nie ucieka, bo wtedy widać taką pewność siebie. Bardzo lubię, jak pary właśnie potrafią tak to rozegrać ładnie na parkiecie, nie tylko czyste kropki odbębnić, ale to już wiadomo, kwestia.
0: No tak, bo taniec towarzyski to jest też przede wszystkim pokazanie emocji.
1: Sztuka,
0: tak. A wy, tańce klasyczne czy latynoamerykańskie?
2: Wspólnie latynoamerykańskie, zdecydowanie.
1: Tak. To amerykańskie w Warszawie były głównie przez nas trenowane i rozwinięte do tego najwyższego naszego poziomu.
0: To który z tych tańców latynoamerykańskich był waszym takim ulubionym?
2: Chyba z nas chłopodzi.
0: Czyli nie ma zgodności.
1: Nie ma.
2: Ja chyba najbardziej... Chyba lubię
1: same najbardziej. Ja lubię taką power i mocno
2: ale uderzenie. Ale czaka też jest super. Wszystkie tańce, chyba najmniej pasodowe.
1: Ale zapraszamy, każdy może zobaczyć, co będzie najfajniejsze dla niego. Że warto spróbować.
2: Jest do wyboru, aż pięć
1: tańców, latynoamerykańskich.
0: Aneta,

0: Przepraszam, B klasy, tutaj było można mieć kamienne, to było takie marzenie każdej
1: takie wow już.
0: Żeby zdobyć tę B klasę, żeby móc tańczyć.
2: Na początku się zbierało kamienie na parkiecie.
0: Tak, jak było się bałem, to po turnieju się biegało.
2: Żeby przykleić misiowi, a później, żeby w tym zatańczyć. No, u nas to był frakta, także na przykład. Chłopaki czekali na frakta.

0: zawsze.
1: Aha, czyli tu jest osoba profesjonalna, tak? Ja
0: dokładnie
1: jestem.
0: Tak, na przykład w tym przypadku jestem profesjonalistą, ty jesteś amatorką, która się nauczy na przykład może na jednego tańca. Nawet.
1: Czyli coś jak właśnie taki program, tak? Tak jest z gwiazdami, tak? Tylko, że no, ja tu jestem gwiazdą.
0: Tak, dokładnie tak. Ubierasz się w profesjonalny strój, makijaż, wszystko, więc można spróbować, trochę rywalizacji też właśnie szarpnąć. I są takie opcje teraz w Polsce, więc jak słuchasz tego, jesteś dorosła i myślisz, że to nie da się, da się.
2: Dorosły
0: też powiem przyjemnie.
2: Również
1: na sali krew, pot i łzy, tak to wygląda.
0: Najbardziej parkiet lubi krew, pot i łzy.
2: Jak kłótni.
1: Ale chyba później fajnie się godzi, co?
0: Nie, no jasne, oczywiście. Najbardziej jest sala później wynik, jak jest dobry. Nie?
2: Jak się ma wymagającego partnera, no to...
1: U kobiet chyba najgorsze nogi, tak? Te buty, bo to, jak ja pamiętam, obserwowałam siostrę, te odciski, te biedne nogi.
2: Powiem szczerze, że po czasie to

0: Ale krew często, bo tylko parkiecie, noga i właśnie tak. Po ziemi, więc
1: no, odciski palce... to po prostu była rzecz.
0: Standard, no, normalna.
1: Standard, tak, codzienność. Mhm.
2: Dzisiaj jesteście też rodzicami, to jak syn wywrócił wasze życie taneczne do góry nogami?
1: No tak wywrócił, że jest po prostu od samego rana, tam, więc nie zaczynam od przedszkola, tylko przed przedszkolem, tak?
0: Tak, więc

0: oglądać, jak tańczymy na pokazach, bo dziadkowie zajmujący się frankiem zabierają. Często zabierają na pokazy nasze, także chyba też lubi.
1: Dziękujemy dziadkom.
0: Przewrócił standardowo, tak, wiadomo, trzeba było trochę pozmieniać, nie możemy już we dwójkę uczyć razem, dlatego też Aneta znacznie mniej uczy.
1: Tak, wymieniamy się, jak Patryk pracuje, ja zostaję z maluszkiem i tak na odwrót, jak ja bym chciała coś pouczyć się tańca, to Patryk.
0: Ale pozytywnie.
2: Czy młody, waszym zdaniem, wykazuje talent taneczny po rodzicach? Myślicie, że pójdzie w tym kierunku, wy będziecie go dopingować, kibicować, czy raczej powiecie, nie, synu, daj sobie spokój?
1: Znaczy, na pewno byśmy chcieli, żeby tańczył. Może nie wiemy, czy zawodowo, tak jak my, aż tak długo, ale na pewno...

0: A jeśli wybierze inny styl taneczny?
1: Też w porządku.
0: Tak trochę.
2: Tylko, że ja mu kroków nie pokażę. Nie będę się wygłupiał. Nie, no ważne, żeby próbował. Ja jednak uważam, że sport bardzo dużo wniósł moje życie. W sumie z całym moim życiem. I gdyby nie sport, nie miałbym tego, co mam teraz. Także ja będę chciał bardzo, żeby był sportowcem. Będę dopingował, czy to taniec, czy nie taniec, żeby szedł w tę stronę. Ale jeśli wybierze fizykę, no to już nie stracę.
1: Ale sport musi być.
0: Sport musi. Tak chociaż trochę, nie? Rano rozgrzewka.
2: Chociaż trochę
1: codziennie.
0: Anetka, ty powiedziałaś, że zaczynałaś od tańca nowoczesnego. Patryka, czy po twojej tanecznej drodze w ogóle jakiś inny taniec wchodził w grę, czy tylko był ten

0: miała partnerkami naraz. To musiało
1: dobrze,
0: tak
1: że zostać. Na jednej skończyłeś.
0: Tak, to musiało tak zostać. Ja tylko towarzyski.
2: A ty, Aneta, ten taniec klasyczny wymieniłaś tylko dlatego, że zobaczyłaś po prostu, tak jak powiedziałaś, w szkole gdzieś tam inne tańczące dziewczyny? Czy tutaj po prostu, nie wiem, nie było jakichś sukcesów może?
1: Nie, sukcesy były. To była dosyć też duża szkoła taka taneczna w tańcu nowoczesnym.
2: Bo ty nie jesteś z Radomia, tak?
1: Ja jestem z Grodziska Mazowieckiego, spod Warszawy. Także mama nas woziła kawał drogi też do Żyrardowa, to też chyba ze 20 kilometrów na te zajęcia. Także tutaj też podziękowania dla mamy i dla wszystkich rodziców, którzy wożą na zajęcia swoje.
2: No tak, to dla rodziców jest pewnie też bardzo absorbujące.
1: Oczywiście, że tak. Ale no z racji tego, że tak jak powiedziałam, tutaj nas trójka, czy nawet na początku czwórka tańczyła u mnie w rodzinie, także może to było łatwiej.
0: Wesoły autobus.
1: Wesoły autobus jechał, tak, całą rodziną na

0: skoki i bas.
1: Mhm. Czyli taneczna rodzina. Dzisiaj rodzeństwo tańczy, czy nie?
0: Brat tańczył dosyć długo, bo chyba też aż do studiów.
2: Ale później jeszcze.
0: Drugi brat zakończył bardzo szybko. Nie tańczył nigdy towarzyskiego, a siostra też potem przerzuciła się na taniec towarzyski i tańczyła troszkę z niższą grupą zakończyła, ale gdzieś ten taniec zawsze w naszym życiu się przejawiał.
2: Muzyka proszę grać.
1: Wy jesteście tanecznym małżeństwem. Ja tak obserwuję, nawet tutaj w Radomiu. To jest dosyć często spotykane, że ci partnerzy z parkietu łączą się jednak, później łączy ich wspólna pasja, ale i miłość. Czy wy macie dużo takich znajomych, którzy tańczą, a do tego tworzą rodzinę?
2: Ja się na ten temat zastanawiałem sporo i mamy dużo. Nam się wydaje, że to jest

0: lepszego niż przyjaźń. Dlatego tak to wychodzi. Jednak później tak, bywa tak i raczej jest w większości tak, że ci, co tańczy z sobą dłużej, zostają z sobą razem.
1: Ale też nie zawsze, bo mamy wielu znajomych, którzy jednak też mają gdzieś tam jakieś związki poza tańcem, mimo że tańczą zawodowo. Jest to ciężkie.
2: No właśnie, bo ja sobie tak myślę, tak? Tańczy kobieta z mężczyzną, nie wiem, taką rumbę, przypuśćmy, tak? I nie jest to jej partner życiowy. I no wiesz, dla tancerza, tancerki jest to rzecz normalna, tak? Otwieram się, tańczę, tak? Taniec jest bardzo zmysłowy, no ale kiedy siedzi ten partner, partnerka gdzieś tam, wiesz, na widowni.
0: Dokładnie.
2: I tu się nie buzuje.
1: To jest tak, jak powiedziałaś już wcześniej, że to jest taka trochę gra aktorska. No jednak mimo tego, że na przykład my tańczyliśmy ze sobą

0: Ale osoba, która jest spoza tańca, tak, no musi to przyjąć, musi to wziąć pod uwagę, musi to zaakceptować. Pewnie to nie jest łatwe i dla niej, i dla tancerza, no ale tancerz jednak ze swojego zawodu, no musi to robić, także to jest chyba obopólna decyzja, że takie coś robią. Ale ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to działa.
1: No właśnie, Agata powiedziała, że jest to gra aktorska i tak dalej. To jak długo wygraliście, dopóki się to nie przerodziło właśnie już w to prawdziwe uczucie, czy nie wiem, randki pierwsze, to było jak w tych, wiecie, filmach takich tanecznych, gdzie tam wspólnie tańczyliście, gdzieś na dachu bloku wieżowca.
2: To było tak zabawnie, bo...
0: Ale to też było jak w filmie.
2: To też było jak w filmie, tak jak opowiada

0: troszkę inne plany i cele taneczne. Rozstaliśmy się.
1: Jako para taneczna.
0: Tak, rozstaliśmy się jako para taneczna i nie mieliśmy przez ponad rok żadnego kontaktu. Żadnego kontaktu, ja byłam
1: jak długo tańczyliście, zanim
0: rok.
1: Ten kontakt...
0: Rok.
1: Czyli rok tańczyliście i potem w ogóle zero kontaktu.
0: Zero.
1: Jej, to się tak da, jak się właśnie spędzało tyle czasu na parkiecie.
0: Ja się obraziłam. Obraziłam się, że mnie zostawił.
2: Jak na filmie, to jest jak
1: ale zostawił ją jako, cię jako partnerkę taneczną.
0: I Patryk dalej kontynuował taniec, a ja...
1: Czyli stawiałaś na siebie.
0: Tak, no trochę tak, dlatego się obraziłam.

0: która akurat była w tym klubie tanecznym. I tam jest taka rejestracja, że się przyjmuje pary, które przychodzą na turniej, i on nic nie wiedział. A ja tam siedzę i czekam na niego, aż przyjdzie, i nagle cześć.
1: On, cześć.
0: Co ty robisz? I tak się narodziła nasza miłość.
2: Tak, tak, tak.
1: Ale ty wtedy na ten turniej z inną partnerką przyjechałeś?
2: Wygrałem. I dostałem dobry doping, także zwycięstwo było pewne. No i od tego momentu
0: rozpoczęliśmy znajomość tak naprawdę i dopiero gdzieś tam jakieś spotykania jako przyjaciele. I
2: tak,
0: dopiero gdzieś
2: tak,
0: po znowu roku czasu chyba przyrodziło się to w jakąś tutaj...
2: Stwierdzenie, że tak tam relacja mocniejsza w nas. Wyjazdy do Krakowa.
1: Jak długo jesteście małżeństwem?
0: Małżeństwem 3 lata nam minęły właśnie.
1: Czyli piękne początki, jeszcze tak naprawdę trochę się docieracie.
2: Znamy się sporo, bo przed małżeństwem wiadomo, te czasy pandemiczne i inne stwierdziły, że jesteśmy razem chyba tak, no, to 8 lat, ale no po ślubie 3 lata.
1: Wasze życie przepełnia taniec, jest synek. Jakie macie plany na przyszłość? To Aneta powiedziałaś, że no na razie musiałaś ten taniec odłożyć.
0: Tak. No chyba też ze względu na pandemię stwierdziliśmy, że

0: Mhm.
1: Taniec zawsze jest i zawsze będzie.
0: Taniec jest waszym sposobem na życie, taniec dał wam miłość i rodzinę. To są faktycznie mocno zachęcające argumenty do tego, żeby zacząć taniec. A takie bardziej przyziemne, już powoli kończąc, jak zachęcić dzieciaki, bo to chyba najlepiej zacząć w takim młodym wieku tą przygodę z tańcem towarzyskim. Patryk.
2: Tak,

0: czy w mediach społecznościowych gdzieś można was znaleźć, wasze występy taneczne?
1: Oczywiście.
0: To powiedzmy słuchaczom, gdzie można was znaleźć.
2: Zapraszamy na Facebooka, przede wszystkim też na YouTube.
1: Tak jest, tam możecie znaleźć taniec z naszego wesela. Pierwszy taniec oraz taniec.

0: też.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę, a moimi Państwa gościem byli Aneta i Patryk Reimerowie. Wspaniałe taneczne małżeństwo. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom. Sandra Pawłowska, a dzisiaj w naszym studiu wyjątkowy gość. Model czy fotomodel? Jak możemy powiedzieć?
4: Raczej model.
1: Raczej model Paweł Pańkowski. No i tak, można twoje reklamy, billboardy zobaczyć na ulicach Radomia. Także, no właśnie, Pawle, ja chciałam zacząć od samego początku, bo to już 10 lat, czyli 10 mamy lat. Już jakąś taką...
4: Prawie rocznicę. Okrągła, tak.
1: Tak. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wejść w ten świat modelingu?
4: No i zaczęło się to bardzo dawno temu, gdzie pierwszy raz zgłosiłem się do targów ślubnych.
1: Tutaj, naszych radomskich.
4: Radomskie targi ślubne, dokładnie. No i jakby po pierwszej takiej przygodzie spotkałem fotografa, który zaproponował mi, że zrobi mi sesję zdjęciową, którą jakby mogę gdzieś dalej rzucić. Wykorzystując te zdjęcia zgłosiłem się do kilku agencji. Z jednej agencji mnie zaprosili na rozmowę. Po pierwszych chyba trzech dniach, jak miałem testy u nich, to po tygodniach zrobiłem pierwszą reklamę.
1: Czyli to było tak szybko?
4: Dosyć, nie wiem czemu, jakoś fajnie się wstrzeliłem. Co prawda byłem bardzo laikiem, uczyłem się na bieżąco, więc to była moja...
1: Ale jeszcze tak, żeby ci, bo ja sobie tak, wiesz, sprawdziłam trochę twoją historię, przygotowując się tutaj do naszej rozmowy i nie wypominając ci, broń Boże, wieku, bo to też dosyć późno zacząłeś.
4: Po studiach. Wszystkim się zająłem po studiach właśnie dlatego, że nie wiedziałem, co chcę robić dalej. I tutaj to była taka alternatywa. Tylko tu postawiłem wszystko na jedną kartę, bo w międzyczasie też byłem trenerem jeszcze na starej siłowni, tam na biznesowej. I miałem do wyboru albo tak sobie dorabiać trochę zdjęciami, albo zostać full-time'em. I poszedłem jakby na całość. Zaczęły się pierwsze kontrakty, pierwszy wyjazd na 3 miesiące, później drugi, trzeci. No i tak przez te 10 lat zebrało się około tam 15 krajów.
1: No właśnie, do tego jeszcze przejdziemy, ale ja chciałam zapytać cię o te początki. Czy one były dla ciebie trudne? Jak w ogóle wygląda ten świat modelingu z perspektywy mężczyzn? Bo jeśli chodzi o kobiety, to nie jest to łatwy kawałek chleba. Tu kobiety potrafią być, powiedzmy sobie szczerze, podłe, wredne, zdarzają się sytuacje, nie wiem, jakieś porwane ciuchy i tak dalej. Jakie są u mężczyzn? Czy jednak jest jakaś tam solidarność, czy też do takich sytuacji dochodziło?
4: Zależy od nacji tak naprawdę i kraju, w którym byłem. Zazwyczaj ja akurat trafiałem takich kolegów, współlokatorów, gdzie mieliśmy podobne pasje, więc zajmowaliśmy się podobnymi rzeczami, co ułatwiało. Początki były trochę trudne, bo jakby ja się tego wszystkiego uczyłem, więc ja byłem raczej taką osobą wycofaną, ale obserwującą. I jakby tu musiałem jak najszybciej nadrabiać tego, bo osoby, z którymi się widziałem, one nie wiedziały tego, że jestem świeżakiem.
1: Czyli musiałeś trochę nadrabiać.
4: Dokładnie, więc jakby ja się skupiłem na trochę innych rzeczach i nie wiem, czy to tak... Najczęściej to odbywało się tak, że ze współlokatorami chodziliśmy razem na treningi, podobne castingi, ale zazwyczaj byliśmy mniej podobni, bo zazwyczaj jest kilka rodzajów sylwetki i wyglądu.
1: Typu.
4: Dokładnie. I wtedy dobierałem ich tak, żebyśmy nie byli dla siebie konkurencją, więc nie było takiej możliwości.
1: To jest jakiś pomysł. Bo wiesz, to też tak śledzę, od wielu lat modny jest program reality show, tak, w jednej z popularnych stacji, no i tam właśnie dochodzi też do różnych sesji między mężczyznami.
4: Tam jest, ja byłem w trochę innego rodzaju modelingu, tutaj dochodzą kamery i są większe emocje. U nas, w zależności od którego kraju, Turcja jest takim fajnym krajem, gdzie na przykład jechaliśmy wszyscy z jednej agencji na casting, przyjeżdżał kierowca busem, jechało nas 8-9 osób. No i jakby bardziej rywalizowaliśmy z innymi agencjami, bo tutaj zjeżdżały się całe, wszystkie agencje z całego Istanbulu i tutaj była rywalizacja, ale po tylu latach, jak już kilka razy byłem, no czasami zmieniało się agencje, więc często miałem kolegów różnych i to już później nie było różnicy. Każdy miał tam jakby swoją dziedzinę. Jeden, Hiszpanie lubili pracować dla garniturowych marek. Dla mnie tak naprawdę lubiłem jakieś wyzwania, a zostałem tam w pierwszym okresie królem piżam, więc tak różnie było. Co prawda w pierwszym okresie udało mi się dostać do Men's Health'a, tylko nie na okładkę, bo zawsze to był mój cel, ale już tam były takie początki, że było o, fajnie to działa, może spróbujemy dalej. No i jakby dalej to już się uruchomiło samo.
1: Powiedziałeś 15 krajów, tak? To jakie to były kraje? I który z tych krajów był dla ciebie...
4: tylko na mapkę.
1: Był dla ciebie największym zaskoczeniem, jeśli chodzi właśnie o modeling, tak? O to, jak to wygląda, bo na pewno jest różnica między krajami.
4: Jest i to o każdym mógłbym powiedzieć. Byłem od Libanu, Miami, Kanady, po Koreę nawet, południową. Na przykład największy, najlepszy standard jest w Korei. Tam na sesję każdą, gdzie wygrywałem jakiś...
1: No to jest w szoku, powiem ci.
4: Na przykład wygrałem do bielizny Dolce Gabbana i tam na sesję oni nie do końca znali angielski, więc dawali tłumacza, który znał angielski, ale tłumaczył im na koreański. Mm-hmm. Więc zawsze był jakiś pośrednik, nie było opcji. Przyjeżdżał po nas taksówkarz, odwoził nas, więc nie było możliwości, że coś złego może się wydarzyć. A przy okazji mieliśmy kogoś, z kim zawsze można pogadać, bo oni niekoniecznie. Co prawda najgorsze były obiady u nich.
1: No nasze europejskie żołądki przyzwyczajone są do innego jedzenia.
4: Wiesz co, pomijając te jedzonko, oni lubili jeść jak świnki. Mm-hmm. I dziwili się, że ja jem inaczej i wydawało im się, że mi nie smakuje. Więc to takie było dla mnie, wow, taki fajny kraj, ale to z jednej strony, od strony kuchni inaczej to wyglądało. Mm-hmm. W Indiach dostawałem tak naprawdę punkty docelowe, gdzie mam się pojawić, w jakich godzinach. I korzystając z nóg.
1: Czyli sam.
4: Tak.
1: Już zupełnie
4: nogi,
1: sam.
4: Nogi, riksza, najczęściej riksza, bo w miarę tanie były, tanie był ten transport. No ale często było tak, że zwiedzałem. Mediolan, mogliśmy jeździć metrem, ale też już na własną rękę dostaliśmy tylko lokalizację. Więc zazwyczaj w różnych godzinach przemieszczałem się. Dzięki temu dużo krajów zwiedziłem tak spacerując, bo tam 5 do 10 km dziennie robiłem, więc poznawałem już sobie daną stolicę danego miasta, bo najczęściej byłem w stolicach. Co prawda drogie życie jest zawsze, nie było wyjątku, bo jednak stolica w każdym kraju jest droga, ale jakoś dawałem radę.
1: Powiedziałeś o tych różnych rodzajach sesji zdjęciowych, to w jakich ty sesjach czujesz się najlepiej?
4: Wow, ja to teraz różnie. Tak naprawdę szukam takiego wyzwania, bo pozowałem od, powiedzmy, prawie że na gości zakrytej, bo stroje zimowe, gdzie było widać tylko moją twarz i jakby oczy tylko grały, więc to są zdjęcia takie, gdzie...
1: Ale gdzieś czytałam artykuł z początku twojej kariery, że nie lubiłeś sesji garniturowych, zdecydowanie lepiej czujesz się w takich luźnych sesjach.
4: A to dlatego, że wtedy też w międzyczasie to była końcówka mojej pracy, gdzie pracowałem i zazwyczaj to był ten bad look potrzebny. Mhm. A później no już te garnitury były takie trochę przejedzone, bo tak, jak się jeździ na garnitury, to fajnie to wygląda, wszystko fajnie, ale tak, jak koszulę zmieniamy 10 razy, 11 guzików dziennie wypiąć przez 8 godzin, no to paluszki później bolą. Mhm. I od strony takiej technicznej, no fajnie to się pracuje przy tym, ale jednak ciągłe przebiórki, wymiana tej odzieży jest dosyć męcząca. A takie luźniejsze, gdzie tak naprawdę zarzucało się na siebie, wystarczyło poprawić włosy i,
1: chwila, moment,
4: i tak naprawdę tu musiałem pracować ja jako ja, a nie bardziej, że garnitur musi być raczej taki ładnie wyglądać, że patrząc na to zdjęcie biorę go. Mhm. Więc tutaj charakterystyka później mi się zmieniła, że jednak wolałem dać coś od siebie niż po prostu stać i po prostu być.
1: Mhm. Czytałam też w jednym z artykułów, że jesteś śmiały, że byłeś nieśmiały, tak? Jak to na przestrzeni lat się zmieniało? Czy dzisiaj, po tych 10 latach, już jesteś tak naprawdę wyjadaczem w tym świecie modelingu, czy nabrałeś tej pewności siebie?
4: pewności siebie nabrałem, ale czy wyjadaczem jestem, to jeszcze nie wiem. Wiem, że na pewno dużo się zmieniło, gdzie kiedyś byłem osobą, gdzie pracując z fotografem, on wolał prowadzić sesję i mówić mi, co mam robić, a teraz jesteśmy na etapie, że trochę ja tym steruję, mam na to wpływ.
1: Też wiesz, prawda? Teraz
4: dokładnie.
1: Już jak ustawić
4: wiem,
1: się.
4: Wiem, jak robili to tam, wiem, więc jakby ciężko było komuś polemizować, że a, nie ma racji. Więc tutaj jest, trochę zmieniły się role, ale to raczej doświadczenie. Często wykorzystywałem takie triki, gdzie w jakimś kraju to był standard, a w innym dopiero się tego uczyli.
1: Sesje indywidualne, czy w parach z kobietami, czy jakieś grupowe, co wolisz? Co jest dla ciebie, w czym lepiej się czujesz?
4: Najłatwiejsze może są takie indywidualne. No dosyć proste, tak naprawdę ja jestem kreatorem, chyba że fotograf jeszcze ma coś do zaproponowania, więc tutaj można się jakby spełnić w tym, ale na początku jak pracowałem, ja byłem takim młodym tatą, takim typowym polskim młodym tatą, gdzie pracowałem z dziećmi. No całe szczęście jestem nauczycielem, więc miałem trochę podejście do tych dzieciaczków, więc dosyć łatwo mi się pracowało.
1: Takie sesje rodzinne, tak?
4: Tak.
1: Mówimy o takich sesjach.
4: Od
1: mama, tata, święta, te sprawy.
4: Dokładnie, od jedzonka nawet dla takich dzieciaczków, gdzie trzymają takie małe, to dosyć fajnie to się sprawdzało. Poza tym...
1: Ja, ale to jest dobre doświadczenie na przyszłość, nie?
4: Tak, jak najbardziej. Jak pracując z dziećmi, pracuje się krócej, bo dzieci nie mogą być na planie,
1: no
4: więc
1: tak.
4: To były intensywne, fajne, takie 3-godzinne zabawy, więc dosyć prosto. Na początku w parze krępowałem się, bo to przekracza się tą sferę intymną jakby, bo trzeba być głowa przy głowie, jak miałem zdjęcia do takich pralinek, gdzie w takim serduszku nam ułożyli, no i musieliśmy się stykać głowami ze sobą i ja wręczam...
1: A wtedy jeszcze byłeś singlem, czy już była obecna żona?
4: Była obecna
1: i
4: żona.
1: I co, grubo było?
4: To by szczęście, ja zawsze te zdjęcia robię wcześniej, one wychodzą za pół roku, za rok.
1: Aha, czyli to jesteś w stanie ją przygotować.
4: Tak, w pewnym sensie tak, chociaż zazwyczaj często teraz jak są social media, to jakieś urywki gdzieś tam się pojawiają. Ale
1: żona chyba rozumie, bo powiedzmy, żona też jest mistrz ziemi radomskiej,
4: no tak?
1: Więc no ona też trochę tego modelingu gdzieś tam
4: liznęła. Ale to od strony takiej ogólnej. Tak jak mówiliśmy o rywalizacji, kobiety mają troszkę ciężej, bo ich jest więcej. Rywalizacja jest dosyć bardziej zacięta. U facetów, tym bardziej w moim wieku teraz, jest nas 10, 15.
1: No takich, tak, bo to już jest...
4: Bo to już ten wiek taki kończący. Ja chciałbym to przedłużyć, stąd się właśnie troszkę naprawiałem. Więc liczę, że jeszcze przeciągnę to te parę lat, jak się za szybko nie
1: postarzeje. Ale te takie, wiesz, sesje tych dojrzałych mężczyzn, to wydaje mi się, że gdzieś tam za granicą i w Polsce też jest tego coraz więcej.
4: Tak, tylko nie wiem, jak priorytety im się zmienią. I dlatego tutaj jest, wiesz, kwestia, rok potrzebuję tak naprawdę, żeby powrócić, chociaż pracuję z klientami jeszcze cały czas, w takich przerw, żeby nie wypaść z obiegu. Jestem teraz osobą, która wypadła trochę z obiegu, ale znowu mam doświadczenie. Czyli student,
1: czyli tak,
4: idzie
1: tak,
4: do pracy.
1: Gdzieś się to wszystko wyrównuje, prawda?
4: Dokładnie.
1: Pawle, na co dzień jesteś trenerem personalnym, więc zdrowy styl życia, ćwiczenia nie są ci obce. No ale właśnie, jak to jest, czy ten modeling wymaga od ciebie pewnych wyrzeczeń?
4: Tak, oj tak. Znaczy inaczej, żeby być takim dobrym modelem, trzeba trzymać wymiary. Miałem określone...
1: Jak to jest u mężczyzn? Bo u kobiet to kiedyś było tak?
4: 96 na 90 powiedzmy, i to jest taki standard, gdzie się to trzyma. U facetów jest na przykład, jeżeli jesteśmy rozmiarem M do mojego wzrostu, no to muszę mieć do setki w klatce, w pasie tam do 84 powiedzmy, no i biodra też 94-96, nie więcej. Normalne moje wymiary są troszkę większe, więc często ja do sesji się przygotowywałem. Tak naprawdę moja praca modela polegała na tym, że sama praca, czyli fotki, to już nie była praca, to była sama przyjemność. Pracą było to, co wykonywałem do dnia zdjęć.
1: Prawie jak aktor do roli w filmie.
4: No trochę tak. Czasami jak w reklamach się grało, to też na przykład jak chcieli kogoś, kto jest bardziej wyrzeźbiony, więc na przykład te ostatnie 2-3 tygodnie podkręcałem śrubę, więcej cardio, więcej jakby wyrzeczeń. Później wracałem do normalnego, ale nie mogłem sobie pozwolić, żeby poluzować znowu, więc cały czas organizm jest w takich delikatnych ryzach, że tu pilnujemy przynajmniej, żeby się kaloryczność zgadzała.
1: Czyli no te przygotowanie, jeśli chodzi o mężczyznę, też wymaga dużej determinacji. Nie,
4: może powiem inaczej. W Turcji, jak byliśmy, tam modeli wybierali dosyć prosto. Jak była sesja do bielizny, stawaliśmy w rządku na przykład 10 i kazali zdjąć nam koszulki. No i wiesz, i na
1: albo klatę masz, albo jej nie
4: dokładnie
1: masz, tak?
4: I na podstawie tego wybierali, więc jak ja jechałem tam już na przykład 2 miesiące wcześniej się przygotowywałem, to ja przez pierwsze 2-3 tygodnie kosiłem wszystkich, więc jakby czekałem na moment, gdzie nie było ściągania, patrzyli bardziej na twarz, wiesz, zachowanie, ruchy, ale jak już był moment ściągania koszulek, to ja już tak praktycznie ręka w kieszeń, dobra, wiadomo, nie? Że już takiej pewności nabierałem, ale to oni mnie już tam poznali, wiedzieli jak pracuję, chcieli ze mną pracować, bo raczej byłem wyluzowany. I nie narzekałem, bo głównie w modelingu się rozchodzi o cierpliwość. I im mniej narzekasz, tym lepiej. Wiadomo, że od czasu do czasu trzeba jakieś zrobić halo, żeby to nie było tak, że ci ciągle wodzą za nos. Ale zazwyczaj cierpliwość to jest taki... druga rzecz, której się nauczyłem, bo za taką pewnością siebie, tego doświadczenia, to cierpliwość. Oj, naprawdę tak.
1: Sesje zdjęciowe, czy jednak reklamy? Co wolisz? I jak w ogóle, czym różnią się obydwa te plany zdjęciowe?
4: Ciężej jest na sesjach zdjęciowych, jeżeli klient jest wymagający, bo ciężko uchwycić taki moment.
1: To jedno zdjęcie,
4: to
1: tak?
4: To jedno zdjęcie takie, żeby na przykład, jak mówiliśmy o tych zdjęciach grupowych, gdzie mamy już więcej niż 3 osoby, żeby 5-6 osób było złapane w idealnym momencie.
1: Ale to co, wiesz, jak ze zdjęciami rodzinnymi, nie?
4: No mniej więcej, tylko tu jest trudno, bo wszyscy pracujemy, jak jedna osoba coś źle zrobi, powtarzamy od nowa, jak tak godzinę rzeźbimy jedno zdjęcie, to jest w końcu stary, weź na się przyłóż, nie? Wiesz, i inni się nie cierpią. A w reklamie można zrobić dubelka. Chociaż bywały reklamy, że na przykład jak miałem rzucić jakiś przeciwbólowy preparat do wody, to często było tak, że jak trzymałem rękę nad szklanką, przyklejał mi się do palcy. I im dłużej chcieli tego dubla, tym bardziej mi się przyklejał, więc czasami było tak, że ciach, wpadło za pierwszym, nie było to doskonałe, ale przynajmniej wpadło tak idealnie, że była akcja, wpadł preparacik i było okej, nie? Więc w reklamach jest troszkę łatwiej, ale bardziej wymagająco. Tutaj znowu jest tak naprawdę 30 sekund nagrania, nawet krócej, i przestawka, światło, kamery, a my czekamy i czekamy, czekamy. Później znowu, gdzie dzień reklamy, gdzie cały dzień zdjęciowy, to jest jakieś 30 sekund reklamy do minuty.
1: Pawle, a czy poza tymi sesjami zdjęciowymi i reklamami chodziłeś w jakichś wybiegach na światowych pokazach?
4: Zazwyczaj starałem się nie. Ja byłem takim modelem bardziej może ekstremalnym, bo uprawiałem sporty, miałem styczność z większymi rzeczami bardziej. Ale raz brałem w Indiach udział w pokazie i fajne wydarzenie, no Radom jest wyjątkiem. W radomskich targach ślubnych chyba byłem ze 3 albo 4 edycje pod rząd, więc tutaj zawsze miałem taki sentyment, więc dla mnie nie było znaczenia kto będzie. Ważne, żebym gdzieś tam się pojawił, bo fajnie, zawsze lubię w tym uczestniczyć i miło mi się kojarzy. Ale pokaz raz, może dwa razy byłem w Warszawie też, jakieś pokazy były, ale to dla mnie nie...
1: Jednak nie to, jednak
4: nie
1: to.
4: Nie, ja innego rodzaju modeling wolę niż taki pokazowy, to jest bardziej fashion. Ja jestem modelem bardziej komercjalnym, komercja, więc tutaj bardziej mnie interesuje, czyli coś, co przynosi pieniążki.
1: Wracając do tych sesji zdjęciowych i do pracy, chciałam się cię jeszcze zapytać, jakie różnice są na tym rynku modelingu, jeśli porównamy sobie Polskę i świat?
4: Zależności. Na przykład, będąc w Turcji, jak już byłem w trakcie COVID-u, postanowiłem sobie wcześniej, że zapuszczę włosy. Miałem włosy mniej więcej do ramion. No i fajnie tam się pracowało, za granicą się fajnie pracowało, przyjeżdżam do Polski, długie włosy nie.
1: Nie.
4: Sytuacja wymuszała na mnie, dosyć często zmieniałem fryzury od krótkich włosów po długie, od brody po sam
1: zarost. Czyli nie tylko rzeźba, nie tylko ciało, ale tutaj też...
4: Im więcej masz opcji, jakby wachlarz twoje twojego doświadczenia jest większy, tym większą grupę klientów możesz mieć. Więc dla mnie tak naprawdę byłem dosyć elastyczny w tym. Jeśli ktoś chciał, żebym zgolił brodę, no to musieliśmy się dogadywać i to zawsze mówiłem wcześniej, że jeżeli zaraz mogę wziąć trimmer nawet na sesję, jakby w trakcie możemy. Często się tak trafiało, że jedzie się na sesję w surowym stanie, czyli tak naprawdę umytym i tyle, więc jak się przyjeżdżało gdzieś, to już fryzjer, make-up, wszystko robili, no i w międzyczasie czasami padały pytania, czy możemy przyciąć włosy, czy coś, czy tutaj trzeba coś poprawić, a nie, jasne, nie ma problemu, nie, więc...
1: To a na łysek by ci kazali się ogolić?
4: Oj, to nie, to by jakby kwestia... Łysą to może nie, ale kwestia by była taka, że no pewnie przez dłuższy okres czasu bym nie pracował. Mhm. Jeżeli to by było na koniec powiedzmy sezonu i planowałbym może jakiś wyjazd, jakąś przerwę, czemu nie? Farbowanie się otarło, ale
1: o,
4: tak...
1: O, jaki kolor był?
4: No właśnie na razie była mowa o farbowaniu, no, negocjacji nie było odnośnie koloru. Aha. Wahałem się, ale chyba to był jaśniejszy niż mój, czyli myślałem, że będzie w stronę blond i, mhm. i jaśniej, więc tak pomyślałem, że musiałbym też poczekać i wstrzymałem się trochę z tym i nie bardzo.
1: Mediolan. Mediolan tutaj też jest taką dużą stolicą mody, modelingu. No i pada tutaj Dolce i Gabbana. To z tą marką taką, no... Tak, mega sławną. I... Co tutaj robiłeś?
4: Wiesz co? To chyba był, nie wiem czy nie był to Armani, Dolce był w Korei.
1: A, w Korei.
4: I pana Armaniego poznałem, nawet nie byłem
1: świadom. Osobiście?
4: Nawet nie byłem świadom, że to on. Dopiero jak wyszedłem, wróciłem i pytałem się, kto nas przyjmował, że on miał być ze swoimi krawcami.
1: No i jak wrażenia?
4: Niski, fajny, taki siwy dziadeczek i wiesz, myślałem w ogóle, że to kolejny krawiec, to tam wszyscy nas mierzyli, a on z każdym się przywitał i tak później na tym mieliśmy brać udział u niego w takim pokazie, że w muzeum mieliśmy stać po prostu w jego garniturach. No i cała,
1: tylko tyle.
4: Całe zlecenie, nie? Więc, ale miałem to przyjemność,
1: że... Ty stałeś w garniturze za kilka dobrych baniek chyba, nie?
4: Eurasków,
1: także...
4: Więc, fajnie, chociaż u nas w Polsce marki są dosyć drogie, bo pracowałem właśnie z takimi, gdzie na przykład spędziliśmy sobie Chorwację na jachcie, który ten pan sobie wypożyczył. Dosyć fajnie, bo ani na ląd schodziliśmy tylko na zdjęcia i żyłem jak szczur morski, jak to mówią. Więc...
1: Tak jak cię słucham, to ja widzę, że ty masz z tego wielki fan, taką zabawę. Da się z tego wyżyć, poza tym, że no jest fajne doświadczenie, jest zabawa, jest dużo pracy, bo jest to ciężka praca, ale czy to się opłaca w dłuższej perspektywie?
4: 10 lat tak pracowałem na tym, żadnej stałej pracy, teraz od 2 lat mam stałą, więc troszkę inaczej się z tym czuję, ale jak ktoś jest obrotny, bo tak naprawdę tam nie ma stałego dochodu.
1: Tu no trzeba, nie, no bo to trzeba zlecenia, prawda? Szukać.
4: Jest taka sinusoida, góra, dół i mniej więcej to podobnie działa jak pory roku, bo tak wchodzą nowe kolekcje. 3 miesiące wcześniej już wchodzą, więc tak jak w październiku czy w listopadzie będziemy już w sklepach mieli święta, no to tak jak już wchodzą święta do sklepów, to ja już robiłbym jakieś
1: już
4: projekty.
1: Już research, tak?
4: Już bym ze świętami.
1: Aha, już by było coś takiego.
4: Czasami było tak, że w ciągu roku miałem 3 razy Boże Narodzenie, 2 razy Sylwestra robiłem, udawałem, że tam, wiesz, bawimy się na Sylwestrze. Wielkanoc też 2-3 razy znowu z tym, z zajączkiem. Więc dosyć fajnie, bo miałem taką wiedzę, że wiedziałem, co będzie. Mhm. Jakie kolory będą modne na jesień czy na wiosnę, więc jakby cały
1: czas... do przodu. Tak. Przed wszystkimi wiedziałeś. Paweł, 10 lat twojej pracy w modelingu, no ten 2000, tak jak się cofniemy, 2014 rok jeszcze nie był tak rozwinięty, jeśli chodzi na przykład o media społecznościowe, o internet, o nawet zdjęcia. Dzisiaj w tym świecie internetu dużo jest influencerów, dużo jest osób, które same prowadzą swoje media społecznościowe i też są jakimiś tam fotomodelami. To dzisiaj tak chyba łatwiej jest wejść do tego świata.
4: Łatwiej, ale dla mnie zrobiło się to troszkę trudniejsze, bo jakoś sam nie lubię, jak jeździłem na castingi do Warszawy, to tam mieliśmy reżysera, przed którym mieliśmy odegrać jakąś scenkę i jest zawsze dubel. I on w tym przed dublem wytyczał pewne, na przykład to źle, to dobrze, to źle, to dobrze. I miałem taką ocenę z zewnątrz. Teraz, gdzie no nie wiem jak z moją samokrytyką, ale jakby więcej rzeczy nagrywam w domu zdalnie, wysyłam, agencja wysyła to dalej i w zależności jak to, czy się spodoba, czy nie, komuś może się nie spodobać, bo źle światło było ustawione, jakby pełno takich różnych sytuacji. jakby mniej. Wolę taki kontakt jednak fizyczny i tak mi zostało. Co prawda no ci influencerzy bardziej teraz operują na tych social mediach. My jakby...
1: No ty wiesz, dzisiaj to tak jak ja obserwuję, wystarczy telefon z dobrym aparatem i już można zrobić dobre fotki.
4: Tak, jeśli chodzi o, no właśnie, ktoś nabył tą umiejętność wcześniej, ja raczej stałem po drugiej stronie i teraz troszkę trzeba się przebranżowić, albo bywają jeszcze starego typu takie zlecenia, gdzie przez te 10 lat mam już stałych klientów i jeden drugiego polecam. Teraz chwilowo mam taki zastój, bo nie mogę, ale zazwyczaj to tak się działo, jak już wiedzą, że numeru nie zmieniłem od 10 lat. Cały czas jestem gdzieś tam czy na Facebooku, Facebook często pomaga, Instagramem się już mniej zajmuję, bo często było jak podróżowałem. Teraz przez 2 lata na razie jestem stacjonarnie, więc trochę mi się nie chce wrzucać, bo dużo pracuję, więc to tak miesza się zawsze z tym. Mhm.
1: Dzisiaj, gdybyś miał, mógł cofnąć się te 10 lat wstecz, jakie rady dałbyś sobie?
4: Nad tym się nie zastanawiałem, ale jakby... żeby jakby być bardziej otwartym, pewnym siebie i mniej wycofanym. To myślę, że tak na początek. Zupełnie inne podejście mam, zupełnie inne.
1: Pewnie zmienia się to, nie? Tak, ale to też człowiek dorasta, czy właśnie to chodzi o to doświadczenie, które nabył?
4: Dojrzewa może.
1: Dojrzewa.
4: Bo może późno dojrzewałem, ale jakby zmieniło się to, że nie byłem blokersem, ale ja pochodząc z Radomia, jadąc gdzieś w świat, mój pierwszy kontrakt był taki, że znałem parę słów po angielsku, bo nie używałem od matury. I po prostu musiałem...
1: Była
4: sobie...
1: taka bariera językowa?
4: Tak, ojej, to było takie, że teraz tak naprawdę czy mówię dobrze, czy źle, próbuję. Znam kilka wzwrotów z innych języków, więc jakby zaczyna się to rozwijać, bo próbuję. A wtedy to było, nie odzywam się, bo nie mogę powiedzieć. Więc tutaj taka blokada, gdzie tak naprawdę to się zawsze otwierało, jak sobie wypiłem troszkę więcej, 2 piwka na przykład, i od razu ten angielski zaczynał się w ogóle pojawiać, więc to zupełnie...
1: Na odwagę.
4: Tak.
1: Powiedziałeś, że jesteś, no właśnie, z Radomia, tak? Więc no tutaj ten modeling jeszcze 10 lat temu...
4: Ale
1: no,
4: bo... śmieszna anegdota jest odnośnie tego, bo ludzie, na przykład jechałem do panów Pyrków, czyli Poznań, jak wiedzieli, że przyjeżdża jakiś Paweł z Radomia, obstawiali 2 rzeczy. Albo BM-kom, albo w Gresie.
1: No tak nas to, postrzegali.
4: Tak nas zawsze postrzegali, nie? To później...
1: Ale te stereotypy, myślę, że gdzieś tam już zostały przez ciebie
4: przełamane. Starałem się jak mogę, zmieniało się to. Co prawda po paru latach w końcu kupiłem sobie BMW.
1: A to tak dla zasady.
4: No i teraz już jak jadę, to już wiedzę, że z Radomia, mówię, ty jestem z Radomia, no czym mogę jeździć?
1: Dokładnie, dokładnie. A twoim zdaniem, jaki styl mają dzisiejsi mieszkańcy Radomia właśnie, jeśli chodzi o modę, tak? No bo ty...
4: Poprawiło się,
1: twoim zdaniem.
4: Zdecydowanie, no troszkę lepiej, bardziej kolorowo.
1: Ale bo ja mówię tu o mężczyznach, nie? Bo to właśnie kiedyś te buty z kapturę, chłopaki
4: właśnie mężczyźni bardziej się poprawili. Kobiety zawsze jakby trzymały pewien poziom, klasę, lepszą, gorszą, ale zawsze była. U facetów to bywało różnie. Najczęściej Radom się kojarzył z takim szaro-czarnym kolorem. Smutny, szary, smutne miasto. Teraz panowie, no jak pracuję w miejscu, gdzie pracuję, przychodzą ubrani kolorowo, dosyć elegancko niektórzy, także dbają o
1: siebie. No na siłownię też musi być outfit, tak?
4: No dokładnie. Więc
1: nie tylko kobiety ten outfit na siłowni mają, tak?
4: Więc
1: mężczyźni?
4: Tutaj się poprawiło, nie tylko zwykły t-shirt na tym, tylko już jest typowo outfit na siłownię, dosyć fajnie to wygląda. Przekłada się to też na zewnątrz, że też panowie dbają już o swój wygląd, skoro tylko ciało, no i też wygląd zewnętrzny w sensie ubioru też poprawia się.
1: Czyli odczarowujemy ten Radom.
4: Jak najbardziej. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jest progres i jakby...
1: Ale nie miałeś nigdy, tak jak mówisz, że śmieszne sytuacje, że tutaj chłopak z Radomia, BMK i tak dalej. Czy miałeś taki, nie wiem, taką blokadę, wstyd, że mówić, że ja jestem z Radomia, czy broń
4: Nie,
1: Boże?
4: Właśnie tym bardziej, bo mi zapamiętywali.
1: A, czyli to było na plus.
4: Dla mnie to był hit, bo nikt z Radomia, nie było modela z Radomia.
1: No właśnie.
4: Więc ja tylko mówiłem, to już wiedzieli Paweł, z jakiej agencji, nie wiedzą, z Radomia. No to już cyk, wiemy, dzwoni, mam numer.
1: Rozpoznawalny.
4: Tak.
1: Pawle, kończąc powoli, chciałam się ciebie zapytać o twoje plany na przyszłość, bo tak jak powiedziałeś, no już wiek robi swoje.
4: Najbliższe plany, tak, troszkę powrót do zdrowia. to myślę, że do nowego roku nie planuję nic takiego. Może gdzieś tam jakieś sesyjki w międzyczasie się pojawią, ale raczej nie obstawiam. Wszystko, myślę, zacznie się może dopiero na wiosnę, lato. Tak, w tą stronę idę, żeby nie za szybko, bo jednak na zdrowiu trochę pod układem i żeby trzymać tą formę i być konkurencyjnym, trzeba o siebie trochę zadbać, więc daję sobie troszkę większy margines. Wiadomo, jak to wyjdzie w trakcie, może wcześniej, może później, no ale tak, najbliższe do kilka lat jeszcze chciałem trochę podokuczać młodszym kolegom, więc żeby mieli się na baczności. Co dalej? Nie mam pojęcia. Byłem na kilku kontynentach, nie byłem jeszcze w Australii i Ameryka Południowa. Ostatecznie łacińska, czyli tam Meksyk, okolice. Więc fajnie by było gdzieś tam...
1: Jeszcze tam zostawić po sobie ślad,
4: jakiś kontrakcik, cokolwiek, jakby się trafiło, naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Jeśli nie, no trudno, bo już raczej tam wiek jest taki, powiedzmy, 25-35. Więc może bym się załapał, jakbym trochę zadbał o swoje zdrowie, jakieś dobre kremy kupił, to jest jeszcze szansa.
1: Trochę się ostrzypnąć tu i tu.
4: No, dokładnie.
1: Dobrze, dziękuję Ci, Pawle, za rozmowę. A życzę Ci oczywiście spełnienia tych wszystkich Twoich najbliższych planów. A nasi słuchacze mogą znaleźć Ciebie, Twoje profile w mediach społecznościowych, Paweł Pańkowski, no i szukać Cię w przestrzeni miejskiej, bo te banery z Twoimi sesjami, zdjęciami są i tutaj u
4: jeszcze,
1: nas w Radomiu.
4: Jeszcze przez 3 lata będą.
1: I jeszcze będą.
4: Taką umowę podpisałem. Dziękuję
1: Także
4: bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96 idzie. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
2: Anka Badowska, zapraszam. Ze mną w studiu postać, która codziennie animuje mieszkańców Radomia kulturalnie. Ale w odległej galaktyce ta kobieta stała na deskach teatru wśród znanych i lubianych aktorów i celebrytów w naszym kraju. Osiągnęła sukces, będąc małą dziewczynką. Ciekawi Was, kto to? To zapraszam do słuchania. Dzisiaj ze mną w studiu barwna postać, barwny gość, Alicja Gryzy-Wasil, kobieta... orkiestra, tak można powiedzieć, przynajmniej w moim odczuciu. Ja tak widzę tą kobietę. Cześć, Alicja.
5: Cześć wszystkim. Witam wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Ani. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego programu. No i mam nadzieję, że będę mogła opowiedzieć coś ciekawego, co się wydarzyło w moim życiu. A trochę się rzeczywiście działo.
2: Trochę się rzeczywiście działo. Alicja tutaj jest osobą, w której w głównej mierze tak aktualnie znamy z ośrodków kultury. Animuje tutaj nas kulturalnie, ale cofniemy się trochę do przeszłości, bo ta przeszłość jest taka dosyć bogata.
5: Będziemy czasu.
2: Zacznijmy od takich rzeczy musicali. One się zaczęły wcześniej. Jak się to wydarzyło, że się znalazłaś na scenie takiej?
5: Wiesz co, trochę to jest zasługa na pewno mojej mamy, ale też moich sąsiadów, bo miałam takie koleżeństwo. Ja się wychowywałam w dzielnicy Michałów i mieszkaliśmy razem w bloku. Wiesz, jak to było kiedyś, inaczej niż teraz, więc dużo czasu na dworze spędzaliśmy wspólnie właśnie z rówieśnikami, z osobami z danego bloku, z danej klatki. No i właśnie mama kolegi powiedziała, że są castingi w Teatrze Powszechnym. Wtedy były to czasy, kiedy dyrektorem był Wojtek Kępczyński, więc bardzo mocno stawiał właśnie na musicale. I to był piękny okres dla radomskiego teatru, myślę. No i wtedy ja miałam może z 10 lat, może nawet mniej. Może niespełna 10, poszliśmy na ten casting, pamiętam go do dziś, bo to było dla mnie ogromne przeżycie, bo zawsze lubiłam śpiewać, występować w ogóle ten typ, tak? Ten typ tak ma.
2: Śpiewałaś do dezodorantu?
5: Tak, dokładnie te sprawy, więc tylko no to miało też ten swój anturaż, no bo pierwszy raz wtedy wchodziliśmy do teatru od tego wejścia B.
2: Tak, czyli od tyłu.
5: Czyli
2: tak.
5: Od tyłu, czyli od backstage'u. Dużo rzeczywiście tych osób czekających w korytarzu. No i kiedy wchodziliśmy na tą dużą scenę, to ja naprawdę to pamiętam jak dziś, że po prostu wszystkie światła były wyłączone, ciemno na widowni i tylko jedna punktóweczka na środek sceny i głos. prosimy stanąć w świetle.
1: Nic nie widać, nikogo nie widać.
5: Tak, nikogo nie widać.
1: I lat 10.
5: Co tu się dzieje? Lat 10, tak. Co tu się dzieje? Więc teraz to trochę znamy, tak mamy oswojone, w sensie z jakichś programów takich telewizyjnych. One jakby opierają się dokładnie na tych podobnych zasadach, ale wtedy dla mnie i no też społecznie było inaczej zupełnie, więc to było naprawdę mega przeżycie. Ale nie pamiętam, co śpiewałam, szczerze powiedziawszy.
1: To taki stres.
5: Na tym castingu na pewno śpiewałam, na pewno tańczyłam i na pewno każdy też dostawał takie zadanie, żeby wcielić się w jakąś rolę. Mm-hmm. I to nie były oczywiste rzeczy. I to pamiętam.
1: Czyli co, mogłeś być krzesłem, tak, albo dżdżownicą, tak, albo parasolką?
5: Dokładnie takiej maty, więc trochę jak na egzaminach do szkoły aktorskiej. W ogóle miałam mocno długo taką zajawkę, że chciałabym w tą stronę. Ale też doświadczenie teatralne i poznanie tego świata od tej drugiej strony po pewnym czasie uświadomiło mi, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Mhm. I to słyszałam bardzo, tak wybrzmiewało z ust naszych starszych kolegów, no bo my to byliśmy takie
1: dzieciaczki,
5: które tam wiadomo, chór, w ogóle mieliśmy zajęcia ze świętej pamięci profesorem Balmowskim, on nas przygotowywał do tego, więc były też przesłuchania, w ogóle kierownikiem muzycznym był Maciek Pawłowski, z którym w ogóle mam kontakt do tej pory, po latach tam też odświeżyliśmy znajomość, to też są takie ciekawe właśnie
1: takie
5: wątki.
1: Wspomnienia. Tak, ale dostałaś angaż, bo tutaj dostałaś angaż.
5: Tak, czyli to były moje pierwsze zarobione pieniądze. Mam zachowane do tej pory takie wydruki, pasek tak zwany.
1: Wypłaty.
5: Swoją pierwszą wypłatą.
1: Ty miałaś 10 lat.
5: Tak.
1: Powiedzmy,
5: ja,
1: tak?
5: Tak, i pamiętam, na co wydałam te swoje pierwsze pieniądze. Kupiłam rolki, bo wtedy bardzo modne były rolki. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Ale jeszcze były takie, wiesz co, to były jeszcze takie czasy, że oprócz rolek to jeszcze były takie, zakładało się takie same kółeczka na buty. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, na tasiemki było, że, tak, że było, można było jeździć, zanim te rolki weszły, nie?
5: Tak,
1: zanim
5: a ja rolki, więc ja mam taka dumna.

0: super zamożnego domu, więc to było dla mnie coś naprawdę, te rolki to...
1: Ale Alicja wcześniej...
0: Symbol!
1: To był twój Oscar.
0: Tak, trochę tak.
1: Te rolki to był twój Oscar. Ale wcześniej zaczęłaś, mówisz, że sama tak naprawdę chciałaś iść na tę scenę, tak? To było twoje marzenie, czyli od zawsze przejawiałaś te takie predyspozycje, że tak powiem. Śpiewać, tańczyć, recytować.
0: Tak, ale też, tak, śpiewać, tańczyć, recytować, ale nie powiem, że to jest też taki zawód i już od początku na tym poziomie. Ja się zastanawiam czasem, jak oglądam te programy, które teraz mamy w telewizji, jak te dzieciaki znoszą ten stres. Dla mnie to było mocno stresujące. Mhm. Właśnie ciągłe to sprawdzanie, ciągła weryfikacja, czy dobrze, czy źle, czy się dobrze ruszamy, czy źle się ruszamy, czy właściwie śpiewamy, czy jest czysto, czy jest nieczysto, bo rzeczywiście to było i z orkiestrą na żywo, i z muzyką na żywo wszyscy śpiewali. Tam też jedną z głównych ról Darek Kordek grał i Robert Łuchniak, który później teraz pracuje w innym zawodzie, ale no to były takie też fajne, znane osoby, które się pojawiały w naszej przestrzeni. Jedną z ról też bodajże Iza Trojanowska na zmianę z, nie pamiętam teraz nazwiska tej aktorki śpiewającej, ale także no naprawdę znane nazwiska.
1: Czyli ale można powiedzieć, że bardzo szybko osiągnęłaś ten sukces, o którym marzyłaś. Dostałaś to.
0: Tak, udało mi się. Nas w tym zespole, w tym chórze dziecięcym było chyba niespełna 20 osób, jakoś 16-18, ja tak pamiętam. Mieliśmy wspólną garderobę, co też było wow, blisko sceny. Tak, w ogóle mieliśmy make-upy robione, wiesz, stroje szyte na miarę, peruki na zamówienie, wiesz. No to jest dużo takich małych rzeczy, ale my naprawdę też traktowaliśmy już później, po próbach, jak już się zaczęły spektakle, my też ten spektakl był grany dosyć dużo. Ja pamiętam setny spektakl, kiedy sobie robiliśmy też różne gagi, no. Taka jest tradycja teatralna, więc no naprawdę dużo, a w ogóle też z tym spektaklem byliśmy na otwarciu Fryderyków w którymś roku.
1: I
0: mieliśmy wtedy garderobę obok szwagra Kolarski. I to dobre. A i Queen, pamiętam, że wręczał jakąś nagrodę, w sensie muzycy z Queenu, oczywiście. I to było też takie.
1: Alicja, no ale to było wow, no to wow, tak naprawdę, no, nie?
0: Mam autograf. Naprawdę dużo takich fajnych, przyjemnych przygód. I pamiętam też, kiedyś byliśmy na wyjazdowym spektaklu bodajże w Rzeszowie. I też tam było jakoś tak, że to był jakiś festiwal teatralny albo coś taka, jakaś większa forma, że na pewno jakoś przed nami albo po nas był koncert Michała Bajora, a to jest taka postać, którą ja znałam w dzieciństwie nawet, bo moja mama zasłuchiwała się w jego utworach, więc mówiłam tak, mamo, wiesz, kogo ja spotkałam.
1: Ale to było spełnienie marzeń po prostu totalne.
0: No tak, taka, i też taka przygoda, że ja naprawdę w tamtym okresie czasu to ważniejsze było wszystko, co się dzieje w teatrze.
1: Czyli szkoła została olana.
0: Troszeczkę, mimo że też doceniała te nasze oczywiście jakieś
1: kreatywne zajęcia
0: pozalekcyjne, ale to lekcje, ja byłam też zdolnym dzieckiem, w sensie takim, że nie potrzebowałam dużo czasu na naukę na tym etapie, więc przechodziło mi to z łatwością, więc te lekcje, które gdzieś tam trzeba było nadrabiać, nie stanowiło to dla mnie najmniejszego problemu, ale rzeczywiście skupiałam się mocno
1: na
0: teatrze i ten teatr został ze mną na długo tak naprawdę, bo pewnie do tego się nie doszperałaś, ale był później w musical Fame.
1: To
0: wiesz
1: gdzieś
0: co,
1: tam,
0: Fame
1: gdzieś
0: ja tam nie występowałam, ale za to byłam na chyba 50 spektaklach, bo już wiesz, mój teatr był taki mój drugi dom, wszystkich znałam, wszystkich od obu widowni, więc ja sobie wchodziłam jak do siebie. I pamiętam, że ten Fame, w którym Krzysio Respondek, też świętej pamięci niestety, grał główną rolę. I to był mój, teraz się jak to mówi?
1: Mój crush.
0: Mój crush, tak.
1: To był twój crush.
0: To był mój crush i po prostu chodziłam, żeby go oglądać i słuchać na żywo. I też no, mogliśmy ze sobą no, przebywać, tak? W takim znaczeniu, że się znaliśmy, bo też Józef miał na przykład swój fanklub. Były dziewczyny mocno związane z teatrem, wspierające. Tak samo było w Fejmie, że też była taka grupka osób, która rzeczywiście bardzo kibicowała. Bywała często, nie byłam samotniona.
1: Słuchaj, mówisz o mamie, która się zasłuchiwa w Bajorze i w Michał Bajor. I tutaj gdzieś ona bardzo mocno lubiała jego muzykę. No ale do tego, żeby gdzieś zbudować siebie właśnie w jakiś taki sposób też artystyczny, albo żeby pobiec w tą trasę, no to potrzeba tej inspiracji. Tutaj mówisz o bardzo wielu osobach z takiego naszego środowiska lokalnego. Kto ciebie inspirował do tego, żeby właśnie stanąć w tym, a nie innym miejscu?

na tym etapie i na późniejszych, co nie powiem, czasem było dla niej na pewno trudne. Mhm. Tak? To myślę, że rzeczywiście mama mnie tak mocno gdzieś tam wspierała, ale też były osoby,

0: No i znaliśmy ten świat z Brawa.
1: Brawo Ger, tak, ale było jeszcze Kogito, była przyjaciółka.
0: Kogito też, tak, tak, czytałam.
1: Tak, tak, tak.
0: Zbierałam Kogito Junior.
1: Był reporter DD.
0: Tak, ale no to było takie, no odległe, przepraszam, tak. Odległe bardzo, tak, a teraz no wszystko jest pod palcem.
1: Ale masz takie poczucie, że wtedy generalnie to smakowało trochę inaczej?
0: Myślę,
1: bo to trzeba
0: tak.
1: było trochę wyszukać. Dzisiaj to wszystko tak. jest takie bardzo instant, szybkie.
0: Tak.
1: Tak.
0: Myślę, że tak. I miał to swój ogromny urok. Mhm. I trochę za tym tęsknimy. Myślę, że też takie pokolenie 20-latków też powoli jakby dostrzega tą różnicę.
1: Tak,
0: że gdzieś
1: ogromna.
0: Tam w tych latach 90. widzą takie wow.
1: Taki fajny potencjał.
0: Taki fajny potencjał. No,
1: powiedz mi, kiedy pojawił się zespół Alicity? I dlaczego się pojawił? Jak to się wydarzyło? Bo tutaj na scenie naszej lokalnej, no wy jesteście bardzo
0: tak,
1: znanym zespołem.
0: Bo jeszcze później był taki epizod, że rzeczywiście w teatrze, ale w chórze miasta Radomia namówiła mnie koleżanka, z którą występowałam w Józefie, tak na nomen omen, przyjaźnimy się do tej pory. I to była taka, no... Też ciekawe doświadczenie z punktu widzenia muzycznego, tak, jakby rozwoju jakiegoś takiego muzycznego, bo ja miałam różne pomysły na tą swoją, powiedzmy, karierę, tak. Mhm. Zdawałam do szkoły muzycznej na wokal operowy. Tak, i...
1: Czyli szeroki repertuar.
0: Tak, nie.
1: I tak chciałaś się rozwijać.
0: To znaczy chciałam się rozwijać, tylko tak. jak to młody człowiek, tak poszukuję różnych z tych dróg. No i rzeczywiście się dostałam na to, ale doszłam do wniosku, że to w ogóle nie, chyba nie jest do końca to, co ja bym chciała robić, więc też miałam taki epizod, zanim w ogóle pojawiło się Alicity, że chodziłam na prywatne lekcje śpiewu i się szkowałam z myślą o tym, bo należałam też do Teatru Poszukiwań, żeby iść na jazz do Katowic. Mhm. Bo ja od mocno też...
1: Tam chyba taka najbardziej znana szkoła,
0: też mój,
1: ta, nie?
0: Tak, Katowic, tak, mój tak, tato jest dosyć ważną postacią
1: A co to
0: muzyczną.
1: Znaczy?
0: Możecie go spotkać pod galerią z słoneczną w Radomiu. Czasami grywa na gitarze, na stricie. Więc tak, tata jest taki bardzo muzyczny i też od niego te muzyczne zamiłowania na pewno w dużej mierze wzięłam. Mama była tą supporterką, a tata był takim trochę wolnym
1: inkubatorem,
0: ale też pokazywał różne właśnie trendy muzyczne i też od niego zaraziłam się taką miłością do jazzu. Mhm. Ja jak poszłam już do szkoły średniej, to wtedy na Trauguta było takie centrum, międzynarodowe centrum wolontariatu, kultury i wolontariatu i tam się odbywał klub jazzowy. Mhm. Prowadzony, teraz już sobie nie przypomnę, też już pani nie żyje nazwiska, ale były raz w miesiącu koncerty jazzowe. Ja byłam członkiem klubu.
1: Ale teraz właśnie też są jeszcze takie.
0: Tak, tak, tak, bo właśnie później przejęła festiwal jazzowy, który był wtedy tam organizowany, a ja tam chodziłam rzeczywiście tak pierwsza klasa liceum, no to w sumie niedużo, na ślady, że średnia wieku była mocno wyższa, a ja sobie chodziłam, gdzieś tam było mi aż dziwnie z tym, że ta różnica wieku jest spora.
1: Wiesz, mi się...
0: Więc stawałam gdzieś przy drzwiach zazwyczaj z tym.
1: Ale mi się jazz kojarzy, wiesz co, bo to jest, dla mnie to jest taka muzyka, która mnie osobiście uspokaja. Dla mnie to jest generalnie taka podróż trochę mentalna, jak słucham sobie jazzu. Kawka, herbatka, obserwacja i słuchanie. I teraz sobie wyobrażam Alicję, lat 15, która wchodzi po prostu na salony słuchać jazzu.
0: Tak, coś, ale wiesz co, no to miało dla mnie ogromny urok. W sensie takim, że ja też, mnie to zabierało rzeczywiście w podróż i dlatego później jakby próbowałam w tą stronę, to chociaż śpiewałam i w chórze kościelnym, i w scholi, i w różnych miastach naprawdę, to ten jazz gdzieś tam do mnie przylgnął tak, że wydawało mi się, że to będzie moja droga. No ale dostać się do Katowic jest niezwykle ciężko. Tam naprawdę jest po 100 osób
1: na jedno miejsce.
0: Na jedno miejsce. Tak, to są bardzo indywidualne studia. No nie,

0: żeśmy się pomieszali, że jak byłam na studniówce z moim byłym już mężem, ale z ojcem mojej Gabrysi właśnie, to najpierw robiliśmy takie spotkania, teraz before party byśmy to nazwali, żeby się poznać, tak, żeby ta zabawa na studniówce była fajna. I właśnie tam poznałam chłopaków ze źródła zasilania i jakoś tak na schodkach tego jedziemy.
1: Objawiło was, że może razem
0: tak,
1: zaśpiewamy.
0: Może jednak coś spróbujemy razem, bo tu są różne potencjały.
1: I to jest właśnie nasze radomskie lokalne podwórko.
0: Tak, tu Ada śpiewa, tu chłopaki, już źródło to się tak trochę posypało, bo tam no, z różnych względów, to może coś nowego, może jakaś nowa odsłona, no to próbujemy, no to próbujemy. I ja pamiętam, bo to było tak moja... jak miałam 17 lat mniej więcej, więc przed moją maturą mama była po prostu o tym wspieraniu, wrócę teraz, że no nie podobało jej się za bardzo, że ja na te próby w kółko muszę jeździć na jakieś próby, a tu matura za pasem. No ale jakoś tak dała na to przyzwolenie i rzeczywiście mieliśmy w ogóle próby w takim przedziwnym miejscu na początku, na ulicy Czarnej, gdzie są magazyny głównie. I tak się zgadaliśmy też z zespołem Lilith, który też jest pewnie znany radomskiej publiczności.
1: Tak.
0: No i tam wspólnie sobie zrobiliśmy próbownię. No i tak w sumie zespół nie miał nazwy, ale jak przychodziliśmy na próbę, to ja zawsze tak z grzeczności, tak jestem już natury takiej, że się wszystkich pytałam, czy chcą coś do picia, to może herbatę.
1: Kulturka, kulturka.
0: Kulturka po prostu.
1: To na tych
0: no spotkaniach. No i tak zostało Lilith właśnie. Bo ja w kółko z tą herbatą, czy może się nie napiją, bo... No,
1: no i tak... No i jest Alisti. No i co? No i co ci dał ten zespół? Co ci dała ta praca? Bo tutaj generalnie te próby tutaj opowiadasz, no ale wyszliście też do szerszej publiczności, bo były koncerty. Po dzień dzisiejszy generalnie gdzieś te koncerty się pojawiają. Ostatnio było 20-lecie, tak?
0: Tak.
1: Trwania zespołu. No i ja też was pamiętam jako dzieciak. Tak naprawdę, Klub Alibi, tam często generalnie was można było spotkać.
0: No co
1: i katakumby.
0: Tobie?
1: I katakumby, co tobie to dało?
0: Wiesz co, na
1: pewno... No bo ja ta publiki była, nie ma co ukrywać. Tak.
0: To znaczy tak, na pewno, no to były jeszcze te czasy, kiedy gdzieś tam w tym naszym, pamiętam pierwszy koncert, to graliśmy z Paragonem, przecież takim zespół. I też wtedy, powiedzmy, w radomskim undergroundzie królował zespół Lejdża. I Tomek, który...
1: Miot Duszewski, tak, czyli Jamal.
0: Tak, aktualnie Jamal. Więc no myśmy też trochę na tej fali próbowali łączyć te potencjały, tak? I bardzo, bardzo dla nas też było inspirujące to, co właśnie chłopaki robią. To łączenie takie nie...
1: Reggae z hip-hopem.
0: Reggae z hip-hopem, tak, tutaj górze na skrzypkach, więc to były takie nieoczywiste właściwie te połączenia, takie właśnie dla mnie, trochę oparte na improwizacji, więc blisko jazzu, więc to mnie po prostu gdzieś tam mocno złapało za serce. No i też gdzieś te pozytywne wibracje muzyki reggae, bo ja też nie ukrywam, miałam taki epizod, że właśnie w ogóle pielgrzymka
1: rastafarianina.
0: Nie, nie nazwałam tego tak, bo to jednak, no nie, no my mamy zupełnie inną mentalność, też kulturę inną i to jest takie, no udawane teraz z perspektywy czasu.
1: No tak. Ale trochę wtedy wzięłaś z tej kultury.
0: Trochę z tej kultury wzięłam i była mi bliska przede wszystkim, tak, na takiej zasadzie, że wszystko pozytyw, w ogóle takie pozytywne nastawienie do życia, to jest moje.
1: Tak zwane no worries made, bo to tak było, tak. Niczym się nie trzeba martwić, nie?
0: Tak, trochę tak, więc gdzieś tam, no, na pewno LST dało mi dużo ciekawych doświadczeń, dużo ciekawych, naprawdę przecudownych też ludzi, których poznałam w przelotach. Dużo graliśmy,

w Warszawie i tam w jury i tam wygraliśmy pierwsze miejsce. To była nasza pierwsza nagroda. Był Maleo. I to też, co on powiedział później, ja już teraz nie zacytuję tak dokładnie w tym tego uzasadnienia, ale że właśnie go gdzieś tam urzekło to łączenie gatunków i właśnie taka od nas bijąca pozytywna energia. I naprawdę to z nami zostało, zresztą z Maleo też mieliśmy okazję później się spotkać na scenie.

0: To było mocne dla mnie doświadczenie, takie mocno gruntowujące to, że to jest właściwy kierunek, tak, to co robimy. I tam studia jakieś tam inne.
1: Inne rzeczy z tego.
0: Matura. Czy coś niekoniecznie jest aż tak istotne.
1: No nie, no to wszystko jest istotne, no nie świruj, że nie jest istotne,
0: no jest, oczywiście, że jest, to tylko
1: bo ciebie to zbudowało.
0: Jakby na tamtym etapie były inne priorytety.
1: Inne priorytety były, ale czerpałaś. Czerpałaś, karmiłaś się
0: tym. I na pewno taka pewność siebie. Dla mnie jakby wychodzenie na scenę to jest taka bardzo pozytywna adrenalina i ten stres oczywiście, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Ja się mocno mobilizuję wtedy.
1: A przez pryzmat tych wszystkich lat, od tych twoich lat dziesiątych, że tak powiem, tak to nazwę sobie pieszczotliwie, po ten czas Alice T i tutaj no tej publiki naszej i lokalnej, ale i nie tylko, jakieś takie najważniejsze wydarzenie, moment właśnie wyjścia na scenę, który po prostu zakotwiczył się w twojej pamięci najbardziej.
0: Czy dużo, bo naprawdę myśmy tak dużo podróżowaliśmy też do zagranicy, zdarzało nam się, no bo naprawdę parę ciekawych historii mogłabym opowiedzieć.
1: No dawaj,
0: kiedyś zostaliśmy zaproszeni na festiwal taki slow, w stylu, no wolnościowym, bodajże na Słowację jechaliśmy wtedy. I jedziemy z tym naszym busem. Pozdrawiam pana kierowcę naszego
1: wesołym
0: busem. I dojeżdżamy po wskazany adres. To też nie były czasy GPS-a, umówmy się.
1: Jest mapa,
0: tak.
1: Pytamy ludzi.
0: I dojeżdżamy, a tu po prostu...
1: Kaplica,
0: pole! Jakiś mostek. I w ogóle gdzie my jesteśmy. Nie znamy języka w ogóle, no.
1: Kabaret
0: trochę, tak. Ale przechodzimy przez tą rzeczkę, przez ten mostek, patrzymy stodoła. No i otóż okazało się, że właśnie festiwal jest w ogóle na takim zamkniętym terenie i właśnie jest taki mocno blisko natury.
1: W tej stodole.
0: Była
1: scena, spodziewaliście się czerwonych dywanów.
0: My się po prostu czegoś innego spodziewaliśmy i to było takie naprawdę ten dysonans śmieszny, ale bardzo, bardzo pozytywnie wspominam. I no i też no nie było wtedy tej mody, która teraz do nas rzeczywiście przyszła, tak? Bo teraz się robi festiwal w środku lasu i
1: tak. Tak, wiesz, i to są takie to bardzo pozamykane imprezki, tak. Ograniczona liczba miejsc.
0: Tak. No ale to były zupełnie inne realia. No i też mieliśmy taką przygodę, jak graliśmy na festiwalu w Płocku. On się nazywał bodajże Reggae na Piaskach. No i mieliśmy gdzieś tam być, byliśmy w line-upie, gdzieś tam powiedzmy w środkowej części, ale coś się poprzesuwało, jak tam ta różnie to bywa, wiadomo, organizacyjnie. No i występowaliśmy w prime time,
1: czyli na starcie.
0: Czyli nie, właśnie...
1: A na samym końcu.
0: Prawie na samym końcu przed gwiazdą. Już nie pamiętam w ogóle, kto grał po nas, bo...
1: Supportowaliście.
0: Tak, ale to było tak, że naprawdę to była chyba największa widownia, przynajmniej z jaką ja grając z chłopakami i śpiewając z nimi miałam okazję wystąpić, bo tam naprawdę były tysiące osób. No niesamowite.
1: No właśnie, opisz to nam.
0: Ciężko to jest opisać.
1: Wychodzisz i ludzie no, krzyczą, wiwatują, chcą was. Jakie to jest uczucie?
0: No napędza? Mega pozytywne. Mega? Tak, oczywiście i to tak nakręca, właśnie mówię. Ja najbardziej tęskniąc do sceny w tym muzycznym pojęciu, to właśnie do tej energii położę, jaka to jest energia, która płynie od ludzi. Jak to floch się gdzieś jest tam przepływa. Tak. To się naprawdę czuje tak bardzo i psychicznie, i fizycznie ciałem, że ta energia jest, że się unosi.
1: Ale fajnie, taką pełną baterię po prostu dostajesz, tak? Taki wiatr w żagle na maksa. To powiedz mi, no mając, że tak powiem, takie źródełko, taką bateryjkę, co skłoniło cię do tego, że zmieniłaś jakby tą ścieżkę swojej kariery i no pojawiło się też i dziennikarstwo, pojawiła się też i praca w mediach, pojawiła się też tutaj właśnie animatorka kultury.
0: Tak, wiesz co, po prostu ja w ogóle występowałam z chłopakami, mając już małą Gabrysię i w ogóle tak powstawała płyta, jak Gabi była, no nie wiem, ile mogła być.
1: Była małym bąbelkiem.
0: Tak, nasz mały bąbelek też był kiedyś z nami w Magdeburgu. Też mieliśmy taką historię.
1: Czyli miała swoje przeżycia, dziewczyna.
0: Miała.
1: No ale bardzo dobrze, była po prostu rosła w bardzo otwartym środowisku.
0: Tak, ale i ja już wtedy studiowałam to dziennikarstwo i to też zawsze gdzieś tam było moje marzenie, że właśnie muzyka i i właśnie media, że to jest coś, co w jakiś sposób kreuje świat, tak? W sensie, że wpływa na ludzi, daje im coś, że pomaga im tą rzeczywistość jakoś ogarniać, jakkolwiek to zabrzmi, układać pewne rzeczy i że to jest bardzo, bardzo... Tak jak śpiewanie, tak jak dziennikarstwo, to są misje. I tak samo jest z animacją kultury. Dla mnie to jest misja. Tak, w sensie, tak się potoczyły moje losy. A Zelisty się rozstał, bo jakby rozminęły nam się priorytety. Tak jak już wspominałam, ja miałam dziecko, chłopcy jeszcze się
1: nie mieli, tak, na innym etapie byli.
0: Tak.
1: Dziś już mają.
0: Dziś już mają, tak, i rozumieją moje pewne dylematy. Ale też to był taki moment w karierze Elisty, że mieliśmy wtedy też niestety świętej pamięci menadżera Łukasza Borowieckiego i no Łukasz był bardzo mocnym wsparciem. Miał pewne pomysły, które dla mnie na przykład nie były akceptowalne i tam mocno się tarliśmy w pewnych względach, ale na pewno był osobą, która miała szeroką wizję rozwoju tego zespołu i miała na to też możliwości. Mhm. Ja sobie pomyślałam, że nigdy w życiu nie chciałabym być takim hamulcowym. Dla nich. W sensie, żeby...
1: A tak czułaś?
0: Tak.
1: Ale mamy Arki.
0: Tak, wiem i jakby nazwa została z chłopakami, to na to jakby się zgodziłam, ale że wiesz, że ja mam jednak inną sytuację rodzinną. Studia, bo często było tak właśnie, że prosto z koncertu na zjazd, bo studiowałam wtedy, pamiętam, zaocznie dziennikarstwo w Lublinie. I tak, to były...
1: Nie wiem
0: jak to się w ogóle mogło wydarzyć. Jak duża energia jest w młodym człowieku, która gdzieś tam z upływem czasu jednak...
1: Chociaż wiesz, to moja babcia mi powtarza, że córciu, im człowiek starszy, tym mniej potrzebuje snu. Ja będę 4 godziny spała i będzie okej.
0: Może coś w tym jest, chyba nie dotarłam do tego etapu.
1: Ale wszystko przed tobą.
0: Tak, ale rzeczywiście pamiętam taki weekend, że po prostu no oczy na zapałki.
1: Zmęczona,
0: bo po prostu koncert, a później jechanie na studia o 5 rano i w ogóle jakieś albo jechanie z jakiegoś drugiego z Wrocławia do Lublina. No i jakieś.
1: No i ty odeszłaś. Dla mnie na przykład, wiesz, moment tak jakby utraty ciebie. To już dla mnie nie było tego smaku. To jest moje, nie? Ja nie wiem, jak tam sobie inni ludzie odbierają, to jest moje po prostu. No ale stańmy sobie przy tym, że zostałaś animatorem kultury i tutaj w tym miejscu jesteś. Mówisz o misji. Mhm. Jaką misję tutaj chcesz lokalnie spełniać? Co chcesz przekazywać?
0: Cały czas to jest chyba to samo, tylko na różne sposoby. Mhm. Chcę zmieniać życie ludzi. I ja widzę...
1: Mocno. Tak. Przez kulturę, mocno.
0: Tak,
1: mocno,
0: przez kulturę, ale to się dzieje. Ja to widzę, jakby obserwuję. Aha. Pracuję w tym miejscu, w którym jestem już 8 lat i te znam dzieci, które były tam przede mną, rosły w tym miejscu, w sensie na Przydaszyńskiego 5 i gdzieś tam rozwijają się, rozwijają swój talent, rozwijają skrzydła. I po to my jesteśmy, po to jest kultura, żeby dawać ludziom wiatr w skrzydła, żeby te pasje, talenty mogli pielęgnować i później docelowo naprawdę na tej bazie budować swoją przyszłość. Uh-huh. I tak się dzieje, ja takich przykładów mogłabym mnożyć. Janek Majewski jest naszym wychowankiem na przykład, tak? Sukcesem ogromnym cieszą się rzeczy, które powstają w pracowni nowych mediów i my jesteśmy w kontakcie z tymi młodymi ludźmi, którzy już teraz otworzyliśmy film, Michał tworzył go z nimi 2 lata temu i już teraz są na pierwszym roku studiów i to jest super miłe, że nie wiem, Julek się wczoraj do mnie odzywa, mówię, mam zaliczenie na filmówce, to mam taką prośbę, może by pani zagrała rolę cioci na urodzinach.
1: Ale ekstra. Czyli wraca. Wiesz,
0: że to wraca. Tak, to jest tak, że te dzieciaki, młodzież, z którymi mamy, no te drogi są bardzo różne, tak? Ja mówię o jakichś takich naprawdę osobach, które gdzieś tam bardzo mocno wiedziały, co chcą, jak chcą i mocno dążyły do tego, ale takich osób jest trochę, ale też takie drobne rzeczy, które naprawdę zmieniają życie tych osób, które do nas przychodzą, czy na zajęcia, czy na wydarzenia, bo zawsze te wszystkie cykle mają taki charakter mocno familijny. Mm-hmm. Bardzo mi na tym zależało, żeby w tych trudnych, dziwnych czasach postawić na budowanie relacji. Mm-hmm. I czy to jest wkręcie w sztukę, czy to jest teraz robimy wspólnie z Radkiem i z Jarkiem Basajem dobranocki filmowe, że to jest czas dla nas, dla rodziców, dzieci, babci, czasami z wnukami, żeby pobyć, coś stworzyć razem. być świadkami właśnie tworzenia animacji. Bardzo często na tych akurat warsztatach tworzymy coś tak wspólnie. Bo też, żeby dawać ludziom też takie poczucie, że jest jednak jakaś siła społeczna. Mhm. Że to, że nie jesteśmy takim gatunkiem, a nie innym, no jest coś w tym i że trzeba o te relacje po prostu w najbliższej swojej społeczności

0: śpiewania.
1: Ale zobacz, że Ania, że wszystko jest o tym samym.
0: Bardzo,
1: w sensie tak, my tutaj jakby śpiewając też jakby przesłanie w ogóle listy tekstów nie pisałam. Pisał je Adaś i pisał je Piotrek Nieciecki. Ale zawsze było mi to bliskie i w ogóle uważam, że są fenomenalni, jeśli chodzi o pisanie, tekstów.
0: Tak.
1: Tak, bo te teksty niosą ze sobą bardzo dużo
0: przesłania.
1: Tak. I to jest o tym samym tak naprawdę. O tym, że ludzie powinni być blisko. O tym, że trzeba się nawzajem szanować.
0: Tak.
1: Tak? I my o tym opowiadamy po prostu tylko na zupełnie inne, innymi metodami, zupełnie innymi sposobami, ale właściwie
0: czyli
1: o tym samym.
0: Można powiedzieć, Alicja, że prześledziłaś tak jakby wszystkie możliwości powiedzenia o tym samym.
1: Trochę tak,
0: tak można powiedzieć, tak?
1: Czujesz się
0: spełniona?
1: Tak. Wiesz co, myślę, że tak, że dużo rzeczy się gdzieś tam z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, udało. Na pewno są takie momenty, które będę wspominać do końca życia. Pamiętam, jak na Ostródzie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że dostałam nagrodę za osobowość festiwalu.
0: Bo no ja się nie dziwię, ja się dziwię, że ty się zaskakujesz, ale okej.
1: Nie, naprawdę, bo tam było super znakomite zespoły, w ogóle z całej Polski, cudowna atmosfera. No i na tej Ostródzie my nie wygraliśmy, pamiętam, że wygrał zespół Zaprzyjaźniony z Katowic, Fire in the Hole, swoją drogą pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy jeszcze
0: funkcjonują,
1: ale pamiętam, to było też dla mnie wow, odkrycie, zupełnie inna odsłona jakby muzyki. A ja dostałam tą nagrodę z rąk wtedy konsula Jamajki,
0: wow.
1: Właściwie pani konsul, więc to było naprawdę wow. Co prawda nagroda została w busie.
0: Zapomniałam o niej.
1: Symboliczny
0: kwiat życia.
1: Tak, nie, to był taki symboliczny, szklany, nie wiem, kielich, ale taki mega duży. Więc ja nie wiedziałam za bardzo, co chcę zrobić. Ale sam fakt był dla mnie takim ogromnym wyróżnieniem, to wtedy. A teraz też mi się zdarzyło odbierać nagrody za swoją działalność jako animatora kultury i one są też dla mnie bardzo, bardzo ważne. W sensie takim, że ktoś inny
0: dostrzega
1: tą robotę u podstaw, trochę tak pozytywistycznie, ale tak jest, i że widzi w tym dużą wartość, bo współpracujemy od lat z Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej, no i też miałam okazję taką nagrodę od nich dostać. I zaprosić.

0: taka tożsamość lokalna, ty
1: tak,
0: budowałaś.
1: Było o lokalności, tak. Ale w taki nieoczywisty sposób i o tym, co młodzi ludzie, nastolatkowie właściwie o tym myślą i udało nam się stworzyć taki spektakl, bo to był projekt Lato, w ramach Lata w Teatrze. No ale to myślę, że też nam się bardzo fajnie udało. Jakby dostrzec i oni dostrzegli, a w ogóle tam też są osoby, które teraz na przykład, bo my opieraliśmy się też w dużej mierze na muzyce lokalnej, byliśmy w ogóle u lokalnych twórców, byliśmy wtedy, pamiętam, u Zdzisiaka Papińskiego w domu.
0: Ostro.

0: Kinga Bobienko, był Patryk Walczak, był Mateusz Tymura, znakomici muzycy i aktorzy, był Michał Grosiak, odpowiedzialny za grupę dziennikarską. No świetnie, nie ukrywam, świetnie nam to wyszło, jesteśmy z tego dumni. No ale właśnie z tego, że też była okazja, żeby skonfrontować, no a też dzieciaki, które wzięły w tym udział, na przykład teraz właśnie tą drogę wybrały, jest dziewczyna, która teraz śpiewa w Guzowiankach.
1: O, teraz miał 20-lecie też.
0: Tak, tak, bo te klimaty okazały się jej bliskie. No może by tego nie odkryła właśnie, gdyby nie ten projekt, tak? Więc ja sobie zawsze myślę, że takie sytuacje nie są przypadkowe i właśnie te nawet takie drobne rzeczy, takie drobne spotkania jednak na nas wpływają i zmieniają tą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy. Gdzie siebie indywidualnie i tak szerzej.
1: A to na pewno. Gdzie siebie Alicja widzi za lat 5?
0: Za lat 5. Bardzo trudne pytanie. Naprawdę nie wiem.
1: Żyjesz tu i teraz.
0: Żyję tu i teraz, tak, mocno. Ja jestem mocno zadaniowa. W sensie takim, że rzeczywiście tak. Jak mam do zrobienia, to robię. I jakoś tak nie myślę o przyszłości.
1: Ale kultura jest taka, wiesz, scena, kultura, bycie artystą, to jest takie...
0: Ja tylko mam nadzieję,
1: takie próbanie,
0: szczerze powiedziawszy.
1: Zadaniowo, bardzo, bardzo przyjemnie, tak. Masz tą misję mocno.
0: Tak, ale też chyba taki charakter, wiesz, że właśnie, że jakby z jednej strony misja, wizja, strategia, bo ja też jestem mocno strategiczna w sensie takim,
1: analityczny umysł, totalnie, tak.
0: No właśnie z tą matematyką nigdy u mnie nie było za dobrze.
1: Ale tak brzmisz tutaj, ale, nie? Taka
0: raczej humanistka, ale rzeczywiście mam tak, że musi być na coś strategia, ale to ona się właśnie też składa z tych drobnych kroczków. No i na nich się po prostu skupiam. Wiesz co, jedyne o czym tak naprawdę myślę, jeśli chodzi o przyszłość, o czym marzę, to żeby kultura rzeczywiście miała trochę inne miejsce w świadomości społecznej. Uh-huh. I u włodarzy, gdyż wydaje mi się, że jest spychana gdzieś tam na margines, a to naprawdę buduje ludzi, buduje relacje, buduje społeczność i też buduje świadomość obywatelską w dużej mierze. I gdzieś tam bym chciała, naprawdę jesteśmy w takim procesie zmiany, bo też na poziomie centralnym pewne zmiany zachodzą, one są, mam nadzieję, to może źle zabrzmi, ale dobrą zmianą. W sensie takim, że rzeczywiście też powstaną pewne mechanizmy, daj Boże, które będą wspierać po prostu kulturę, działaczy kultury, animatorów kultury, nie tylko właśnie oddolnie, bo na przykład tego typu historie, jak ja mówiłam, że są nagrody, to naprawdę Mazowsze na przykład jest odosobnionym regionem, gdzie w ogóle takie rzeczy mają miejsce. Jakby na skalę całej Polski to się raczej nie dzieje.
1: Że się nagrada?
0: Animatorów kultury się nie nagrada.
1: Nie nagradza się. Nie docenia
0: zazwyczaj
1: się.
0: Tak. Nie jest to. No tak, mamy różne te nagrody, wiadomo, różne tam okazje. Ta animacja kultury gdzieś zawsze jest bardzo z boku, a naprawdę jest takim wdzięcznym narzędziem do budowania świadomego społeczeństwa. No i te nasze przyszłe pokolenia, ja też dużo rzeczy robimy tutaj na Daszyńskiego z myślą o dzieciach i rodzinach, no bo za chwilę to oni będą decydować.
1: Znowu jesteśmy w tym miejscu, relacja.
0: Tak.
1: Pojechała
0: tak.
1: Polityką.
0: Trochę, ale tak starałam się bardzo mało. To znaczy, ja w ogóle uważam, że kultura powinna być zupełnie apolityczna, ale to też na to musi być miejsce, tak? Na to musi
1: ale czy nie jest też tak, że właśnie kultura jest taką fajną przestrzenią do tego, żeby odnieść się trochę do tego, co się wydarza w sposób albo czasem i frywolny,
0: myślę,
1: i zabawny,
0: tak,
1: albo
0: kultura
1: sarkastyczny,
0: i sztuka.
1: Albo jakiś

0: Dużo masz tych dzieci, które
1: dużo wychowałaś. Dużo masz dzieci w bardzo różnym wieku. I moje dzieci nie lubią, jak mówię o dzieciach z Daszyńskiego, że to moje dzieci są. Albo o rzeczach, które robimy, że to takie nasze kolejne dziecko. Ostatnio właśnie takim naszym kolejnym dzieckiem jest piosenka i teledysk dotyczący jeży. Bo też tematy ekologiczne są bardzo bliskie. Teraz robiliśmy taki projekt właśnie...
0: Ochrona jeży, tak.
1: Tak, Radom chroni jeże i... W ogóle pomyślałam sobie, że jeśli my chcemy tak szeroko docierać do ludzi z tą edukacją, to nie może to inaczej niż przez zabawę. I że właśnie piosenka, która będzie taka przyjemna dla ucha, a bardzo mocno naszprycowane wiedzą, to jest taka dobra metoda.
0: To może być fajne. Wejdzie, w ucho i się nauczą.
1: Tak, no trochę tak, bo tak przynajmniej dzieciaki tak funkcjonują i naprawdę fajnie nam się to, myślę, udało zrobić. Jestem dumna z tego naszego.
0: Czyli tak naprawdę tej kreatywności, Alicja, tobie nie brakuje, to buzuje.
1: Oj tak, powiem ci, czasem mnie przerasta. Czasem już sobie chciałabym powiedzieć, nie, no już daj spokój. Już.
0: Alicja, bo
1: wiesz, ja jest, jak będąc na kierowniczym stanowisku, też mam takie poczucie, że czasem te moje właśnie wizje mi
0: przeszkadzają.
1: Mnie trochę spycham na innych, no bo siłą rzeczy, tak? Muszą
0: no nie da rady,
1: ale to dobrze. Samemu, ale też mam takie

0: mówiąc, który no, się wspiera mocno i dlatego te rzeczy wychodzą no, fajne.
1: Tak skromnie. Fajne. Tak skromnie, fajnie. Czy masz jeszcze na przykład do powiedzenia nam, bo tutaj talentów nam przedstawiłaś bardzo dużo, ale może masz jakiś taki ukryty talent, o którym nikt nie wie, a który gdzieś tam sobie pielęgnujesz i chciałabyś się ze słuchaczami tutaj podzielić? Jakąś tajemnicą dotyczącą
0: Alicji. Jest jeszcze jeden taki wątek, o którym tu nie wspominałyśmy, bo też miałam taki czas, że ja jestem też dosyć przedsiębiorczą osobą i prowadziłam rzeczywiście działalność i robiłam kolczyki.
1: Czyli mamy kolejny
0: kolczyki,
1: talent.
0: Tak, i wiesz,
1: ale jakie kolczyki? Takie z piórami, z koralikami?
0: Różne, koralikowe. Od tego się zaczęło, że koralikowe i w ogóle jeździliśmy też na handlować. To też bardzo miłe. To znaczy, miło się łączy, przyjemny z pożyteczny.
1: Tak, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Jest impreza.
0: Jest impreza, tutaj przy okazji
1: tutaj
0: da się robić.
1: Tak, jest fajnie.
0: Tak, jest fajnie. Był taki moment,

0: Ja robiłam sutarz.
1: Ojej, to jeszcze więcej robię.
2: Ale nie brałam się nigdy, bo ale mnie przerażało.
0: Dla mnie to była właśnie po prostu no, fantastyczna przestrzeń medytacyjna. Po prostu trzeba było się skupić na tym, co robisz. I to było, ja wtedy odpoczywałam. Bardzo.
2: Tak, ja też tak mam, że właśnie tego typu aktywności manualne są zajmujące, zajmują właśnie umysł, dają przestrzeń na oddech. I dlatego też tak sobie myślałam, że chciałabym do tego kiedyś może wrócić. Nie na taką może skalę, żeby już jeździć.
0: Na tych festiwalach.
2: Na tych festiwalach już chyba człowiek się robi poważnie.
0: Stary.
2: Ty to powiedziałeś, ale
0: ale
2: tak.
0: bo ja to czuję.
2: Tak.
0: Nie. Przychodzi ten czas, że już się nie chce tak za bardzo.
2: Tak.
0: Już nie, już
2: każdy
0: tarczy,
2: czas ma swoje prawa, więc chyba to już za mną, ale rzeczywiście robienie takich rzeczy no sprawia przyjemność.
0: Mhm. No i tu przy tej przyjemności, przy tej dobroci może postawmy sobie kropkę, bo możemy gadać, na pewno mogłoby się gadać bardzo dużo i tych historii byłoby bardzo dużo. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Alicja Grys-Wasil. Kobieta rakieta, kobieta orkiestra, tak naprawdę jak widać, nasza tutaj lokalna artystka. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję
0: za rozmowę.
2: I do usłyszenia.
0: Rozrywka.
3: Z Vox FM Radom.
0: A teraz pani od śmiechu, tak o sobie mówi, rozmawia Daria Żurowska.

pobudzenie naszej przepony, pozytywnego myślenia i wykorzystania naszej kreatywności do tego, żeby się lepiej poczuć. Tak to mogę nazwać w skrócie,

I jeszcze z wykorzystaniem dźwięków śmiechonaśladowczych, czyli ha, ha, hi, hi, ho, ho, powoduje to, że nasz umysł, może od tej strony zacznę, nasz umysł to jest taka trochę szczana bestia, która zarządza nami, jeśli tego nie widzimy, ale my potrafimy ten umysł oczarować i nawet podniesienie kącików ust w górę, czy wzięcie kredki, jeśli to wydaje nam się dziwne, ale czasami nawet jak piszemy, układamy sobie długo

nowy rok przyszedł, mówię o 1 stycznia i zastanawiałam się, co teraz ciekawego takiego zrobić w życiu. Czym się zająć, coś nowego, żeby znaleźć sobie coś jeszcze niż to, co do tej pory robię. I wygooglałam sobie właśnie, chyba śmiechu mi przyszła. Było spotkanie w Warszawie, pojechałam na nie. Oni w

nie znam, to lepiej będzie, kiedy włączę sobie filmik, zobaczę na czym to polega, ale jest ogromna różnica, kiedy ja przychodzę na spotkanie i mam fizycznie osoby ze sobą i pozwolę sobie na to, bo to nie jest tak, że ja przychodzę i muszę się śmiać tak jak wszyscy. Nie, ten śmiech jest taki mój, na ile ja sobie pozwalam. I dobrze jest, kiedy zrozumiemy, że w tym śmiechu śmiejemy się ku komuś, z kimś, nigdy z kogoś. A są takie ćwiczenia, gdzie musimy spojrzeć komuś w oczy, gdzie patrzymy komuś w oczy

Że wracając do pytania, ja zachęcam do przyjścia na zajęcia raz w miesiącu w Stowarzyszeniu Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. Pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 16 odbywają się bezpłatne zajęcia, które prowadzę. I ja serdecznie zapraszam na nie.

0: zakładamy takie szpilki, można powiedzieć kolokwialnie dowalamy sobie w kapot.
1: Powiedzmy, jak wyglądają takie zajęcia? Co się na nich dzieje?
0: Takie zajęcia są podzielone na takie 4 etapy. I tak naprawdę, kiedy wchodzimy, jest taka delikatna muzyka, chodzi o to, żeby nie wejść w te zajęcia i nie usiąść i czekać, aż się wszyscy zejdą, tylko po prostu płynie muzyczka, poruszamy się, gdzieś tam

0: lekka śmiechu. Przeczytam to ćwiczenie, żeby pani też mogła zobaczyć, o co w tym chodzi. To jest właśnie ćwiczenie rozgrzewające, które robimy na samym początku. Jest też tak, że po każdym ćwiczeniu klaszczemy w ręce. Na naszych dłoniach znajdują się receptory. I kiedy my klaszczemy, nie klaszczemy tak, tylko klaszczemy, żeby palce
1: dłoń
0: się
1: do dłoń.
0: Tak, dłoń do dłoni, to wtedy pobudzamy dodatkowo jeszcze energię w naszym ciele. I tabletka śmiechu polega na tym, tabletka śmiechu bez recepty. Zażywasz pastylki śmiechowe. Po ich rozpuszczeniu

pierwszą tabletkę bez recepty. Bardzo proszę, pani redaktor. Wkładamy do buzi. I...

0: tego, czym zaczynamy. Jak się pani bawiła?
1: Bardzo dobrze. To ja nie wiem, co by było po tych 45 minutach ze mną, bo ja już teraz czuję po sobie, że jest mi mega gorąco, że już nie wiem nawet, czy nie będę miała jutro zakwasu na brzuchu. Serio mówię, bo nie pamiętam, kiedy

0: Dziękuję bardzo.
1: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
2: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
3: Rozrywka z Vox FM Radom.
4: Dobra. Witam serdecznie, Wojciech Wójcikowski, a ze mną Piotr Zarzyka w studiu. Dzień dobry, Piotrze, dawno cię u nas nie było.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni państwo. Dobry wieczór nawet w zasadzie.
4: Dobry wieczór, tak, zgadza się. Powiedz mi, Piotrze, co tam u ciebie? Dużo się dzieje, zaraz o wszystkim powiemy. Jak się czujesz? Gdzie występowałeś? Bo pewnie nasi słuchacze chcą wiedzieć, co u ciebie.
5: Oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Co u mnie? No, na pewno mało spania, dużo pracy, bardzo intensywny czas, nie narzekam na brak zajęć, także muzycznie, pracowicie, edukacyjnie, sporo nowych wyzwań, dość dużo fajnych, ciekawych również rzeczy wydarzyło się w ubiegłym roku, także myślę, że u mnie do przodu.
4: Zaraz o tym powiemy, ale ja chciałbym zacząć przede wszystkim o tym, że jesteś półfinalistą Talent Show Must Be The Music. Powiedz, po co poszedłeś do telewizji, do show muzycznego? Czy to chciałeś się sprawdzić? Czy to miało być jakieś ukoronowanie twojej kariery? Jak to wyglądało? I no i jak wspominasz tę współpracę?
5: To znaczy tak, jeżeli chodzi o Must Be The Music, bardzo fajna przygoda. Było to moje takie, mówiąc szczerze, ukryte marzenie, gdzieś tam z dzieciństwa, oglądając telewizję w młodym wieku i widząc uczestników i te emocje i na pewno też stres, a ze względu na to, że lubię adrenalinę. Więc podobnie jak zresztą z jazdą na motocyklu, które jest moim hobby, ale było to moim takim marzeniem.
4: Dobrze, że mówisz, bo wrócimy do tego.
5: Marzeniem, aby zmierzyć się właśnie z tą sytuacją, która no rzeczywiście nie jest prostą sytuacją, ponieważ występ w takim talent show ze świadomością, że na pewno cały materiał rejestruje się i będzie na wieki wieków gdzieś tam wisiał w mediach.
4: Będzie na pewno oglądany w dużych ilościach powtórek.
5: Zgadza się, jest to na pewno sytuacja stresująca, niecodzienna, nietypowa, dlatego taka sytuacja była dla mnie kusząca od najmłodszych gdzieś tam lat. No i szczęśliwie udało się znaleźć w gronie półfinalistów tegoż programu. Był to zasadniczo trzeci etap. Pierwszy etap oczywiście tak zwane precastingi w Lublinie. Wcześniej jeszcze etap internetowy, czyli selekcja uczestników, więc przygotowałem taki program akordeonowy. Był to zasadniczo w dość krótkim czasie, ponieważ w niecałe kilka minut w tych początkowych etapach należało przedstawić swoją twórczość pod tym kątem umiejętności technicznych i zawrzeć swoją muzyczną osobowość, wyrazić się artystycznie w dość krótkim czasie. Więc na pewno jest to wyzwanie, aby tak stworzyć, tak dobrać program, repertuar, aby było to atrakcyjne dla słuchacza. No i również dopasować ten materiał do formuły programu, która też jest no, dość dynamiczna. Zresztą programy w dzisiejszych czasach również zmieniły się nieco względem lat poprzednich. Dlatego na pewno występ i cała ta przygoda z programem wspominam oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Także tak jak mówię, udało się dotrzeć do półfinału, także był to już moment nagrań telewizyjnych na żywo, gdzie spotkaliśmy się w studio w Warszawie, no i wspólnie z innymi uczestnikami w tym dniu zdjęciowym, w którym akurat ja miałem możliwość uczestniczyć. Tam mogłem się zaprezentować również przed komisją szanowną, także no na pewno bardzo ciekawa przygoda, bardzo mile wspominam. Jest to dla mnie również wielkie wyróżnienie, że mogłem również zagrać przed takimi osobowościami scenicznymi, przed ludźmi, którzy mają niesamowity dorobek artystyczny, koncertowy, życiowy, którzy są bardzo płodnymi artystami, więc niesamowita przygoda. No, na pewno minus tej sytuacji to stres, potężny stres, który towarzyszy. Mało snu również, ponieważ biorąc udział w takim przedsięwzięciu, trzeba się liczyć z tym, że należy być gotowym w każdym momencie do tej prezentacji na najwyższym poziomie, dlatego trzeba dobrze rozplanować sobie czas, dobrze sobie rozplanować tą muzyczną formę również do muzyków, którzy się uczą i zawsze to wspominam też na zajęciach, aby osiągnąć właśnie ten szczyt formy. formy w tym momencie, na którym nam zależy, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy się do koncertu ważnego, warto, aby uzyskać ten moment szczytowej formy w tym momencie, na którym nam zależy. Co zaobserwować mogliśmy na przykład ostatnio podczas konkursu Szepanowskiego, gdzie zawodnicy, no i to skupienie, to są właśnie tego typu emocje.
4: O tym też się zapytam, mam dzisiaj dużo pytań dzisiaj do ciebie.
5: Z którymi muzycy muszą się zmierzać, także rzeczywiście jest to poniekąd sport, trochę jak w życiu sportowca, należy dobrze zaplanować tą formę, no i tutaj jeśli chodzi o umiejętności techniczne, aby te paluszki nam dobrze zagrały razem z głową, bo palce to nie wszystko, ale za wszystko odpowiada głowa, jak to w życiu często bywa.
4: Piotr, ale jak idzie się do takiego talent show, to trzeba przygotować nowy materiał muzyczny, czy jednak startuje się z tym, w czym jesteś obeznany, co już grałeś na jakichś koncertach?
5: No na pewno chciałem się zaprezentować z jak najlepszej strony, więc wybrałem utwory, które moim zdaniem są najbardziej efektowne i utwory, które będą również miłe w odbiorze, prawda, dla słuchacza i dla słuchacza w różnym wieku, prawda, bo ten odbiorca dzisiejszy jest różny, jest to bardzo młody odbiorca, a należy liczyć się z tym, że instrument taki, jakim jest akordeon, jest instrumentem, no jeszcze kojarzonym czasami, zależy przez kogo,
4: jako
5: taki instrument, tak,
4: weselny bym powiedział,
5: eventowo weselny, aczkolwiek no ja akurat miałem możliwość wystąpić na akordeonie elektronicznym, więc cyfrowym akordeonie, więc bardzo współczesnym, więc takim, z takim nowoczesnym podejściem, chciałem tutaj zaprezentować tą warstwę brzmieniową i to, jakim ten instrument jest kameleonem muzycznym, zresztą akordeon sam w sobie jest muzycznym kameleonem, ponieważ jest to instrument orkiestra, instrument akustyczny, jakim jest akordeon, a tutaj jeszcze dodatkowo na ten akordeon akustyczny nałożona ta warstwa elektroniczna, która rozszerza jeszcze bardziej paletę brzmień, którą właśnie zaprezentowałem między innymi właśnie w programie, w którym wystąpiłem w Mass Media Music, więc na pewno dobór programu, jak i również właśnie instrumentu, bo zasadniczo też zastanawiałem się, na jakim instrumencie wystąpić, bo tych instrumentów mam w życiu 5, ale jeżeli chodzi o kategorię tych instrumentów, no to oczywiście instrument akustyczny, elektroniczny, podobnie jak z samochodami, prawda? Mamy samochody spalinowe i elektryczne, jeździmy tak samo, ale jednak...
4: Jeździ się tak samo, a jednak trochę inaczej.
5: Ale wnętrze nieco się różni tych sprzętów, także no, w ten sposób się zaprezentowałem i no, jestem z siebie zadowolony, także marzenie poniekąd się spełniło, występ i półfinał, także znalazłem się w gronie półfinalistów, co jest bardzo miłe. Oczywiście wielu znajomych spotkałem, między innymi na castingach, między innymi zespołu tutaj Kuba i Kuba, perkusista, pozdrawiam. Mieliśmy okazję również wystąpić w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu podczas koncertu z okazji Noc Muzeów, a potem się spotkaliśmy właśnie w Mass Media Music na dniu zdjęciowym, także takie również miłe akcenty życiowo-towarzysko-muzyczne.
4: Ale ja myślę, że poszedłeś do tego programu, żeby trochę porywalizować z innymi, że taka chęć rywalizacji też w tobie jest.
5: To na pewno trzeba się z tym mierzyć, zmierzać i jest to taka motywacja, więc cały rok gdzieś tam to przedsięwzięcie trwało i poświęcenie, które towarzyszyło. Dodatkowo jeszcze należy wspomnieć o tym, że czas oczekiwania potem na emisję to jest jeszcze kolejny moment, który może być stresujący dla muzyka, ponieważ to samo nagranie, prawda, występ, no i gdzieś tam zarys wstępny tej koncepcji takiej, już możemy się domyślać, jak to oczywiście tam wszystko się wydarzyło, cała ta historia, ale jednak nie mamy pewności, w jaki sposób gdzieś tam to będzie, prawda, pokazane, więc cały czas ten moment stresujący, więc tutaj należy się z tym liczyć i osoby o słabych nerwach no, muszą się z tym liczyć, że występ w takim programie, w takim talent show, jest to pewnego rodzaju również ryzyko, z którym trzeba się liczyć i trzeba się zmierzyć, więc no, nie dla każdego na pewno jest taka formuła. Z perspektywy czasu, no gdybym miał komuś doradzić, no należałoby rozważyć, tak? Przez wszelkie plusy i minusy udziału w takich... ale tu już chodzimy w temat konkursów, więc w ogóle, prawda, tematyka konkursów i oceny, i jurorów, i tak dalej, więc jest to bardzo szerokie spektrum i tutaj to wszystko jest do rozważenia. No zależy, co kto lubi, no. Tak więc, no, z mojej strony ja akurat wspominam pozytywnie, no dobrze, że tak się stało, jak się stało.
4: Program na żywo, jesteś na scenie, czujesz, że może oglądać się, nie wiem, kilkaset tysięcy osób, może milion, czuję się taką presję, że no, ktoś w swoim domu, w ciepłych kapciach ciebie ogląda, ocenia?
5: Oczywiście, no presja na pewno towarzyszy gdzieś tam w tle, tak samo jak aplikacje w tle w telefonie, aczkolwiek staram się, będąc na scenie, już o tym nie myśleć, to są takie głębsze już poziomy świadomości i przeważnie już będąc na scenie, w ogóle grając, no staram się skupić już tylko na tym przekazie, na muzyce i tutaj już człowiek na pewno w jakiś sposób się wyłącza z tej rzeczywistości takiej około gdzieś tam muzycznej, a już na pewno ten świat muzyczny i to są takie momenty fajne właśnie w życiu muzyka, kiedy jest to fajnie zrealizowana, tutaj oczywiście na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o dźwięk, o sprzęt i o realizację i fajnie można zagrać na fajnej scenie, mówiąc kolokwialnie, można zagrać na fajnej scenie z fajnym nagłośnieniem profesjonalnym, więc tutaj już człowiek dobrze to czuje, jest to muzyczne odbicie i jest to na pewno przyjemność, no występ oczywiście wcześniej są próby, więc można też w jakiś sposób tutaj sobie to wszystko wyczuć. No, a potem już skupić się tylko na muzyce, na tym przekazie muzycznym, na tym, co chcemy zaprezentować odbiorcom, słuchaczom, jurorom.
4: Ja mówiłem, że wróciłem do konkursu szopenowskiego, bo ostatnio było dosyć spore zainteresowanie muzyką klasyczną. Ty starasz się łączyć muzykę klasyczną z muzyką rozrywkową. Myślisz, że takie połączenie będzie przyciągać nowych odbiorców?
5: Tak, oczywiście, ja kibicowałem mojemu koledze Andrzejowi Wiercińskiemu z Akademii Muzycznej w Katowicach, z którym wielokrotnie widywałem się na korytarzu i często dużo rozmawialiśmy, także potem widząc kolegę w takiej odsłonie i wiedząc, jaki stres może towarzyszyć jemu, no na pewno mocno trzymają kciuki. Także no akurat Andrzej, to już był jego trzeci raz w konkursie, więc tutaj również dla niego chylę czoła, że odważył się trzy razy podjąć takie wyzwanie, niesamowity stres, więc jeżeli chodzi o tą warstwę dla uczestników, jak najbardziej tutaj chylę czoła.
4: Tutaj współpracowałeś z Adamem Sztabowym, Adamem Malickim. Czy łączenie muzyki klasycznej z rozrywkową i podawanie jej w takiej innej formie, a Iwan Adam Malicki i Adam Sztaban to potrafią, czy to sprawi, że ta muzyka będzie przyciągała nowych odbiorców? Bo ty też łączysz trochę muzykę klasyczną z rozrywkową.
5: Tak, to jest mój konik. Przyznam szczerze, że to jest mój konik od zawsze i to połączenie muzyki klasycznej z rozrywkową gdzieś od zawsze we mnie jest i już od najmłodszych lat miałem takie ciągotki muzyczne do muzyki rozrywkowej i grając nawet te klasyczne dzieła wielokrotnie od najmłodszych lat lubiłem eksperymentować, jeśli chodzi o te brzmienia i połączenie. Także muzyka klasyczna i rozrywkowa są dla mnie na równym poziomie, jeżeli chodzi o priorytety. Muzykę rozrywkową oczywiście miałem okazję zagłębiać tajniki tej muzyki, studiując na Akademii Muzycznej w Katowicach. Przy Instytucie Jazzu i biorąc udział również w zajęciach w fakultetach, które właśnie były bezpośrednio związane z muzyką jazzową, z zasadami harmonii jazzowej, studiując jednocześnie właśnie ten kierunek klasyczny, ponieważ ja studiowałem w Katowicach akordeon klasyczny, instrumentalistyka, właśnie specjalność akordeon. Ten akordeon klasyczny, ale jednocześnie zawsze chętnie zaglądałem na te zajęcia właśnie na Wydziale Jazzu, ponieważ tak się szczęśliwie również złożyło, że mieszkałem w akademiku znamiennym i takim już legendarnym Parnas, czyli Katowice. Pozdrawiam serdecznie.
4: Pozdrawiamy.
5: I oczywiście
4: jesteś słuchany nas z Katowic.
5: Tak. Jest to piękne miejsce, tam również mieli okazję mieszkać bracia Golec, tworząc niezapomniane historie, opowiadane jeszcze przez panią na portierni.
0: Że tutaj Golcowie byli, tak?
5: Tak, w tym akademiku, oczywiście. I właśnie w tym akademiku znajduje się również Wydział Jazzu w drugim budynku. Są to połączone budynki, stąd ta okazja funkcjonowania z tą muzyką jazzową i już samo przebywanie tam w tym miejscu. No, na każdym kroku ta muzyka jazzowa gdzieś się tam jawi. A tak jak mówię, jednocześnie studiując właśnie tak zwaną klasykę, jak to mawiają jazzmeni, studiując klasykę, którą właśnie miałem okazję ten akordeon klasyczny studiować na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
0: No właśnie, tutaj już wspomniałem nazwiska dwóch dżentelmenów, Adama Sztabę i Waldemara Malickiego. Pracowałeś z różnymi osobami, które gdzieś tam znam, a to z telewizji, a to gdzieś tam z mediów społecznościowych. I którą tą współpracę najlepiej wspominasz? Z kim ci się najlepiej pracowało, kto, od kogo nauczyłeś się najwięcej, kto cię najbardziej zainspirował?
5: Myślę, że wszelkie współprace na pewno są to takie doświadczenia wyjątkowe, ponieważ każda z tych osób, tak jak Waldemar Malicki, niesie swoją indywidualną historię, indywidualną energię i móc patrzeć, jak takie osoby podpatrywać i jeszcze jednocześnie zagrać, jak takie osoby pracują, jak takie osoby przebywają i zachowują się w tej rzeczywistości muzycznej, jak wchodzą w ten świat muzyki i jaki niosą ze sobą bagaż. Jest to niesamowite i to zawsze sobie cenię i zawsze jest to wyjątkowe. Tak samo z Maciejem Miecznikowskim, czy właśnie z Adamem Sztabą, z którym oczywiście udało się również zrealizować projekt, w którym zabrzmiała melodia Co mi panie dasz, więc to też odbiło się szerokim echem ogólnopolskim w tym naszym jeszcze trudnym czasie.
0: Chodzi o to wykonanie covidowe, tak? Przypomnijmy, tak? Czyli brałeś w tym udział.
5: Tak. Oczywiście to można mnie przez chwilkę zobaczyć nawet. W każdym bądź razie każda z tych współprac niesie ze sobą niezapomniane doświadczenia i to są takie momenty, kiedy człowiek na pewno dochodzi do takiego wniosku, że warto to robić, mimo tego, że ta muzyczna droga jest

0: tego wywiadu, to jednak największe wrażenie robi dla mnie orkiestra górnicza Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. To jest po prostu, to musiało być na pewno duże przeżycie dla ciebie. Tak. Chłopaka z Mazowsza. Tak. Musiałeś się, myślę sobie, że to jest takie super zetknięcie dwóch jakby kultur też.
1: Tak, zgadza się i tutaj bardzo, bardzo fajnie poruszyłeś temat, ponieważ właśnie Chłopaka z Mazowsza, jeżeli chodzi o to zestawienie z kulturą śląską, która jest niesamowita i już od pierwszego roku studiów, no było to dla mnie rzeczywiście coś innego, coś niespotykanego wcześniej, ponieważ pewne przyzwyczajenia, które tutaj na Mazowszu funkcjonują, no zupełnie na Śląsku są odwrotne i tutaj taki kontekst kulturowy bardzo ciekawy, także jeżeli chodzi o współpracę z orkiestrą Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, bardzo, bardzo cenię, zrealizowaliśmy mnogość różnych projektów, można posłuchać w internecie, wiele koncertów i no i tutaj taki mocny akcent śląski, w którym gdzieś mimo tego, że jestem z Mazowsza, ale odnalazłem się w tej śląskiej rzeczywistości muzycznej, i która jest piękna, i ten folklor śląski i melodie właśnie regionu śląskiego, takie charakterystyczne, które tutaj w naszym regionie nie są aż tak mocno znane. Ja również musiałem się nauczyć kilku nowych piosenek, kilku nowych utworów, których wcześniej nie znałem, i trzeba tutaj rzeczywiście podkreślić, że ten folklor śląski jest mocno zakorzeniony również w mieszkańcach regionu województwa śląskiego i oni bardzo to szanują i cenią i się tym chwalą, szczycą się, także myślę, że my również powinniśmy wszelkie tutaj nasze mazowieckie akcenty podkreślać i nieść ze sobą w Polskę, ponieważ warto tą kulturę przedstawiać i szerzyć, zawsze szerzyć, a Polska długa i szeroka jest bogata w niesamowitą różnorodność muzyczną, co właśnie miałem okazję zobaczyć studiując w Katowicach.
0: Ale tak, z jednej strony język śląski, z drugiej strony gwara górnicza, to po prostu musiało być dla ciebie jakimś takim, no takim mocnym, że tak powiem, zderzeniem.
1: Jest to szok, tak, śląsko-gotko, jak najbardziej, jest to zderzenie. Niesamowici ludzie, bardzo ciepli, oddani, zaangażowani w muzykę, są to czynni niektórzy górnicy, niektórzy również potomkowie górników, osoby pracujące na kopalni, w kopalni, osoby również ratujące życie wielokrotnie, ponieważ tam również takie służby...
0: Pogotowie górnicze.
1: Tak, pogotowia górniczego. Wielokrotnie nawet przed koncertem właśnie rozmawiałem z trębaczem, który właśnie widziałem, że jest taki lekko niedospany, no i pytając go, jak się czujesz, co się stało, no i właśnie wielokrotnie tutaj opowiadał różne trudne historie, które dzieją się tam pod pokrywą kopalni, pod osłoną ziemi, i to wielki szacunek dla tych osób, należy pamiętać właśnie jak wielką lwią pracę tacy ludzie wykonują, a dodatkowo jeszcze mają siłę, czas, chęć, aby pograć na instrumencie oczywiście i robić to pięknie na najwyższym poziomie i te idee właśnie kontynuować, rodzinne pasje, folklor śląski. Oczywiście to się wiąże z takim oddaniem, ponieważ to są próby, to są wyjazdy. No i dodatkowo charakterystyczny jeszcze ubiór, strój, ten folklor śląski, czyli charakterystyczny właśnie dla górnika strój wyjściowy, więc jest to wielkie wyróżnienie, że mogłem zaprezentować się również w takiej odsłonie i zawsze sobie bardzo cenię tą współpracę, także jak najbardziej Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, pozdrawiam serdecznie.
0: Gdzieś ten Śląsk jest ci bliski, jak cię tak słucham, to jednak myślę, że gdzieś tam twój kawałek serca tam został.
1: No na pewno tak, w życiu muzyka, pobyt w takim miejscu i przebywanie z tą uczta muzyczna i kultura śląska jak najbardziej zostaje w sercu i cały czas jest wielokrotnie gdzieś tam te konotacje, te powiązania, te kontakty, które są cały czas żywe i współprace, które trwają, więc jestem, pojawiam się na Śląsku jak najbardziej w różnych miejscach. Także zawsze z chęcią i zawsze z radością jadę na Śląsk i w tamte okolice.

0: to jest dla mnie taka podróż życiowa, podróż również do czasów studenckich. To jest okazja, by powspominać te czasy studenckie, no odległe, nieodległe, ale jednak już za mną są te czasy i polecam naprawdę, no, aby doceniać ten czas studiowania, ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo miła i na pewno jeszcze, jeżeli dochodzi tu na aspekt muzyczny, to staje się to wyjątkowym przeżyciem.
1: Trochę podróżujemy, jak już powiedzieliśmy o tych podróżach na Śląsk, ale będziemy podróżować trochę dalej, bo czy ty występujesz tylko w Polsce, czy zdarzały się też występy zagraniczne?
0: Zdarzają się oczywiście występy, jak najbardziej, tak, za granicą, tak.
1: Gdzie?
0: Potwierdzam.
1: Gdzie? Bo możemy powiedzieć gdzie.
0: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie występy, to warto wspomnieć o podróży do Japonii i takim małym tournée w Japonii.
1: No ale gdzie? W Japonii? Jakie miasta? Bo to jest dopiero zetknięcie kulturalne. Ty się dużo stykasz z różnymi kulturami. Tutaj śląska, tutaj japońska, no i tutaj ciekawsza.
0: No, co tu można mądrego powiedzieć? Miałem okazję wystąpić w Tokio, w Kyoto i jeszcze w mniejszych, okolicznych miejscowościach. Musiałbym posiłkować się w tej chwili, nie pamiętam dokładnej nazwy.
1: Dobra,
0: tych
1: okay.
0: miejscowości, ale tak, miałem okazję właśnie reprezentować tą polską kulturę podczas wyjazdu do Japonii i tam wykonać kilka utworów również.
1: Jakie była reakcja? Czy akordeon w Japonii jest takim popularnym instrumentem? Jak to wygląda? Czy to w ogóle dla nich też była jakaś zupełnie nowość?
0: No jest to znaczy wyjazd do Japonii jest niesamowitym przeżyciem. Jest to, no, na pewno podróż życia. Jeżeli chodzi o reakcję, odbiór, Japończycy są narodem niesamowitym. Jestem pod wielkim wrażeniem do dzisiaj i każdorazowo, kiedy wspominam ten wyjazd i tą kulturę, no właśnie, znowu ten aspekt kulturalny, tak.
1: Bardzo dużo dzisiaj o kulturze.
0: Tak, dużo dzisiaj o kulturze. No, jest to trudne do opowiedzenia. Polecam na pewno przeżyć to na własnej skórze, ale są to ludzie bardzo wrażliwi na sztukę, uwrażliwieni i odbiór bardzo był pozytywny. Podejrzewam, że słuchacze radia wiedzą to, taką kwestię, że Japończycy kochają Chopina i tego Chopina rzeczywiście można usłyszeć wszędzie i to doświadczyłem na własnej skórze. Wszędzie Chopin nasz cudowny brzmi i do tego mogłem dołożyć taką skromną polską cegiełkę i również zagrać ten polski, w moim przypadku radomski akcent na japońskiej ziemi.
1: Czyli co było? Alleluja Mikołaja Zadomia?
0: Tam akurat nie. Alleluja było
1: no,
0: ostatnio.
1: No byś filmował wtedy tak. Radom, no.
0: Tak, tak, tak.
1: Co to by wyjawił w Japonii?
0: Przyznam się, bez bicia, do końca nie wiem, co jadłem. Rzeczywiście przyznam się, że nie wiem do końca, co jadłem. Okazuje się, że jadłem wiele rzeczy i te rzeczy wychodzą do dzisiaj, kiedy pokazuję znajomym zdjęcia i wiele osób właśnie mówi mi dopiero teraz, co to było.
1: Aha. Czyli, że tak powiem, post factum.
0: Tak, post factum, dokładnie. No na pewno paleta smakowa, otwierają się w głowie nowe szufladki smakowe, dotychczas nieznane dla mnie. No, żyłem w takim przeświadczeniu, że znam już wiele smaków, prawda? Smaki łagodne, ostre, mieszane, ale jednak rzeczywiście te smaki Japonii to jest zupełnie jeszcze nowy rozdział, który oczywiście bardzo polecam każdemu do spróbowania. Jadłem wiele różnych dziwnych dla Europejczyka rzeczy, ale są to przepyszne na pewno potrawy.
1: Teraz znowu trochę popodróżujemy, ale teraz trochę bliżej niż do Japonii, bo też występowałeś w polskim Sejmie. Sejm to nie jest miejsce, które kojarzy się z muzyką. Raczej te emocje zazwyczaj są tam trochę bardziej gorące. Jak to się stało, że wystąpiłeś w polskim parlamencie?
0: Tak, udało się wystąpić w polskim parlamencie w Sejmie. Była to okazja wyjątkowa, ponieważ był to koncert w ramach wernisażu w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy przygotowanej przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, poświęconej 520. rocznicy uchwalenia Konstytucji Nihilnowi. Stąd miałem okazję wystąpić w ramach tego wernisażu wspólnie ze skrzypaczką, moją przyjaciółką Eweliną Misztal, która na co dzień również pracuje w orkiestrze Symfonii Varsovii, więc mieliśmy okazję razem wystąpić w ramach tego wernisażu. No i rzeczywiście przeżycie było również niecodzienne. Bardzo, bardzo miło wspominam.
1: No ciekawe, jak nasi posłowie na akordeonistę zareagowali.
0: No, mieliśmy okazję zagrać Alleluja Mikołaja z Radomia, więc taki mocny radomski akcent, który usłyszeć możemy codziennie o godzinie 12 w radomskim rynku. Zapraszam serdecznie, o godzinie 12 można wysłuchać tej wspaniałej kompozycji Mikołaja z Radomia, Alleluja, i właśnie w takiej aranżacji na akordeonie, skrzypce dokonałem transkrypcji tego materiału i wykonaliśmy ten utwór właśnie w gmachu Sejmu. Uznałem, że będzie to najbardziej odpowiedni muzyczny akcent, który odda właśnie powagę tej chwili.
1: No widzę, że tutaj całkowicie promocja Radomia w tym przypadku, bo i Konstytucja Nichilnowi i Mikołaj z Radomia, więc tutaj można powiedzieć,
0: zawsze staram się Radom stawiać tutaj jak najwyżej i będąc w Polsce w różnych czy jej częściach, zawsze staram się ten Radom podkreślać i sam w samych superlatywach.
1: No właśnie, bo opinie na temat Radomia są różne, a dzięki takim właśnie też wyjazdom i tym kontaktom kulturowym można też powiedzieć, że Radom to jest fajne miejsce. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Bardzo się zgodzę. Radom jest wspaniałym miejscem do życia, do mieszkania, jak najbardziej.
1: Masz na swoim koncie 66 nagród. Jakbyś miał wskazać, no nie wiem, 2-3, które są dla ciebie najważniejsze? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które dziecko kochasz najbardziej, ale gdybyś mógł wymienić takie, które dostałeś, nie wiem, za granicą, albo no, które są bliskie twojemu sercu. Trudne pytanie, zadałem.
0: Na pewno programy stypendialne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, to są takie jedne z największych wyróżnień, stypendia artystyczne, również stypendium dla studentów, a jeżeli chodzi o festiwale, konkursy, no jestem laureatem jednego z największych konkursów akordeonowych na świecie, w Klingenthal, tak więc na pewno Klingenthal, Niemcy, jak również pierwsza nagroda w dwóch kategoriach międzynarodowego konkursu akordeonowego, to akurat w Belgradzie, ale tutaj warto dodać właśnie, że zarówno w kategorii klasycznej, jak i rozrywkowej, ale co jest takim już największym osiągnięciem w życiu akordeonisty, to bycie laureatem również najsłynniejszego konkursu akordeonowego świata, Castelfidardo. I tutaj w kategorii solowej oraz zespołowej udało się zdobyć taką czołową lokatę. W kategorii solowej zająłem 6. miejsce. To jeżeli chodzi o taką konkurencję już z całego świata, więc jest to dla mnie ogromne również wyróżnienie na tamten czas. Jeżeli chodzi o tutaj konkursy jeszcze za granicami naszego kraju. 3. nagroda na przykład na prestiżowym konkursie akordeonowym w Wilnie, więc to 2. nagroda w Ostrawie. No tutaj na pewno każdy z tych konkursów jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Konkursy w życiu akordeonisty to jest ważna kwestia, myślę, z którą każdy akordeonista powinien się zmierzać.
1: Piotr Zarzyka żyje muzyką, ale czy Piotr Zarzyka ma też czas na inne hobby? I tutaj już możemy dojść do tego motocykla.
0: O, bardzo fajny temat, dziękuję. Tak, hobby, marzenie, motocykl, jak najbardziej, jednoślad, kategoria A, również wyzwanie, polecam. To znaczy, no, to jest oczywiście temat dyskusyjny.
1: Nie dla wszystkich, jak
0: nie
1: sądzę.
0: Dla wszystkich, tak, dużo, dużo ostrożności, bezpieczeństwa, aczkolwiek jest to temat na pewno, no, kontrowersyjny, ponieważ, no, motocykl jest piękną maszyną, ale dla muzyka może być maszyną niebezpieczną, więc ale rekreacyjnie myślę, że jest to niesamowity reset, bardzo przyjemne zajęcie w słoneczne, piękne dni. No sezon motocyklowy już akurat dobiegł końca, ale udało niestety mi się również. Niestety albo stety,
1: stety,
0: prawda?
1: Albo zależy niestety, dla kogo. Tak, to zależy, tak.
0: Tak, zależy z jakiej perspektywy, ale udało się przejechać kilka set ładnych kilometrów. Na pewno wiele pięknych miejsc, no z tej perspektywy za kierownicy samochodu na pewno inaczej podróżuje się, w przeciwieństwie do motocykla, kiedy już te bodźce są rzeczywiście inne i jak to mawiają zwykle, wiatr we włosach i muchy.
1: Tak, ja się mówiłem o wiatr we włosach, tak, ale tak patrzę na ciebie, czy ten wiatr we włosach na pewno jest, a no, nawet coś by tam było, tak?
0: Były plany, tak, planowałem w tym roku odwiedzić Bieszczady. No niestety lato w Polsce w tym roku
1: było
0: nie do końca
1: różne.
0: Było motocyklowe, ale bliższe rejony, Lubelszczyzna i tutaj okolice radomskie, Nałęczów, Kazimierz, więc tutaj Szydłowiec, okoliczne miejsca radomskie udało się odwiedzić na jednośladzie, także jestem szczęśliwym właścicielem, posiadaczem tej maszyny. I
1: słuchaj Piotr, jakie ty masz plany na siebie, bo tak, 66 nagród, mówiłeś o nagrodach międzynarodowych, mówiłeś o różnego rodzaju występach, również zagranicznych, to jakie ty masz marzenia, jakie ty masz plany, gdzie ty siebie widzisz, no nie wiem, za 5 lat?
0: Ja podjąłem teraz takie ważne, przełomowe zobowiązanie, ale chciałbym to jeszcze zachować dla siebie, nie chcę się do końca tutaj dzielić z tym, a może w niedalekiej przyszłości się podzielę.
1: To przyjdziesz do nas następnym razem, to opowiesz, tak jak o tym Must Be The Music, tak?
0: Tak.
1: Na razie
0: nie mogę zbyt wiele tutaj więcej powiedzieć, ale rzeczywiście jest to takie duże wyróżnienie, które w tej chwili podjąłem dla mnie. Sprawa priorytetowa i no ale wymaga czasu, tak, jeszcze kilka lat, tak więc no jeszcze taka inwestycja w siebie. A co planuję, jeżeli chodzi o plany? To na pewno aktywna, ożywiona działalność koncertowa, którą cały czas prowadzę, ponieważ bez muzyki żyć nie mogę. Jest to dla mnie...
1: Widzimy.
0: Jest to dla mnie bardzo
1: Słyszymy.
0: Ważne. Tak, zawodowo oczywiście cały czas jestem czynny. Także muzyczne weekendy, jak również muzyczne tygodnie. Przede mną kilka różnych zobowiązań muzycznych, koncertowych, w różnych składach, w różnej formule, ponieważ zarówno muzyka kameralna, duety, tria, przede mną składy klasyczne, jak również składy orkiestrowe, a w tym warto też powiedzieć o Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, właśnie z którą miałem możliwość wystąpić w lato w ramach cyklu Lato z Rokiem, więc tutaj w Muzeum Jacka Malczewskiego na przepięknym dziedzińcu odbył się cykl koncertów letnich.
1: No, będzie kontynuacja tej współpracy?
0: Tak, oczywiście, tak, to już była druga odsłona, tak więc jest to wspaniała okazja dla słuchaczy podziwiać i czerpać tą sztukę muzyczną na dziedzińcu wśród wspaniałych okoliczności przyrody Muzeum Jacka Malczewskiego, do którego oczywiście zresztą zapraszam. Piękne miejsce na mapie Radomia i zresztą całej Polski. I jeszcze, jeżeli chodzi o te plany, na pewno działalność edukacyjna, pedagogiczna również, którą prowadzę.
1: Czyli jesteś już nauczycielem?
0: Tak, oczywiście. Tak więc takie trzy filary: zawodowo, muzyczno, edukacyjne. No a co będzie? No czas pokaże, prawda? Trudno tutaj zaplanować, jak wiemy, życiowo, dynamicznie wiele rzeczy się gdzieś tam dzieje, także cieszę się, że mogę robić to, co kocham i daje to olbrzymią satysfakcję i polecam, zachęcam wszystkich do muzyki. Muzyka jest piękna jako hobby czy jako ścieżka zawodowa, jeszcze bardziej ciekawsza, to znaczy zależy, prawda, ale jest to bardzo ciekawa ścieżka zawodowa w zestawieniu do innych zawodów, także warto iść tym tropem, iść warto w tym kierunku i polecam, zachęcam do uczenia się w szkole muzycznej, do uczenia się w akademiach później, do obcowania ze sztuką i w ogóle kulturą w każdej formie. Zachęcam.
1: No ja powiem, że zachęcam w ogóle do słuchania muzyki, także różnej muzyki, żebyśmy coś znaleźli dla siebie. Piotrze, trzymamy za ciebie kciuki, szczególnie za to, o czym nie chciałeś powiedzieć, ale również za te ważne dla ciebie trzy finale. Piotr Zerzyka był dzisiaj moim gościem w studiu, państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Do mojego studia wyjątkowe kobiety przyjęły moje zaproszenie i piękne, tak, można tak powiedzieć. To kobiety, które działają w takiej organizacji, w takiej grupie wkręceni 4x4, więc będziemy rozmawiać o Freudzie. Panie przedstawią się same.
3: Alina Miklewska,
4: Magdalena Mąkosa.
1: I będziemy łamać stereotypy, bo jak myślimy o motoryzacji, jak myślimy o samochodach, dużych samochodach, to głównie widzimy mężczyzn. A tutaj niespodzianka, bo kobiety. Łamiecie stereotypy?
3: No oczywiście, no,
4: zawsze rządzimy.
1: Jak wygląda to rządzenie w waszym wypadku?
4: To jest dyktatura łagodna, aczkolwiek dyktatura.
1: Dobrze. A powiedzcie, jak to się zaczęło w waszym przypadku? Od czego się zaczęło? Czy właśnie zaczęło się od offroadu, czy zaczęło się od motoryzacji? Co było pierwsze?
4: Motoryzacja była pierwsza. Ogólnie jazda BMW-kami, kręcenie bączków, no ale później dorośliśmy, no i stwierdziliśmy, że zawsze nie poszukamy czegoś takiego rodzinnego, takiego taplanie w błocie i tym podobne. Brudzenie się.
1: Udało się znaleźć, jak widzę.
3: No udało się. No w moim przypadku akurat było trochę inaczej, bo ja wcześniej motocyklami jeździłam, no ale też rodzina, dzieci, więc tak jakby motocykle odeszły na dalszy plan. Myśleliśmy o czymś jakimś innym, nowym. No i jakoś tak trafiliśmy na terenówki, a po trudno.
1: Wy mówicie tutaj rodzinny. Czy to jest w waszym przypadku rodzinna pasja, czy całe rodziny wasze są w udział w rajdach, w wyjazdach są zaangażowane? I jak to wygląda?
4: No to jest pasja rodzinna. No mąż, żona, dzieci jeżdżą, pomagają. Wręcz niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu bez swoich ogonków.
3: No dokładnie, u mnie tak samo. Dwie córeczki, jak czasem jedziemy sami, to się pytają, kiedy mogłyby one jechać, bo tak im się podoba.
1: To są wyjazdy na jakieś wycieczki, to są wyjazdy na rajdy. Jak to wygląda w waszym...
4: To wszystko jest. Są to wyjazdy jednodniowe, takie przejażdżki. Są, organizujemy czasami wyjazdy dwudniowe, gdzie jest i upalanie, i turystyka, i zwiedzanie, i integracja.
3: No i dłuższe wyjazdy
4: i
3: też,
4: dłuższe,
3: tak? Jakieś
4: wyjazdy,
3: dłuższe, długie weekendy majowe, czerwcowe, czy w sierpniu, jak są jakieś długie weekendy, to czasem po 4-5 dni potrafimy jeździć terenówkami. No to już całe rodziny wtedy, tak? Bo czasem jedziemy w takie głębsze błoto, czasem właśnie jedziemy sobie coś pozwiedzać. To zależy od dnia, tak? Od ochoty.
1: Czyli to jest taki sposób na spędzenie miło wolnego czasu.
4: No do tego są jeszcze przejażdżki tematyczne.

0: Gruzji i Mali. No co
1: nie,
0: jeszcze?
1: Topienie marzanny.
0: Topienie marzanny.
1: Powitanie wiosny.
0: Tak.
1: No,
0: Mikołajki, gdzie dokładnie. Jest Mikołaj prawdziwy, przyjeżdża terenówką. No to coś wspaniałego dla dzieci. Dzieci są po prostu zachwycone.
2: Jak wygląda ta integracja? Czy jest właśnie integracja, czy jest podpatrywanie, co robią inni, czy jednak jest ta nutka zazdrości, no bo kolega obok ma lepszą terenówkę, może ma lepsze umiejętności, może szybciej przejeżdża przez jakiś OS? Jak to wygląda? Jest bardziej integracja, czy jednak podglądanie i właśnie tak, a?
1: Znaczy, ja bym powiedziała, że taka integracja, ale z taką nutką, że o, tu kolega przyjechał, a to może jednak tą blokadę z przodu bym sobie jednak kupił, a może bym ten koła jednak większe założył, bo on przejechał, a ja nie przejechałem, tak? Ale to jest bardziej tak, a co zrobiłeś, a co zmieniłeś? Więc taka bardziej jakby nie rywalizacja, tylko integracja i z takim nutką taką, że a muszę coś zmienić, żeby było lepiej,
0: żebym
1: tak?
0: I ja przejeżdżał.
1: Żebym i ja przejeżdżał.
0: Żebym i ja mógł

0: czyli tak to, tak to wygląda, ale wy to powiedziałyście fajną rzecz, bo mówiłyście o tym, że duże samochody no nie zawsze sobie radzą dobrze z różnego rodzaju przeszkodami. No to jak to jest? Duży nie oznacza lepszy?
1: Nie zawsze. No w tym przypadku.

0: jak się małe auto utopi, to tak naprawdę sam się wyciągnie swoją wyciągarką.
1: Ani na tym masz mały samochód. Miałem okazję z tobą pojechać na rajd. To był niezapomniany rajd z wielu przyczyn, bo to był właśnie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ty jesteś właśnie przykładem na to, że mały samochód no dobrze sobie radzi na trasie, na takiej trudnej też trasie.
0: No dokładnie, bo to jest słodki samuraj, więc i to była trudna trasa, bo to była jeszcze zimą trasa, tak, jeszcze lód był na niektórych kałużach, więc...
1: Głównie lód.
0: Tak, było ciężko. No nie wiesz, pamiętasz wtedy dwa jeepy z nami jechały,
1: tak,
0: i obydwa się zepsuły.
1: Tak, wszystko się zepsuły,
0: i
1: tak,
0: wszystko,
1: pamiętam.
0: Wszystko, że chcieliśmy wypychać je z błota, bo nie miały w ogóle napędu, gdzie była noc, ciemno, zimno, wilki jakieś.
2: Wilki szukanie trasy, żeby wyjechać.
0: I szukaliśmy razem trasy.
1: O wilkach
0: trasy.
1: Mi nie mówiłaś, żeby mnie nie denerwować, ale ja tam... Wiem, czują obecność, ale to wilków czułem obecność.
0: I przez las szukanie trasy, jak jednak wyjechać z tego lasu, jak dwa auta nie mają napędu.
1: Tak właśnie było i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Co to jest upalanie? Bo padło tutaj w naszej rozmowie, ale my musimy właśnie trochę tutaj zrobić taki słowniczek off-roadowy. Co czym jest upalanie?
2: To jest przejazd przez największe bagno, błoto, takie aż będzie po klamki się sypało po dach. Spod kół będzie wypadać tak.
1: I rozumiem, że są fani, którym tego rodzaju przejazdy sprawiają po prostu frajdę.
0: No nam największą frajdę. Sprawia właśnie, że jak największe błoto wjechać i jak najwięcej wody przejechać. No, ale jak nie przejechać, to
2: też jest
0: to robić zdjęcia.
2: No przede wszystkim.
1: Bo też wy dokumentujecie swoje przejazdy i na tej grupie w mediach społecznościowych no, można znaleźć to, gdzie udało się dotrzeć, co udało się zrobić.
2: Tak, mamy swoją grupę na mediach społecznościowych. Jest ona troszeczkę prywatna, żeby po prostu no, bo RODO i takie tam inne rzeczy. Więc osoby, które należą do tej grupy, widzą i podziwiają, tak? I komentujemy, śmiejemy się.
0: Tak, bo to jest na takiej zasadzie, że jedziemy, ktoś wjeżdża w błoto, zostaje w tym błocie. Oczywiście wszyscy lecimy, żeby mu pomóc, żeby tą wyciągarkę zapiąć, ale najważniejsze jest...
2: Zrobić zdjęcie.
1: Nagrać filmik, oczywiście to jest...
2: Nie ratuj, zdjęcie.
1: Aha, czyli najważniejsze jest zdjęcie, dokumentowanie. Powiedzcie mi teraz, moje drogie, jeżeli chodzi przy tym opalaniu, zostawmy, taka... najbardziej zabawna sytuacja związana z rajdami, z upalaniem. Rzecz, taka sytuacja, ty też mówiłaś o tym, Alino, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że czasami bywa tak, że wraca się i cały samochód jest po prostu w środku w wodzie. To ile razy się tak zdarzyło? Jak to wygląda?
0: Byliśmy u takich znajomych, mają taki fajny ośrodek w Świętokrzyskim i tam są prywatne tereny, można nie zapłacić i jeździć sobie po ich terenach. No i była taka jedna wielka kałuża,

0: ale mam jedną fajną anegdotę, że byliśmy kiedyś na wyjeździe w Bieszczadach i tak jak mówiłam, my jeździmy z dziećmi, tak? Czyli my jesteśmy dwójka dorosłych z przodu i dwójka dzieci z tyłu. No i w Bieszczadach są bardzo trudne trasy, takie naprawdę
1: wymagające.
2: To górski teren, nie?
0: No i tak jest, jak się nie zamknie tych szyb pasażera, kierowcy i pasażera, no, a nie zamyka się, bo jest gorąco, tak? Więc jak się wjedzie w to błoto, to błoto nie jest tylko na zewnątrz, tylko ono jest też w środku.
2: No właśnie o tym mówiłem.
0: Stanęliśmy kiedyś pod sklepem, żeby kupić sobie coś do picia. Dzieciaki siedzą w środku, my z przodu. I podszedł ktoś do nas i tak mówi do żony: patrz, kochanie, a jaki oni mają brudny samochód. Popatrzyli do środka, oni mają nawet błoto w środku. Popatrzyli do tyłu i oni są z dziećmi. Po prostu tak się uśmialiśmy z tego tekstu. Oni są z dziećmi.
3: Czasami niektórzy po prostu chcą pokazać się, jakie to mają zarąbisty sprzęt, jak to potrafi wszystko. I choćbyś mu mówił, nie przejedziesz, jest za dużo wody, nie dasz rady. Bo my tutaj jechałyśmy i było bardzo dużo problemów i kłopotów. Nie, on przejedzie. No i utopił samochód po dach.
2: Ale już tak na amen go utopił?
3: Nie, no właśnie o to chodzi, że byliśmy wszyscy, chłopaki go wyciągnęli, wydmuchali z tego, z silnika wodę i odjechał na własnych siłach.
0: Tak, ale wodę miał powyżej kierownicy. Dzieci uciekały na dach.
2: No to tak można powiedzieć hardkorowo. Mężczyźni bardziej mają coś do udowodnienia? Nie no, nikt nas nie słyszy, to możecie spokojnie powiedzieć, że tutaj taka męskie ego, czy pokazanie właśnie się...
0: Tylko niektórzy.
2: Dla osób, które nie mają tej zajawki, no to też z boku może wydać się troszeczkę dziwnie, że właśnie tego rodzaju jazda i tego rodzaju, no bo zazwyczaj samochód mamy do takich celów przejechać z punktu A do punktu B, gdzieś tam w mieście dojechać do pracy, dojechać do szkoły. Dla osób, które nie mają tej zajawki, to może się wydawać dziwna pasja, tak jak myślę tych państwa, którzy byli tam w Bieszczadach pod sklepem. Zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie na was patrzą i szeroko otwierają oczy?
0: No bardzo często.
3: Jak mamy brudne samochody.
0: Jak brudne auto mamy, to bardzo.
3: Ale te lusterka, szyby, tak. I światła zawsze są inne.
0: Tak, ale reszta.
2: Czyli
0: jest
2: zgodnie z prawem wszystko.
3: Dokładnie.
2: A jak często rywalizujecie ze sobą? Czyli startujecie w różnego rodzaju rajdach. I czy to też jest fajne?
3: To jest bardzo fajne, jeżeli ma się taką zgraną ekipę, jak my mamy, to już nie wyjeżdżamy zazwyczaj jeden samochód, tylko nawet jeżeli jedna osoba z grupy startuje, to zaraz się zbiera ekipa, która jedzie wspomagać, wspierać, dopingować, ewentualnie dowieść część, jak się coś zepsuje, albo pomóc, no nie wiem.
0: W inny sposób.
3: W inny sposób.
0: Dokładnie, bo 2 lata temu bodajże, Magda, jeździłyśmy na taki Puchar Kobiet, był organizowany koło Grójca bodajże.
3: Tak.
0: No i nawet możemy się pochwalić, że wygrałyśmy ten puchar, bo startowaliśmy w innych kategoriach, tak? Magda startowała w Extreme, w takiej najwyższej kategorii. Ja startowałam...
2: Gdzie było pewnie dużo błota.
0: Tak, ja startowałam trochę w niższej kategorii i jeszcze miałyśmy jedną koleżankę z naszej grupy, która startowała w tej turystyku, takim najmniej, bo to się chodzi o stopień zmodyfikowania auta. Więc żeby też ze sobą nie rywalizować, jakby rozdzieliłyśmy siły na trzy kategorie i wszystkie wygrałyśmy. Więc naprawdę było fajnie. No oczywiście jeździli z nami mężowie, koledzy, więc mieliśmy takie wsparcie, że nie wyobrażam sobie.
3: Wtedy nie jest jeden pilot, tylko już na przykład do samochodu jednego są dwóch, trzech pilotów, którzy faktycznie pomagają nosić trapy, podkopać łopatą użyć, czy linę przeciągnąć, zapiąć. No to jest bardzo duża pomoc. Albo biegać i szukać pieczątek. No to...
2: Właśnie, bo wyjaśnijmy wszystkim, bo to nie chodzi tylko o taki przejazd tak jak w wyścigach, tylko chodzi też o wykonanie różnego rodzaju zadań i podbijanie pieczątek. Trochę jakbyśmy po urzędzie chodzili.
0: No trochę tak.
3: Niż te pieczątki w urzędzie.
0: No, to jest tak,
2: o co chodzi z tymi pieczątkami?
0: Że na takiej na stalowej lince przyczepione są, no tak naprawdę kiedyś to były rzeczywiście pieczątki.

0: zamknąć oczy i przejechać.
1: No właśnie.
0: Zamknąć oczy. Zamknąć oczy.
1: No właśnie, na takich rajdach ważna jest prędkość, technika, czy właśnie inteligencja i rodzaj takiego sprytu.
0: Chyba sprytu bym powiedziała. Zaufanie do pilota.
1: Taki pilot to się musi na takim rajdzie nachodzić. Przyznajcie sami, że ma trudną też pracę.
0: Trudną, bardzo. No na szczęście mój mąż jest pilotem.
1: Czyli ty jesteś za kierownicą, a to mąż jest pilotem, tak? Taki jest podział, u tak ciebie jest taki podział ról. Jest tutaj w regionie radomskim, są miejsca, gdzie jeździcie, można sobie gdzieś fajnie pojechać.
0: No coraz mniej, tak? Bo była koniówka, która niestety została już jakby przekształcona w boiska.

0: lub tak naprawdę też, też wzdłuż z rzeki jedziemy, jak są nieużytki.
1: Tak, jeżeli są to drogi oznaczone jako gminne, czy...
2: Wzdłuż rzeki to są też te tereny, no, są często podmokłe.
0: Więc one są jakby nieużytki rolne, więc no... Mamy nadzieję, że nikomu nie przeszkadza.

0: Czy nie położycie sarę dzików?
1: Tak, nie, to zawsze idziemy do nadleśnictwa i pytamy się, tak? Czy nawet z leśnikami rozmawiamy, czy jest możliwość przejazdu grzecznie, kulturalnie i spokojnie.
0: Wyjątkowa kultura i dbanie o prawo, bo tutaj te lusterka i te szyby umyte, z leśniczym rozmawiacie, naprawdę jestem pełen podziwu. Chciałem was jeszcze zapytać o jedno, jakie macie plany, w którą stronę się to będzie rozwijało, czy macie jakieś marzenie, jakiś właśnie rajd, albo jakieś właśnie pojechanie gdzieś, gdzie byłoby właśnie no takie wyjątkowe miejsce. Wiem, że niektórzy na przykład jadą, no może nie teraz, ale jeździli właśnie, nie wiem, w rejony Czarnobyla, no byli tacy zapaleńcy, którzy się bardzo dzikie rejony tutaj.
1: Tak, ale jeździ w takie dzikie rejony.
2: To, i ja mam taki właśnie mamy pomysł z mężem. W 2026 roku w styczniu jedziemy na rajd Budapeszt-Bamako. Nie wiem, czy słyszałeś czymś takim?
0: Nie, nie słyszałam,
2: to
0: powiedz.
2: To jest rajd, który jedzie z Węgier, właśnie z Budapesztu. Nie kończy się w Bamako ze względu na jakąś tam sytuację polityczną, tylko kończy się w Sierra Leone, we Freetown, w Afryce. Mhm. No rajd ma tam około 7 tysięcy kilometrów. No i jedziemy nim samurajem.
1: Tak. Jakby co, my się szykujemy, akcja, w razie akcja ratunkowa, wsiadamy i jedziemy.
0: Idziemy w wsparcie, to trochę taki Paryż-Dakar.
2: No to jest rajd w ogóle.

0: organizator i on robi rajd na starej trasie rajdu Paryż-Dakar. I to jest rajd całkowicie, można powiedzieć, taki dla każdego, tak? No nie kosztuje jakoś to mało, ale nie są to koszty jak rajdu Paryż-Dakar.
1: I się gdzieś tam skrzykujecie i no i często się spotykacie na takiego rodzaju wyjazdach, tak? Jak to wygląda?
0: No czasem nawet co niedzielę. No to najczęściej co niedzielę się spotykamy, tak?
1: Jak ważne jest bezpieczeństwo na offroadzie?
2: Bardzo dużo. Dlatego u nas na przykład zrezygnowaliśmy i zabroniliśmy używać lin kinetycznych.
1: O czym jest lina kinetyczna?
2: Lina kinetyczna.
1: Słowniczek offroadowy dzisiaj. Tak, znaczy, ja

0: mówiła, że potrafi szeklę, którą się zapina do haka, czy tam do ucha, które jest przymocowane pod samochodem, potrafi to wyrywać. Ale to leci z taką mocą, że potrafi bardzo dużo.
1: No, potrafi nawet

0: inne takie opcje.
1: Dłużej to schodzi na pewno takie wyciąganie, tak. czy dłużej to schodzi, przynajmniej zdjęcia można wtedy zrobić, tak. Więcej zdjęć, ale jest bezpieczniej.
0: Tak. Ale jest bezpieczniej.
1: Powiedzcie mi, samo przygotowanie tych samochodów też jest ważne, bo one się zmieniają. Jeżeli byśmy chcieli pojechać na taki rajd w jakiś teren bagienny, to nie pojedziemy taką zwykłym jeepem, tylko one są też przystosowane. Jak to wygląda?
0: Bardzo przystosowane.
2: Przede wszystkim opony, lift.
0: Lift, żeby musi być trochę wyżej, musi być lepsza opona.
2: Wyciągarka. Snorkel.
0: Snorkel, tak, żeby nie zalać silnika.
1: Czyli to jest taka rurka, która gdzieś tam widać gdzieś tam na parkingu, że jeżeli ktoś widzi jeepa, który ma taką dziwną rurkę,
0: taki komin,
1: to nie palimy w piecu, tylko...
0: No teoretycznie woda mogłaby być aż pod ten komin, tak.
1: Chodzi o to, żeby nie zadać silnika, bo
2: wiosło... Wtedy można przejeżdżać tam pod wiaduktem na grzeczność.
0: Znaczy jeszcze komputera nie można zalać, więc... Ale ja mam na przykład pod dachem już komputer, więc...
1: Czyli słuchajcie, jeżeli by kiedyś zalało wiadukt pod na Grzeszewskiego, to jesteście...
0: Ja mogę jechać.
2: Nie, no przecież jeździliśmy, opony płukać.
0: Zawsze jest akcja na naszej grupie, jak zalewa wiadukt i mogę w końcu opony wypłukać. Pod wozie.
1: To lepsze niż wyniosł, no, tak rzeczy.
2: Oczywiście.
1: Czego mam życzyć?
0: Dużo błota. Deszczu, mało deszczu jest, mało błota wtedy.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studium.
0: Dziękujemy.
3: Fox FM Radio. Fox FM Radio.
4: Letnie hitu.
3: W Grójcu na 106.4. Fox FM Radio. Fox FM Radio.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: Reklama.
2: Vox FM.
0: Radom.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: Reklama.